Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na drugie w tym tygodniu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. A spędzimy je dzisiaj między innymi w Bühne Aarau w Alte Reithalle w Szwajcarii, gdzie 5 maja 2024 roku wystąpił zespół Argovia Philharmonic pod dyrekcją Rune Bergmana. Rozpoczynamy od muzyki Claude'a Debussy'ego i jego małej suity w opracowaniu na orkiestrę.

To była mała suita Claude'a Debussy'ego w opracowaniu na orkiestrę. Grała Argovia Filharmonic pod dyrekcją Rune Bergmana. Przez najbliższy czas towarzyszyć nam będzie brzmienie trąbki, bo oto przed nami dwa koncerty na trąbkę i orkiestrę. Rozpoczniemy od słynnego koncertu Józefa Haydna w tonacji S-dur w partii solowej Ole Edward Antonsen.

To był koncert na trąbkę i orkiestrę S-dur Józefa Haydna. Grali Ole Edward Antonsen i Argovia Filharmonik pod dyrekcją Rune Bergmana. Przed nami kolejny z koncertów, tym razem koncert D-dur Giuseppe Tartiniego. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy koncertu na trąbkę i orkiestrę Giuseppe Tartiniego. Grali Ole Edward Antonsen w partii solowej i Argovia Filharmonik pod dyrekcją Rune Bergmana. Wysłuchajmy jeszcze bisu w wykonaniu solisty.

To była pieśń Leifa Stranda w opracowaniu na trąbkę i orkiestrę. Pieśń, której polski tytuł brzmi Idę przez pola. A grali Ole Edward Antonsen i Argovia Filharmonik pod dyrekcją Rune Bergmana. Dziś w muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy retransmisji koncertu, który odbył się w Bühne Aarau w Szwajcarii 5 maja 2024 roku. A przed nami muzyka Krzysztofa Pendereckiego, jego siódma symfonia, 7 bram Jerozolimy.

ינחני בתוך רביקה, וחימלה עצמות.

ויהי כל כשנביא וכנרש ותקרבו עצמות

Tak kończy się monumentalna siódma symfonia Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. W ten sposób dotarliśmy do półmetku naszego spotkania w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za te pierwsze dwie godziny i już za chwilę słyszymy się w drugiej odsłonie naszego spotkania.

Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 28 dzień lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam ponownie i zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia, czyli spotkanie z nagraniami nadesłanymi przez rozgłośnie z całej Europy. Tę część rozpoczniemy od oferty Radia Szwajcarskiego. Usłyszymy Sinfonię Concertante Jana Dismasa-Zelenki w nagraniu z maja 2018 roku. Solistów, a także zespół barokowy La Cetra z Bazylei poprowadzi Maurice Steger.

To była symfonia koncertująca, symfonia concertante Jana Dismasa z Zelenki. Solistów, a także zespół La Cetra z Bazylei poprowadził Maurice Steger. Cofamy się jeszcze dalej w czasie, tym razem do epoki renesansu. Oto przed nami słynna Missa Pape Marcelli Giovanniego Pierluigiego da Palestrine w wykonaniu zespołu BBC Singers.

wysłuchaliśmy Missę Pape Marcelli, arcydzieła doby renesansu autorstwa Giovanniego Pierluigiego da Palestrine. Śpiewali członkowie BBC Singers, dyrygował Bo Holten. I na koniec dzisiaj muzyka Fryderyka Chopina. Wybrane pieśni wykonają Ewa Podleś i Garrick Olson.

0: To były wybrane pieśni Fryderyka Chopina w interpretacji Ewy Podleś i grającego na fortepianie Garricka Olsona. I tak też kończy się drugie w tym tygodniu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu i zapraszam jutro, jak zwykle, po godzinie 2 w nocy. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.
1: Fantazja Polska.

Karol Furtak, dzień dobry. Dziś spotkanie z muzyką polską rozpoczniemy od pieśni Marty Ptaszyńskiej, pieśni nieco młodszych, od jej koncertu na marimbę i orkiestrę, który otworzył to nasze wczorajsze spotkanie. Marta Ptaszyńska, pisząc swoje pieśni rozpaczy i samotności, zdradziła nie tyle malarskie, co poetyckie źródła swoich własnych muzycznych inspiracji. To poezja wybrana dość luźno, jak to się mówi kolokwialnie. Znajdą tu bowiem państwo pieśni do słów Rainera Marii Rilkego, Paula Verlaine'a, Leopolda Staffa, Williama Szekspira i Federica Garcia Lorki. Wszystkie wybrane tak, by mniej lub bardziej ściśle korespondować z tymi dwiema jakościami, które Marta Ptaszyńska ujęła w tytule swoich pieśni, czyli z rozpaczą i samotnością. Najpierw pieśń The Angel, czyli Anioł, potem Dans l'interminable ennui, czyli w niekończącej się nudzie, następnie ten polski akcent w całym cyklu, czyli Deszcz jesienny, Come Away Death, czyli Przybądź śmierci, no i na koniec Lorca, Canción de Henite. To pieśń jeźdźca, samotnego jeźdźca, który znalazł się w dalekiej Kordobie. Śpiewa Ewa Podleś, alt przy fortepianie Jerzy Marchwiński.

Ewa Podleś i Jerzy Marchwiński. To właśnie oni wykonali, czasem buchający swoją poetyką, ale momentami także bardzo delikatne, pieśni rozpaczy i samotności Marty Ptaszyńskiej. Przypomnę, że jutro wrócimy jeszcze do jej dorobku, a wszystko w związku z przypadającymi w tym tygodniu urodzinami tej polskiej kompozytorki. Wrócimy dziś także do nagrań Ewy Podleś. Na razie zdradzę może Państwu, że pod koniec naszego dzisiejszego spotkania słuchać będziemy pieśni Chopina, które ta artystka zarejestrowała już wiele lat temu z Garykiem Olsonem przy fortepianie. Ale zanim to, to nieco zdecydowanie starszej, bo XVII-wiecznej polskiej muzyki. Mam dla Państwa nagrania twórczości Adama Jarzębskiego, nagrania dokonane jeszcze w latach 90. przez zespół Agaty Sapiechy, czyli Il Tempo z Simonem Standagem, grającym na skrzypcach. Na początek jedna z wizytówek Jarzębskiego, czyli jego kancony. Prima, dua e tercja. Gra wspomniany zespół Il Tempo.

to muzyka Adama Jarzębskiego. Dziś jeszcze przez chwilę pozostaniemy z tą jego twórczością, no i z nagraniami zespołu Il Tempo oraz Simona Standage'a, skrzypce. Tym razem po tych trzech kanconach zabrzmi jednak concerto. Concerto a tre voci, jak opisał ten utwór Adam Jarzębski, ale opisał go także tytułem Nowa Kaza.

Nowa Casa brzmi tytuł tego koncerto, a Tre Voci Adama Jarzymskiego, który zabrzmiał właśnie w nagraniu Simona Standage'a i zespołu Agaty Sapiehy, Il Tempo. Zgodnie z zapowiedzią, ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania to pieśni, albo może lepiej powiedzieć piosenki Fryderyka Chopina. Najpierw Pierścień, Dumka i Hulanka. Raz jeszcze dziś śpiewa Ewa Podleś przy fortepianie Gary Colson.

0: Jako się rzekło, wiosna Fryderyka Chopina w nagraniu Ewy Podleś i Garika Olsona kończy dzisiejsze wydanie Fantazji Polskiej. Na kolejne zapraszam jutro po 5:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy jedną z tych przypowieści Jezusa, które często są przywoływane i na pierwszy rzut oka wydają się bardzo proste. Oto gospodarz zasiał dobre ziarno, ale nocą przyszedł nieprzyjaciel i dosiał tam chwast. Słudzy od razu chcą działać. Pytają, czy mają go wyrwać. A gospodarz odpowiada nie. To może się wydawać zaskakująca odpowiedź. Przecież chwast szkodzi. Dlaczego więc go nie usunąć? A może dlatego, że nie wszystko jest tak oczywiste, jak nam się wydaje. Są chwasty, które wyglądają bardzo pięknie. Wystarczy pomyśleć o makach albo chabrach. Zachwycają kolorem i łatwo mogą odwrócić uwagę od zboża. Podobnie jest w życiu, bo nie wszystko, co atrakcyjne, jest dobre. Nie wszystko, co podoba się światu, prowadzi do prawdziwego szczęścia. Dlatego Pan Jezus kończy przypowieść wezwaniem. Kto ma uszy, niechaj słucha. Potrzebujemy mądrości, aby odróżnić pozory od prawdy. Potrzebujemy mądrości Salomona, aby nie pomylić dobra ze złem. Ta przypowieść nie jest jednak przede wszystkim o innych ludziach. Bo łatwo byłoby powiedzieć, ten jest dobry, ten jest pszenicą, a tamten chwastem. Jezus przestrzega przed takim myśleniem. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dobro jest wpisane w jego naturę. Chwastem jest raczej to, co rodzi się w naszym sercu, czyli grzech, pycha, zazdrość, obojętność. Chwast może być w nas. Dlatego warto dzisiaj zapytać nie o to, jakie chwasty rosną wokół mnie, ale jakie rosną we mnie. Bo chwasty mają silne korzenie. Jeżeli pozwolimy im zapuścić korzenie w sercu, będą zagłuszały dobro. Z drugiej strony, Pan Jezus uczy cierpliwości także wobec własnych słabości. Nie oznacza to zgody na grzech. Oznacza świadomość, że nawrócenie jest procesem. Kiedy upadamy, nie wolno się załamywać. Trzeba powstawać i z Bożą pomocą zaczynać od nowa. Jest w tej Ewangelii jeszcze inna ważna lekcja. Słudzy chcieli wyrwać chwast natychmiast. Gospodarz odpowiada, że mogliby przy tym zniszczyć także pszenicę. Jest to przypomnienie, abyśmy nie oceniali zbyt szybko drugiego człowieka.

0: Ostateczny sąd należy do Pana Boga, a naszym zadaniem jest troszczyć się o własne serce i cierpliwie czynić dobro. Zatem dzisiaj Słowo Boże zachęca nas do tego, aby prosić Pana Boga o dar mądrości. O serce, które nie zachwyci się tym, co tylko pozornie piękne. I o ufność, że bardziej warto słuchać Boga niż świata. Bo tylko On wie, co naprawdę prowadzi do życia. Pięknego dnia i umiejętności wsłuchiwania się w Boże natchnienia.
1: Mówiła Joanna Lipka.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Witamy wspólnie. Wtorek, 28 lipca, 209 dzień roku. Pierwsza dwójkowa zmiana to Katarzyna Fist-Wojtkowska, Monika Góral i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Imieniny obchodzą Aida, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Słońce w znaku lwa wzeszło o 4:50, zajdzie o 20:34. Dzień potrwa więc 15 godzin i 44 minuty, a jaka będzie aura dzisiejszego dnia?
1: Pogoda.
0: Najpierw słówko o nocy, która była raczej pogodna. Temperatura minimalna wyniosła jednak moim zdaniem zaledwie od 10 do 14 stopni Celsjusza, w obszarach podgórskich nawet około 8. W dzień może pojawić się nieco więcej chmur, miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach także przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza do 23. Cieplej miejscami na południowym zachodzie około 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.

0: Muzykę na dzisiejsze 3 godziny poranka wybrał Michał Dębski. Zaczęliśmy fragmentem koncertu na 4 klawesyny i smyczki Jana Sebastiana Bacha według koncertu Antonia Vivaldiego.
1: Poranek dwójki.
0: I już pierwszy utwór znakomicie zapowiedział to, co za chwilę, czyli kalendarium. Dziś przypada rocznica śmierci zarówno Jana Sebastiana Bacha, który zmarł 28 lipca 1750 roku, jak i Antonia Vivaldiego, który zmarł dokładnie 9 lat wcześniej. Dziś w porze lunchu posłuchamy specjalnego koncertu zespołu Concerto Copenhagen wyłącznie z muzyką Antonia Vivaldiego, chociaż taki mariaż jak słyszeli Państwo przed chwilą, kiedy Jan Sebastian Bach inspirował się, czy też opierał swoje koncerty na kompozycjach włoskiego kolegi po fachu, to też pewnie byłby repertuar na spory koncert. A jeśli chodzi o dźwięki z archiwum, które pojawią się w kalendarium, usłyszymy m.in. głos poety podróżnika Zbigniewa Herberta.
2: Następne miasteczko to byli kuzyni tych, u których mieszkałem, tych rodzin, tych znajomych, którzy wystawiali mi listy, polecali. To nie były żadne, powiedzmy, jakieś zbytnie uprzejmości, bo ja nie korzystałem z gościnności bezinteresownej.
0: To Zbigniew Herbert, a jeszcze przed siódmą dowiemy się także, czy sukienka może być mundurem.
3: Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli były to spódnice, bluzki czy jakieś marynarki, a mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie pumpy, bardzo modne wtedy, i koszula, często marynarka.
0: Około 6.45 z pierwszym przeglądem prasy zajrzy do studia dawno we wtorek niesłyszany Tomasz Cudowski. Z innych wizyt wspomnę jeszcze, że po 7.00 odwiedzi nas Adam Wideman, a po 8.00 usłyszymy rozmowę z waltornistką Sarą Willis, która łączy pracę w Zespole Filharmoników Berlińskich z graniem w kubańskiej sarabandzie. Teraz już posłuchajmy fragmentu koncertu skrzypcowego Adur Józefa Myśliweczka, solo na skrzypcach Leila Szajek.

0: 12 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: 98 lat temu w Amsterdamie rozpoczęły się 9. letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy sportowcy zdobyli na nich 5 medali, 1 złoty, to dokonanie Haliny Konopackiej w rzucie dyskiem, 1 srebrny, to nasza drużyna jeździecka w konkursie skoków, i 3 brązowe. Z kolei 54 lata temu w Warszawie zmarła Mieczysława Ćwiklińska, właściwie Mieczysława Trapszo, aktorka, śpiewaczka, jedna z najwybitniejszych aktorek polskiego kina międzywojennego, znana m.in. z filmów Czy Lucyna to dziewczyna, Jadzia i Pani minister tańczy. Aktorka teatralna związana po wojnie z warszawskimi scenami, z Teatrem Polskim i Nowym, sztuki z jej udziałem, m.in. Drzewa umierają stojąc, w klasycznym Nie schodzi z afisza całymi latami. Kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek.
2: Czy tego pana zgłosił ktoś kiedykolwiek do Biura Rekordów? Bo rekordzistą był niewątpliwie. 214 lat temu w Warszawie urodził się Józef Ignacy Kraszewski. Pisarz, publicysta, historyk, działacz społeczny, autor ponad 600 książek. W tym 232 powieści, wśród nich wielu historycznych, takich jak Stara Baśń czy Zasasów. Ma na koncie także hrabinę Kozelę.

0: królewskim zamku w stolicy saskiej jakby wszystko wymarło. Cicho było, ponuro i smutno. Noc była jesienna, ale w końcu sierpnia zaledwie gdzieniegdzie liść żółknie na drzewach i rzadko wieją wiatry chłodne. Dni bywają weselsze jeszcze, a noce jasne i ciepłe.
1: To fragment audiobooka Polskiego Radia. Są ludzie, których nie da się zastąpić. Nie ma jej z nami już od 8 lat. Mowa o Oldze Sipowicz, czyli Korze, wokalistce i autorce tekstów piosenek. W latach 76-2008 liderce zespołu Manam. A tak mówił o niej Kamil Sipowicz w podcaście Remigiusza Grzeli.
2: Dla Kory miłość była tęsknotą. Bardzo często żeśmy się rozstawali, spotykali, właściwie cały czas do siebie tęskniliśmy. Strasznie szybko Kora straciliśmy kontakt. To było tak szybko, że nie zdążyłem się z nią pożegnać. No. Czuję jej jakąś taką obecność wobec mnie, ale no, jeszcze bym chciał z nią porozmawiać na różne tematy, nie udało mi się i mam taką cichą nadzieję, że się jakoś jeszcze spotkamy. Wierzę coś takiego, że nie, jednak nie umieramy. No.
1: A jeśli stęsknili się Państwo za tym głosem, przypominam.
3: Wszystko możesz zaśpiewać rockowo, ale żeby to było zbieżne z muzyką, żeby rzeczywiście miało energię, no to jest już wyższa szkoła jazdy.
4: Przez 40 lat dowodzili, że miłość jest cudowna. Manam i Kora.
1: A 28 lat temu w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym. Jest autorem m.in. cyklu Pana Cogito, raportu z oblężonego miasta, martwej natury z wędzidłem czy barbarzyńcy w ogrodzie. Czy mogę nazwać Herberta podróżnikiem?
5: Chciałbym kiedyś napisać jakiś szkic o ludziach, którzy pomagali mi w tych podróżach, to znaczy wskazywali drogę, kiedy byłem bardzo na przykład osamotniony, to po prostu zaczepiałem i pytałem się o coś, o czym wiedziałem, żeby porozmawiać. Potem właściwie zostawałem podawany z rąk do rąk. Następne miasteczko to byli kuzyni tych, u których mieszkałem, tych rodzin, tych znajomych, którzy wystawiali mi listy, polecali. To nie były żadne, powiedzmy, jakieś zbytnie uprzejmości, bo ja nie korzystałem z gościnności bezinteresownej, ale miałem stale uczucie tego, że ktoś mnie podawał, ktoś mi wskazywał, ktoś mi pomagał wsiadać, ktoś mi kiwał i że nie byłem obcy, tylko na tych drogach świata opiekował się nie tylko mną Zeus, ale także ludzie, którzy mnie otaczali.
1: 16 lat temu w Warszawie zmarła Katarzyna Sobczyk, jedna z najpopularniejszych piosenkarek polskiego big beatu. Wykonawczyni m.in. piosenek Mały Książę, O mnie się nie martw, Nie bądź taki szybki, Bill, czy właśnie tej.

0: kapelusze z głów poważnych zrywa wiatr.
1: Musiałem sprawdzić, żeby się upewnić. Dziś 28 lipca.
2: 28 lipca, jak Państwo słyszeli, kilka ważnych, również muzycznych rocznic, ale nie Cora i nie Big Beat, a Vivaldi będzie królował. Jego muzyka dziś w koncercie w porze lunchu po godzinie 14. Adam Suprynowicz zaprezentuje Państwu koncert z muzyką właśnie tego kompozytora.

Antonio Vivaldi skomponował setki utworów na instrumenty smyczkowe, ale ten akurat należał do XIX-wiecznej kompozytorki niemieckiej Emily Meyer. To był fragment jej kwartetu smyczkowego G-dur. Ona mieszkała przez 7 lat swojego życia nawet w Szczecinie, więc możemy czuć z nią jakiś związek. Natomiast teraz z nad morza, mniej więcej z nad Bałtyckiego, przeniesiemy się nad Morze Śródziemne do Barcelony. Trzy zagadki dla organizacji to tytuł nowej powieści hiszpańskiego pisarza Eduarda Mendozy. Autor opowiada historię, która klimatem, humorem, absurdem stoi chyba najbliżej uwielbianej przez czytelników

0: Lubianych przygód fryzjera damskiego. My od poniedziałku, czyli od wczoraj o 9:30 w cyklu To się czyta prezentujemy Państwu fragmenty tej powieści i to w znakomitej interpretacji, tak mi się wydaje, Krzysztofa Szczepaniaka. Zresztą proszę posłuchać.
1: Dzień dobry. Zagaił nowy, kiedy wreszcie recepcjonista obdarzył go nieżyczliwym spojrzeniem. Jesteśmy z miejskiego wydziału sanitarnego.
2: Ta, jasne, odparł recepcjonista.
1: Prawda, przyznał nowy. Nie jesteśmy z wydziału sanitarnego, ale i tak liczymy na pańską współpracę. Nie zaszkodzi to panu w niczym, a może nawet okazać się korzystne. Z 6 osób, które nawiązały z nami współpracę, 5 bardzo skorzystało.
2: Aha, a ta 6?
1: Zapytał recepcjonista. Zawsze trzeba przewidzieć margines na nieprzewidziane sytuacje, odrzekł nowy. Poza tym nie prosimy o wiele. Mieliście tu trupa 2 dni temu.
0: I o jakiego trupa chodzi, proszę Państwa? Myślę, że tego akurat dowiedzą się Państwo, słuchając odcinków To się czyta o 9:30. Można je też znaleźć na naszej dwójkowej stronie internetowej. A Tomasz Pindel, czyli tłumacz 3 zagadek dla organizacji Eduarda Mendozy, będzie moim rozmówcą około 8:30. Przyznam, że szukałam tak w pamięci trochę polskiego odpowiednika dla Eduarda Mendozy. Pomyślałam, że chyba najbliżej byłaby Joanna Chmielewska. Pamiętają Państwo te masowo publikowane kryminały, zwłaszcza wydaje mi się w latach 90. To był absolutny szczyt popularności, ale też nieco wcześniej. Niezapomniana była choćby komedia detektywistyczna Wszystko Czerwone, której główną bohaterką była Alicja Hansen. No i duński policjant, który posługiwał się bardzo charakterystyczną polszczyzną. Pytał na przykład: areszta Kadłuba gdzie? Albo: ta dama to wasza mać. Nieco w innym charakterze, ale też na przykład drwal Michała Witkowskiego może mógłby gdzieś tam z Mendozą stać na sąsiedniej półce. No albo w jeszcze innym stylu Maryli Szymiczkowej cykl o profesorowej Szczupaczyńskiej. Maryla Szymiczkowa, czyli Jacek Denel i Piotr Tarczyński, którzy odebrali niedawno Nagrodę Zakopanego, Nagrodę Literacką, właśnie za ostatni tom przygód profesorowej Szczupaczyńskiej, który na Podhalu się rozgrywa. I do Państwa mam pytanie, jakie Państwo mają w pamięci komedie detektywistyczne, które można byłoby polecić innym słuchaczom? Być może jest jakaś taka lektura, która na długą podróż między Szczecinem a Zakopanem nadałaby się w sam raz. Dziś nawet udało mi się znaleźć dla Państwa książki za najciekawsze, najciekawiej uzasadnione propozycje. Mam dla Państwa 2 z 3 tomów sagi Lata Chwały Pierre'a Lemaitre'a w tłumaczeniu Joanny Polachowskiej. To jest też cykl nie tylko obyczajowy, rodzinny, ale właśnie też kryminalno-szpiegowski. Także jeśli mają Państwo ochotę poczytać Lemaitre'a, to proszę do nas napisać albo zadzwonić i polecić, co można czytać, jaką komedię detektywistyczną można zabrać ze sobą na wakacje. Poranek dwójki polskieradio.pl albo nasz numer 22 645 22 22.

0: 33 minuty po szóstej zabrzmiał finał symfonii nr 39 z dur Mozarta w wykonaniu Anima Eterna Bruch.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pora na kolejny w tym tygodniu w poranku wiersz Jana Kasprowicza. Utworów poety słuchamy w związku z setną rocznicą jego śmierci, która przypada w najbliższą sobotę. Dziś będzie to wiersz napisany pod wpływem miłości do trzeciej żony Marii. Poprzednie dwa małżeństwa poety zakończyły się

0: się rozstaniem. Szczególnie burzliwe było zerwanie z drugą żoną, Jadwigą, która zostawiła Kasprowicza dla Stanisława Przybyszewskiego. Dopiero związek z poznaną we Włoszech młodszą od poety o ponad 30 lat córką carskiego generała Marią Bunin przyniósł mu szczęście. To ona po śmierci Kasprowicza zadbała o jego spuściznę i przyczyniła się do powstania Muzeum Kasprowicza na Harendzie w 1950 roku. Wiersz Jana Kasprowicza czyta Jan Tesarz.
1: Umiłowanie ty moje, kształty nieomal dziecięce, skroń dotąd niepomarszczona, białe, wąziutkie ręce. Lubię, gdy stajesz ze mną na tym tu wiejskim balkonie, który poczerniał od deszczów, lecz dzisiaj mi w blaskach tonie. Lubię, gdy z tego dzbana podlewasz kwiaty na grzędzie, marząca lub głośno mówiąca, jaka to rozkosz z nich będzie. Lubię, gdy siedząc przy stole sięgasz po kromkę chleba i dzieląc ją dajesz mi cząstkę, czy trzeba mi, czy nie trzeba. Lubię, gdy gubiąc się w dali, gdzie wierch się rozsiadł lodowy, czoło przyćmione zadumą, do mojej tulisz głowy. Ale najbardziej ja lubię ciekawość, co z oczu ci tryska, gdy wracam jak zwykle od pola, od lasu, od rzeki łożyska. Gdy wracam z codziennej drogi, cały rozpłomieniony, pytasz się, cała w płomieniach, jakie przynoszę plony, czy w szumie wody lub drzewa nutę odkryłem świeżą? I czym już doszedł, co żyje za nieba i ziemi rubieżą? Czy mgły się przedarły, czym słyszał, jak dzisiaj melodie skowrończe? I kiedy z zwątpieniem w pieśń własną raz ostatecznie zakończę? Czy miałem tę szczęsną chwilę spojrzenia do głębi wnętrza, by się przekonać, że jeszcze jakiś tam pokład się spiętrza? Że w duszy niewyczerpanej niech prawda ta będzie prawdziwa, na hymn, co zgaśnie li z życiem, godnego starczy paliwa. Strasznie to lubię, gdyż czuję w dolę zapatrząc wzajemną, że w takich mi drogich godzinach najbardziej żyjesz ze mną, umiłowanie ty moje, kształty nieomal dziecięce. Skroń dotąd niepomarszczona, białe, wąziutkie ręce.
0: Jutro wiersz Niedawno wyszedłem o świcie Jana Kasprowicza przeczyta Krzysztof Kołbasiuk. A teraz posłuchajmy muzyki Fryderyka Chopina w opracowaniu na gitarę autorstwa Jana Nepomucena Bobrowicza. Gra Mateusz Kowalski.

0: Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. To tytuł najnowszej wystawy czasowej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę w gmachu muzeum wieczorem odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej modzie przed i w wojennej Warszawie. A o tym, co znalazło się na ekspozycji z kuratorami wystawy, rozmawiał Witold Banach.
1: Wystawa jest swoistą podróżą po warszawskim stylu, mówi jedna z kuratorek, Dorota Rakowska.
2: Idea wystawy jest taka, żeby pokazać przemianę stroju. Skupiamy się tutaj na inteligencji, która ruszyła do powstania. Czyli zaczynamy od lat 30., kiedy Warszawa była nazywana Paryżem Północy. Przechodzimy do okupacji, kiedy panował wszechobecny brak i ludzie musieli zacząć kombinować, jak sobie radzić z brakiem ubrań, musieli zająć się przeróbkami. No i potem przechodzimy do powstania, kiedy to ta opaska stała się w zasadzie pierwszym mundurem.
1: Adam Jerzewski, drugi z kuratorów wystawy, podkreśla, że szczególnie druga część ekspozycji pokazuje, jak wojna wpłynęła na sposób ubierania się mieszkańców Warszawy.
3: Część okupacyjna pokazuje jakby największą tą zmianę, bo jakby wszystkie stroje i z pierwszej części w zasadzie też uczestniczyły w powstaniu, tylko jakby po prostu pokazujemy je trochę w wcześniejszym kontekście. A tutaj w drugiej części pokazującej już okupację widzimy na przykład buty na korkowej podeszwie, widzimy ubrania ze spadochronów, czy właśnie jak elegancka suknia jedwabna została przerobiona w zwykłą podomkę, jak to się wszystko zmieniało. Tutaj też na tych strojach widzimy różnego rodzaju przeszycia, jak na przykład zmieniano, wcześniej sukienka była zapinana na guziki, a w późniejszym czasie dostała po prostu zatrzaski, żeby po prostu w warunkach ciężkich, warunkach wojennych móc szybko ubrać się w nią.
1: Kluczowa część wystawy, tłumaczy Dorota Rakowska, jest poświęcona okresowi powstania i temu, jak byli ubrani powstańcy.
2: Nie było jakichś ustalonych mundurów. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli były to spódnice, bluzki czy jakieś marynarki. A mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie pumpy, bardzo modne wtedy, i koszula, często marynarka. Tym elementem, który wyróżniał powstańca, była po prostu biało-czerwona opaska.
1: Ale na wystawie prezentowane są także powstańcze mundury, które powstańcy wytwarzali już od pierwszych dni walk.
3: Powstańcy w pierwszych dniach już powstania zaczęli zdobywać składy niemieckie i wyciągać te ubrania. No, ubrania dobrze zrobione, jakby wojskowe ubrania zawsze są z dobrych, solidnych materiałów, mają wytrzymać. I w warunkach wojennych były najlepszą zdobyczą dla powstańców. Oni je po prostu przerabiali na mundury polskie, dodawali im orzełki, przyszywali biało-czerwone opaski. Czy na przykład mamy hełm, który został podpisany przez jednego z właścicieli, żeby po prostu nadać mu jakby bardziej taki charakter prywatny. Więc każdy powstaniec wyglądał trochę inaczej, ale na przykład oddziały próbowały się wyróżnić, na przykład nosiły takiego samego koloru chustki pod szyją.
1: Oprócz powstańczych strojów na wystawie jest też kilka eksponatów o niezwykłej historii, mówi Dorota Rakowska.
2: To są takie bardzo ciekawe historie, między innymi dziewczynki, której mamy tutaj suki-

0: sukienkę i w której szła ona do komunii podczas okupacji. Następnie tą sukienkę zakopała w walizce, kiedy jej rodzina została wypędzona z mieszkania w śródmieściu Warszawy i udało się tą walizkę odkopać po powstaniu. Sukienka była prawie jak nowa i trafiła do nas, do muzeum. Drugą taką historią to jest właśnie bluzka uszyta ze spadochronu, z bawełnianego spadochronu w kolorze żółtym, którą mamy tutaj na wystawie. Bluzka należała do Róży Nawotnej, która podczas powstania była sanitariuszką i 12 sierpnia wzięła w tej właśnie bluzce ślub ze swoim narzeczonym.
1: Wystawę będzie można zwiedzać od jutra.
2: Warto wybrać się do Muzeum Powstania Warszawskiego, może jeszcze przed sobotą, kiedy będzie tam zapewne najbardziej tłoczno. Wtedy atmosferę wydarzeń poprzez fale radiowe postarają się przenieść od 15:00 Małgorzata Niecieckamac i Małgorzata Szymankiewicz.

0: Prawie 40 minut, 48 nawet minut po 6:00 jest już w studiu Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Jestem pewna, że w dzisiejszej prasie nie ma nic o żadnych komediach detektywistycznych, ale zapytam cię o to za mniej więcej godzinę. Kilka słuchaczek już napisało, także na pewno jest co czytać, a w prasie?
1: A w prasie dwa artykuły polecające. Właściwie jeden polecający, a drugi taki nie do końca. A zaczynamy od wystawy w Warszawie. Prorocy sztuki nowoczesnej. To tytuł recenzji Moniki Kuc z Rzeczpospolitej. Artykuł dotyczy wystawy, nowej wakacyjnej wystawy w warszawskich Łazienkach Królewskich. Wystawa zatytułowana Nabiści.
0: Nabiści. Tak, no, była mowa w dwójce.
1: Większość wystawionych obrazów

0: oglądamy po raz pierwszy. Tak dużego przeglądu twórczości nabistów jeszcze nie mieliśmy. Pisze Monika Kłuc i przypomina, że ci artyści tworzyli w latach, no pod koniec XIX wieku, nie tyle szkołę, ile grupę przyjaciół, studentów prywatnej szkoły artystycznej Akademii Julien w Paryżu, pragnących zerwać z akademizmem, którym jednocześnie nie wystarczała odnowa sztuki niesiona przez impresjonizm, gdyż dążąc do nowoczesności chcieli malować nie tylko to, co można zobaczyć, ale również uczucia i emocje. Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów wielu muzeów z Francji, Szwajcarii, Holandii i Węgier, także z Polski. Kilka obrazów przyjechało ze słynnego Musée d'Orsay paryskiego. Spośród nich szczególnie wyeksponowano słoneczną plamę na tarasie Maurice'a Denisa. Jest to ikoniczna...
1: Ale chodzi o taras, czy o obraz?
0: Obraz zatytułowany Słoneczna plama na tarasie. To ikoniczne dzieło nabizmu, niemal abstrakcyjne, o uproszczonej formie, w którym dominują intensywne plamy czerwieni, oranżu i zieleni, a kontur ludzkich sylwetek prawie się w nich zaciera. Denis namalował ten obraz w 1890 roku, kiedy na łamach czasopisma Art et Critique opublikował artykuł manifestowego ruchu. I tu ciekawy fragment do zacytowania. Obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim powierzchnią płaską, pokrytą farbami w określonym porządku.
1: Bardzo ładna. A jeżeli komuś z Państwa brakuje, tak jak mnie, słońca tego lata, to może się na wystawę nabistów wybrać i popatrzeć chociaż na płótnie.
0: No właśnie, w Łazienkach Królewskich Muzeum Łazienek Królewskich wystawa jest do obejrzenia do 15 listopada. Druga, tak właśnie nie wiem, czy do końca polecający artykuł, pochodzi z Gazety Polskiej Codziennie i powstał w oczekiwaniu na uroczyste obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. 3 sierpnia w Muzeum Powstania odbędzie się premiera spektaklu Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Lista przedstawień teatralnych, które do tej pory wpisywały się w obchody zrywu z 1944 roku, jest długa i niestety w wielu przypadkach skandaliczna. Jak będzie tym razem? Zastanawia się Sylwia Krasnodębska i przypomina, że jej zdaniem zeszłoroczny spektakl wyprodukowany przez muzeum pod tytułem Co dla pani pana znaczy być szczęśliwą, szczęśliwym w reżyserii Katarzyny Szyngiery ze scenariuszem Weroniki Murek był ordynarną kpiną z bohaterów i jawną szyderą z powstania. No, tu jest, następuje opis tego spektaklu, nie widziałem, więc trudno mi się wypowiedzieć, ale lekko, tak łagodnie mówiąc, pani Sylwia Krasnodębska nie jest entuzjastką. I na koniec artykuł zadaje pytanie, czy Muzeum Powstania Warszawskiego nadal będzie areną teatralnych drwin z walki o niepodległość i bohaterstwa powstańców, czy reżyser Aleksandra Bielewicz, która zapowiada spektakl na podstawie tekstów Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, nie pójdzie śladami poprzedników robiących sobie z powstania bekę.
1: O, z tą beką to ja bym nie przesadzała, ale wydaje mi się, że to jest w moim odczuciu godne pochwały, że muzeum jednak podejmuje pewne ryzyko. Ryzyko nie zawsze, jak wiadomo, przynosi sukces.
0: To teraz bardziej internacjonalny temat i niecodziennie dosyć, bo z dziennika Gazety Prawnej. Tutaj artykuł poświęcony nowemu, przyszłemu prezydentowi Węgier. Jak wiadomo, mamy wakat na tym stanowisku.
1: Za sprawą szybkich działań premiera.
0: Tak. Parlament ma czas do połowy sierpnia na wybór nowej głowy państwa. Jak pisze Karolina Wójcicka, propozycję nominacji odrzuciła arcymistrzyni szachowa Judith Polgar, ale premier Madziar idzie tą drogą, jak się wydaje, ponieważ obecnie wśród najczęściej wymienianych nazwisk potencjalnych kandydatów znajduje się Andrea Rost, światowej sławy śpiewaczka operowa, a obecnie posłanka z ramienia partii TISA. Przypomnienie jeszcze Judith Polgar.
1: No właśnie zastanawiam się, czy aktywna, nadal aktywna scenicznie śpiewaczka operowa.
0: Chyba już nie, chyba raczej poszła w politykę, jak to się mówi.
1: I idzie jej śpiewająco, tak. Jak widać.
0: Przypomnienie jeszcze postaci Judith Polgar, tym bardziej, że ostatnio, no, kilka miesięcy temu pojawił się ciekawy dokument na jej temat, Queen of Chess. To jedyna zawodniczka szachowa w historii, która awansowała do pierwszej dziesiątki światowego rankingu w zdominowanej przez mężczyzn dyscyplinie. Jako jedyna kobieta przekroczyła

0: przekroczyła także granicę 2700 punktów rankingowych, uznawaną za poziom zarezerwowany dla najwybitniejszych arcymistrzów. No i tu ciekawe tłumaczenie premiera Madziara. Przez wiele długich lat Węgrami kierowali zawodowi doświadczeni politycy oraz wybitni prawnicy, którzy doskonale znali mechanizmy sprawowania władzy, zawiłości systemu prawnego i konstytucji. Mimo to podporządkowali sobie państwo i prawo własnym interesom. No, czyli rozumiem, że teraz będzie inaczej. A właśnie jak skoro pytałaś o panią Andrę Rost, to Karolina Wójcicka przypomina, że zdobyła ona międzynarodową sławę podczas premiery Rigoletta w 1994 roku w La Scala, a występowała także w Operze Bastille w Paryżu, Royal Opera House w Londynie czy Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
1: No to w dyplomacji międzynarodowej myślę, że sobie poradzi.
0: Na, w różnych językach. I na zakończenie coś dla słuchaczy, którzy tęsknią za mundialem. Być może są tacy. Zwłaszcza jeśli udało im się obejrzeć któryś z meczów na stadionie.
1: Myślę, że niewielu jest takich szczęśliwców, chociaż stadiony były duże.
0: No właśnie, ale bilety były faktycznie drogie. Na finał to chyba była kwestia kilkunastu tysięcy dolarów za kartę wstępu. I chyba nie najlepsze miejsce. Ale jeśli państwo z nie do końca jasnych przyczyn tęsknicie za powrotem na stadion, to jest to naukowe wytłumaczenie. Otóż fizjolodzy udowodnili, że oglądanie meczu na żywo zmienia skład chemiczny naszego ciała, a do tego organizmy obcych osób, sąsiadujących ze sobą na trybunach, synchronizują się wzajemnie. Brzmi złowrogo. Takie wyniki opublikowało czasopismo Translational Psychiatry, powstał ten artykuł na bazie doświadczeń japońskich naukowców z Uniwersytetu Tsukuba. Monitorowali oni 60 kibiców podczas meczów koszykówki uniwersyteckiej. No chyba się trochę bali jednak wejść na mecz na stadion futbolowy. W każdym razie mierzono kibicom poziom oksytocyny, kortyzolu, a także tętno i okazało się, że poziom oksytocyny wzrósł u wszystkich kibiców z niskim poziomem hormonu, poziom kortyzolu spadł u wszystkich, a tętno osób sąsiadujących na trybunach się zsynchronizowało. No i okazuje się, że ostatnie zdanie, to zjawisko można wykorzystać w medycynie. Jest ono szansą dla osób cierpiących na rozmaitego rodzaju lęki oraz zespół stresu pourazowego. Nie jest potrzebny dotyk czy fizyczny kontakt z pacjentem. Wystarczy po prostu być obok nich, by zmienił się im poziom hormonów i uspokoiło tętno.
1: Czyli jest chemia, też to trzeba powiedzieć, między kibicami, a Tomasz Cudowski powróci za niespełna godzinę.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Eduardo Mendoza. Trzy zagadki dla organizacji. Proszę zobaczyć w moim dowodzie tożsamości. Maher Vincente. Mam jeszcze drugi na nazwisko Buenaventura Adelantado oraz paszport na nazwisko Olaf Gustafsson. Dobrze. My zapewnimy panu inną tożsamość.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam, Krzysztof Szczepaniak.
0: Autopromocja.
3: Wybiła 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
3: O 7:00 wciąż za konsoletą Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Muzykę wybiera Michał Dębski, a nad wszystkim czuwa Monika Góral.
1: Poranek dwójki.
3: Jest wtorek, 28 lipca, 209 dzień i 31 tydzień roku. Do końca astronomicznego lata pozostało 56 dni. Słońce wzeszło 10 minut przed piątą, zajdzie 34 minuty po 20. Nie wiem, o której wstał Jan Kantyzienko, ale ma już dla państwa pierwsze wydanie wiadomości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, o 6:00 i te 50 parę dni bardzo dobrą informacją jest na sam początek. Dzień dobry państwu, zapraszam na wiadomości kulturalne. Performer, Serce miłości, Wszystkie nasze strachy, Lot czy Rave to są tytuły filmów Łukasza Rondudy. Wymieniamy je, ponieważ podczas trwającego we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty trwa retrospektywa twórczości reżysera, ale też krytyka sztuki i performera, historyka sztuki i krytyka sztuki, który prezentuje we Wrocławiu także swój najnowszy film, czyli Powiedz mi, co czujesz, który został zainspirowany życiem artysty wizualnego, malarza i performera Patryka Różyckiego.
6: Mnie interesuje kino takie, jak właśnie tworzy na przykład Joachim Trier. On powiedział coś takiego, tenderness is a new punk, czyli właśnie czuło się z nowym punkiem. No i taka była też sztuka Patryka Różyckiego, który był inspiracją do mojego filmu, że on właśnie stawiał na takie hasło, wszyscy ludzie są wrażliwi. To było dla mnie bardzo otwierające.
5: W głównych rolach w nowym filmie Łukasza Rondudy występują Jan Sałasiński i Izabela Dudziak. Film Powiedz mi, co czujesz wejdzie na ekrany polskich kin we wrześniu, a podczas festiwalu Nowe Horyzonty można go obejrzeć jeszcze dwukrotnie w piątek i w sobotę. A dziś Łukasz Ronduda spotka się z widzami w kinie Nowe Horyzonty przed projekcjami swoich poprzednich filmów, czyli Lotu i Wszystkich naszych strachów. Festiwal we Wrocławiu Tauron Nowe Horyzonty potrwa do niedzieli w wersji online do 9 sierpnia, a dłuższa rozmowa z Łukaszem Rondudą dziś w audycji Wybieram Dwójkę. W Gdańsku można oglądać wystawę Najlepsze dyplomy artystyczne. Jest pokłosiem konkursu, w którym biorą udział absolwenci i absolwentki wszystkich publicznych artystycznych szkół wyższych w Polsce, zapowiada komisarz wystawy dr Paweł Czarzasty.
7: Każda akademia wytypowała 4 swoje najlepsze dyplomy do tego konkursu, więc mamy w sumie 32 prace z 8 akademii, które znajdują się w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Jak co roku, tym razem 17. edycja tego konkursu. Od malarstwa poprzez różnego rodzaju instalacje, wideo, to najróżniejsze prace i bardzo takie wielowątkowe.
8: Komisja zwracała uwagę głównie na prace, które były interdyscyplinarne i nie były tylko wizualne, tylko działy też na inne zmysły. Na węch, na smak, na słuch. To robiło największe wrażenie na komisji.
5: Dodawał Maciej Nowacki z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W konkursie brali udział absolwenci rocznika 2024-2025, spośród których najważniejsze wyróżnienie trafiło, czyli nagroda rektorów, trafiła do Soni Góral z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za jej pracę dyplomową zatytułowaną Family Album. Wystawa najlepszych dyplomów artystycznych będzie czynna do 23 sierpnia w Gdańsku.

0: w gdańskiej zbrojowni. A w Sosnowcu szlak Lasu Zagórskiego uzyskał nowe oznakowania. Sosnowiecka trasa pieszo-rowerowa ma 7 km i prowadzi przez teren zielonych płuc miasta. Szlak funkcjonuje od lat, ale był trochę dziki i osoby spoza miasta mogły się troszkę pogubić, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
1: My go oznakowaliśmy, utwardziliśmy nawierzchnię, a od ulicy Bracimierowskiej

0: A do Zagórza tak naprawdę z każdej części Sosnowca można dotrzeć. Myślę, że w fantastycznej atmosferze właśnie tego lasu, w wielu miejscach naprawdę dzikiego lasu, można dotrzeć do parku imienia Jacka Kuronia i tam chwilę odpocząć, no i ewentualnie wracać.
1: Trasa rozpoczyna się w okolicach Sosnowieckiej Hali Sportowej, a kończy, jak powiedział pan prezydent, w parku imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu. Co oprócz Gdyni, jej modernizmu trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Włochy powiększyły swoje dziedzictwo o teatry kondominalne z XVIII i XIX wieku. Były one tworzone i utrzymywane przez lokalne społeczności.
2: Teatry kondominalne powstawały głównie w środkowych Włoszech, w regionach Emilia-Romagna, Marche i Umbria. Finansowały je lokalne spółki teatralne tworzone przez urzędników i samych mieszkańców. Obiekty wyróżniały się architekturą, widownią w kształcie podkowy, lożami oraz układem miejsc, który odzwierciedlał społeczną hierarchię epoki. Teatry tego typu pełniły nie tylko funkcję artystyczną, ale były także ważnymi ośrodkami życia społecznego i kulturalnego miast. UNESCO doceniło ich wyjątkową liczbę, bo jest ich 10, spójność architektoniczną oraz związek z historyczną zabudową środkowych Włoch. To 62. włoski wpis na listę UNESCO, tym samym Włochy pozostają krajem z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że polskich obiektów na tej światowej liście jest 18, a to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 9 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Pogoda.
4: Nad warszawskim studiem dwójki słońce, ale nie wszędzie pogoda przynosi tyle blasku. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły w poniedziałek nad częścią regionu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim oraz mieleckim. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas burz. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, okresami również małe. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach także przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe są wspomniane burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza do 23, cieplej miejscami na południowym zachodzie około 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
3: Autopromocja.
5: Festiwal Bachowski w Świdnicy trwa już ponad tydzień. Gościmy na nim słuchając transmisji, opowieści wykonawców, zapowiadając kolejne wydarzenia i przedstawiając te, które nagraliśmy, by nic Państwa nie ominęło. Inauguracyjny koncert zespołów Lupę Marmonik i kapeli Krakowiensis z muzyką Marc-Antoine'a Charpentiera usłyszą Państwo w środę o 19.15. Zapraszam. Magdalena Łoś.
3: Autopromocja.
4: 7,5 minuty po 7:00 to pora na naszą płytę tygodnia. Jeśli Państwa zdaniem głos ludzki jest najwspanialszym instrumentem, to mamy dla Państwa prawdziwą gratkę. Płytę Pieces of Myself w wykonaniu oktetu wokalnego Art and Voices. Zespół działa od ponad 15 lat, ma na swoim koncie 10 płyt i bardzo wiele nagród, w tym 2 Fryderyki, ostatni właśnie za album Pieces of Myself, o który dziś mogą Państwo powalczyć, pisząc do nas maile poranek2@polskieradio.pl, w tytule hasło płyta tygodnia, w treści adres korespondencyjny, może być też słówko uzasadnienia, dlaczego Państwo chcieliby Pieces of Myself słuchać we własnym domu. Mogą też Państwo wybrać inny album wokalny, Elsa Dressing Invocation, to jest nasza płyta dodatkowa. Towarzyszą artystce, sopranistce Orkiestra Teatru San Carlo Felice w Genui i ta płyta zawiera m.in. arie z oper Verdiego, Pucciniego czy Dworzaka. Jeśli chcieliby Państwo którąś z tych płyt otrzymać, zwłaszcza Pieces of Myself, proszę już teraz pisać do nas, a my posłuchajmy kompozycji Marka Raczyńskiego do słów Johna Keatsa, Fear.

0: 8 głosów, a tyle muzyki. Płyta Art and Voices, Pieces of Myself czeka na Państwa pod adresem porankdwojki@polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: Już za chwilę Adam Wideman z książką, a po spotkaniu z nim odbierzemy jeszcze muzyczną pocztówkę z Włoszakowic.
2: Wizytę we Włoszakowicach można połączyć z wypoczynkiem, co jest bardzo popularne, nad jeziorem w pobliskim Bożkowie i w otoczeniu urokliwej przyrody Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
0: Będzie też

0: Szalenie dyrektywna rekomendacja od Piotra Dudy.
1: Proszę przeczytać książkę Scotta McCloud'a Zrozumieć komiks.
0: To już po ósmej, podobnie jak rozmowa z jedną z najwybitniejszych współczesnych waltornistek, Sarą Willis.
2: Myślę, że Mozart byłby fantastycznym Kubańczykiem, podobnie jak Bach. Obaj byli kompozytorami, którzy nigdy nie wykonywali swoich utworów dwa razy w ten sam sposób. Nieustannie improwizowali, a właśnie na tym polega muzyka kubańska.
0: Z kolei o 8.30 Tomasz Pindel, więc przyznają Państwo wspaniali goście przed nami do końca poranka, do godziny 9, a już teraz muzyka Haydna.

0: studiu radiowej dwójki Adam Wideman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny poranek i Ciebie, Kasiu, też.
0: Widzę, że przyniosłeś dziś tom wierszy, bardzo się cieszę i to jest tom wydany przez wydawnictwo Ossolineum, które mam wrażenie, że odkąd stworzyło nagrodę za przekład poetycki, samo wydaje takie książki, że właściwie każda nadawałaby się do tej nagrody, no a wiadomo, samemu siebie trochę nie wypada nagradzać.
1: Tak, rzeczywiście, chociaż ta seria poezji zagranicznej jest bodajże starsza od tej nagrody, no więc może istotnie ją zainspirowała.
0: Ale wychodzą tam same perły.
1: No nie same, tutaj rozmawialiśmy, już będzie ze 2 lata temu, ale rozmawialiśmy o takiej kolubrynie, której za perłę bym nie uznał.
0: Tej szwedzkiej?
1: Tej szwedzkiej.
0: A mi się wydawało, że ten Ossol właśnie tak uważał, że to bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
1: Ciekawe przedsięwzięcie, ale to żadna perła poetycka.
0: No dobrze, to przynajmniej tutaj interesujące. A jak jest z książką, którą przyniosłeś dziś?
1: No ta książka jest stosunkowo cienka, aczkolwiek też nie tak cienka jak polskie książki poetyckie. To jest cały tomik Jamesa Tate'a. Może powiedzmy najpierw kilka słów o autorze. Jest to poeta amerykański, już nie żyjący niestety. Gdyby był Polakiem, należałby niewątpliwie do nowej fali. Razem z Krynickim, Barańczakiem, Zagajewskim, Ewą Lipską. Być może nawet Lipskiej do niego najbliżej. Po poetach nowojorskich, którzy oczywiście dokonali przewrotu nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w poezji polskiej. Tak 20 lat starsi od Tate'a. Po tych poetach nastąpił taki jakby niż, pustka pewna i właśnie tę pustkę w pewnym sensie wypełnia Tate, któremu z jednej strony jest blisko do poetów nowojorskich, ale z drugiej no jest to osobowość z gruntu odmienna.
0: W kwestii poetyckiej czy w kwestii biograficznej?
1: W jednej i w drugiej. Tate był takim poetą typowo gabinetowym. On przez całe życie nauczał poezji na Uniwersytecie w Amherst. Słynną anegdotę przytaczają tłumacze, że codziennie wieczorem z żoną, która również była poetką, w swoich położonych naprzeciwko siebie gabinetach pisali wiersz, a później go sobie odczytywali.
0: Bardzo romantyczne.
1: Tak, bardzo romantyczne. Sama ta historia wskazywałaby na to, że poezja Tate'a może być nudna, ale na szczęście nie jest. I wydaje mi się, że spośród polskich poetów nowofalowych najbliżej mu jest do Bogdana Zadury.
0: Mówiłeś przed chwilą, że do Ewy Lipskiej.
1: O Ewie Lipskiej zaraz wspomnę, ale powiem jeszcze inaczej, że Tate jest kimś pomiędzy Bogdanem Zadurą a Januszem Styczniem. Ponieważ jest to poeta surrealistyczny, jak wiadomo, Styczeń to był nasz jedyny poeta surrealistyczny, Tate to jest jedyny amerykański poeta surrealistyczny, ale właśnie o ile surrealizm Stycznia był zawsze bardzo poważny i taki nasycony erotyką, o tyle surrealizm Tate'a jest polityczny i nasycony humorem. To jest poeta uwielbiający dowcip, uwielbiający historyjki, które są oczywiście alegoriami, które są wielopiętrowe, ale jednak są to wiersze sprawiające taką bezpośrednią przyjemność przy czytaniu. I to wydaje mi się zbliżać Tate'a właśnie do Zadury, któremu również humor nie jest obcy.
0: I lubi anegdoty.
1: I lubi opowiadać też anegdoty. Natomiast pod koniec tej książki pojawiają się wiersze, które właśnie mogłaby napisać Wisława Szymborska albo Ewa Lipska. Chodzi o to, że Tate uprawia sztukę montażu poetyckiego zazwyczaj i dopiero musimy sobie przebieg tego wiersza odtworzyć, ponieważ nie są to wiersze zwykle jednak linearne, ale jednak no właśnie pod koniec zaczyna tak konstruować te utwory na zasadzie jednak przebiegu logicznego.

0: tak jak robiła to Szymborska, no a później Ewa Lipska, bliższa Tejtowi generacyjnie. Teraz, jeśli chodzi o tłumaczy.
1: Tłumaczy jest dwóch i też są to znane w środowisku literackim, poetyckim nazwiska.
0: No, o obydwóch już tutaj rozmawialiśmy. Pierwszym tłumaczem jest Rafał Wawrzyńczyk.
1: Poeta.
0: Autor tomu Dziecko na głowie króla. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje, że Rafał stał po stronie właśnie humoru. A Dawid Kujawa, drugi tłumacz, krytyk literacki przede wszystkim, eseista, no tak jakoś doprowadzał go do porządku, tak mi się wydaje. Ten tandem spowodował, że przekłady są bardzo dobre. Zresztą no, Rafał uwielbia pracować w tandemach i ja to rozumiem, bo sam też to bardzo lubię. W posłowiu tłumacze tłumaczą się z rozlicznych decyzji i z trudności, które musieli przezwyciężać, ponieważ, no już wspominałem o tym drugim dnie, u Tejta często pojedyncze słowa albo zwroty mają drugie dno, ponieważ się okazuje, że on nawiązuje do jakichś rzadko używanych wyrażeń idiomatycznych, a ze szczególnym upodobaniem traktuje nazwy zwierząt i roślin, które, jak wiadomo, mają swoje nazwy naukowe, ale mają też nazwy potoczne.
1: I każda z nich ma jakąś etymologię i znaczącą zazwyczaj.
0: Etymologię i poza tym no, symbolikę też. Także no, możemy się z tej książki dowiedzieć na przykład, że Arka Noego była zbudowana z drzewa gofrowego. Cokolwiek by to miało znaczyć.
1: W porze śniadania myślę, że może znaczyć tylko jedno.
0: Prawda?
1: A tytuł tomu brzmi Czcigodna kompania wytwórców strzał. Dość barokowo.
0: Dość barokowo, po angielsku brzmi to lepiej. Worshipful Company of Fletchers. I okazuje się, że to słowo Fletcher oznacza właśnie wytwórcę strzał. I taka czcigodna kompania rzeczywiście istnieje do dzisiaj w Londynie. No i tam jakoś funkcjonuje już na zasadzie pewnie jakichś spotkań towarzyskich. Jest to, myślę, takie wyrażanie, które spodobało się Tejtowi. Ono nie odgrywa jakiejś szczególnej roli w tej książce. To jest po prostu tytuł jednego z wierszy. I zresztą taki tytuł on bardzo lubi, nadawać tytuł, który nie jest bezpośrednio powiązany z treścią wiersza, tylko one tak na siebie oddziałują. Najważniejsze są tutaj punkty wyjścia, czyli to, z czego on korzysta. No jak już wspomniałem, był to poeta gabinetowy, więc raczej posługiwał się swoimi lekturami. To nie jest właśnie poezja życia, tylko to jest poezja dokta, skłaniająca do myślenia, ponieważ właśnie wszystko jest tu alegorią, ale też no, zazwyczaj korzystająca z jakichś zaskakujących źródeł. Często myślę, że z gazet, z telewizji.
1: Czyli zasadniczo polecasz Tejta na wakacje do czytania.
0: Tak, jest to bardzo przyjemna książka.
1: Bardzo ci w takim razie dziękuję za tę rekomendację i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Adam Wideman polecał tom Jamesa Tejta, Czcigodna kompania wytwórców strzał.

0: muzyka George'a Gershwina w wykonaniu Stefano Bolani i Gewandhaus Orchester. To muzyka, która zakończyła nasze spotkanie z Adamem Wiedemannem. Ja zaglądam do poczty, na której oprócz Państwa zgłoszeń po płytę tygodnia i płytę dodatkową pojawiają się również propozycje literackie. Pan Marek napisał, że proponuje książkę Anety Jadowskiej Sekret prawie byłego męża. To nie tylko świetny kryminał, ale także ciepła, pełna humoru opowieść o przyjaźni, pasji i radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Barwne postacie, niespodziewane zwroty akcji i urok nadmorskiego miasteczka tworzą idealny klimat do rozwikłania intrygującej zagadki morderstwa. To lektura obowiązkowa dla fanów inteligentnych kryminałów z dużą dawką dobrego humoru. Bardzo, panie Marku, dziękujemy za tę rekomendację. Czekam na więcej komedii detektywistycznych, które mogą nam państwo podsunąć. A już teraz kolejna wycieczka z autorami podcastu Anatomia Opery, czyli Adamem Banaszakiem i Agatą Kwiecińską.
1: Pocztówki operowe.
2: Nasze dzisiejsze spotkanie mogłoby się rozpocząć od takiego motta: cudze chwalicie, swego nie znacie. Dziś pocztówka polska. I to miejscowość, której ja nie odwiedziłam, o której nie słyszałam. Także Adamie, kieruj.
3: Zaledwie 1,5 godziny podróży samochodem z Wrocławia lub z Poznania. Między Poznaniem a Zieloną Górą. Precyzyjniej 20 kilometrów od Leszna Wielkopolskiego znajdują się Włoszakowice. Wizytę we Włoszakowicach można połączyć z wypoczynkiem, co jest bardzo popularne, nad jeziorem w pobliskim.

0: Kim Bożkowie i w otoczeniu urokliwej przyrody Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Gdy znajdziemy się we Włoszakowicach, najpewniej naszą uwagę przyciągnie przede wszystkim powstały w połowie XVIII stulecia Pałac Księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Powstały jako Pałac Myśliwski, jest wyjątkowy, bo co widać bardzo jednoznacznie, zbudowany jest na planie równobocznego trójkąta, co w oczywisty sposób nawiązuje do masońskich ideałów siły, piękna i mądrości. Siłą rzeczy trójkątna również jest ta główna sala pałacu. Tam od wielu lat odbywają się konkursy klarnetowe i wokalne organizowane przez lokalne towarzystwo muzyczne. Obowiązkowy spacer po parku z pięknym, ogromnym platanem.
1: Kilka minut drogi stamtąd znajdziemy barokowy kościół Świętej Trójcy, który powstawał w połowie XVII wieku. Wewnątrz organy zbudowane przez słynnego organmistrza Michała Englera. I tutaj swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał urodzony właśnie we Włoszakowicach Karol Kurpiński, urodzony dokładnie 6 marca 1785 roku.
0: Jako syn włoszakowickiego organisty Marcina Kurpińskiego. W tym kościele grał więc nie tylko ojciec Karola Kurpińskiego, ale i sam przyszły współtwórca polskiej opery zastępował ojca i uczył się muzyki przy tych właśnie organach. W kościele Świętej Trójcy przyszły twórca warszawianki, przypomnijmy, został także ochrzczony. Karol Kurpiński to być może najbardziej niedoceniony i najbardziej niepoznany wciąż polski kompozytor operowy. Jego twórczość nie istnieje wciąż w każdym aspekcie możliwości, tak jako nagrania, jako wykonania, jako część repertuaru, tak operowego, jak i koncertowego, a przede wszystkim wciąż czekamy na właściwe, czy w ogóle na edycje jego dzieł, które zostały, bowiem z 27 wystawionych przez niego dzieł scenicznych zachowało się niby tylko, ale tak naprawdę aż 18. Jest to muzyka, która w rękach i gardłach wybitnych interpretatorów może okazywać się absolutnie równa Rossiniemu i operze włoskiej połowy XIX stulecia.
1: A niestety znamy tylko koncert klarnetowy, znakomity skądinąd, i uwertury do niektórych oper. Chyba najczęściej słuchamy uwertury do opery Dwie chatki, to jest ta jedna z najczęściej pojawiających się, no i oczywiście jeszcze Za Bobą, czyli Krakowiacy i Górale.
0: Te uwertury nie mówią nam nic o tym, jak Kurpiński pisał na głosy, jak pisał dla opery. A przecież Karol Kurpiński jest współzałożycielem Polskiego Teatru Operowego jako takiego. Przez 30 lat współtworzył i tworzył operę warszawską. Najpierw wspólnie z Elsnerem, później jako szef tej instytucji. I to on przygotował Polski Teatr Operowy na Stanisława Moniuszkę.
1: I warto, wiedząc o tym wszystkim, stanąć w kościele Świętej Trójcy we Włoszakowicach, spojrzeć na organy i pomyśleć, że stąd Karol Kurpiński wyruszył w świat. A my zabierzemy Państwa w światy bliższe i dalsze już niebawem, a dziś mówimy do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Uwerturę do opery Zamek na Czorsztynie grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Kolejna pocztówka operowa w poranku dwójki już w czwartek, a jeśli ktoś z Państwa był może we Włoszawicach, to bardzo, przepraszam, Włoszakowicach, to bardzo zachęcam do opisania swojej podróży poranek dwójki @polskieradio.pl. Tymczasem piszą Państwo z rekomendacjami komedii kryminalnych. Pani Elżbieta napisała no, najbardziej klasyczną propozycję, jaką można, myślę, że i w historii literatury, i w historii naszych doświadczeń lekturowych podać. Dzień dobry, polecam na wakacje Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. Dobrze się czytało i oglądało. Rezolutny, odważny harcerz Mareczek współpracował z detektywem przeciwko złodziejom. Pozdrawiamy dla wszystkich harcerzy na obozach i ich rodziców, a pani Agnieszka z kolei poleca zdecydowanie komedię Joanny Wtulich. Już same tytuły świadczą o pisarce, że ma poczucie humoru i potrafi zawiązać wątki między swoimi bohaterkami. Tak zerkałam, że tam sporo jest przekształceń różnych naszych zwrotów frazeologicznych w tych tytułach, także rzeczywiście może być dowcipnie. A czy Tomasz Cudowski ma jakąś komedię kryminalną, detektywistyczną dla nas do poczytania lub obejrzenia? Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry ponownie. No ja nieustająco rekomenduję Borysa Akunina i jego serie kryminalne z Erastem Fandorinem, co być może nie jest aż takie zabawne, ale jest taka seria z siostrą Pelagią. O. Jeśli państwo jesteście miłośnikami na przykład tych seriali BBC Ojciec Brown albo Siostra Bonifacja, czyli tam, gdzie ci właśnie
0: osoby duchowne
1: dokonują największych odkryć, to spodoba wam się zupełnie nie nowa, ale całkiem jeszcze do poczytania seria o siostrze Pelagi.
0: A zaraz się dowiemy, co można poczytać w tym, co wyszło dziś.
2: Przegląd prasy.
0: Widzę już tam to znowu Gazeta Wyborcza i znów, proszę państwa, nie wyzwolimy się chyba do końca wakacji z tego tematu.
1: No właśnie, dwie Odyseje, ale tym razem jest różnica, bo Gazeta Wyborcza poświęca rozkładówkę najnowszej Odysei, czyli Christophera Nolana, ale też przypomina, że prawie trzy dekady temu mieliśmy do czynienia z inną Odyseją w reżyserii Andrzeja Konczałowskiego, ale wyprodukowanego oczywiście w Hollywood. Również losy Odyseusza. Pamiętam, że jako dziecko oglądałam Odyseję Konczałowskiego w telewizji. Odyseusz irytował mnie swoimi zdradami. W domu czekała na niego żona. Co on sobie wyobrażał? Pyta autorka recenzji Marta Górna. I przypomina, że ten właśnie film, premiera w 1997 roku, powstał na fali sukcesów seriali Ksena, Wojownicza Księżniczka czy Herkules, dwóch produkcji telewizyjnych z połowy lat 90., w których mitologia grecka potraktowana była użytkowo i z dużą nonszalancją. Amerykańscy producenci zorientowali się jednak, że przygodowe opowieści o bogach i herosach wciąż się oglądają, tak jak oglądały się w latach 50. i 60., kiedy powstawało masowo tak zwane kino sandałowe. Czy od obuwia bohaterów oczywiście. Odyseja Konczałowskiego kosztowała prawie 40 milionów dolarów. To sporo, jak na produkcję telewizyjną. Konczałowski dostał od stacji NBC Fortunę. W tym 97 roku telewizja czołgała się jeszcze w kierunku tej, którą znamy dzisiaj. Dwuczęściowy film Konczałowskiego dziś wygląda nieco tanio. Sceny bitewne pod Troją wieją oszczędnościami. Efekty specjalne mają sznyt małego ekranu. Pod koniec lat 90. było to jednak wydarzenie, pisze Marta Górna.
0: No to właśnie, to teraz można pójść, podobno warto na tych największych ekranach oglądać Odyseję Nolana, bo ja cały czas jeszcze czekam.
1: No to by tłumaczyło taki duży sceptycyzm Tomasza Ulanowskiego, który tę właśnie najnowszą Odyseję podsumowuje tytułem recenzji, że jest to Odyseja fast foodu. Odyseja

0: Christophera Nolana boleśnie zawodzi. To już fragment Lidu. Zacząłem się kręcić już na początku, kiedy pozbawiony ojca Telemach nieudolnie zmagał się z pijanymi zalotnikami ubiegającymi się o względy jego matki Penelopy. Ale naiwnie pomyślałem, że może potem będzie lepiej. Tak zaczyna swoją recenzję Tomasz Ulanowski, ale w tym filmie zawodzi niemal wszystko i wszyscy. Przede wszystkim scenariusz, bo ryba się psuje od głowy. Nolan przełożył Odyseję Homera niemal dosłownie, co w przypadku przekładu literacko-filmowego jest zwykle proszeniem się o katastrofę. No i niemal robi różnicę. W filmowej Odysei nie ma świata greckich bogów, którzy igrają losem ludzi. W eposie Homera spisek w celu zaprowadzenia Odyseusza do domu zawiązuje Atena, która przekonuje do swojej idei Zeusa. Mamy tam cały Olimp z jego wielką polityką. Natomiast u Nolana od czasu do czasu z głowy Odysa wyskakuje ledwie Atena, do tego zawsze coś bez sensu bełkocąc.
1: No to już wiemy, że nie wszystkim się podoba. Jeśli są Państwo ciekawi, jak nasi dwójkowi krytycy filmowi Adriana Pordeus Piotr Gociek ocenili ten film, to w ostatnim fotelu z widokiem jest na ten temat.
0: To jeszcze dwa zdania ostatnie, bo Państwa pewnie zainteresuje kwestia, wiem, może aktorska i muzyczna, ale tutaj Tomasz Ulanowski też nie ma dobrych wiadomości. Wizualnie Odyseja Nolana przypomina Wiedźmina Netflixa, czyli jest naprawdę słabo. Dźwięk również nie porusza, a muzyka skądinąd uznanego kompozytora Ludwiga Goransona natrętnie brzdąka przez cały film. Miałem wrażenie, że oglądam niemal trzygodzinną hałaśliwą reklamę.
1: Ktoś tu poszedł chyba w złym humorze. Przypominam, że z kolei entuzjastycznie Krzysztof Warga w najnowszym Newsweeku o tym samym filmie.
0: No właśnie, ale Tomasz Ulanowski przyznaje, że oglądał w domu i bo woli
1: w
0: oglądać.
1: Domu?
0: Tak.
1: Odyseję!
0: No właśnie, może to się zbierze stąd. I na zakończenie jeszcze zaglądamy do internetów. Też będzie o filmie, ale polskim. I też tak powiedzmy sobie średnio entuzjastycznie. Bardzo ciekawy artykuł Bartosza Staszczyszyna na portalu culture.pl o polskim kinie festiwalowym. Tytuł tu też wiele już mówi. Film wagi ciężkiej, czyli ciężki zgryz z polskim kinem festiwalowym. Rodzime kino festiwalowe często samo skazuje się na nieważność. Hermetyczne, zamknięte we własnej niszy, rzadko znajduje kontakt z publicznością. Czasem w ogóle go nie szuka. Filmowi misjonarze wydają się zadowoleni z siebie, chociaż ich kazań niewielu chce słuchać, pisze recenzent.
1: A jakieś przykłady?
0: No właśnie, chciałem sprytnie uniknąć podawania przykładów.
1: Nie, tylko przykłady.
0: Ale tu w podsumowaniu, ostatnie lata okazały się w nadwiślańskim kinie czasem nadprodukcji. Czyli tych przykładów jest sporo. Branża produkowała ponad 60 filmów rocznie, ale tylko nieliczne mogły liczyć na frekwencyjny sukces, profesjonalną dystrybucję i zainteresowanie mediów. W natłoku premier większość pozostawała niezauważona, a ofiarą filmowej nadpodaży padało często właśnie tak zwane kino festiwalowe, z definicji niszowe i elitarne. No ale dobra wiadomość jest taka, że polskim kinem festiwalowym rządzi wiara w ważne tematy. Pisze dalej Bartosz Staszczyszyn. Mniejszości seksualne, uchodźcy, wojna w Ukrainie, płciowe podziały i inne, wystarczająco głośne i aktualne, by zapewnić filmowi medialną ekspozycję i na tyle istotne społecznie, by stać się przyczynkiem do dyskusji wykraczającej poza kinowe sale. No i chyba o to tu chodzi, czyli żeby móc sobie podyskutować albo o Odysei, albo o polskich filmach.
1: Uniknąłeś, to ja sprawdzę tam na culture.pl, jakie to tytuły są tą nadprodukcją. Tomasz Cudowski.
0: Ale to zachęcamy, bo są tam i dobre, i złe przykłady tych filmów, więc przekonajcie się Państwo sami, no i podyskutujcie.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dziś dla nas prasę. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro.
0: Już jutro, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 150 lat festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa spektakli z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Dziś Walkiria, dramatu Dzień Pierwszy. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Zygmunt, Elsa van den Hever, Zyglinda, Mika Kares, Hunding, Michael Folle, Wotan, Camilla Nylund, Brunhilda, Anna Kisiul-Fricka. Dyryguje Christian Tilleman. Początek transmisji o 15.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Już 8.
3: Poranek dwójki.
2: Całkiem rozpędzony jest już wtorek, 28 lipca, 209 dzień roku. Dzisiejsi solenizanci to Aida, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor. Słońce w znaku lwa zajdzie o 20.34, a więc jeszcze dużo czasu, żeby złożyć im najlepsze życzenia.
3: Pogoda.
2: Wypatruje oznak tego rzekomo zbliżającego się upału. Tymczasem Polska stopniowo od południowego zachodu dostawać się będzie pod wpływ rozległego wyżu z nad Europy Zachodniej i Środkowej. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć. Parasole przydadzą się jedynie miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach, gdzie mogą przelotnie popadać deszcze. Na krańcach północno-wschodnich możliwe są również burze, przed którymi ostrzegają służby, żeby najlepiej wtedy po prostu pozostać w domu. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Miejscami cieplej na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu, jeśli ktoś z Państwa wypoczywa na plaży, może przydadzą się latawce. Wysoko w Sudetach wiatr może również w porywach osiągać do 60 km na godzinę, podczas burz wszędzie do 55 km na godzinę.

0: fałowanie Walkirii z dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera w opracowaniu Louisa Brassena w wykonaniu Jean-Yvetta Thibaudet. Mam wrażenie, że gdyby wszystkie Walkirie na takich fortepianowych koniach cwałowały, to wszyscy byliby bezpieczni. Dzisiaj po południu wracamy do Bayreuth. Czeka nas właśnie Walkiria Ryszarda Wagnera. Opowiedzą o tej drugiej części dramatu muzycznego Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska. Zapraszamy już o 15:45, więc warto sobie gdzieś tę godzinę wynotować wyjątkowo wcześnie, no ale tak zaczynają się transmisje z Bayreuth. Początek o 16:00. No a my jeszcze do 9:00 też mamy dla Państwa kilka atrakcji, przede wszystkim literacką, ponieważ spotkamy się ze znakomitym tłumaczem z języka hiszpańskiego, Tomaszem Pindlem, który tym razem najnowszą powieść Eduarda Mendozy na nasz tutaj polski rynek przysposobił, przetłumaczył, czyli Trzy zagadki dla organizacji. Proszę posłuchać, jak to brzmi w wykonaniu Krzysztofa Szczepaniaka.
1: O 16:30 dzwoni budzik. Nie otwierając oczu, pani Graciela nadusza przycisk i tym samym ruchem włącza radio stojące na jej nocnym stoliku dokładnie w chwili, kiedy zaczyna się program Nocne Marki. Przez chwilę słucha audycji, a potem gasi radio i znów nastawia budzik, po czym zasypia. Ponieważ członkom organizacji nie wolno używać telefonów komórkowych, jako że łatwo je namierzyć, zaszyfrowane wiadomości i instrukcje docierają do nich za pośrednictwem programu Nocne Marki, przygotowywanego i prezentowanego przez agenta cierpiącego na bezsenność.
0: Co Państwo na to powiedzą, że tajna organizacja komunikuje się przez nocną audycję radiową? Przyznam, że mogę to sobie wyobrazić. Znałam kiedyś taką kultową nocną, sześciogodzinną audycję, której bardzo aktywnie słuchacze się komunikowali, ale nie o nocnych audycjach, a o jeszcze wieczornym koncercie opowiemy to już za chwilę. Już teraz zapraszam Państwa na spotkanie z Sarą Willis, ale zanim ono posłuchamy jeszcze utworu Divertimento Daga Viriena.

0: Dziś podczas festiwalu Ogrody Muzyczne na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpi jedna z najwybitniejszych waltornistek klasycznych, członkini Filharmonii Berlińskiej Sara Willis wraz ze swoim zespołem Sara Banda. Zespół powstał w ramach projektu Mozart i Mambo, zainicjowanego przez Willis w Hawanie. Muzycy zaprezentują w Warszawie zarówno tradycyjną muzykę kubańską, jak i nowe aranżacje dzieł z klasycznego repertuaru, między innymi utwory Mozarta w nowych aranżacjach. Z Sarą Willis spotkała się Monika Kopcik.
1: Sara Willis, welcome to Warsaw.
2: Dzień dobry, I'm very happy to be here.
3: Relacje z muzykami i sposób komunikowania się na estradzie są zupełnie inne w przypadku twojej Sara Bandy, a zupełnie inne w ogromnej orkiestrze symfonicznej berlińskich filharmoników. Czy ta już niemal dekada z muzyką kubańską zmieniła twoje podejście do zespołowości w muzyce?
4: Masz rację, to zupełnie inne światy, ale jednocześnie w obu przypadkach mamy ten sam cel. Chcemy grać najlepiej, jak tylko potrafimy. Dzięki przygodzie z muzyką kubańską odkryłam, że to nie jest po prostu popularna muzyka taneczna, jak czasem się uważa. Trzeba ją naprawdę poznać, jeśli chce się ją wykonywać na wysokim poziomie. Dlatego uczyłam się muzyki kubańskiej, poznawałam jej historię i tradycje, a także nauczyłam się tańczyć. Bo, jak mówią muzycy z Sara Bandy, jeśli nie potrafisz tańczyć tej muzyki, nie potrafisz jej grać. Moje podejście do tego projektu jest więc równie profesjonalne, jak moje podejście do pracy w orkiestrze. Różnica polega na tym, że tutaj mogę śpiewać i tańczyć na scenie, czego w Filharmonii Berlińskiej raczej robić nie mogę.
3: Oglądając nagrania z prób i sesji nagraniowych Sara Bandy, uderzyła mnie właśnie ta niemal rodzinna atmosfera, która panuje w twoim zespole.
4: Członków Sara Bandy nazywam moją kubańską rodziną. Łączy nas bardzo silne poczucie wspólnoty i cieszę się, że dostrzegłaś to w tych nagraniach, bo jest to niezwykle ważna część tego, co robimy. Całe moje zawodowe życie spędzam na scenie, przede wszystkim z Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej. To wspaniała orkiestra i tam również jesteśmy rodziną, ale relacje nie są aż tak osobiste jak w Sara Bandzie. Powiedziałabym, że Sara Banda to mój wybór, a Filharmonia Berlińska to moja praca. Kocham ją, ale kiedy gram, po prostu idę do pracy. Natomiast z Sara Bandą spędzamy razem także nasz wolny czas. Ludzie często mówią: Saro, to wspaniałe, co robisz

0: dla Kuby. A ja odpowiadam, że to oni zrobili coś wspaniałego dla mnie. Dali mi odwagę, by próbować nowych rzeczy. Zawsze lubiłam eksperymentować, ale dla klasycznego muzyka bycie częścią kubańskiego zespołu jest ogromnym wyzwaniem. A jednak odkryłam, że w tej atmosferze, jaka panuje w Sarabandzie, mogę stać się znacznie lepszą waltornistką. Czuję się w tym zespole w 100% akceptowana i wspierana. Tymczasem, gdy gram koncert w Filharmonii Berlińskiej, muszę być możliwie najbliżej perfekcji. Dlatego właśnie ta rodzinna atmosfera w Sarabandzie jest dla mnie tak ważna. Moi kubańscy muzycy są również ogromnie wdzięczni za wszystkie doświadczenia, które przeżywamy razem w Sarabandzie. Na przykład wszyscy są teraz po raz pierwszy w Warszawie i to dla nich fantastyczne doświadczenie.
1: W repertuarze twoim i, jak mówisz, twojej kubańskiej rodziny znajdują się nie tylko kubańskie tańce, ale także utwory Mozarta czy Bacha. Te aranżacje są naprawdę zaskakujące i można wręcz powiedzieć, że w waszym ujęciu Mozart i Bach byli w jakimś stopniu Kubańczykami.
2: I totally agree with that. We think Mozart would have been a fantastic Cuban and Bach also both of them.
0: Całkowicie się z tym zgadzam. Myślę, że Mozart byłby fantastycznym Kubańczykiem, podobnie jak Bach. Obaj byli kompozytorami, którzy nigdy nie wykonywali swoich utworów dwa razy w ten sam sposób. Nieustannie improwizowali, a właśnie na tym polega muzyka kubańska. Nawet jeśli coś przećwiczymy, podczas koncertu wszystko może potoczyć się zupełnie inaczej. Dobrym przykładem jest nasz niedawny koncert w Passau w Niemczech. Na estradzie jeden z utworów zabrzmiał zupełnie inaczej niż podczas prób. Musiałam uważać, żeby się nie zgubić. Na szczęście wiem już na tyle dużo o muzyce kubańskiej, że potrafię odnaleźć się w takich sytuacjach. Pierwszym utworem, który nagraliśmy, była kubańska wersja Eine kleine Nachtmusik. Obawiałam się wówczas, że inni muzycy mnie zaatakują i powiedzą, jak śmiesz robić coś takiego z Mozartem. Tymczasem okazało się, że wszyscy to pokochali. Mam nadzieję, że publiczność w Warszawie również polubi tę aranżację. Zagramy ją podczas koncertu na zamku. I podkreślam, że nie jest to po prostu melodia Mozarta wzmocniona kubańskim rytmem. Wszystkie nasze aranżacje klasycznych dzieł, tworzone przez Kubańczyków, a przede wszystkim przez naszego pianistę Edgara Olivero, są niezwykle dopracowane. To jeden z powodów, dla których ten projekt brzmi tak dobrze. A drugim powodem są sami muzycy. Myślę, że trudno byłoby znaleźć inny kubański zespół, który gra z tak świetnie dopracowanym poziomem dynamiki jak Sarabanda. Typowy kubański zespół taneczny zaczyna głośno, a kończy jeszcze głośniej. Taka jest natura tej muzyki. Nasz kongista, Adel González, grał z najlepszymi zespołami na Kubie. Pewnego dnia powiedział do mnie: Sari, dziękuję, że pozwalasz mi grać akustycznie. Chodziło mu o to, że jest przyzwyczajony do grania wyłącznie z nagłośnieniem. Oczywiście podczas koncertu na Zamku Królewskim również będziemy korzystać z nagłośnienia. Takie są warunki koncertu pod gołym niebem. Ale większość naszych koncertów gramy akustycznie. Z kolei podczas nagrań jesteśmy zawsze razem w jednym pomieszczeniu. Nie zamykamy perkusisty w osobnym studiu, basisty w innym i tak dalej. W ten sposób nauczyliśmy się wzajemnej uważności i słuchania.
1: Jesteś przyzwyczajona do koncertów plenerowych, choćby dzięki występom w Waldbühne, a również tradycja kubańska to granie na ulicach i bardzo bliski kontakt ze słuchaczami. Jakie masz oczekiwania wobec koncertu na dziedzińcu zamkowym?
0: My po prostu uwielbiamy grać koncerty. Tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie się odbywają. Dla mnie koncerty plenerowe są jednak pewnym wyzwaniem, ponieważ waltorniści są bardzo wrażliwi na warunki atmosferyczne. Szczególnie nie znosimy wiatru. Nie jestem więc wielką zwolenniczką grania na zewnątrz. Gdy kiedyś graliśmy w czerwcu z Filharmonią Berlińską w Waldbühne, na scenie temperatura się sięgała 34 stopni Celsjusza. To było wyzwanie, bo

0: Bo gra na waltornie jest bardzo wymagająca fizycznie. Wszyscy dosłownie ociekaliśmy potem, a koncert był transmitowany na żywo w telewizji. Cały mój makijaż i fryzura okazały się więc zupełnie bez sensu, bo wszyscy wyglądaliśmy na potwornie zmęczonych. Na szczęście podczas koncertu na zamku nie będzie aż tak gorąco. Ja, jako klasyczna instrumentalistka, oczywiście wolę grać bez nagłośnienia, ale wiem, że pracują tu świetni realizatorzy dźwięku. Dodatkowo przyjeżdża z Berlina nasz realizator, dlatego czuję się spokojna o koncert w Warszawie. Choć przyznam szczerze, jako waltornistka zdecydowanie wolę grać w salach koncertowych.
1: Z Sarą Willis rozmawiała Monika Kopcik. Koncert zespołu Sarabanda rozpocznie się dziś o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Może, żeby uporządkować pewne sprawy, powiem, że książki Pierre'a Lemaitre'a z cyklu Lata Chwały za literackie rekomendacje komedii detektywistycznych otrzymają pani Elżbieta, pani Agnieszka i pan Marek. A teraz otwieramy nasz adres poranek2@polskieradio.pl na zgłoszenia po zaproszenia na dzisiejszy koncert zespołu Sarabanda w Warszawie. Tym razem decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę pisać, a my posłuchajmy jeszcze romancy Wolfganga Amadeusza Mozarta właśnie w wykonaniu Sarabandy.

0: prawie 26 minut po 8. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Rekomendacje.
0: Festiwale również te literackie i po prostu językowe. Piotr Duda jest pomysłodawcą, założycielem i dyrektorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, a także dyrektorem i fundatorem Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Wczoraj polecał nam film, a dziś...
2: Chcę Państwa też zachęcić do czegoś, do czego ja nie byłem przekonany, a w tej chwili wydaje mi się, że niepotrzebnie ominąłem komiks kiedyś i nie sięgałem do komiksu. Myślę, że to jest obecnie jedna z dziedzin sztuki, bo tak już postrzegamy komiks, jedną z bardzo fascynujących gałęzi sztuki. Nie zawsze tak było. Komiks był na początku traktowany jako dodatek do pracy grafików w biurach reklamowych, czy ich ucieczkę. Natomiast warto, zaczynając przygodę z komiksem, jeżeli ktoś z Państwa tak zachowywał się jak ja, że nie sięgał po komiks, proszę przeczytać książkę Scotta McClouda Zrozumieć komiks. Bardzo ciekawa opowieść o tym, czym jest komiks, jak go należy interpretować, jak czytać go, co znaczą te wszystkie puste miejsca w komiksie, które są wbrew pozorom najważniejszymi elementami, czy bywają najważniejszymi elementami. No i tutaj zachęcam Państwa do też sięgnięcia do polskiej artystki Joanny Karpowicz, bardzo uznanej w tej dziedzinie i myślę, że od tego, jak zaczniecie Państwo, to będzie wspaniałe.
0: Można też zacząć od wielkich klasyków jak Maus albo Persepolis. Myślę, że tutaj z Piotrem Dudą muszę się zgodzić. Warto zacząć przygodę z komiksem nawet w takiej zupełnie pełnej albo nawet późnej dorosłości. To rekomendacja Piotra Dudy dzisiejsza, a jutro przed 8.30 pojawi się kolejna. Tymczasem posłuchajmy muzyki Dominika Scarlattiego.

0: Do 8.32 towarzyszył nam Iwo Pogorelicz, a teraz pora już na kolejne spotkanie.
1: Gość poranka dwójki.
0: W programie drugim Polskiego Radia łączymy się teraz z Krakowem, gdzie jest Tomasz Pindel, a więc tłumacz Eduardo Mendozy w jego powieści, dzięki któremu mamy tego znakomitego hiszpańskiego autora w dużych ilościach, autora, który ma ogromną rzeszę wielbicieli. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Spotykamy się w związku z premierą Trzech zagadek dla organizacji, pisanej od wielkiej litery. Jest to nowa powieść Eduardo Mendozy, pisarza już w wieku zaawansowanym. I zastanawiam się, czy pana zaskoczyło, ucieszyło, że ta powieść pojawiła się po hiszpańsku w 2024 roku?
2: Bardzo mnie ucieszyło. Nie wiem, czy zaskoczyło, bo wprawdzie Eduardo Mendoza zapowiadał, że on teraz idzie na emeryturę pisarską, no ale od tego czasu bardzo intensywnie pisze i utrzymuje formę, co jest bardzo istotne, więc to nie ma ewidentnie mowy o żadnym schyłku sił twórczych, ani energii do pisania. Więc ja szczerze mówiąc na to liczyłem. Znaczy pisarze jednak często, jak mówią o swojej pracy, to bywają kokieteryjni. Zakładam, że może to jest taka właśnie kokieteria, emerytura i takie rzeczy, że on tak naprawdę nie wytrzyma. No i nie wytrzymał na nasze czytelnicze szczęście.
0: Trzy zagadki dla organizacji to taka powieść, która właściwie wszystkie zalety twórczości Eduardo Mendozy ma, to znaczy sawandułowatych nieco głównych bohaterów, których trudno byłoby samemu wymyślić. Do tego zagadki, które właściwie trudno powiedzieć, czy są prawdziwymi zagadkami kryminalnymi, czy tylko na pozór wydają się takie po prostu tym wspomnianym bohaterom. No i mamy wspaniałą Barcelonę. Każdy jej zakątek, i ten portowy, i Ramble, i różne zaułki, które może trochę mniej znają turyści.
2: Tak jest. To rzeczywiście wydaje się na pierwszy rzut oka, że taki bardzo sprawdzony przepis Eduarda Mendozy na powieść. Oczywiście musimy mieć świadomość, że to jest pisarz, jak pani powiedziała, on ma bogaty dorobek, bardzo różnorodny. My go w Polsce głównie kojarzymy z tych humorystycznych rzeczy, głównie z przygód Fryzjera Damskiego, tego szalonego detektywa, który właśnie miał ten element takich humorystycznych, absurdalnych przygód kryminalnych czy parę kryminalnych w Barcelonie się dziejących. I to jest oczywiście bardzo, bardzo ważny nurt w twórczości Mendozy, który jest wielkim humorystą współczesnym. Nie tak wielu jest humorystów. Literatura dzisiejsza przeważnie jest strasznie poważna, a akurat u niego

0: do tego humoru jest dużo i to wysokiej jakości. On też ma oczywiście inne zupełnie powieści, czasami zupełnie poważne, pozbawione elementu humoru, chociaż on przeważnie gdzieś tam się przebija. Ale faktycznie Trzy zagadki dla organizacji to jest ten Mendoza, którego lubimy najbardziej, przynajmniej używam liczby mnogiej w odniesieniu do czytelników polskich, sądząc po reakcji na właśnie jego książki, które się w bardzo dużej liczbie ukazały. Właściwie praktycznie wszystko Eduarda Mendozy mamy po polsku, jeśli chodzi o prozę przynajmniej. No ale właśnie te humorystyczne rzeczy najbardziej nas przekonują. I tutaj mamy rzeczywiście szalone zagadki kryminalne, tak jak pani powiedziała. To jest trochę tak, że w ogóle na początku nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego te zagadki miałyby się ze sobą wiązać i czy w ogóle coś tu się dzieje. No ale jednak, nie, oczywiście nie zdradzę za dużo, ale jednak się to zaczyna wiązać. Pytanie, czy wiązało się zawsze, czy zostało powiązane przez prowadzących śledztwo członków tej tajnej organizacji. Więc mamy rzeczywiście te szalone przygody, mamy całą wielką galerię postaci, tych głównych, pierwszoplanowych, ale masy tam jest pobocznych. To jest też ta tajna broń Eduarda Mendozy, pisarska, czyli tworzenie bardzo przekonujących postaci, które mogą się pojawić na trzech stronach, a i tak je zapamiętamy. Ale to wszystko, jak to u Mendozy bywa, jest... To nie jest tylko taki śmiech dla śmiechu. Znaczy oczywiście można to czytać jako, i bardzo zalecam, jako przyjemną, wesołą, rozrywkową literaturę na lato i na wszystkie inne pory roku. Natomiast jednak jak się odrobinę nad tym zatrzymam, to zobaczymy, że faktycznie Mendoza używa humoru, używa dowcipu, satyry i absurdu, żeby jednak coś więcej nam powiedzieć niż tylko nas rozbawić. On jest jednak takim wielkim dziedzicem tradycji powieści łotrzykowskiej.
1: Ale zanim będziemy się zatrzymywać nad takimi trochę głębszymi warstwami, do których faktycznie przyjemnie będzie się dokopać, to popędźmy jeszcze kawałeczek w dół tej fabuły. To znaczy ta tytułowa organizacja pisana od wielkiej litery, sekwencja zdarzeń otwierająca tę powieść, to taki, no, można by powiedzieć, bo to też bardzo filmowa książka, kamera towarzyszy postaci, którą najlepiej zapamiętamy jako nowego, który wchodzi do wąskiej, dziwacznej kamienicy przy La Rambli i trafia na tajne zebranie tajnej organizacji. Co to za organizacja? Proszę powiedzieć parę słów.
0: Rzeczywiście ta historia zaczyna się tak i w ogóle poprowadzona fabuła jest w ten sposób, jakby ktoś kopnął kamyczek i potem zobaczył, gdzie ten kamyczek się potoczy i na tej podstawie kolejne pojawią się wątki. Rzeczywiście ten nowy, to jest też charakterystyczne, że niektóre postacie nigdy, tak naprawdę nie poznamy ich imion, a mimo wszystko jakoś są bardzo silnie scharakteryzowane, więc ten nowy zostaje przyjęty do tej organizacji, co do której nie bardzo on wie. I mamy też wrażenie, że jej członkowie czasami nie bardzo wiedzą, czym ona się właściwie zajmuje, ale to jest coś w rodzaju rzeczywiście tajnej agendy rządowej, ale tak tajnej, że chyba rzeczywiście nikt oprócz jej członków o niej tak naprawdę nie wie. Tam w głąb powieści my poznamy bardzo zresztą dowcipnie zakreśloną historię tej organizacji, skąd ona się wzięła i dlaczego się utrzymuje. To jest taka, wydaje mi się, bardzo celna obserwacja, jak to czasami instytucje państwowe funkcjonują.
1: No jest to po prostu satyra, to prawda. To akurat jest satyra na takie urzędnicze aparaty władzy.
0: Dodajmy, że rzeczywiście organizacja formalnie zajmuje się tańcem, w związku z czym w pewnym momencie co roku muszą uczestniczyć w konkursie tanecznym, co oczywiście nie mieć wspólnego z ich zasadniczą działalnością, jaką jest właśnie, no coś w rodzaju, no to jest taki powiedzmy wywiad, jakaś taka służba śledcza, ale operująca w takiej właśnie próżni międzyinstytucjonalnej, która zajmuje się różnymi sprawami, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie wyglądają jakby miały ze sobą, nie tylko ze sobą cokolwiek wspólnego, ale jakby w ogóle jakaś kryminalna historia tam się kryła. Więc my przez sporą część powieści zastanawiamy się, czy w ogóle tutaj coś rzeczywiście będzie na rzeczy. No ale jest. Okazuje się, że faktycznie, czy to przypadkiem, czy to przez intuicję, to już musimy ocenić w trakcie lektury, szef tej organizacji rzeczywiście ma nosa i wykrywa pewną skomplikowaną intrygę, która łączy zupełnie, zdawałoby się, nieprzystające ze sobą elementy i faktycznie doprowadza nas do pewnej dość sensacyjnej kulminacji w finalnych partiach tej książki. Czy to jest rzeczywiście kryminał? Znaczy nie wiem, czy kryminał. No, śledztwo na pewno jest główną siłą napędową, tyle że jest to śledztwo zupełnie niestereotypowe.
1: To jest też opowieść o takich antybohaterach. Czytałam gdzieś porównania do serialu Kulawe konie, czy w ogóle takich śledztw prowadzonych przez błyskotliwych emerytów. Też sam fryzjer damski myślę, że mógłby być w gronie członków organizacji, prawda?
0: Z całą pewnością tak, on tam się odnalazł bez cienia wątpienia, wręcz mógłby być jakimś jej tajnym patronem. No nie, może kiedyś Mendoza połączy te dwa światy, bo one rzeczywiście, to się dzieje w Barcelonie współczesnej, w związku z czym faktycznie to mogłoby ze sobą jedno drugie się powiązać. Sądzę, że takim głębokim źródłem inspiracji Mendozy jest właśnie tak zwana powieść Łotrzykowska.

0: gatunek w Hiszpanii, no w ogóle na świecie, w Europie, bardzo szacowny, ale on zasadniczo z Hiszpanii się narodził, to gdzieś tam mówimy o wieku XVI-XVII, kiedy pojawia się taka literatura, która z grubsza polegała na tym, że zamiast opisywać dzieje rycerzy, książąt, ludzi szlachetnego rodu, których dotąd uznawano za godnych literatury, no to rzeczywiście na plan pierwszy wychodzili ludzie z ówczesnego plebsu, ludzie prości, ubodzy, którzy byli wówczas takimi antybohaterami, to znaczy nie cechowały ich żadne szlachetne przymioty, tylko wręcz przeciwnie, bo żyli w głodzie, w biedzie i musieli stosownie do tego, no po prostu jakoś radzić sobie w życiu. Czytano to wtedy śmiejąc się z ich perypetii, ale zarazem była to też literatura, która pokazywała no taką prawdziwą część życia, to znaczy, że właśnie nie wszyscy są tymi książętami i baronesami, tylko spora część społeczeństwa, większa zdecydowanie, żyje w biedzie i to jest taka literatura trochę wywrotowa, która używa właśnie śmiechu do pokazywania rzeczywistości. I ja mam bardzo silne wrażenie, że właśnie ten humorystyczny nurt w twórczości Mendozy to jest taka współczesna pikareska, współczesna powieść łotrzykowska, bo rzeczywiście jego bohaterowie to są bardzo często osoby, które możemy nazwać szemranymi typami. No, na pewno nie są to szlachetni, klasyczni bohaterowie. Nie mają właściwie nic wspólnego z typowymi detektywami, prawda?
1: Nowy to jest były więzień, tak? Człowiek, który po odsiedzeniu wyroku po prostu ma duże kłopoty ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy i w ten sposób trafia do organizacji.
0: Tak, i który rzeczywiście, który ma syna i z tym synem się ciężko mu dogadać, bo syn jest zdecydowanie bardziej zafascynowany karierą matki i ojczyma. Pojawia się kobieta w życiu tego nowego i ten romans też jest bardzo daleki od stereotypowości tego, co byśmy oczekiwali, bo nowy generalnie robi wszystko, żeby się w tę historię nie wplątywać, natomiast ta jego, powiedzmy, partnerka, koleżanka z pracy po prostu uznaje, że sprawy są jakby z góry przesądzone. I tutaj tych postaci jest całkiem sporo. Mnie wszystkie poznajemy stopniowo. Najpierw one się pojawiają jako po prostu pewna grupka, ale potem w różnych epizodach mamy okazję przyjrzeć się nieco lepiej tym osobom, zobaczyć trochę głębiej, jakie one właściwie są. I wtedy widzimy, że pod tą taką powierzchownością humorystyczno, właśnie rozrywkową, powiedzmy, z punktu widzenia czytelnika, tam się kryją prawdziwe osoby, tam się kryją czasami jakieś poważne historie, poważne dylematy. Ja bardzo lubię ten sposób pokazywania ludzi, to znaczy właśnie nie w tonacji dramatyczno podniosłej, tylko właśnie przez uśmiech, humor, przymrużenie oka, pokazywanie słabości, ale też właśnie pewnych mocnych punktów, bo wszyscy trochę tacy jesteśmy jak bohaterowie tej powieści, nawet jeżeli wolimy tak o sobie nie myśleć.
1: Dla mnie właśnie szczególnie były wzruszające nawet na swój sposób te spotkania nowego z synem, kiedy on w taki bardzo, myślę, bliski wielu rodzicom, prosty sposób próbuje aplikować ten nowoczesny system rodzicielstwa, nie wiem, bliskości, wyrozumiałości, tutaj nie nachalnie z nastolatkiem, ale jednak mieć nad nim jakąś kontrolę, no jest to naprawdę no, wzruszające po prostu.
0: Tak, tam jest dużo takich rzeczywiście rzeczy, że my się śmiejemy, a potem faktycznie jakoś wzruszamy, prawda? I ja myślę, że Mendoza ma tę też cechę, która charakteryzuje wybitnych pisarzy, że on ma świetne oko do obserwowania ludzi, zwyczajów, zachowań. To jest bardzo współczesna powieść. Ona się, tam dokładna data pada, 2022 rok zaczyna się, znaczy no w zasadzie, że toczy się ta historia. Jesteśmy w bardzo współczesnej Barcelonie i rzeczywiście widać, że Mendoza, no, który jest, że tak powiem, metrykalnie już starszym panem, doskonale wyczuwa współczesność. I tam jest bardzo dużo takich satyrycznych punkcików właśnie, choćby w tej relacji ojca z synem bardzo wyraźnie pokazanych, która nie sprowadza się do narzekania, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj tych czasów nie ma, tylko rzeczywiście jest bardzo, z jednej strony troszeczkę jakby złośliwym, ale z drugiej strony bardzo celnym i życzliwym spojrzeniem na to, jacy po prostu my jesteśmy dzisiaj.
1: Ale właśnie, jeśli chodzi o współczesność, są tutaj też takie bardzo malutkie haczyki polityczne, prawda? Gdzieś ten temat hiszpańsko-kataloński jest rozgrywany nie tylko przez satyryczne ukazanie, nie wiem, właśnie podziału różnych aparatów władzy i policji, straży i takiej, śmakiej i jakby ich nieudolności, ale tych takich zaczepów politycznych jest też troszkę. Ale bardzo subtelnie oczywiście, tak. Bo to nie jest powieść polityczna.
0: Absolutnie i ona też nie jest powieścią z kluczem. Znaczy, tam, to nie jest tak, że tam się pojawiają, prawda, jakieś bardzo konkretne odniesienia. To zresztą też charakterystyczna cecha widoczna we wcześniejszych książkach Mendozy. Na przykład w cyklu o damskim detektywie tam się regularnie pojawiał burmistrz Barcelony, który był pokazywany, jak to powiedzieć, nie w sposób bardzo wzniosły. Znaczy było to rzeczywiście bardzo umiarkowanie orientujący się w rzeczywistości pan, który wygłaszał takie długie, dziwne dyskursy. I tak, tego rodzaju pewne uszczypliwości polityczne u Mendozy są. Tam oczywiście też jest ten wątek barcelloński,

0: Katalońskie. Znaczy, rzeczywiście widzimy Barcelonę zalaną przez turystów, co
1: tak, turystom
0: wiemy,
1: się dostaje.
0: Turystom się dostaje, ale też bez jakiegoś, prawda, strasznego zacięcia, no bo rzeczywiście zrozumieć to łatwo, jak się było w Barcelonie w sezonie, właściwie w sezon w Barcelonie trwa cały rok, że rzeczywiście z punktu widzenia mieszkańców, no to bywa dość uciążliwe. I to gdzieś tam faktycznie wybrzmiewa w tej powieści bardzo, bardzo wyraźnie. No Mendoza też jest taki problematyczny z punktu widzenia, tak problematyczny, no tak to weźmy w cudzysłów, z punktu widzenia sprawy katalońskiej, prawda, tej niepodległościowej, bo on mieszka w Barcelonie, ewidentnie jest stamtąd z nią związany, jest być może jej największym współczesnym, przynajmniej piewcą. Z drugiej strony nie jest sympatykiem niepodległości na przykład i co charakterystyczne i co niektórzy mają mu za złe, no on prozy nigdy nie pisze po katalońsku, tylko zawsze po kastylijsku, po hiszpańsku. Za to teatr, sztuki teatralne, które też wyszły spod jego pióra, zawsze są po właśnie katalońsku. To jest o tyle ciekawe, on rzeczywiście ma takie dwa nurty. On jest takim przykładem osoby publicznej, no jednak znanego pisarza, którego nie da się do końca zaszufladkować. Znaczy on ani jednym, ani drugim za bardzo nie pasuje stronnikom tego sporu katalońskiego, bo jest gdzieś tam po prostu obok specyficzny. On się też po prostu chyba niespecjalnie przejmuje tym, co o nim pomyślą, tylko po prostu jest, jaki jest i myśli, jak myśli.
1: Trzy zagadki dla organizacji to jest bardzo dobra lektura na lato. Mimo, że tom dość opasły, to łyka się go bardzo, bardzo szybko i dużymi haustami. Trochę może jest na przykład wobec słynnych przygód fryzjera Damskiego troszkę może rozwodniony. Nie miał pan takiego poczucia?
0: Znaczy faktycznie całkiem spory to jest tom. Natomiast tam się faktycznie sporo wydarzeń toczy i jednak w odróżnieniu od przygód detektywa mam wrażenie, że to jest bardziej wielowątkowa i wielopostaciowa historia, więc ja nie miałem poczucia jakichś pustych przebiegów. Ja raczej miewałem tak, że czasami detektyw mi się za szybko kończył, znaczy chciałbym więcej, a tu jest w moim odczuciu w sam raz.
1: Na pewno jest to lektura pełna przyjemności. Bardzo serdecznie dziękuję, że tak powiem, dostarczył ją pan polskim czytelnikom. Eduardo Mendoza, Trzy zagadki dla organizacji. Mój rozmówca Tomasz Pindel przełożył tę powieść na język polski. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

Michałowi Dębskiemu zawdzięczamy, że wszystko muzycznie się zgadza. To był utwór Francisco Cortesa z wykonaniu Marii Angeles Fernandez, José Torresa Tomatito na gitarze i Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod dyrekcją Josepa Ponsa. Mam dla Państwa dwie książki Eduardo Mendozy, Trzy zagadki dla organizacji. To jest ta książka, której fragmentów mogą Państwo słuchać w tym tygodniu w cyklu To się czyta w interpretacji Krzysztofa Szczepaniaka i o której przed chwilą tak barwnie opowiadał jej tłumacz Tomasz Pindel. Tym razem no, dużo było już propozycji dla tych z Państwa, którzy przy skrzynkach e-mailowych, to teraz dla tych z Państwa, którzy zechcą do nas zadzwonić 22 645 22 22. Monika Góral czeka na Państwa zgłoszenia i dwa egzemplarze Eduarda Mendozy, Trzech zagadek dla organizacji też czekają.

53,5 minuty po 8 to najwyższa pora, żeby zdradzić Państwu, kto otrzyma, bo to jeszcze czas przyszły, płytę tygodnia. Art and Voices, płyta tego zespołu oktetu wokalnego, powędruje do pani Bogusławy z Gombina, a płyta dodatkowa, czyli Elzy Dreising Invocation, do pana Ignacego z Lublina. Serdecznie Państwu gratuluję na koncert Sarabandy. Już dziś do Warszawy wybierze się pani Iwona. Ja powoli będę się z Państwem żegnać, zapraszając na kanon, który już za chwilę przygotowała dla Państwa Róża Świadczyńska. I właśnie w ramach kanonu, jeszcze raz to powtórzę, fragmenty powieści Trzy zagadki dla organizacji w cyklu To się czyta. Będzie też kanon, przypadki słowa. No a od 15:45 już kolejne spotkanie z muzyką Ryszarda Wagnera. Także proszę pamiętać, że ta ramówka w dniu dzisiejszym troszeczkę zmieniona w związku z transmisjami z Bayreuth. A tymczasem dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny.

Monika Góral tę audycję przygotowała. Muzykę wybrał Michał Dębski. Za konsoletą pozostaje Katarzyna Fitz-Wojtkowska, a żegna się z Państwem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: autopromocja.
1: 29 lipca Jacek Bocheński skończy 100 lat. W tygodniu urodzinowym o wybitnym pisarzu i działaczu opozycji demokratycznej mówią jego przyjaciele.
2: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. U niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają, na słuszne, niesłuszne. Po tej

0: stronie, po tamtej stronie, tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie jej się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
2: Autopromocja.
3: Wybiła 9.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachorny.
3: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dzisiaj podczas festiwalu Ogrody Muzyczne na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpi jedna z najwybitniejszych współczesnych waltornistek, członkini Orkiestry Filharmoników Berlińskich Sara Willis wraz ze swoim zespołem Sara Banda. Formacja powstała w ramach projektu Mozart i Mambo zainicjowanego przez Willis w Hawanie. Muzycy zaprezentują w Warszawie zarówno tradycyjną muzykę kubańską, jak i utwory z klasycznego repertuaru, w tym kompozycje Mozarta w nowych aranżacjach.
5: Pierwszym utworem, który nagraliśmy, była kubańska wersja Eine kleine Nachtmusik. Obawiałam się wówczas, że inni muzycy mnie zaatakują i powiedzą, jak śmiesz robić coś takiego z Mozartem. Tymczasem okazało się, że wszyscy to pokochali. I podkreślam, że nie jest to po prostu melodia Mozarta wzmocniona kubańskim rytmem. Wszystkie nasze aranżacje klasycznych dzieł są pełne subtelnych odniesień i muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że publiczność w Warszawie również polubi te aranżacje.
3: Będzie można się o tym przekonać już dziś o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego, gdzie w ramach Festiwalu Ogrody Muzyczne wystąpi zespół Sara Banda. To pierwsza wizyta tego ansamblu w Warszawie. Konkurs wyłoni projekt wystawy, która będzie reprezentowała Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji. To biennale w przyszłym roku. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
6: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość z przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w Pawilonie Polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Projekt będzie reprezentował Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w przyszłym roku. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się program Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne. Jego celem jest, podobnie jak w zeszłym roku, udostępnianie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie całej Polski. W ciągu miesiąca naboru wpłynęło 420 wniosków ze wszystkich województw. Ostatecznie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zakwalifikował 146 instytucji, mówi rzecznik Instytutu Aleksander Laskowski.
7: To dla nas oczywiście wielkie szczęście i wielka radość, że z każdym rokiem Polska ma coraz większe pragnienie Chopina. Widać to doskonale po liczbie wniosków złożonych do programu Efekt Chopina, wydarzenie edukacyjne. Najczęściej zgłaszały się miejscowości poniżej 30 tysięcy mieszkańców, oddalone od dużych aglomeracji o ponad 70 kilometrów, a wnioski składały instytucje takie jak domy i ośrodki kultury, centra biblioteczne, centra sportu i turystyki, przedszkola, szkoły powszechne i muzyczne oraz fundacje i stowarzyszenia.
3: Wytypowane 146 instytucji przygotuje wydarzenia edukacyjne, które będą miały miejsce jeszcze w tym roku od września do grudnia w całym kraju. Program Efekt Chopina został zainicjowany rok temu. Był bezpośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie muzyką Chopina w roku konkursu chopinowskiego. Co najmniej 87 budowli uznawanych za dziedzictwo kulturowe Wenezueli zostało uszkodzonych w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj końcem czerwca. Wynika z raportu organizacji pozarządowej Klima21. Największe zniszczenia, jak odnotowują autorzy raportu, dotyczą budynków w stanie Laguar.

Ja i także w aglomeracji Caracas, stolicy Wenezueli, gdzie ucierpiały m.in. zabytkowe budynki uniwersyteckie. Autorzy dokumentu precyzują, że w przypadku 45% zbadanych zabytkowych obiektów zniszczenia są widoczne gołym okiem. Z kolei Konferencja Episkopatu Wenezueli informuje, że w następstwie kataklizmu z 24 czerwca uszkodzonych zostało ponad 20 zabytkowych obiektów sakralnych, głównie na terenie stołecznym.

0: który pozbawił dachu nad głową ponad 20 tysięcy osób w Wenezueli. Według szacunków Banku Światowego w tym kraju doszło do łącznych zniszczeń materialnych szacowanych na prawie 20 miliardów dolarów. To były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
1: Pogoda.
0: Mamy wyż. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1005 hektopaskali. Przewiduje się ciągły wzrost. Wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami małym, to w zależności od regionu kraju. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe będą burze. Temperatura to od 18 do 23 stopni. Cieplej tylko na południowym zachodzie, tam plus 25, ale na horyzoncie upały. Ich czas nadejdzie w drugiej połowie tygodnia.
2: Reklama.
3: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Reklama.
7: Słuchają Państwo Dwójki, jest 7,5 minuty po 9.
4: Letni kanon Dwójki.
7: Za konsoletą nadal Katarzyna First-Wojtkowska, przed mikrofonem Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy nasz wakacyjny program we wtorek, 28 lipca. Do 12 dzisiaj w letnim kanonie sporo muzyki orkiestrowej, doskonałych, od razu to powiem, wykonaniach, bo zabrzmią Planety Gustawa Holsta w tegorocznym nagraniu londyńskich symfoników pod dyrekcją Antonia Papano. Usłyszą Państwo także w kompozycji Four Black American Dances Carlosa Simona w premierowym wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha, gości festiwalu Chopin i jego Europa i ich szefa Manfreda Honecka. Po 11 zaś odwiedzimy wystawę dokumentującą powstanie warszawskie w siedzibie Instytutu Pileckiego. Potem posłuchamy Mitsuko Ushidy z nowej płyty, na której znalazły się trzy ostatnie sonaty fortepianowe Beethovena. Dziś pora na 31, przedostatnią sonatę Asdur opus 110. O 9.30 kolejny fragment powieści Eduarda Mendozy przeczyta Krzysztof Szczepaniak. No i tak właśnie wyglądają nasze plany na najbliższe niemal 3 godziny. No i jeszcze kartka z kalendarza, bo dokładnie 276 lat temu zmarł Jan Sebastian Bach. A to pretekst, by sięgnąć dziś po nowe nagranie zespołu Les Arts Florissants. To już trzeci album serii A Life in Music, poświęconej twórczości lipskiego kantora. Repertuar płyty tej obecnej obejmuje szczęśliwe lata pobytu kompozytora w Ketten, czyli 1717-1723, a poza kantatą poświęconą patronowi Bacha, księciu Leopoldowi, znajdziemy tu także utwory instrumentalne, w tym tak znane jak druga suita orkiestrowa Hamol czy piąty koncert brandenburski D-dur. Zespół Williama Christiego prowadzi tutaj bądź brytyjski tenor i dyrygent Paul Agnew, bądź też młody francusko-włoski skrzypek, lider orkiestry Emmanuel Resch-Caserta. To właśnie jego słuchamy w skrzypcowych solach, przy klawesynie zaś w tej wymagającej

wiodącej partii zasiadł ekspert od Bacha, Benjamin Elar, co przydaje też tej interpretacji i wirtuozerii, i fantazji, zwłaszcza w kadencjach. No i oczywiście części środkowej, afetuozo, tym pięknym kameralnym dialogu skrzypiec fletu i klawesynu. Słuchamy zespołu Les Arts Florissants i koncertu brandenburskiego De Dur numer 5 w katalogu dzieł kompozytora, to pozycja 1050, dyryguje od skrzypiec Emmanuel Resch-Caserta.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha dziś w świeżo brzmiącym ujęciu zespołu Les Arts Florissants, który prowadził w tym nagraniu francusko-włoski skrzypek, koncertmistrz orkiestry Emmanuel Resch-Caserta. Przy klawesynie zasiadł wybitny francuski wirtuoz tego instrumentu Benjamin Allard, a na flecie traverso grała Gabriele Rubio. W takim wykonaniu zabrzmiał dziś piąty koncert brandenburski D-dur Schmider 1050 lipskiego kantora, którego 276. rocznica śmierci mija właśnie dzisiaj. A trzecia płyta serii Life in Music miała premierę w maju. Program Drugi Polskiego Radia za 27 minut 10.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu przedstawiamy Państwu fragmenty najnowszej powieści hiszpańskiego pisarza Eduarda Mendozy „Trzy zagadki dla organizacji”. Rzecz dzieje się współcześnie w Barcelonie, ulubionym mieście autora, który próbuje połączyć trzy wątki zagadki kryminalnej. Śmierć turysty w szemranym hoteliku, zaginięcie milionera i spadku przychodów firmy produkującej konserwy. Czy to się uda? Czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Rozmawiając o tym i o owym, dotarli pod hotel Dziki Indianin. Garbus odezwał się do towarzysza. Ty pogadaj z recepcjonistą, a ja wybadam teren. O co mam go pytać? Zapytał nowy. Nigdy nikogo nie przesłuchiwałem. Nieważne, odparł Garbus. Zapytaj o cokolwiek, a on odpowie ci, co mu przyjdzie do głowy. Grunt to zacząć. Weszli obaj. Garbus zatrzymał się pośrodku holu, jakby się za kimś rozglądał, podczas gdy nowy podszedł do nieco zaniedbanego mężczyzny przy kości i w średnim wieku, drzemiącego za kontuarem recepcji. Po prawej schody prowadziły na wyższe piętra. Po lewej znajdowała się winda, na której wisiała kartka z napisem „Nieczynne”. Poniżej zaś, dla gości zagranicznych, dopisano „In total disorder”. Dzień dobry, zagaił nowy, kiedy wreszcie recepcjonista obdarzył go nieżyczliwym spojrzeniem. Jesteśmy z miejskiego wydziału sanitarnego.
4: Ta, jasne, odparł recepcjonista.
3: Prawda, przyznał nowy. Nie jesteśmy z wydziału sanitarnego, ale i tak liczymy na pańską współpracę. Nie zaszkodzi to panu w niczym, a może nawet okazać się korzystne. Z sześciu osób, które nawiązały z nami współpracę, pięć bardzo skorzystało.
4: Aha, a ta szósta? Zapytał recepcjonista.

0: Zawsze trzeba przewidzieć margines na nieprzewidziane sytuacje, odrzekł nowy. Poza tym nie prosimy o wiele. Mieliście tu trupa 2 dni temu. Proszę nam powiedzieć, jak to było i pozwolić zobaczyć pokój, w którym doszło do tego zajścia, o ile nie jest zajęty.
1: Zajęty to nie jest, przyznał recepcjonista. Policja go zaplombowała. Nie wolno mi tam niczego ruszać.
0: Ale mówić panu nie zabronili, zauważył nowy. O której zjawił się ten klient? Pewnie ma go pan wpisanego.
1: Tak, w komputerze, przyznał recepcjonista. A ponieważ pytano mnie o to wiele razy, dobrze pamiętam. O 7:00 wieczorem zameldował się i poszedł prosto do pokoju. Po chwili zjawiła się tu jedna cizia i bez pytania wyszła na górę. Ja jak zawsze siedziałem tutaj. Nie mówiła, żeby go uprzedzić, ale ponieważ ten klient robił to samo podczas wcześniejszych pobytów, nie przywiązywałem do tego wagi i po prostu ją wpuściłem.
0: To była ta sama dziewczyna, co poprzednio? Zapytał nowy.
1: Nie zwróciłem uwagi, powiedział recepcjonista.
0: W tym momencie włączył się garbus.
2: Winda, wskazał na kartkę z napisem. Winda działała, kiedy zjawiła się ta dziewczyna?
1: Ten rzech? Wykrzyknął recepcjonista. Nie działa od kongresu eucharystycznego z 52. Co 5 lat zmieniamy napis.
2: Ale mogłaby zadziałać, dopytywał garbus, jeśli się ją naprawi, rzecz jasna.
0: Mogłaby?
1: Silnik wciąż tam jest, przyznał recepcjonista. Kable też. Ja byłbym ostrożny, ale wszystko jest na miejscu, tak jak wtedy, kiedy działała.
0: Czyli, wtrącił się nowy, wracając do swojego wątku, dziewczyna weszła i zeszła schodami.
1: Oczywiście, odparł recepcjonista.
0: Miała torebkę? Zapytał nowy.
1: Nie zwróciłem uwagi, odrzekł recepcjonista.
0: Proszę wytężyć pamięć, nalegał nowy. Mała albo duża torebka, plecak. O, teraz się nosi plecaki.
1: Duża torebka, oświadczył w końcu recepcjonista, ale nie na tyle, żeby zmieścić ubranie.
2: Jakie ubranie? Zdziwił się garbaty.
1: No, nieboszczyka, wyjaśnił recepcjonista. Gazet nie czytaliście? Zmarły wisiał w samych slipkach, na stryczku i tylko w majtkach. W pokoju ani śladu po reszcie ciuchów. Ale dziewczyna nie mogła ich wynieść w torbie. Nie zmieściłyby się. Nieboszczyk był normalnego wzrostu, bardziej L-ka. L to znaczy large, czyli gruby.
0: Mogła wyrzucić ubrania za okno, zasugerował nowy.
1: Na ramble? Wykrzyknął recepcjonista. Gdzie tam, człowieku? Od razu zwróciłoby to uwagę.
2: Nieboszczyk, podjął garbus, był waszym stałym gościem.
1: No, tak można powiedzieć, zgodził się recepcjonista. Facet dobrze wyglądał, elegancko ubrany. Ja na jego miejscu poszedłbym do innego hotelu, jakiegoś lepszego niż ten chlew. Ale jeśli chodziło mu o te rzeczy, to pewnie tutaj czuł się bezpieczniej.
0: Kto znalazł ciało? Zapytał nowy.
1: Jeden z tych, co tu sprzątają, odparł recepcjonista. Araby bez papierów. Jak zobaczył truchło, wrzasnął i wszyscy się zlecieli z całej rambli. Wtedy wszedłem ja i ujrzałem typa. Wisiał z sufitu z językiem na wierzchu. Zamknąłem drzwi na klucz i wezwałem gliny. Co innego mogłem zrobić?
0: Pamięta pan godzinę? Zapytał nowy.
1: Pewnie, odparł tamten. Około 11:00, kiedy jedni goście już się wynieśli, a nowych jeszcze nie ma.
0: Były jakieś ślady walki? Kontynuował przesłuchanie nowy. W pokoju panował bałagan? Jakieś rzeczy porozrzucane po podłodze? Przewrócone krzesła? Potłuczone szkło?
1: Nie zauważyłem, przyznał recepcjonista. Byłem poddenerwowany i w szoku. Nie miałem głowy do takich głupot. Tak czy inaczej, jeśli popełnił samobójstwo, po co miałby bałaganić w pokoju? O, chyba że chciałby powiedzieć, no i finito.
0: Może to nie było.

0: było samobójstwo? Zasugerował znów nowy. Może ktoś go zabił? A kto? Zdziwił się recepcjonista. Dziewczyna? Nie dałaby rady. Zabić może i tak, ale powiesić tego gościa pod sufitem? Mowy nie ma.
1: To wszystko, co chcieliśmy wiedzieć, oznajmił Garbus. Wrócimy, jeśli coś nam jeszcze przyjdzie do głowy.
0: A róbcie, co chcecie, odpowiedział recepcjonista. Wiecie, gdzie mnie szukać. Przed wyjściem nowy obrócił się jeszcze. Chciałbym mieć jasność w jednej kwestii. Dlaczego tak uprzejmie odpowiadał pan na nasze pytania? Recepcjonista wzruszył ramionami. Jeśli nie jesteście ani z policji, ani z mediów, odparł, wolę nie wiedzieć, dla kogo pracujecie. Powiedzieć, co wiem, a nie jest tego dużo, i żebyśmy się rozstali w dobrej komitywie. Już na ulicy dwaj śledczy pogratulowali sobie efektów. Hema był za tym, żeby wracać do bazy i złożyć raport szefowi, a jego kolega miał inne zdanie.
1: Skoro dotarliśmy aż tutaj, moglibyśmy skorzystać z okazji i dowiedzieć się czegoś jeszcze, zaproponował. W więzieniu poznałem jednego typa, idealnego dla naszych potrzeb. Wypuścili go kilka lat temu. Jeśli wciąż chodzi na wolności i uda się gościa namierzyć, możemy go pociągnąć za język. On bywał w tych okolicach, po zmroku. No ale za dnia daleko też pewnie nie odchodzi. Prawdziwy zawodowiec zawsze mieszka blisko swojej pracy.
0: Ruszyli w stronę Bokeri. Przed bramą targowiska tłoczyli się turyści. Kilku mniej lotnych kupowało jakieś przedmioty, wyzywało się wzajemnie i opychało śmieciowym jedzeniem. Większość ograniczała się do gapienia się i unikania w miarę możliwości agresywnych namów do zakupu jakiegoś badziewia bądź paskudztwa. Na widok znanej twarzy przerwali rozmowę. Za ladą baru z przekąskami mężczyzna o młodym wyglądzie sączył napój ciemnej barwy. Miał na sobie białą koszulę, bardzo obcisłą, skórzane spodnie i wojskowe glany. Podeszli do niego od tyłu, ale nim znaleźli się naprawdę blisko, już ich wypatrzył. Panie Arsenio, odezwał się nowy. Delikwent odwrócił się. Kiedy stało się z nim twarzą w twarz, młodzieńczy wygląd znikał i ustępował miejsca prezencji 60-letniego mężczyzny o farbowanych włosach. Czego potrzebujecie? Spytał pan Arsenio, nie zwracając uwagi na komplement. Szukamy informacji, powiedział nowy. To mój kolega, Hema. Można mu ufać.
2: Znam go z widzenia,
0: odparł pan Arsenio, nie zaszczyciwszy grubasa spojrzeniem.
2: I wiem, dla kogo pracuję.
3: Krzysztof Szczepaniak przeczytał drugi fragment powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla, a do lektury powrócimy jutro o tej samej porze.
4: Letni kanon dwójki.
3: Nasz wtorkowy wakacyjny program, w którym czas na najdłuższą część audycji, część, którą wypełnią dziś spotkania ze światową elitą orkiestrowego wykonawstwa i to po obu stronach oceanu. To, co łączy oba zespoły, których będziemy dziś słuchać, to obecność na festiwalu Chopin i jego Europa. Londyńska Orkiestra Symfoniczna, być może Państwo pamiętają, gościła na nim w roku 2024. Dała wtedy dwa pamiętne koncerty na 20. jubileuszowym festiwalu. Koncerty z udziałem prześwietnych solistów, bo słuchaliśmy wtedy norweskiej skrzypaczki Vilde Frang i Bruce'a Liu, którego przedstawiać bliżej nie trzeba. Natomiast sławna Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha wystąpi na festiwalu po raz pierwszy. Także na dwóch koncertach 29 i 30 sierpnia. No i będzie to bardzo wyczekiwane wydarzenie, tym bardziej, że od czasu, kiedy powstały wspaniałe sale i w Katowicach, i we Wrocławiu,

Wrocławiu. No, przyznają państwo, że nieczęsto w Warszawie koncertują amerykańskie orkiestry. Czekamy cały czas na salę, która pomieści ich potężne brzmienie i rozmiary. Ja zaś w ramach zapowiedzi tej wizyty proponuję państwu nagrania z nowej płyty zespołu, który kolejny już sezon z powodzeniem prowadzi austriacki dyrygent Manfred Honeck. To jednak dopiero za niespełna godzinę, bo powracam jeszcze teraz do wydanego wiosną albumu londyńskich symfoników. Najlepszej, zdaniem wielu brytyjskiej orkiestry, która co prawda na razie chyba do Polski się nie wybiera, choć bywa u nas dość często, ostatnio jesienią ubiegłego roku we Wrocławiu, no ale zawsze pozostawia za sobą wspomnienia wspaniałego poziomu i oczywiście brzmienia. W kwietniu prezentowałam państwu w ich nowym wówczas nagraniu sugestywny poemat symfoniczny Tintagel Arnolda Baxa z 1917 roku, a dziś no nareszcie to główne danie tej płyty, dzieło z tego samego roku, które myślę, że idealnie wpisuje się w wakacyjny czas, zwłaszcza w perspektywie nadchodzących gorących gwieździstych sierpniowych nocy. Myślę oczywiście o arcypopularnej suicie Planety Gustawa Holsta, utworze, który przyniósł brytyjskiemu twórcy nieśmiertelną sławę, no i do dziś kojarzy nam się z esencją muzyki brytyjskiej w postaci przepysznych obrazów orkiestrowych, portretów siedmiu planet niezmiennie działających na nasze zmysły i wyobraźnie. Muzyka porywająca symfonicznym rozmachem, bogactwem barw, wspaniałymi rytmami i doskonałą, bogatą orkiestracją. Co ciekawe, Holst pisał swoją suitę w czasie wojny, spędzając wakacje w Hiszpanii i prowadząc ezoteryczne dyskusje z przyjaciółmi, w tym wspomnianym Arnoldem Baxem, na temat astrologii. Przed nami zatem ich efekt, no i próba oddania charakteru każdej z siedmiu portretowanych planet, a są to kolejno Mars, zwiastun wojny, Wenus, zwiastunka pokoju, Merkury, skrzydlaty posłaniec, Jowisz, zwiastun radości, ze słynnym hymnem znanym ze słowami jako I vow to thee my country, następnie Saturn, zwiastun starości, czarodziej Uran i mistyk Neptun. Najbardziej tajemnicza część suity z wokalizą chóru żeńskiego w finale. Gra londyńska orkiestra symfoniczna, śpiewa chór Tenebre, a całością dyryguje Antonio Papano.

No i tak kończy się ta międzyplanetarna, kosmiczna podróż w niezmiennie popularnej suicie orkiestrowej Planety, której początek to oczywiście bojowy Mars, a kolejne przygody

przystanki wiodą nas aż do najbardziej odległego eterycznego Neptuna. No i tak też w przestrzeniach galaktyki zamiera muzyka Gustawa Holsta, której dziś słuchaliśmy w świetnym wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej i żeńskich głosów chóru Tenebre pod dyrekcją Antonia Papana. Wszechstronnego dyrygenta o wielkiej charyzmie scenicznej, którego doświadczenie operowe słychać także i w tej nowej interpretacji tego przesławnego dzieła wydanej wiosną tego roku. Słuchają Państwo letniego kanonu dwójki. 18 minut pozostało do 11. Ja powracam do wątku słynnych światowych orkiestr, bo to znak rozpoznawczy tegorocznego festiwalu Chopin i jego Europa, na którym zagrają Orkiestra Symfoniczna z Montrealu, Królewska Orkiestra Concerthebouw z Amsterdamu, a także Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha. Ten świetny, znany nam amerykański zespół, o którym opowiadałam już Państwu w niedzielnym Kwodlibecie, przedstawiając przy tej okazji najnowsze nagranie muzyków w postaci 9. Symfonii Dworzaka, dzieła, które także wykonają oni podczas jednego z festiwalowych koncertów. Ale na tej płycie, wydanej w początkach lipca, poza Symfonią z Nowego Świata, znalazła się jeszcze mało znana, bo premierowe to nagranie, suita współczesnego kompozytora Carlosa Simona, urodzonego w 1986 roku. Muzyka fascynująca kolorami, dynamiczna, wielobarwna, zakorzeniona w amerykańskiej tradycji. To utwór zatytułowany Four Black American Dances z 2023 roku, który ma tutaj swoją fonograficzną premierę, a mieszanka to iście wybuchowa, choć nie brak tak także brzmień bardziej wyrafinowanych. Cztery części suity to Ring Shout, Waltz, Tap oraz Holy Dance.

0: Holy Dance, świetny, święty taniec kończy suite Four American Black Dances z erupcją orkiestrowych kolorów, ogromną dynamiką brzmienia i rytmiczną energią o nieco pierwotnym rodowodzie, no ale tak ma być, bo to korzenie amerykańskiej tradycji. Najnowsza propozycja Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha, która dwukrotnie pojawi się w sierpniu w Warszawie i będzie to z pewnością jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznego festiwalu Chopin i jego Europa. Festiwalu, który potrwa od 23 sierpnia do 6 września i przyniesie nam 16 koncertów z udziałem światowych gwiazd i młodych talentów pianistycznych, laureatów ostatnich konkursów chopinowskich także, w tym dwóch jego zwycięzców, Erika Lu i Bruce'a Liu. To wszystko i jeszcze więcej w jutrzejszym kanonie dwójki. Teraz zbliża się już 11.
1: Reklama.
2: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
4: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Już dziś o 18:00 w warszawskiej siedzibie Instytutu Pileckiego otwarta zostanie wystawa prezentujące akwarele i rysunki dokumentujące powstanie warszawskie. Autorem prac jest Walerian Bielecki, pseudonim Inżynier Jan, żołnierz zgrupowania Krybar, architekt, który zaprojektował m.in. słynny samochód pancerny Kubuś. Walerian Bielecki na gorąco dokumentował pędzlem i ołówkiem otaczającą go wojenną rzeczywistość. Wystawę Walerian Bielecki, sztuka dokumentu Powstanie Warszawskie odwiedziła Małgorzata Nieciecka-Mac. Kuratorką ekspozycji jest Karolina Kulik.
5: Sztuka dokumentu w przypadku Waleriana Bieleckiego to wiele takich momentów, które niestety powtarzają się także w najnowszej historii. Tu naloty i bomby zapalające przedstawione na tej akwareli.
6: Kompozycja tej akwareli jest bardzo dynamiczna. Oczywiście tematyka jest przerażająca, bo wiemy i znamy, że chociaż bomby fosforowe zostały zakazane, ta historia się niestety powtarza, czyli niektóre z państw niedawno użyły ich na

0: Powrót. Akwarela jest skomponowana jak swoiste inferno, bo widzimy płomienie, widzimy ludzi, którzy wciągają wiaderka z piaskiem.
1: To ludność cywilna także.
0: Przede wszystkim ludność cywilna. Oczywiście osoby, które zostały wyznaczone do gaszenia pożarów, tak? Powstańczy strażacy. Co jest bardzo interesującego w kolorystyce i jest przede wszystkim bardzo ekspresyjna. Czyli w zasadzie, jeżeli moglibyśmy jeszcze coś powiedzieć na temat stylu Waleriana Bieleckiego, no to tutaj widzimy zdecydowanie ekspresjonistyczny przykład. Są te kolory, widać ruch, widać walkę, widać płomienie i tak naprawdę przeraża.
1: Tutaj widać wydruk, a tu mniej więcej jak wyglądała ta praca w oryginale.
0: One były dosyć malutkie, bo były rysowane przede wszystkim w pośpiechu, w ukryciu i na szybko, więc na bloku zwykłym rysunkowym. Te trzy na wystawie, które witają zwiedzających, wybrałam dlatego, ponieważ bardzo jest to prawdopodobne, że powstały właśnie podczas Powstania Warszawskiego. Nie jesteśmy do końca pewni. Wiemy o tym, że Walerian Bielecki sygnował swoje prace Inżynier Jan, czyli Inż Jan.
1: Tu jak się przyjrzymy, faktycznie jest taki podpis.
0: Dół, prawa strona. Co jest ciekawe, że jeżeli chodzi o ten pierwszy rysunek, tego pierwszego rysunku mamy również opis od samego autora. Te opisy powstały już po wojnie. Każdy może przeczytać ten opis, bo mamy opis, komentarze historyczne przy każdym i mamy również opisy, które są bezpośrednio od artysty, autora. I w tym pierwszym opisie w pracy pod tytułem Warszawa, wrzesień 1944, patrol w nocy, artysta opowiada nam, w jaki sposób zdobył materiały do rysowania, czyli blok i akwarele, również pędzle, które później udało mu się przemycić do stalagu.
1: A jaka to historia z pozyskaniem tych materiałów papierniczych?
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ po upadku Powiśla Bielecki znalazł przy placu Napoleona sklep papierniczy, w zasadzie sklep z materiałami dla artystów, w którym znajdowały się barykady zrobione właśnie z pędzli, z akwarel, przede wszystkim z bloków rysunkowych i po prostu je wziął. Ale to nie oznacza, że wszystkie powstały w stalagu. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale wiemy na pewno, że te, które powstały w stalagu, są sygnowane przez niego, że powstały w stalagu. To jest o tyle ciekawe, że udało mu się te materiały, ten blok przede wszystkim wziąć i ukryć po kapitulacji. I dlatego ja uważam, że niekoniecznie wszystko powstało, bo Bielecki rysował, był architektem, więc miał to, nie powiem, miał potrzebę dokumentowania rzeczywistości, co zresztą jest bardzo widoczne w jaki sposób przedstawiał detale architektoniczne.
1: Kominy tutaj widać, jakieś okienka, wspinanie się po dachu.
0: Jeżeli przejdziemy do jego akwarel, to zauważymy, jaką ogromną rolę ta architektura, jaką rolę grała ta architektura w jego pracach. Chociażby ten transport pszenicy. To jest jedna z prac, która pokazuje, w jaki sposób Bielecki portretował życie codzienne powstańców. Mamy jedną z nich, czyli transport pszenicy, w jaki sposób warszawiacy radzili sobie z niedoborem pożywienia. Kolejną z taką pracą, która jest dosyć ciekawa, to jest kolejka po wodę.
1: Tu mamy datę
0: i mamy też podpis, że to jest właśnie wykonane w Falling Bostel w lutym 1944 roku. I mamy również podpis na dole z prawej strony stalag, więc wiemy o tym, że zostało to wykonane w stalagu na 100%.
1: malutki rysunek mógł przeleżeć lata w szufladzie, a taka praca jak przed nami, jaki to format?
0: Te formaty, które są bloku rysunkowego, te oryginalne, rzeczywiście A6, czyli maleństwo. I one przez wiele, wiele lat leżały po prostu w rodzinnej szufladzie. W 1985 roku, po śmierci

śmierci, wiele lat po śmierci artysty w 69. Syn Waleriana Bieleckiego zdecydował się oddać te prace. To jest ponad 60 prac, które dotyczyły właśnie powstania warszawskiego życia codziennego w Stalagu.

0: Tak, przygotowywałam koncepcję wystawy stałej w Muzeum Białymstoku, no i trafiłam na te perełki, a co jest takiego niesamowicie pociągającego, że w tych czasach tak naprawdę to fotografia zupełnie wyparła rysunek i akwarele, które kiedyś były na porządku dziennym, czyli reportaż rysunkowy był jak najbardziej powszechny.
1: Te fotografie kształtuje naszą pamięć, nasze wyobrażenie o tym, jak wyglądała ta codzienność w czasie powstania. Czy Państwo próbowali spojrzeć na tę pracę jako na dokument powstania warszawskiego? Ile tutaj możemy uchwycić konkretnych miejsc, dni zarejestrowanych na gorąco, być może w jakimś szkicowniku, a potem przenoszonych jeszcze raz na papier?
0: Chcieliśmy zwrócić uwagę na rysunek i akwarele jako medium dokumentu historycznego. I dlatego tak naprawdę postanowiliśmy opatrzyć te rysunki i te akwarele komentarzami historycznymi, ale te podpisy są schowane, bo chodziło nam o to, żeby w jakiś sposób widz przyzwyczaił się do nich, jak do fotografii.
1: To wyciągnijmy teraz jeden z takich opisów. Tu tematem jest woda. Przed nami kolejka, każdy trzyma w ręku wiadro, dziecko z czerwonym czajniczkiem. Kolejka zdaje się nie kończyć.
0: Przede wszystkim niesamowite są kolory, które mamy tutaj z zieleń. Mamy wszystkie odcienie niebieskiego, błękitu, różu. A co jest też ciekawe w tej pracy, to została sportretowana żona artysty, która stoi w kolejce.
1: Która to postać?
0: Jest to pani, która została sportretowana z charakterystycznym loczkiem, tak jak napisała to w swoich wspomnieniach pani Katarzyna Sawicka, wnuczka artysty. I rzeczywiście pani Krystyna Bielecka zawsze była portretowana z charakterystyczną fryzurą. Na wystawie można spotkać jej podobiznę częściej.
1: Pomyślałam teraz o albumie fotograficznym, gdzie Chris Niedenthal wybierał zdjęcia z powstania warszawskiego i to są kolorowe zdjęcia. Barwę nadała także dzisiejsza technologia i tu także powstanie warszawskie w kolorach. Przyznam szczerze, że zdziwienie budzi na przykład postać stojąca w seledynowej marynarce.
0: Tak, to prawda. To są kolory, które nie sądzę, żeby były używane przez artystę symbolicznie. Wydaje mi się, że rzeczywiście kolory były i zdecydowanie wiemy o tym, że jeżeli chodzi o modę, to coś takiego istniało, tak? Krawcowe szyły i warszawianki zawsze chciały wyglądać dobrze, więc są to prawdopodobnie kolory, które naprawdę istniały. Co bardzo często się pojawia w tych akwarelach, to jest czerwone niebo. To jest ta łuna, która się unosi nad miastem, która w jakiś sposób intrygująco też współgra z cegłami, czyli z gruzem.
1: Na jednej z tych akwareli widać projekt wozu bojowego Kubuś, w powstanie którego bohater tej wystawy także był zaangażowany.
0: To jest tak naprawdę, Walerian Bielecki jest głównie znany z projektu samochodu opancerzonego Kubuś. Mamy dwie akwarele, które właśnie pokazują i przedstawiają twórców tego samochodu opancerzonego. Co jest ciekawe, Walerian Bielecki po wojnie stworzył dokładny opis. Istnieje maszynopis z rysunkami dokładnymi Kubusia, który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Ale oczywiście przez to, że muzeum się organizuje, no to trudno jest zobaczyć ten maszynopis. Ja mam ogromną nadzieję, że kiedyś zostanie opublikowany. Akwarelą, którą bardzo też chciałam pokazać i która u nas jest symboliczna i tak naprawdę na samym początku, to jest akwarela nosząca tytuł Śmierć łączniczki Hanki Klawisz, czyli Anny Kaczmarek. Jest to wyjątkowa akwarela, bo nie mówię też o kompozycji, bo tutaj kompozycja ma też ogromną rolę. Widzimy oczywiście budynki, widzimy perspektywę tak typową i tak charakterystyczną dla prac Bieleckiego. Na pierwszym planie przede wszystkim widzimy wyrwy ciemne, czarne okien. widzimy połamane kraty, widzimy płaty.

0: Achtę, ten cały ból ludzi tego powstania. Po środku tej perspektywy widać przed barykadą ciało zabitej Anny Kaczmarek. Jest to akwarela, jest to obraz wstrząsający. I tutaj zdecydowanie mówimy o tym, że jest to symboliczny. To jest po prostu obraz symboliczny. I też symboliczny pod względem takim, że trzeba zobaczyć, ile kobiet walczyło. Też jest bardzo istotne, podkreślamy to, że kobiety walczyły w powstaniu jako łączniczki, ale też jako żołnierki. To też trzeba podkreślić. Ta nasza akwarela ma wyjątkowe miejsce.
1: Wyciągnę kolejną wskazówkę.
0: Widzimy krzyże, widzimy grób prowizoryczny, widzimy las. Nie tylko mężczyzn, ale też kobiety, które tu występują, które oddają hołd swojemu koledze.
1: To walki o Powiśle, gdzie zginął między innymi ojciec Michał Czartoryski. Inżynier Jan, czy to był pseudonim, który funkcjonował także poza powstaniem?
0: Zdecydowanie nie. Czasy były trudne i jak większość żołnierzy AK ukrywał dla dobra rodziny swoją walkę i swój współudział w powstaniu. Tym bardziej, że historia jest oczywiście bardzo smutna, ponieważ bardzo próbował, raz, że był zaangażowany w miasto projekcie, czyli czynnie odbudowywał Warszawę, robił projekty. Co ciekawe, przy ulicy Mokotowskiej razem ze swoim bratem otworzyli małą drukarnię, małe wydawnictwo, w którym drukowały się książeczki dla dzieci. Ja zresztą miałam taką książeczkę w domu, więc znałam tę kreskę i te krasnoludki. Te krasnoludki były w zasadzie rysowane przez brata. Represje, to był rok 46 i no niestety raz, że zamknięto wydawnictwo, a dwa, no to musieli się wszyscy wyprowadzić najpierw poza Warszawę, a później Walerian Bielecki znalazł swoje miejsce już na stałe do końca życia w Białymstoku.
1: Czy Walerian Bielecki życzył sobie kiedyś tego, by jego prace, czy marzył o tym, że jego prace, te powstańcze, zostaną kiedyś pokazane publiczności?
0: Tego nie wiemy. Wiemy natomiast to, że bardzo chciał w jakiś sposób pozostawić po sobie ślad, ponieważ napisał teksty, czyli w zasadzie stworzył opisy. Poza tym śmierć Waleriana Bieleckiego była nagła, więc nie doczekał tego momentu, żeby też komuś powiedzieć na ten temat. Niestety wnuczka Waleriana Bieleckiego przyszła na świat dopiero w 80 roku, więc nie zdążyła poznać swojego dziadka. Poznaję go teraz. Muszę powiedzieć, że jest wspaniałą osobą, pani Katarzyna Sawicka, bo cały czas szukam, bo cały czas piszę. Ma świetne pióro, więc mam nadzieję, że napiszę coś więcej o swoim dziadku.
2: Audycję przygotowała Małgorzata Nieciecka-Mac.
3: Letni kanon dwójki.

Katarzyna First-Wojtkowska i Róża Świadczyńska. Witamy Państwa ponownie. To już ostatnie kwadranse wtorkowego kanonu, w których chciałabym powrócić do najnowszego nagrania Mitsuko Ushidy, wielkiej damy fortepianu, której świeżo wydany album miał swoją światową premierę w miniony piątek, 24 lipca. Ta płyta, której słuchaliśmy już częściowo wczoraj, przynosi 3 ostatnie sonaty Beethovena utrwalone podczas recitalu pianistki w tokijskiej Suntory Hall. Dame Mitsuko Uchida, jak Państwo wiedzą, to jest artystka, która nagrała już chyba wszystko, jeśli chodzi o Mozarta i Beethovena. Niektóre dzieła nawet dwukrotnie. No i do takich właśnie należy ta triada fortepianowych arcydzieł, którą otwiera pełna liryzmu sonata E-dur opus 109, a zamyka wspaniała, potężnie zakrojona, pełna dramatyzmu i miłości.

mistyki sonata c-moll op. 111. Dziś zaś czas na dla mnie zawsze poruszającą do głębi sonatę Asdur op. 110. Dzieło, w którego złożonej strukturze znajdziemy arioza, znajdziemy kunsztowne fugi i recytatywy, no ale ta przedostatnia sonata Beethovena to przede wszystkim manifest ducha. Sonata, która prowadzi nas od wstępnego cantabile i pełnego dramatycznych zmagań skerca przez egzystencjalne rozterki recytatywów i bolesny tragizm arioso dolente, po ostrożne podnoszenie się z popiołów w pierwszej fudze, ponowne zejście w otchłań rozpaczy w kolejnym arioso, no i wreszcie przełamanie kryzysu i triumfalną apoteozę w potężnej finałowej fudze. Mitsuko Uchida gra tę sonatę z właściwą chyba obecnemu etapowi życia refleksją, zatem o prawie 3 minuty dłużej niż w poprzednim nagraniu z 2005 roku. A części: moderato cantabile, molto espressivo, allegro molto, adagio ma non troppo oraz fuga allegro molto. Słuchamy 31. sonaty Asdur op. 110 Beethovena w interpretacji Mitsuko Uchidy.

Dame Mitsuko Uchida. Tak kończy swoje nowe odczytanie sonaty As-dur op. 110, przedostatniej sonaty fortepianowej Ludwika van Beethovena. To wykonanie zostało zarejestrowane 1 listopada ubiegłego roku w tokijskiej Century Hall. Centralna pozycja na nowym albumie Mitsuko Uchidy, płycie, która miała swoją premierę w ubiegły piątek, 24 lipca, a w tym

W tym tygodniu towarzyszy nam w letnim kanonie dwójki. Jutro ostatni fragment tego albumu i 32. sonata fortepianowa c-moll op. 111. Teraz 18 minut do południa. Na pożegnanie jeszcze jedno, tym razem wczesne nagranie japońsko-brytyjskiej pianistki i finał koncertu fortepianowego S-dur KHL 482 Wolfganga Amadeusza.

0: Mozart na zakończenie w wykonaniu Mitsuko Uchidy z English Chamber Orchestra pod dyrekcją Jeffreya Tate'a w nagraniu z 1986 roku. Tak się dziś żegnamy. Do jutra, do 9:00 Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Pora na kolejne w tym tygodniu spotkanie z Piotrem Matywieckim. Urodzony w 1943 roku w Warszawie, poeta, eseista, krytyk literacki, autor antologii poetyckich, edytor, jest pierwszym w historii laureatem podwójnego Silesiusa w kategorii Książka Roku. Ma w swoim dorobku ponad 20 książek poetyckich. Od debiutanckiego tomu Podróż z roku 75 po wydany w ubiegłym roku tom Epika, nagrodzony właśnie w maju we Wrocławiu. Piotr Matywiecki czyta wiersze wybrane specjalnie dla Państwa, opatrując je komentarzem odautorskim. Epika jako tytuł tomu lirycznego i jednego z cykli w tej książce? Jak to wyjaśnić?
3: W cyklu Epika, który jest tytułowy dla tego zbioru, chciałem pokazać, jak liryczny namysł staje się rdzeniem epiki, ale nie jako tak zwana proza poetów, czyli gatunkowe bękarstwo, jako coś, co jest w epice najczystszego. Pisanie powieści, być obok własnego istnienia i stamtąd patrzeć poprzez siebie na swoje istnienie w czyimś istnieniu. Być człowiekiem, żeby sobie innych wyobrażać. Omamienie. Co się z nami dzieje, to się o nas opowiada. Opowiadania już tak się przesiliły, że wciskają się w zdarzenia, a nawet je uprzedzają.

dzieją? Dzieje się opowiadanie o nas, a nie my. To o kim opowiadamy? Defilada. W sanatoryjnej sali dyskutują na zabój, gruźlik stulecia i milionowy trup. Agonalne gesty wzbijają się pod sufit, mieszają powietrze, mieszają czas. Ale zanim umrą, wyrównają rytm. Rytmiczna dobra fraza, sucha dobra proza, kadencja i moralność, szczerość i poza. Środkiem stulecia Tomasz Mann defiluje, ironia stoi na chodnikach, kiedy triumfuje, drętwiejącą chorągwią oddaje mu cześć. Odpadła parada od ludzi, odpadła ironia od prawdy. W stuleciu zapadł się czas. Filister po wszystkim przemaszerował wszystko. Ożył trup. Przez tysiące lat, czekając na koniec, Jan pisał tysiące powieści. Miliardy niedopowiedzeń w miliardach głów, żeby przeoczyć apokalipsę i przemyśliwać los bez końca. Zaczytany. Pamięci Krystiana Skrzypożka. Na ostatnich stronach śmierci Wergilego Herman Broch zawraca dzieje, grzech zatapia w niewinności, Adama sprowadza do zwierzęcej i roślinnej natury, minerały do kosmicznego wybuchu światła, koniec do początku. Wergiliusz to każdy umierający, a umieranie zwija rzeczywistość do embrionu, który sam siebie urodzi do nowego życia. Ostatnie obrazy, które Wergiliusz widzi w agonii, są żywe bardziej niż życie. Są nowym początkiem. Przyjaciel mojej młodości, pisząc swoją pierwszą powieść, zaczytywał się w śmierci Wergilego. Przedwcześnie świadomy końca, gładko szukał początku. Jeszcze nie wiedział, że jak każdy umiera. Zdania wyrównywał przed sobą. Myślał, że komponuje muzykę czasu. Po latach nie ułożył się w czasie naprzód ani wstecz. Źle mu się układało. Nie miał świadomości, która by odwróciła klepsydrę. Jego zaczytanie, samobójstwo.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzień dobry. Zapraszamy na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, w którym wędrujemy tropem letnich festiwali z muzyką ludową, muzyką tradycyjną. Oczywiście trwa teraz 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Największy i najstarszy tego typu festiwal folklorystyczny w tej części Europy, czyli na południu, na żywiecczyźnie. My dzisiaj w audycji natomiast przeniesiemy się na północ Polski, na podobnego rodzaju wydarzenie, które ma już prawie pół wieku tradycji istnienia i aktywizowania regionów Warmii i Mazur, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną, muzykę ludową, ale nie tylko te regiony wchodzą tu w grę. Zaprosimy dzisiaj bowiem na jarmark, na międzynarodowy jarmark folkloru w Węgorzewie. Zaczynamy jednak audycję od smutnej wiadomości, o wiadomości o śmierci Józefa Śliwy, skrzypka z Huty Gogołowskiej, jednego z najlepszych instrumentalistów najstarszego pokolenia na Rzeszowszczyźnie. Józef

Śliwa od najmłodszych lat grał na skrzypcach w ludowym pogórzańskim stylu, grywał w wielu lokalnych kapelach. W ostatnich latach był prymistą kapeli zastawnych z Brzostku. Wykonywał autentyczne melodie pogórzańskie z okolic Brzezin, Brzostku, Huty Gogołowskiej, a w repertuarze miał wiele melodii pochodzących od słynnych skrzypków żyjących w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Grał melodie po słynnych w tych stronach, między innymi skrzypku zwanym Papugą, a wiele też miał melodii po swoim wuju, ludowym klarneciście, grywającym jeszcze przed II wojną światową. Wiele razy występował na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2018 roku. Zdobył tam między innymi nagrodę pierwszą w kategorii solistów i instrumentalistów.

0: Po weselach grałem, no można powiedzieć, od 19 lat życia. Pierwsze grałem całkiem ze suchu, do 18 lat. Po pewnym czasie przyjechał do mnie akordeonista i przywiózł mi za 3 zeszyty, może 5 nut i mówi, że idziesz z nami na wesele grać. To było w 19 roku życia.
1: A pan znał nuty?
0: Znałem, tak. Ze swojej wiedzy, z książki, to jest raz, a drugie to... A na skrzypkach to mi pokazał tylko, gdzie leżą, które nuty. F, E, G, A, B tam... A bemole to już same krzyże, to już według słuchu tego, no bo wiedziałem, że jest podwyższenie, ale trzeba słyszeć półton. Bynajmniej półton odróżnić. No i grywałem dosyć długo po weselach. Później skrzypki zanikły, ci koledzy się pożeniali, poszli przez strony, w stronę Dębicy. Taki Mietek Mirowski nie żyje już, Ignac Firoj, czyli Gąsior, bo jego przezywali Firoj, Wiktor, Świerady, z różnymi, Longosz, Wieszek, różnymi zespołami grywałem.
1: A lubił pan w ogóle granie na weselu?
0: Przelubiłem grać. Lubiłem, tak, no bo ja na roli trzeba było trochę dorobić.
1: Ale to ciężka była praca, granie na weselu.
0: Praca na roli rolnika z graniem jest bardzo ciężka, bo są palce ciężkie, ręce ciężkie. Oj, i nogi niesilne, bo i nogi, bo się koniem robiło, i kosą, i w ogóle wszystko było.
1: A pan grał ci taką melodię Dobranocka, to była melodia taka właściwie przedweselna, tak? Kiedy ją grali?
0: No, takie zaproszenie było przedweselne. Nawet jak przedtem były wesela, śluby były w niedzielę, to w sobotę my chodzili z odgrywką, a gdzieś po południowych godzinach i do rana się chodziło, do niedzieli, a później bez spania wesele i ślub i w ogóle i tego tak się grywało dla mnie. To jest takie było Dobranocka, pierwszą melodię, takie zaproszenie weselne gości.

To było tak, albo był ktoś tam jakiś taki, co przepowiada, czyli to różnie to nazywali. Szczupagą był, to zależy jakie wesele było, jaki układ tego, ale czy tego, czy śpicie, czy odegrać pozwolicie. No i tak pod oknem się grało tą właśnie dobranockę. No dzisiaj tę dobranockę nie każdy zna.

0: jedna do zapamiętania.
1: No i chyba już tak nie zapraszają na wesela, co?
0: Tak. I w ten sposób się wesela nie odbywają teraz i takiego czegoś nie ma, to znikło tego, ale my jeszcze jako starsi podtrzymujemy tą tradycję. No i właśnie ta kapela, co gram ostatnio z nimi, z Zastawnymi, tą melodię się im nadała, podobała się i żeby z nią występować. No i tak zauważyłem, że rzeczywiście jest co grać.

W głowie jest bardzo dużo melodii, tylko że jedna z drugą się myli. Tak jest melodii różnych, czy to z takich, czy z wolnych, czy tego jest melodii, czy przyśpiewek weselnych, czy różnych. To jest melodii, co wieś, to inna pieśń. To było takie, no. Dobre było i wesołe było, dopóki człowiek młody był, a teraz się troszkę człowiek przestarzeje, ale jeszcze tak się po prostu młode dziewczyny uśmiechają do nas starszych i ja ich chcemy ciągnąć do końca, no coraz to bliżej setki. Tych melodii nawyciągali, takich różnych dowcipnych, troszkę obrażających, jakby ktoś, no ale to na to wesele i na to, co powinny. To nawet dawniej to chodzili cywile pod podłogi na wieś, bo dawniej to były wesela na podłodze, no, koło domów, a teraz no to wszędzie gdzieś tam w jakichś lokalach. Tego dawniej to było inaczej. To słuchali różnych prześpiewek, to się jedni drugich uczyli, to tego i było bardzo wesoło.

się po prostu, że nie ma kto to otworzyć. Nikt się po prostu z młodych nie za bardzo chce uczyć. Każdy mówi tak, a co się będziesz uczył tam prywatnie, jak są szkoły muzyczne, każdy się do szkoły pchnie, ale tak jak słyszę, to dużo tych szkół muzycznych nie kończy i no rezygnuje, bo jakoś ich zniechęcenia zależy na kogo trafi. Muzyka to jest zapartość, musi być zawzięcie, nic co innego. Nie wolno odejść. Jak się ćwiczy, to się ma ćwiczyć do końca i grać.

0: Tęskni pan za tymi dawnymi weselami?
1: Tak, bardzo dobrze i bardzo dużo ludzi nawet do tego chce powracać i odnowić to. Tylko że dziś już się to kończy.

To nagrania z 2018 roku z Kazimierza Dolnego i wywiad, który z Józefem Śliwą zarejestrowała wtedy Anna Szewczuk. Muzyk zmarł wczoraj, 27 lipca, w wieku 80 lat. Pogrzeb Józefa Śliwy odbędzie się w czwartek, 30 lipca, w kościele parafialnym w Gogołowie. A my teraz w audycji przenosimy się nad Węgorapę. Tak jak i rzesze turystów i fascynatów, którzy przyjeżdżają tam co roku, kultywując tradycję, która ma prawie pół wieku. Otóż za kilka dni w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie rozpocznie się kolejny, 49. już jarmark folkloru. To największa w Polsce północno-wschodniej impreza związana z kulturą ludową i folklorem, na którą składają się przegląd zespołów, kapel, solistów z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy kwalifikują się potem do udziału w konkursie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Występy grup folklorystycznych z kraju i z zagranicy, konsultacje merytoryczne, a także kiermasz tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i sztuki ludowej. No a przede wszystkim bliskie spotkania z ludźmi, którym bliska jest kultura ludowa właśnie regionu. Ta odsłona jarmarku i właśnie Międzynarodowego Jarmarku Folkloru zbiega się z tym, że Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie otrzymało w tym roku honorową nagrodę imienia Oskara Kolberga, co obie te instytucje, zarówno jarmark, jak i muzeum, łączy postać Barbary Chludzińskiej, wieloletniej dyrektorki tej instytucji. Muzeum powstało w 1991 roku i mieści się w zabytkowym dworku w Węgorzewie, który został wzniesiony około 1737. Także historia tej instytucji jest dużo dłuższa niż te 35 lat oficjalnej działalności muzeum. W muzeum zawarte są, można oglądać właśnie zbiory węgorzewskich muzealników, którzy swoją pracę rozpoczęli w latach 60. XX wieku. Była to grupa miłośników regionu, która rozpoczęła gromadzenie różnego typu zabytków. Obecnie głównie skupiają się oni na pracy wokół kultury ludowej wszystkich grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno-wschodnią, więc jest to bardzo dużo materiałów i niezwykle różnorodnych, bo wykraczających poza to, co związane było z tradycją i dziedzictwem Warmii i Mazur, ale także wkraczało na tereny Litwy, Białorusi i oczywiście Ukrainy. W audycji przenosimy się teraz poniekąd w czasie i posłuchamy o tym, jak jarmark rozwijał się przez lata.

0: świata, w jakim miejscu się tak na dobrą sprawę rozgrywa i jaka atmosfera wiąże się z Międzynarodowym Jarmarkiem Folkloru w Węgorzewie. Przenosimy się nad Węgorapę.
1: Na północnych krańcach województwa olsztyńskiego, z dala od dużych ośrodków północno-wschodniej części kraju, leży małe miasteczko. Ma tylko 45 ulic. Jego początki sięgają roku 1335. Wtedy właśnie wzniesiony został zamek Węgoborg. W 6 lat później koło zamku powstała osada targowa, która w 1571 roku otrzymała prawa miejskie. W ciągu wieków jednak wydarzenia historyczne związane z północno-wschodnimi dzielnicami Polski układały się w mozaikę, na której barwom białym i czerwonym ciężko przyszło walczyć o przetrwanie. W XIX wieku osadnictwo polskie zostało zahamowane przez wielką akcję germanizacyjną władz pruskich. W czasie II wojny światowej z miasteczka uczyniono silny punkt oporu niemieckiego. Pociągnęło to za sobą duże straty, bowiem w dniu wyzwolenia w styczniu 1945 roku 80% zabudowy leżało w gruzach. Powoli, powoli mieszkańcy dźwigali swe domy z ruin. Tak jak w całej Polsce i tu wracało życie. Powstał przemysł spożywczy, wikliniarski. Ale główna szansa rozwoju miasteczka leżała w turystyce. Jezioro Mamry, piękne lasy, to były atuty, które należało wykorzystać.

programie Ministerstwa Kultury jest w tej chwili przede wszystkim widzenie kultury wysokiej. W odróżnieniu od tego, co było w dawnych latach, mało się mówi, mało się stara o to, żeby coś zrobić na terenach wiejskich, gdzieś tam, gdzie ludzie są niewykształceni, nieprzygotowani do tej kultury. Strasznie ważną rzeczą jest umieć ludzi przygotowywać do kultury, animować do tej kultury, zachowywać tradycje tej kultury. My wiemy, że kultura ludowa już jest w tej chwili kulturą w gruncie rzeczy umierającą, że w tej chwili tu już nie ma przekazu takiego bezpośredniego, rodzinnego, z ojca na syna, z babki na wnuczkę, coś takiego. Teraz już jest inaczej, że jeżeli się chce do czegoś wrócić, to trzeba to zrobić poprzez pośredników, poprzez tych, którzy umieją. I tym takim pośrednikiem bywają specjaliści. Węgorzewo jest też na skraju Polski i w Węgorzewie w muzeum stworzonym przez panią Chludzińską, w tym muzeum są takie właśnie działy, gdzie się kształci umiejętności szycia, haftowania, tworzenia tkanin na dawnych krosnach, w ten sposób jak to dawniej było, uczenia się rzemiosł ludowych, różnych rzeczy, no i tak samo ceramiki. I to jest jakby miejsce, taki jeden z ośrodków przy muzeum, który nie tylko pokazuje coś zwiedzającym, ale który tak samo jest centrum pewnego szkolenia. To wszystko jest zasługą wspaniałą pani Barbary Chludzińskiej, jednej z najciekawszych osób, o której nie wątpię, że przyjdzie czas, kiedy zamiast ją wyrugowywać z tego muzeum, jak to robi miejscowa władza, dadzą jej, nie wiem, nazwę muzeum jej imienia, czy placu jej imienia, bo to wspaniała osoba jest. Basia Chludzińska od początku stworzyła muzeum, które stało się nie tylko miejscowym, ale w

0: W ogóle ponadregionalnym. Ona tam stworzyła i zarówno skansen, jak i skansen żywy. I właśnie o tym życiu ja w tej chwili mówię. Ono jest tak strasznie ważne. Umiejętność spojrzenia, która u młodych ludzi jest naturalną rzeczą. I to jest cała kolekcja wspaniałych ludzi w Polsce, którzy zajmują się właśnie między innymi tym, żeby uczyć widzenia świata. I młodzież chętnie się daje uczyć.
1: Od 35 lat właściwie instytucjonalnie naszym głównym celem jest działalność badawcza, popularyzatorska, dokumentacyjna dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W naszych zbiorach znajdują się przede wszystkim zbiory etnograficzne, historyczne, archeologiczne i tutaj gromadzone są najróżniejsze zabytki związane z historią regionu, ale też z obrzędowością, ze zwyczajami, z tradycją. Podczas naszych dorocznych imprez folklorystycznych dokumentujemy dziedzictwo niematerialne. Podczas przeglądu sobotniego w Jarmarku Folkloru typowani są artyści na ogólnopolski festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Co roku możemy się poszczycić, że to właśnie nasi artyści z naszego województwa zajmują wysokie miejsca, także jest to po kilkanaście osób. My te właśnie osoby, te podmioty wykonawcze przygotowujemy. Tym się szczycimy, to jest rzeczywiście nasza duma, także nasze województwo jest naprawdę w wysokim rankingu, jeżeli chodzi o ten folklor śpiewaczy, folklor muzyczny. Poza tym podczas jarmarku i nie tylko prezentujemy szerokim odbiorcom nasze pracownie rękodzielnicze, nasze wyroby rękodzielnicze, ale też twórczość ludową podczas rzemiosł najróżniejszych pokazów. Na największej właśnie naszej imprezie Jarmarku Folkloru prezentujemy ponad 240 stoisk, tradycyjne stoiska rzemieślnicze i rękodzielnicze, ale też i tradycyjne kulinaria. Warto podkreślić, że przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie od 1999 roku działa Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych i tutaj funkcjonują trzy pracownie, pracownia ceramiki, tkactwa oraz plastyki kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej. Tutaj można uzyskać certyfikowane dyplomy w ramach prowadzonych seminariów, warsztatów oraz kursów pierwszego i drugiego stopnia. To jest tyle w edukacji. Bogata oferta edukacyjna to również zajęcia właśnie rękodzielnicze i plastyczne. Oferta jest skierowana do różnych grup odbiorców, ale też również osób ze szczególnymi potrzebami. W 2022 roku zaczęliśmy dostosowywać tą naszą ofertę edukacyjną do właśnie potrzeb tych grup. Myślę, że staramy się być instytucją otwartą dla szerokich grup odbiorców. Instytucją, jedną z głównych instytucji wiodącej w regionie w zakresie ochrony materialnego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Co roku też dostosowujemy i badamy potrzeby właśnie i społeczności lokalnej, i regionu. Ta nasza oferta cały czas ewoluuje. Przykładem tego jest zorganizowanie nowej imprezy plenerowej dotyczącej rybołówstwa. To jest trzecie Mazurskie Święto Węgorza. I tutaj impreza zrodziła się po organizacji dwóch wystaw. Pierwsza wystawa to Jezioro Mamryczy w Jeżrze oraz druga tradycyjne rybołówstwo na Mazurach, gdzie prowadziliśmy badania związane z rybołówstwem w powiecie giżyckim i węgorzewskim. To jest też również powrót do tradycji związanej z kulturą łowiectwa w Polsce. Dwa lata temu reaktywowaliśmy w tym roku 15-letni Festiwal Regionalny Kultury Łowieckiej.

0: Jarmark był wielki, co się zowie. Narodu skupiło się tyle, że i przejść było niełatwo. Taki gąszcz czynił się między kramami. A najpierw to płócienne, wysokie budy, zapchane towarem kobiecym, płótnami, a chustami, co wisiały na żertkach. A potem znów szły kramy, co aż się lśniły od paciorków, lusterek, a wstążek. A potem powroźnicy i ci, co sieci sprzedawali, i ci, co z sitami po świecie jeździli, i ci, co z kaszą po jarmarkach się wozili, a kołodzieje, a bednarze, a grabarze, gdzie zaś i kto przeliczy i spamięta te wszystkie kramy i to, co w nich sprzedawali.
1: Gorzewa jesteśmy, także my tu stale uczestniczymy. To w ogóle jest fajna atmosfera. Po prostu podobają się te piosenki ludowe. No wspaniale jest, jednym słowem.
2: Pan Józef Podziewski, proszę pana, po raz 15 już pan jest gospodarzem suwalskiego jarmarku folkloru w Węgorzewie.
3: Te jarmarki to jest pół mojego życia. Cząstka mojego życia. Ja żyję cały rok tym jarmarkiem żyję, no nie tylko, ale zawsze wspominam.
2: Pan Bolesław Budkiewicz z Wydmin Kowal, tak? Prezentuje pan właśnie kowalstwo. Tak. Robi pan podkówki na szczęście. Tak. Jak się taką podkówkę robi?
4: Nagrzewa się żelazo, o tutaj w tym hornie. Później się kładzie na kowadło, w kleszczach się trzyma, tak jedno ręczko lewo się trzyma za kleszczy. Prawo ręko się stuka po tym nagrzanym żelazie i później obrabia się. 3 lata uczyłem się. I za naukę płaciłem nie tak jakby teraz, tylko jeszcze za czasów tamtej Polski. To taka nauka kosztowała 300 zł, a 300 zł to było kiedyś 3 krowy. To musiał ojciec zapłacić za mnie. O, dziękuję. To na szczęście kupują te ludzie podkówkę.
2: Skąd państwo jesteście?
5: Z Poznania. Całkowicie przypadkiem, po prostu z ośrodka już mi się ze znajomym zabrali, do Węgorzewa akurat jechał. I mówię, pokażę, bo ja trochę znam te strony. Ona nie zna, także powiedziałem, że pokażę. Akurat jest jarmark, no tak się złożyło. Impreza jest bardzo podobna do jarmarku świętojańskiego w Poznaniu. Uważam, że jest bardzo pożyteczna, szczególnie dla ludzi przybywających z zewnątrz. Zawsze można coś zobaczyć, pamiątkę jakąś kupić ciekawą i poznać w ogóle, co ludzie robią ręcznie.
2: Jakie znaczenie jarmark folkloru w Węgorzewie ma dla etnografa?
6: Ja bym powiedział, że to jest pewna mozaika. To znaczy, że powiedzmy gdzieś 30% jest tu tego repertuaru, który kochają etnografowie właśnie tej starszej generacji, zwróceni zwłaszcza ku tradycji. Ale pod każdym względem nawet te pozostałe te części repertuaru są interesujące z punktu widzenia funkcjonowania tradycji we współczesności. Jak te zasoby kulturalne są asymilowane na współczesnej scenie w konfrontacji z publicznością, gdyż jest to nawiązanie częściowo do tradycyjnych jarmarków, w tym sensie, że przecież w minionych wiekach ta działalność muzyczna też się odbywała na jarmarkach, prawda? Tylko że to, powiedzmy, nie była scena, tylko że to byli śpiewacy, muzycy, no tacy, jakbyśmy to nazwali, wędrowni. Tu jest większa scena, tu jest większe wyniesienie tego artystycznego wykonawstwa, ale i ta forma jarmarku i festiwalu jest głęboko osadzona w tradycji. Mi się wydaje, że dla każdego ma znaczenie, dla tutejszej ludności, z tego względu, że to jest jednak atrakcyjne urozmaicenie dosyć monotonnych miesięcy. Dla wykonawców, bo to jest okazja do dowartościowania siebie samego, bo tu jest jednak duże wyróżnienie i duża trema przed dużą publicznością występować. Także wydaje mi się, że tego typu imprezy będą miały znaczenie niezależnie od systemu ekonomicznego czy politycznego, bo starają się wydobyć ten typ repertuaru, tę pieśń, która będzie w jakiś sposób nowa przez swoją dawność. Także to jest połączenie tej mody z archaizmem kultury ludowej.

0: kopiła.
1: Wreszcie ktoś ma grabie i to przyzwoicie, zobacz jak zrobione. Eleganckie. Grabie, widły, kosze.
2: Dobrą godzinę albo lepiej, zanim wyszukałem. I lekko wcisnąłem do płota, żeby miały te pazury dwa zagięte. Bo kiedyś, jak przed wojną się mluciło maszyną, pierw od tej maszyny się odbierało tą słomę grabiami, a dalej dwie kobiety szły i trzęsły tymi widelkami drewnianymi. Ale przed wojną to tych wideł na wsiach nie było. I teraz pojechać do województwa wileńskiego, nie wiedzą, co to są za widły, dwójki, czwórkami siano rzucają i obornik i tak dalej. Ja mówię dla brata, jak przyjadę, ja ci dwójki przywiozę, ale pół litra samogonki nada wypić.
1: Tam ma pan brata, tak?
2: Brata.
1: To ta granica przedzieliła?
2: No granica, mój brat należy do Białorusi.
1: Te kosze to też są pana, zobacz jaki kosz.
3: Dla nas to jest impreza, która daje nam możliwości i utrzymania kontaktu z twórcami, i podtrzymania trochę tych tradycji wszystkich, które już są na wymarciu. Poza tym możemy zebrać trochę prac, które jeszcze udaje się dostać, prac tych ludzi, którzy właściwie odchodzą już w przeszłość. No i jest możliwość pokazania ludziom tego, co się robi, co kiedyś było, jakie były tradycje.
1: Widzę, że ma pan uczennicę, panie Tadeuszu. Gratuluję. I ładne, i sprytne. Popatrz, jakie śliczność.
4: O,
1: robota na kole.
4: I to teraz tu na miejscu. Pan Tadeusz Sieniakowski z Kętrzyna. Na brak widowni pan nie narzeka?
5: Nie, nie, absolutnie nie.
4: A chętni do zasiadania przy kole garncarskim są?
5: Właśnie w tej chwili jest urocza młoda pani, która bardzo, bardzo to sprawnie wykonuje.
4: Jak pan sądzi, opanuje tę sztukę?
5: Jeśli będzie miała dużo uporu, to tak.
4: A długo już tak siedzi przy tym kole?
5: Już z godzinę, może więcej trochę.
4: Jaki efekt?
5: Z banki cztery i kilka popielnic takich fajnych fikusów.
4: Ale sama, bez pana
5: tak,
4: pomocy?
5: Bez, to już my od kilkunastu lat przyjeżdżamy. To mój tata przyjeżdżał i ja przyjeżdżam. Też garncarz.
4: Z pokolenia na pokolenie to garncarz.
5: No tak przychodzi.
4: Kto przyjmie po panu?
5: Może syn? Ja chcę im się teraz, bo to jest brudna praca niby, ale w rzeczywistości to jest bardzo przyjemne.
4: Da się z tego wyżyć?
5: Skąpo, ale.
6: No bo tak, ta tradycja by zginęła. No bo co teraz tam, to wszystko inaczej, technika, a ono tutaj takie prawdziwe polskie rzeźby, takiego świętego, nie wiadomo, czy on w bok skrzywiony, czy na prosto, prawda? Czy się modli, tak, czy tylko pokutuje. No ale potem tańce te nasze, polskie, prawda, nie tylko nasze, bo występuje zespoły ukraińskie, prawda, jeszcze inne, ale folklor podbudowuje i tych, co występują, i tych, co prowadzą. No pani, to samo do nas co roku przyjeżdża i bardzo nam przyjemnie.

0: Od 1985 roku to obserwowałem ten festiwal. Jest to chyba najlepsza forma właśnie wymiany wartości etnicznych, wartości duchowych. Także to jest taki rzeczywiście bardzo ambitny też przegląd, z tej racji, że on jednak jest pilotowany przez ludzi bardzo ofiarnych, bardzo zamiłowanych w tej swojej dziedzinie. Rzeczywiście ludzi, którzy docierają do tych wszystkich zespołów, pomagają tym zespołom. I to zawsze owocuje w tym rezonansie, że te same zespoły również się starają wydobyć ze swoich zakamarków pamięci możliwie najbardziej ciekawy, interesujący repertuar. No, tu nie bez znaczenia jest stałe uczestnictwo wielu zespołów w festiwalu ogólnopolskim w Kazimierzu. W jakiś sposób jest to nowoczesna wersja kultury masowej. Wersja, która wykorzystuje też korzenie etniczne, etnograficzne, która dostarcza satysfakcję też tym pokoleniom żyjącym na wsi. To znaczy jest to pewne dowartościowanie, wyniesienie na scenę ich dorobku, ich pamięci. I poza tym do pewnego stopnia taki festiwal zmusza też te zespoły do szukania swoich źródeł, więc jest ta ciągła penetracja starszych pokoleń, bo wydobycie jakiegoś rodzaju repertuaru, który jest mało znany, który jest dawny, mobilizuje od razu inne zespoły do szukania w tym samym kierunku.
1: Pani Krystyna Cieślub z Lipska. Starałam się odtworzyć w zwyczajach i obrzędach ludowych ten zakątek polski, który jest trochę odsunięty już, ale myślę, że to, co zostało u naszych jeszcze starszych ludzi, co jest jeszcze do odtworzenia, trzeba to chwytać, bo już ludzie umierają. I przyjdzie ten dzień, że nie będą mogli odtworzyć i powiedzieć, jak to było, a młodzież nie zawsze będzie mogła już zdobyć potem. Kocham to od najmłodszych lat, twórczością ludową. Zajmowała się moja babcia, robiła pisanki i tkactwem zajmowała się. Mamusia robiła pisanki i hafty, koronki szydełkowe. Ja robię pisanki, wszystkie ozdoby, wnętrz, pieczywo obrzędowe. Czyli idzie to z pokolenia na pokolenie i nie wyobrażam sobie, żebym mogła zostawić, żeby nie przekazać młodemu pokoleniu. W tej chwili wykonuje córka, jedna i druga, wykonują moi synowie pisanki, bo ja to robię jako twórczyni ludowa. Robi to moja ta najmniejsza wnuczka Hania, która już też stara się zawsze występować razem ze mną. Więc my staramy się jako we własnym środowisku, własnymi siłami to odtworzyć, co jeszcze jest możliwe.
2: Każdy z tych regionów, które są tutaj bardzo zróżnicowane i bardzo odmienne, z tych kultur, które na terenie województwa suwalskiego są reprezentowane od lat, że każde z tych kultur, czy to jest kultura polska wielu regionów, czy też kultury mniejszości narodowych, są równie pożądane tutaj i równie docenione według własnych tradycji. Każdy z tych zespołów, czy solistów ma pewność, że ta kultura, w której on wyrósł, zostanie uszanowana, jeśli tylko spełni te kryteria, które legły u podstaw organizowania jarmarku folkloru w Węgorzewie, a więc zgodności z prawdą własnej tradycji regionalnej i narodowej.
3: Jaka jest publiczność na tych jarmarkach?
4: To żeby była publiczność taka niecuda, to jarmarki by się nie udali. To tylko dzięki nim, bo i zapowiadać inaczej, inaczej tańcować, inaczej śpiewać. Tu wszystko tym jarmarkiem żyje.
3: 15 lat to kawał czasu.
4: O, no tak, no ja byłem 15 lat młodszy, to samo.

To kapela Wilniuki z Mikołajek, która grała również na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. W dźwięku słyszeliśmy m.in. też zespół śpiewaczy Orzeszanki z Orzysza, czy kapelę rodzinną Bałdygów. Te dwa ostatnie zespoły wystąpią też na zbliżającym się, najbliższym, 49. Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie już w ten weekend, 1 i 2 sierpnia. A o minionych odsłonach tego festiwalu, także o pewnej jubileuszowej, bo 15 z roku 1992 słuchaliśmy w głosach bywalców tego wydarzenia oraz twórców ludowych, którzy przez lata jeżdżą właśnie do Węgorzewa, dzieląc się swoją pracą i swoją kulturą. W dźwięku słyszeliśmy też głosy m.in. profesora Aleksandra Jackowskiego, który wspominał dyrektorkę i założycielkę Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, panią Barbarę Chludzińską. Słyszeliśmy też profesora Piotra Daliga, który opowiadał o znaczeniu takim etnograficznym tego wydarzenia dla kultury ludowej w Polsce. Zapraszając na tę najbliższą odsłonę, przypomnieliśmy dźwięk właśnie z 1992 roku, który nagrała pani Gabriela Walczak. Tym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Źródła. Aleksandra Tykarska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Jutro Jacek Bocheński skończy 100 lat. W tym tygodniu przyjaciele kreślą portret pisarza. Dzisiaj Teresa Bogucka, która była sekretarzem redakcji Zapisu, wtedy gdy Jacek Bocheński był tam redaktorem odpowiedzialnym.
1: Gdzieś na początku 70 roku w teatrze STS, o ile pamiętam, zostałam przedstawiona Wiktorowi Woroszylskiemu. Zaprosił mnie najpierw na kolację, a później na większe przyjęcie. I na tym większym przyjęciu byli rozmaici znani pisarze. I pod oknem siedział bardzo przystojny pan. Ja sobie pomyślałam, to na pewno jest Herbert, wygląda jak książę poetów. Po czym się okazało, że Herbert jest zupełnie inny i że to był Jacek. Tych spotkań Wiktor urządzał dużo, więc żeśmy się spotykali tam, a równocześnie rozwijał się romans, miłość mojego młodszego brata i jego pasierbicy, córki jego żony Lidy. No i tak się rozwijało, aż wstąpili w związki ślubne i się okazało, że jesteśmy powinowaci z Jacek.

No więc życie towarzyskie, rodzinne, życie towarzyskie, opozycyjne. W połowie lat 70. Gierek postanowił, nie obrażając Związku Radzieckiego, zakolegować się z Zachodem, bo tam też były pieniądze, a jemu były potrzebne pieniądze. W związku z tym w Helsinkach podpisał trzeci koszyk. Trzeci koszyk porozumień z Helsinek dotyczył praw człowieka. To była wtedy absolutna nowinka w przestrzeni publicznej. W ogóle Carter zaczął tego używać, a naszeptał mu to Brzeziński. No więc coś takiego podpisał, no ale żeby jakoś uładzić się z wschodnim sąsiadem, to władze wymyśliły, że zrobią zmiany w konstytucji. Dotyczyły jakiegoś opisania praw obywatelskich, których w ogóleśmy żadnych nie mieli, tak żeby można było zrobić uszczerbek w tym koszyku. To po pierwsze, a po drugie wpisania do konstytucji, do zgodnej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i do zgodnych rządów partii komunistycznej. Inteligenci wiedzą, że słowo ma swoją wagę i po to się je wstawia, żeby je kiedyś wykorzystać. I postanowiliśmy, że nie przepuści się tego. To jest akurat sprawa, przy której milczeć nie wolno. I było zbieranie podpisów pod dwoma listami. I to jest, uświadomiłam, że żyję w jakimś fantastycznym kręgu, bo poza nim ludzie się boją, a my się już nie boimy. I ta wolność nas cieszyła. No i z Jackiem się blisko wtedy zakolegowałam. W każdym razie list 59 był właśnie takim wyraźnym znakiem. Potem powstaje KOR. I już nie wiem, czy KOR najpierw się ukonstytuował i ogłosił, że jest, czy zapis. Powstało to pismo, gdzie ja byłam włączona najpierw w kolportaż. Po czym zostałam jak Basia Toruńczyk, która była pierwszym sekretarzem, to nie... sekretarką. To była rola sekretarki, ktokolwiek mężczyzna czy kobieta by ją spełniał. Na początku takim odpowiedzialnym, naczelnym jest Wiktor Woroszylski, a sekretarką Basia. A wszystkie osoby, które tam przynależą, no, są wymienione na okładkach. Między innymi oczywiście Jacek i inni fajni pisarze. Po czym? Po dwóch latach. Basia wyjeżdża za granicę. I Wiktor postanawia przekazać Jackowi prowadzenie i zająć się swoim pisaniem. Pewnie też odpocząć, bo to strasznie męczące. Jak ja ledwo tam żyłam, nosząc w tej we w te wszystko, to co dopiero oni. No i przekazuje to Jackowi razem ze mną. W 8 numerze zapisu jest Jacek i ja tam biegam. Czasem jestem na tych zebraniach i wysłuchuję, czasem nie mam nawet czasu, bo trzeba do jakiejś drukarni skoczyć albo coś. Przyjeżdża papież, postanawiają pisarze któryś numer zapisu wręczyć w związku z tym, że przyjeżdża. No to trzeba zrobić go, wydrukować porządnie, nie u Milka Chojeckiego tym fioletem na zielonym i elegancko oprawić. Wszystko się udało, tylko tam, gdzie był drukowany po raz pierwszy, to wkraczyła bezpieka. Więc trzeba było drugi raz to zrobić. Więc nie zawsze mogłam być na zebraniach, ale Jacek był takim szefem stanowczym, ale dopuszczającym wszystkich do głosu, jak dochodziło do jakichś sporów, czy kogoś drukować, czy nie drukować, bo zapis zrobił się przy okazji miejscem, gdzie pisarz, któremu odrzucono książkę, przylatywał z tą książką, bo straszył tamto wydawnictwo, że wyda pod ziemią. Jak książka była dobra, nie było problemów, prawda? A jak była taka sobie średnia, to były problemy. No więc to były niesłychanie spokojne moim zdaniem zebrania. Do dziś ich klimat wspominam jako coś fajnego, bo zebrania teraz wszelakie są okropne. Dla historyka pewnego sprawdzałam, kto był za, kto przeciw w sprawie gnit. Jacek mówił, ja byłem za, Kazik Orłoś mnie popierał, a przeciw był Adam Michnik. Traktat o gnidach to był tekst Wierzbickiego. Był pamfletem na wokół opozycyjną inteligencję, bo głównie pastwił się nad tymi, którzy no może dadzą pieniądze na robotników, może coś, ale niczego nie podpiszą, nie zaryzykują nazwiska. I wiedziałam, że on pisze żywą prawdę, bo tak było, kiedy ja chodziłam po podpisy. Ale wystarczająca ilość tych osób podpisywała, więc też nie widziałam powodu do takiego ataku niesłychanego. To się ukazało. Adam potwierdził, że on nic nie pamięta nagle. Adam Michnik, i powiedział, że jest tak, jak mówi Jacek. No więc okazało

Myślę, że stuletni Jacek wszystko lepiej pamięta niż my, 80-latki. Adam napisał odpowiedź. To się nazywał Gnidy Aniołek. I był to ważny tekst zmieniający czarno-białą zasadę, którą do swoich rozważań Wierzbicki przyjął i pokazujący, że jest to bardziej złożone. Bardzo to był ciekawy wtedy dwugłos i odnosił się rzeczywiście do czasu, w którym żeśmy żyli. Ważnym wydarzeniem w dziejach zapisu było wydanie Małej Apokalipsy Konwickiego. Zamówił ją jeszcze Wiktor Woroszylski. Słyszałam, że jakieś spory, kto miał drukować tą apokalipsę, tylko zapis, bo dla zapisu była ona napisana. Mała Apokalipsa była zamówiona, jak mówiłam, przez Wiktora Woroszylskiego, ale wyszła już za czasów Jacka. Cały numer zapisu poświęcony innej książce. Był jeszcze Strykowski, ale to była książka napisana, cenzura ją tego, więc Julek Strykowski nabrał oddechu, napisał tak, jakby w ogóle żadnej cenzury nie było i było to w zapisie. Jacek należy do nielicznych pisarzy, którzy przez tą zmianę systemu przeszli i dalej robili to samo. Znaczy był wybitnym pisarzem w PRL-u i jest wybitnym pisarzem potem. To jest zawsze opowieść o zmianach i niepokoju o przyszłość. I to jest taka serdeczna troska, jak on patrzy na to, co się dzieje. Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. Takim dobrym. Dlatego, że Jacek jest mądry i wyrozumiały. Coś omawiamy i u niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają na słuszne, niesłuszne, po tej stronie, po tamtej stronie. Tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie jej się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem. I to lubię, bo coraz mniej takich ludzi jest, z którymi tak można porozmawiać. Lubię jego opowieści o czasie przeszłym. Pamiętam, że byłam kiedyś z moim bratem u niego i w czasie właśnie tutaj zapis, tu coś się dzieje, a brat nie zajmował się tym specjalnie, ale zapytał go, jak wyglądało, kiedy wybuchła wojna. I on opowiedział to. I to była piękna opowieść, taka powiedziałabym wielowarstwowa, o tym, jak był wychowany, do czego był przygotowany, jak ta wojna zaskakiwała, jak wyglądała w Zakopanem, gdzie dzieciństwo spędzał. I wtedy zobaczyłam właśnie tą sztukę Jacka, pięknego opowiadania, od razu z różnymi elementami. I później właściwie, jak on zaczął pisać bloga, to dalej tak wyglądało. On ma taki prosty język. Zazdroszczę jako osoba niegdyś pisząca. Zazdroszczę. Piękny, prosty język. I właściwie nie wiem, czy to jest tak, że on pisze kawałek i wyrzuca wszystko, co jest nadmiarem, czy już układa sobie w taki najbardziej oszczędny sposób, ale przy tej oszczędności jest tam napięcie emocjonalne, napięcie poznawcze, bym powiedziała. Chce się to czytać. Z taką ciekawością do świata, życzliwą, powitał zmiany technologiczne. Ja już byłam do komputera przyuczona w redakcji Gazety Wyborczej i powiedziałam, że żaden problem się nauczyć. No więc został nabyty komputer. Spędziłam jeden wieczór z Jackiem. Zaczęliśmy od Wlaskotek na Płotek i Mruga. I później poszło. Ojciec był filologiem klasycznym. I żeby do tego mieć dostęp, to Jacek musiał się nauczyć języków. Łaciny i greki. A mimo to brał udział w obserwowaniu naszego życia, które jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co jego ojciec włożył mu do głowy w dzieciństwie. Ostatnia książka Jacka nazywała się Ujście i powstawała jako blok. Podobnie jak w innych książkach, obserwował i opisywał rzeczywistość. Ale tutaj też było sporo o kończeniu się. O ujściu, takim, do którego sam się szykował, bo przecież miał wtedy 95 lat, takim, które dotyczyło jakichś rzeczy, które się psuły, drzew, które umierały,
jakby zwracał uwagę na koniec, ale równocześnie

0: Jednocześnie jest w tej książce ważna część. To jest opowieść o profesorze Walerym Pisarku. Spotkaliśmy się wszyscy, czyli Jacek, profesor i ja, w Radzie Języka Polskiego w pierwszym jej wcieleniu. I teraz się okazało, opowiada Jacek o tym, że w latach powojennych byli zupełnie po przeciwnych stronach. Właściwie jakby nie mogli się spotkać. Albo los im tego oszczędził, bo nie mogliby rozmawiać ze sobą. A potem zmiana. Te zmiany, które następują, dotyczą ludzi, dotyczą historii, dotyczą Polski. Ta zmiana sprawiła, że jak się spotkali później, to się mogli serdecznie zaprzyjaźnić. I ta opowieść jest też taką opowieścią o własnej przemianie od młodego, trochę zbuntowanego człowieka, który jak wielu wtedy po wojnie uznał, że świat musi być inaczej urządzony. Po drugi raz czegoś takiego nie można przeżyć. I zgodził się na to, że urządza go nowa władza. On był pryszczaty, choć nie lubię tego terminu. No, w każdym razie należał do tego młodego pokolenia, do stosownych organizacji, do stosownych pism, po czym widział, że to się zmienia i że on też się zaczął zmieniać. Odchodził z tej Polski Ludowej, aż doszedł do tego kręgu opozycyjnego, w którym mógł śmiało pisać, mógł czuć się wolnym i spotkać się z profesorem Pisarkiem. Zawsze koło siebie siadali na Radzie Języka Polskiego. Uroczy, mądrzy, urodziwi starsi panowie. Jak była jesień, to zbieraliśmy grzyby. Jacek pasjami to lubił. Obserwowaliśmy to, co się dało. Ja się ptakami zajmuję, a Jacek zachwycał się jakimś żuczkiem. No, to jest bardzo przyjemna rzecz, żeby się nie zajmować rzeczywistością. Ale też do tych zwierząt ma taki stosunek, że został wegetarianinem i twardo nie je mięsa. I to jest taka konsekwencja etyczna, prawda, że jednak wyciąga się prosty wniosek z tego, co się widziało, z tego, jak się to ocenia i tak dalej, ale samemu w takim razie też trzeba. Trzeba stać po stronie wartości. Póki miał siły, to brał udział we wszystkich zgromadzeniach, wszystkich marszach protestujących w sprawie sądu, w sprawie konstytucji, w sprawie aborcji, w tym tłumie kobiet, pod pomnik w rocznicę powstania, w getcie żeśmy chodzili. Wszędzie był, ponieważ uważał, że nie wystarczy opowiedzieć, zdiagnozować, ocenić, ale trzeba samemu spróbować popychać w dobrą stronę. Wszędzie się stawić.
1: O Jacku Bocheńskim mówiła Teresa Bogucka. Jutro wspomnienie Iwony Smolki.
2: Na zegarze 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olaf Lubaszenko.
2: W Świdnicy trwa festiwal bachowski, a w jego ramach seria wykonań wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha. Numer 7 i 8 spośród około 200 w katalogu Schmidera zabrzmiał jutro w Kościele Pokoju. Jak mówi dyrektorka kreatywna festiwalu Marzena Lubaszka, wykonanie wszystkich kantat Bacha to plan na długie lata.
4: To jest coś, do czego się szykowaliśmy od dłuższego czasu i pomyśleliśmy, że kiedyś trzeba podnieść tę rękawicę. No i rzeczywiście podczas tegorocznej edycji festiwalu zagramy pierwszych 10 numerów kantat Bacha, a wiemy, że jest tych kantat około 200, więc jeśli będziemy szli w tym tempie, no to jak łatwo policzyć, zajmie nam to około 20 lat. Ale może się tak zdarzyć, że podczas następnych edycji zagramy tych kantat trochę więcej niż 10, więc może przyspieszymy.
2: Jutro o 19:00 kantaty 7 i 8 w Świdnickim Kościele Pokoju wykonają zespół Arte dei Suonatori, który od klawesynu poprowadzi Marcin Świątkiewicz. Będziemy to dla Państwa transmitować na naszej antenie. Instytut Pamięci Narodowej chce uzyskać od Ukrainy zgodę na przywiezienie do Polski artefaktów znalezionych w grobach rzezi wołyńskiej. Mówił o tym wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski w trakcie konferencji prasowej w Ostrówkach na Wołyniu. Poinformował także, że wydobyto już szczątki prawie 50 osób, a w ziemi spoczywa jeszcze co najmniej 300 ofiar ukraińskich nacjonalistów.
5: Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli

0: Ostrowieckiej trwają od 2 tygodni i potrwają do 8 sierpnia. Pobierany jest materiał genetyczny, żeby można było zidentyfikować ofiary zbrodni wołyńskiej. Wiceprezes IPN Karol Polejewski potwierdził, że przy zwłokach znajdowane są przedmioty użytku osobistego.
1: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie się zachowały przy szczątkach. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
0: Jak podkreślił wiceprezes IPN, dla Polaków są to relikwie, które powinny trafić do rodzin ofiar lub do muzeów w Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Zmieniamy temat. Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zostanie w ciągu 3 najbliższych lat przebudowana i rozbudowana. Słynąca ze swojej znakomitej akustyki duża sala koncertowa przejdzie renowację, a przed gmachem oddanym do użytku w 1958 roku, a konkretnie pod ziemią, powstanie mniejsza sala koncertowa. W czasie przebudowy i rozbudowy zespół Filharmonii Pomorskiej będzie koncertował m.in. w sali Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, w Auli Kopernikowskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Koszt inwestycji to 372 miliony złotych. Od ponad 40 lat wstaje przed 3 nad ranem i rozwozi mleko mieszkańcom wschodniego Londynu. Teraz 68-letni Steve Hayden został uhonorowany tytułem Freedom of the City of London, czyli jednym z najstarszych wyróżnień przyznawanych w brytyjskiej stolicy. Mieszkańcy dzielnicy, w której rozwozi mleko, mówią, że Steve jest kimś znacznie więcej niż tylko mleczarzem. Zawsze znajdzie czas na krótką rozmowę, żart czy dyskusję o piłce nożnej, a sam 68-latek zapewnia, że pomimo 4 dekad pracy na razie nie zamierza przechodzić na emeryturę. Będę to robił tak długo, jak długo pozwoli mi na to zdrowie. Na razie sprawia mi to przyjemność, chcę pracować, a ludzie chcą, żebym dalej przywoził im mleko. Mówią, że nie wolno mi przechodzić na emeryturę, więc dopóki tak jest, będę jeździł. Steve Hayden przyznał, że ceremonia w londyńskim Guildhall była dla niego niezwykłym przeżyciem. Jak powiedział, poza narodzinami jego dzieci, to był prawdopodobnie najlepszy dzień w jego życiu. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania dziś wyjątkowo, co nieco później, około 17, ale to zależy od transmisji z Bayreuth. Proszę też śledzić nasz portal.
3: Reklama.
4: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na 2. odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program 2 Polskiego Radia.
3: Reklama.
4: Zaułki historii.
8: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. Dziś w Zaułkach Historii porozmawiamy o księdzu Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, sarmackim Horacym, jednym z najczęściej, obok Sienkiewicza i Osendowskiego, tłumaczonych pisarzy polskich. Tyle, że w Polsce zupełnie albo prawie zupełnie zapomnianym. A do rozmowy zaprosiłem dr Teresę Kaczorowską. Dzień dobry, Tereso.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Sarbiewski urodził się 24

0: lutego 1595 roku w Sarbiewie koło Płońska. W jakiej rodzinie się urodził?
1: Urodził się w rodzinie szlacheckiej, Herbu Prawdzic. Mówi się, że miał jednego brata Stanisława, a niektórzy już teraz twierdzą, że więcej braci. W każdym razie, Sarbiewo to jest wioska, która leży 25 km od Ciechanowa, około 80 km od Warszawy, przy trasie numer 7 Warszawa-Gdańsk.
0: To była szlachecka rodzina, więc miała jakieś dobra w tych okolicach i z tego się utrzymywała.

0: Oni mieli wieś Sarbiewo, ale także kilka folwarków. W skład ich włości wchodził przede wszystkim dwór z sadem, z piękną aleją lipową, ale też budynki gospodarskie i folwarczne. Mieli też browar, mieli młyn. W każdym razie była to zacna, stara rodzina Herbu Prawdzic, szlachecka, polska, z której wywodziło się wielu dostojników i kościoła, i państwa.
1: Jak powiedziałaś, miał brata i ten brat był no, znaczącą postacią, bo był wojewodą mazowieckim, marszałkiem Izby Poselskiej, a poza tym był żołnierzem, który walczył z Chmielnickim.
0: Ojciec po skończeniu szkoły domowej młodego Macieja Kazimierza Sarbieskiego był przeciwny, żeby poświęcił się karierze duchownej.
1: No ale jednak naukę rozpoczął w 1607 roku w kolegium jezuickim w Pułtusku.
0: No tak, no bo wtedy właściwie cała oświata, całe szkolnictwo było w rękach jezuitów, przynajmniej te najlepsze szkoły, to były kolegia jezuickie, a kolegium jezuickie w Pułtusku było bardzo znane i szanowane. Tam wykładał m.in. Jakub Wujek czy Piotr Skarga, więc oczywiście, że rodzice po edukacji domowej zawieźli 12-letniego Macieja Kazimierza do kolegium w Pułtusku, ale jak już ukończył po 5 latach to kolegium, to wstąpił w szeregi swoich nauczycieli, czyli chciał zostać członkiem Towarzystwa Jezusowego. I wtedy był protest ojca, żeby jednak wybrał drogę świecką, ale tak postanowił. Prawdopodobnie w tym okresie zmarła jego matka, Anastazja Zmielewskich. Więc tym bardziej postanowił wyjechać do Wilna na 2 lata nowicjatu i tam przyjął święcenia pierwsze zakonne.
1: Ale od 1622 roku przebywał w Rzymie. Tyle tylko, że jadąc do tego Rzymu miał pewną przygodę i może o niej opowiedz.
0: Ale zanim wyjechał do Rzymu, to jeszcze kształcił się w kolegium też jezuickim Hozjanów w Braniewie, gdzie uzyskał tytuł profesora akademikusa i już pracował. Pierwsza praca też była na Litwie, a dokładnie na Rzymudzi w Krożach, też w kolegium jezuickim, bardzo wtedy znanym jako Ateny Rzymuckie, tak? I jeszcze 2 lata studiował na Akademii Wileńskiej. I jezuici, widząc duży potencjał intelektualny u Macieja Kazimierza Sarbieskiego, wysłali go na studia do Rzymu. Było to wielkie wyróżnienie być studentem kolegium gregoriańskiego, papieskiego w Rzymie. To naprawdę był zaszczyt i Sarbieski wyjechał w trójkę kleryków, młodzi, jak to nazywano, razem z 2 dostojnikami. Między innymi jechał z nim furmanką przez 2 miesiące, rektor tejże akademii, ojciec Gruszewski i ojciec Vivaldi, który był prowincjałem całej prowincji jezuitów. To była prowincja litewsko-mazowiecka. Oni zatrzymywali się w kolegiach jezuickich w drodze, jechali przez Poznań. To pierwsze kolegium to jezuickie, gdzie się zatrzymali, to właśnie było w Poznaniu. Później płynęli Wartą, Łabą, ale najczęściej jednak podróżowali wozem i Bambergi, czyli na terenach obecnych Niemiec, zostali napadnięci przez, jak to Sarbieski pisał, zbirów, bo on stworzył Iter Romanum, czyli drogę rzymską, w którym to utworze opisał szczegóły tej drogi 2-miesięcznej i okradziono ich, jak to pisze, ze sreber wszelkich, z wszelkich dóbr, ale też bardzo pobito. Po tej napaści jeden z jego kolegów jezuitów, jeden z kleryków zmarł w Rzymie. Natomiast Maciej Kazimierz Sarbieski ocalał dzięki temu, że zwyczajnie uciekł z miejsca zdarzenia i pomogli mu miejscowi wieśniacy, którzy dopomogli dotrzeć do najbliższego kolegium jezuickiego. Podróż była niezwykle trudna. Sarbieski też,

0: który miał wtedy 27 lat, doznał udaru, leczono go pijawkami, bo to się jechało kiedyś przez Alpy. Teraz samochodem się trudno przez Alpy jedzie, a co wtedy w konie, tak?
1: Przybył do Rzymu i, jak powiedziałaś, pojechał tam po nauki. Jak one wyglądały?
0: On był już po 2 latach studiów teologii i po prostu ukończył po 2 latach w Kolegium Gregorianum ten kierunek i zaczął już pracować. Proszę sobie wyobrazić, że już po 2 latach stał się znany jako poeta i jako wykładowca. Brał udział w tak zwanych tych akademiach humanistycznych w Rzymie, czyli w Watykanie i w zamożnych domach. Śpiewał swoją poezję, bo był też uzdolniony muzycznie.
1: Ale przebywał na dworze u papieża poety Urbana VIII.
0: To znaczy on zaprzyjaźnił się z elitą ówczesnego świata. I Maffeo Barberini, późniejszy papież, był poetą. Był starszy od Salwińskiego o jedno pokolenie, ale po roku pobytu Salwińskiego został papieżem i już wówczas wybrano utwór Salwińskiego podczas uroczystości przejęcia przez Maffeo Barberiniego, czyli Urbana VIII, stanowiska papieskiego. Niestety ta przyjaźń później nie skończyła się dobrze dla Salwińskiego, bo Salwiński był najzdolniejszym poetą w ówczesnym Rzymie. Był naprawdę chłubiony. W 623 roku, jak pisze profesor Warszawski, panowała w Rzymie Sarbie Womania nawet. Studenci kochali jego wykłady, był świetnym mówcą. Był też znany z traktatów poetyckich, znany z traktatów naukowych. Na przykład w Rzymie wtedy powstał jego traktat De Acuto et Arguto, czyli o puencie i dowcipu. Wtedy nie było ani komputerów, ani kopiarek, więc odpisywano sobie utwory Salwińskiego. Były czytane na uniwersytetach europejskich, a już w ogóle sławny się stał Salwiński, kiedy ukazał się jego pierwszy taki poważny tom. To było Licorum Libri Tres w Kolonii w 1625 roku. I kiedy się ukazał, to papież go... Są takie badania, że go wygnał z Rzymu, bo słońce może być tylko jedno.
1: Czyli papież był zazdrośnikiem.
0: Prawdopodobnie my jako pisarze, jako poeci znamy często to
1: rodzaj
0: odczucie.
1: Zazdrości. Ale ponoć papież uwieńczył go laurem i ponoć przysługiwał mu tytuł poeta laureatus.
0: Tak, tak, tak. No, w 1623 roku, kiedy stosunki były bardzo dobre, to papież uhonorował go najwyższym laurem wówczas. Po prostu Salwiński był noblistą swoich czasów. Właściwie laur papieski był nawet ważniejszy niż dzisiejsza Nagroda Nobla, bo Nagroda Nobla dzisiaj to jest przyznawana co roku, sukcesywnie. Często ze względów też politycznych. Natomiast papież przyznawał laur poetycki wtedy, kiedy chciał. Czyli wcześniej poprzednicy Urbana VIII przyznali taki laur Dante czy Petrarce. To byli wielcy, wielcy poeci. I Salwiński właśnie dzięki temu też stał się bardzo znany. Bywał często na audiencjach Urbana VIII. Pisał dla niego ody, wyśpiewywał. I nikt się nie spodziewał, że zostanie po 3 latach nagle wezwany do Polski.
1: No dobrze, ale wcześniej otrzymał święcenia kapłańskie.
0: Święcenia kapłańskie, tak. Otrzymał też właśnie w Rzymie święcenia. Poza tym
1: 3 czerwca 1623 roku.
0: Tak, tak. Bo miał tylko zakonne, tak. I już pracował, chcę powiedzieć, w innym kolegium jezuickim, w kolegium Germanicum. Proszę sobie wyobrazić, jaką miał renomę, jak doceniono tam jego geniusz nie tylko poetycki, ale też taki do kierowania, bo podobno był takim sarmatą, hardym, nie chciał być usłużny nikomu i już był właściwie prorektorem jednego z kolegiów w Rzymie. I nikt się nie spodziewał, że zostanie nagle odwołany i to przed zakończeniem roku, czyli w połowie czerwca 1625 roku.
1: Ma 30 lat, wraca do Polski i co się z nim dzieje?
0: Wrócił najpierw do Sarbiewa, do rodzinnej wioski, odpoczywał

0: powstał taki jego utwór Ad Fontem Sonam. Bardzo to przeżywał całą drogę. To wynika z jego utworów też, który pisał, bo ta droga, jak wspomniałam, także powrotna była długa.
1: Choć już bez tak dramatycznych przeżyć.
0: Bez napadów i bez udarów.
1: Pierwsza.
0: Tak. Odpoczął trochę w Sarajewie i skierowano go, no jezuici wiedzieli, w jakim on jest stanie, skierowali go na drugą aprobację do kolegium w Nieświeżu. Tam po roku pobytu został skierowany do nauczania już, tak? Najpierw w Połocku, później w Akademii Wileńskiej.
1: I tam był profesorem teologii i retoryki.
0: I filozofii. Zrobił dwa doktoraty. Najpierw z filozofii w 1632 roku i z teologii w 1636 roku, kiedy już był kaznodzieją króla Władysława IV Wazy. W każdym razie, kiedy pracował w Wilnie na Akademii Wileńskiej, zawiesił swoją poetycką lirę, jak pisał na haku, bo zagłębił się w gąszcz filozofii, teologii, musiał prowadzić wykłady, był nawet spodnikiem, był doradcą rektora, był dziekanem Wydziału Teologii i Filozofii. I jezuici polscy zwracali uwagę jezuitom litewskim, że marnujecie talent, z którego słynie na cały ówczesny świat Maciej Kazimierz Sarbieski. Niestety oni obarczali go różnymi obowiązkami, ale jego to dzieło, Lyricorum Libri, było wydawane w całej Europie, w różnych językach. Ocenia się, że w XVII wieku miało 60 wydań, zarówno w formie oryginalnej, jak też w formie kieszonkowej. Obydwa wydania były ze stronami tytułowymi Paula Badera Rubensa. Więc tym bardziej było to dzieło powszechnie czytane, odpisywane, nawet trafiło do kolonialnej jeszcze wtedy Ameryki.
1: A jak to się stało, że został kaznodzieją Władysława IV?
0: Wtedy Piotr Skarga zmarł, który był kaznodzieją króla Zygmunta III, a później właśnie Władysława i jezuici wyznaczyli, ponieważ słyną z kazań, z krasomóstwa swego. Zresztą to taka epoka była, tak? Ale Sarbieski wyróżniał się, był świetnie wykształcony i na ostatnie swoje 5 lat życia właśnie został skierowany. Wróć na rodzinne Mazowsze, tak można powiedzieć. Zamieszkał w Zamku Królewskim w Warszawie i wyjeżdżał z królem Władysławem wszędzie, do wód, na wszystkie spotkania, na polowania i wszędzie musiał te kazania pisać i z tym się nie czuł dobrze. Poza tym został odsunięty od pracy nie tylko twórczej, poetyckiej, ale też od naukowej. Oczywiście znalazł się znowu w kręgu elity, ale sarmackiej, polskiej, litewskiej, ale mu to nie odpowiadało. W każdym razie w 1640 roku prosił króla o zwolnienie go z tej funkcji.
1: Ale się król nie zgodził.
0: Ale król najpierw się nie zgodził, prosił go, bo go bardzo cenił, bo Sarbieski znał kilka języków, założył pierwszy teatr. Władysław IV Waza też kochał kulturę, sztukę. Na przykład zakupił bardzo dużą kolekcję prac Rubensa, więc go bardzo cenił. Był obyty Sarbiecki, grzeczny, delikatny w obejściu, jak to piszą biografowie i nie chciał się zgodzić, ale Sarbieski zaczął chorować. Narodziły się w Zamku Królewskim, na dworze królewskim intrygi różne, plotki. Sarbieski przyjaźnił się z biskupem płockim, Stanisławem Łubieńskim. Być może on się przyczynił, bo Łubieński chorował. Ludzie zaczęli opowiadać, że umarł. W każdym razie zaczęto nawet kontrolować ich korespondencję na zamku i tego już Sarbieski nie mógł znieść. I właśnie w lutym jeden z monarchów poprosił jeszcze Sarbieskiego o ostatnie kazanie. I w katedrze świętego Jana w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej Sarbieski wygłosił tę mowę i doznał udaru mózgu. No. I po kilku dniach zmarł, został pochowany obok w kościele.

0: kościele jezuickim w podziemiach.
1: Zmarł na udar, ale miał trzy pogrzeby. To
0: no,
1: jest
0: to
1: dosyć niesamowita
0: bardzo.
1: Historia.
0: Tak. Nie zaznał spokoju po śmierci, tak. Bo przez dwa lata spoczywał spokojnie w podziemiach przy Świętojańskiej.
1: W kościele jezuitów.
0: W kościele, znaczy jezuitów, tak. Świetny pomnik nagrobny. Polacy wystawili według projektu Jana Kryńskiego. Ale później przyszły wojny, przyszły zabory i te podziemia jezuickie były splądrowane.
1: No przede wszystkim skasowano zakony.
0: W 1773 roku skasowano zakon jezuitów i ten kościół przejęli ojcowie Pijarzy. Któregoś dnia znaleziono szczątki rozproszone i stwierdzono po resztkach napisów, że jest to Maciej Kazimierz, że to jest ojciec Maciej Kazimierz Sarbiecki, słynny poeta, jezuita. I ojcowie Pijarzy przenieśli szczątki do swojego kościoła, podziemia kościoła przy ulicy Długiej, czyli do obecnej Bazyliki Wojska Polskiego. I wtedy właśnie stamtąd zabrano wszystkie szczątki po upadku powstania listopadowego i przeniesiono na powstający cmentarz pomorskowski.
1: I to na polecenie namiestnika,
0: tak,
1: Iwana Paskiewicza.
0: Tak.
1: I pochowano
0: nocą w tajemnicy.
1: W zbiorowej mogile.
0: W zbiorowej mogile, ale ta mogiła też nie zaznała spokoju, szczególnie podczas powstania warszawskiego. Hitlerowcy zbombardowali cmentarz, wszystko wymieszało się, tak? I dzisiaj prawdopodobnie stąpamy, jest tam olejka, po szczątkach ojców Pijarów. I nie było śladu, gdzie Sarbiecki spoczywa. Ale dzięki inicjatywie właśnie pasjonatów poezji Macieja Kazimierza Sarbieckiego powstało Stowarzyszenie Akademia Europea Serbiewiana, które doprowadziło do ufundowania tablicy na ścianie kościoła świętego Boromeusza na Powązkach. I jak państwo będą czasem blisko właśnie kościoła świętego Boromeusza na Powązkach, to tam wisi tablica, że tutaj też spoczywa wielki poeta.
1: Nie ma co ukrywać, to ty odsłaniałaś tę tablicę.
0: Tak, tak. Ja odsłaniałam, bo jestem inicjatorką, tak powiem, wskrzeszenia rzeki niepamięci.
1: To był 8 maja 2011 roku.
0: Tak.
1: A powiedz, Teresu, wróćmy na chwilę do Lyricorum Libri i tego, że luksusowa edycja tego dzieła w ogromnym, jak na ówczesne czasy, nakładzie, czyli w 5000. Jak to się stało, że ona była opublikowana z midziorytami Petera Paula Rubensa?
0: Ja mogę zacytować profesora Juliusza Chrosickiego, już niestety świętej pamięci, który ze mną bardzo blisko współpracował. Profesor Chrosicki uważał, że Sarbiewski był wtedy bardziej sławny niż Rubens. A bezpośrednim powodem to było to, że jego dzieła były wydawane w 1632 i kieszonkowe wydanie w 1634, te pierwsze właśnie ze stronami tytułowymi autorstwa Rubensa, były wydawane w Antwerpii, w oficynie, z którą współpracował Rubens. On tworzył takie frontyspisy do wielu innych książek. I to wydawnictwo tak naprawdę zamówiło u Rubensa te strony tytułowe do książek Sarbieskiego. Znalazłam wypowiedź gdzieś właśnie w literaturze, że to Rubens dziękował Sarbieskiemu, że to Rubens
1: był zachwycony,
0: że to Sarbiecki przyczynił się do większej sławy Rubensa. Także, proszę państwa, te właśnie dzieła Sarbieskiego ozdobione talentem Rubensa były wydawane w nieskończonej ilości nakładów. Profesor Chodzicki tłumaczył, że to były dzikie wydania. Nie było wtedy prawa autorskiego. Odpisywane, wydawane w różnych językach. Do dzisiaj żaden z poetów Polski nie prześcignął Macieja Kazimierza Sarbieskiego w ilości przekładów i wydań na Zachodzie. Tylko Sienkiewicz i Osentowski, ale oni byli prozaikami.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii z dr Teresą Kaczorowską przypominamy postać księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

0: Bardzo długo nie mieliśmy przekładów na polski utworów Sarbiewskiego.
1: Tak właśnie. To jest ciekawe, że utwory Sarbiewskiego były przekładane na wiele języków, a najpóźniej w Polsce.
0: W 1851 właśnie, roku tak, Syrokomla przełożył liryki na polski, więc bardzo późno,
1: ale wcześniej
0: kilkaset lat.
1: Naruszewicz też tłumaczył. Chodzi o to, że Sarbiewski nie miał szczęścia do tłumaczy, do przekładów. Jego książki były wydawane w Polsce, ale po łacinie. Kiedy powstała Akademia Europa Sarbiana, którą kieruje właśnie już 20 lat, która powstała po to, żeby z rzeki zapomnienia wydobyć tego poetę uwieńczonego, jednym z głównych zadań było wydanie utworów Sarbiewskiego we współczesnym języku polskim. I taka książka, taki przekład ukazał się w ubiegłym roku. Miał swoją premierę podczas jubileuszego już 20. festiwalu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Są to liryki i epody Sarbiewskiego w przekładzie Elwiry Buszewicz. To jest pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
0: Ale tak, wcześniej był przekład Tadeusza Karyłowskiego.
1: Do tego czasu był najczęściej używany przekład jezuity ojca Tadeusza Karyłowskiego.
0: Z 1980 roku.
1: Tak.
0: Ale oprócz liryków były też pisma teoretyczno-literackie Sarbiewskiego.
1: Były. Też bardzo późno wydane. Dopiero w XX wieku wyczytałam, że nie wszystkie są do dzisiaj wydane. Nie wszystkie kazania, nie wszystkie traktaty naukowe. Także Sarbiewski do dzisiaj nie ma całościowej monografii.
0: W historii zdarzyło się tak, że Sarbiewskiemu przypisano utwór, który osiągnął pewną sławę, a jak się później okazało, to nie był jego utwór.
1: Sylwii Ludia, tak? Który to utwór Sarbiewski pisał podczas polowań, jeżdżąc właśnie po mazowieckich borach razem z królem. Rzeczywiście on wzorował się na jednym z utworów Bettiniego, ale to był taki czas, że
0: ściągano,
1: że
0: przepisywano.
1: Wzorowano się, może tak trzeba to nazwać, wzorowano się na innych autorach. Sarbiewski wzorował się na Horacjuszu, na największym poecie antycznym, a później na Sarbiewskim przez ponad 100 lat wzorowali się inni. Między innymi Adam Mickiewicz był uczniem Sarbiewskiego, a nawet Czesław Miłosz, który to przyznał, odbierając w 1980 roku Nagrodę Nobla. Więc te wzory skądś tam idą. My jako Akademia Europa Sarbiewiana zorganizowaliśmy aż 11 konferencji naukowych, w tym 5 zagranicznych. I pamiętam wykład jednej z Włoszek, która mówiła, że poezja Sarbiewskiego była też wzorem dla poetów epoki romantyzmu, że użyła nawet takiego słowa, że poezja, która uznawana jest dzisiaj za najwyższą, z epoki romantyzmu, zakwitła dzięki Sarbiewskiemu. Więc to jest tak, ten utwór Sylwii Ludia był przeznaczony do śpiewania na scenie. W każdym razie Sarbiewski za swojego życia nie podpisał się, że to jest jego. On chciał stworzyć dla króla, który kochał polowania, bo polowania dla 24 roku były jednak największym hobby. Utwór, który właśnie dotyka przyrody, puszczy, polowań. Ale są zarzuty dzisiaj, które obalał profesor Chrusicki również, że to była norma, takie były czasy.
0: Jak powiedzieliśmy, to jest poeta najczęściej przekładany na języki obce, ale z jakiego powodu on w Polsce jest w ogóle nieznany, czy prawie w ogóle nieznany?
1: Myślę, że przyczyniła się do tego łacina, który używał poeta uwieńczony z Sarbiewa, bo kiedy łaciny wycofano ze szkół, kiedy wycofano w Polsce też z kościołów, ona przestała być popularna. To był wielki błąd. To tak jakby odcięto gałąź kultury polskiej. Bo wiele utworów, szkół i tak dalej, uczelni posługiwało się łaciną. Dzięki naszej działalności bo zabiegamy o to, żeby łacina do szkół

0: wróciła i dzięki naszej działalności już w kilku szkołach jest do wyboru języków obcych, nawet w Płońsku, czyli w rodzinnym mieście, można powiedzieć, serbijskiego.
1: A jak jest czczona pamięć o księdzu Macieju Kazimierzu Sarbiewskim? Bo wiem, że w jakiś sposób czci na przykład Wilno.
0: Tak, no Maciej Kazimierz Sarbiewski jest, ja się dowiedziałam, jak pojechałam tam w 2004 roku, że jest poetą litewskim i rzymskim, a nigdy polskim albo sarmackim. Właśnie my zaczęliśmy jako środowisko literackie z północnego na zawsze, czyli z ziemi rodzinnej Sarbiewskiego, przypominać go. A stało się to właśnie, iskra poszła z Wilna, ponieważ w 2004 roku ja zostałam zaproszona jako poetka do Wilna na imprezę poetycką Maj nad Wilią w 2004 roku. I wtedy Polska i Litwa były przyjmowane razem do Unii Europejskiej 2 maja 2004 roku. Poszukiwano poety na tej imprezie wileńskiej, który łączy obydwa kraje, Litwę i Polskę. I wybrano Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. I Romek Mieczkowski, który jest organizatorem tych festiwali Maj nad Wilią, zwrócił się do mnie, że ja mieszkam na ziemi rodziny, żebym przygotowała odczyt o tym, jak ziemia ciechanowska czci i pamięta o Sarbiewskim. Ziemia ciechanowska jest rzeczywiście ziemią wyjątkowo literacką. My mamy dwa muzea biograficzne, romantyzmu, pozytywizmu. Czcimy trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego, twórcę epoki pozytywizmu Aleksandra Świętowskiego. Pamiętamy o Konopnickiej, o Żeromskim, o Skłodowskiej i jej związkach, bo jest to ziemia szlachecka, więc wielu światłych ludzi przyjeżdżało uczyć do dworów, do rodzin szlacheckich ich dzieci. Natomiast o Sarbiewskim kompletnie zapomnieliśmy.
1: No dobrze, ale to mówisz, że staracie się, a w Wilnie jednak jeden z dziedzińców uniwersytetu jest jego imienia.
0: No tak, właśnie chcę do tego dojść, że ja wtedy pojechałam po raz pierwszy do Sarbiwa, porobiłam zdjęcia, patrzę, że wieś jest taka sama sielska z kościółkiem w centrum wsi drewnianym, prawie 600-letnim. Pośrodku rzeczka płynie, dookoła lasy, cisza, spokój, sielska atmosfera. Porobiłam zdjęcia, bo w kościele jest tablica poświęcona Sarbiewskiemu. Pośrodku wsi stoi pomnik, jest szkoła jego imienia, szkoła podstawowa w Sarbiewie, nosi od 1997 roku imię Sarbiewskiego. Pojechałam i wygłosiłam to na Uniwersytecie Wileńskim, pokazałem zdjęcia i wtedy zobaczyłam konsternację, że Sarbiewo jeszcze istnieje, że jest wioska, jego rodzina, że są ślady, że się o nim pamięta. Przecież to jest nasz poeta. Tutaj tworzył największe rzeczy i jest nazywany nie chrześcijańskim Horacjuszem ani sarmackim, tylko poetą północy. I wtedy po prostu postanowiłam, bo zobaczyłam właśnie patio. Są dwa ważne dziedzińce na Uniwersytecie Wileńskim. To jest dziedziniec Piotra Skargi i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Po polsku napisy są. Jest rzeźba. Wysoko jest płaskorzeźba Sarbiewskiego na dziedzińcu jego imienia w Wilnie na Uniwersytecie. I ja wtedy po prostu się zawstydziłam, tak? Że kogoś takiego mamy na ziemi ciechanowskiej, a nie pamiętamy o nim. I zaczęłam organizować festiwale i pierwsze Międzynarodowe Dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, chrześcijańskich Horacji z Mazowsza, zorganizowałam już rok po, w 2005 roku. I była to międzynarodowa trzydniowa impreza, która wzbudziła zachwyt, bo to był cały blok imprez, to były spotkania autorskie w szkołach, to były konkursy dla młodzieży, konkurs ogólnopolski poezji dla dorosłych, a dla młodzieży krasomówcze, recytatorskie, malarskie. W każdym razie była Noc Poetów, było zwiedzanie jego śladów w Sarbiewie, w Putusku. W każdym razie pytano, dlaczego o nim zapomnieliśmy i to był taki szał, że tak powiem, oddolny. To była inicjatywa oddolna, która do dzisiaj jest oddolna. My nie otrzymujemy chociaż już tych festiwali odbyło się 21, nie otrzymują żadnego

0: wsparcia z budżetu centralnego, tylko z ziemi rodzinnej. Jest to impreza, mogłabym nazwać ją koszyczkową, współorganizowana przez 20 podmiotów, około 20. Odbywa się co roku na terenie kilku powiatów. 11 edycji jednodniowych się odbyło też w Warszawie, w Zamku Królewskim u jezuitów. Były wyjazdy studyjne do Wilna, do Rzymu. W tym roku byliśmy w Rzymie, gdzie w stacji Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja na temat Sarbieskiego. Więc wszystko to trwa. Już takiego szału nie ma, bo się wszyscy już oswoili, że Sarbieski był, tu tworzył, że wielkim poetą jest, poetą uwieńczonym w Rzymie. Ale do dzisiaj, tak jak wspomniałam, nie ma jego muzeum. Finansowane to jest oddolnie. Nie ma żadnej izby pamięci. W szkole była Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Serbii i w ubiegłym roku została zlikwidowana. Nasza akademia ma adres na plebanii.
1: Czy to jest tak, że polscy literaturoznawcy badają tę twórczość, że mamy opracowaną ją, że na uniwersytetach się mówi o Sarbiewskim?
0: Na wydziałach filologicznych mówi się, ale szczątkowo. Natomiast jest kilkoro badaczy, na palcach dwóch rąk można policzyć polskich badaczy, którzy się zajmują Sarbieskim. Na czele z panią profesor Elwirą Buszewicz, z Juliuszem Rościckim, z Jakubem Lichańskim. Nasze działania przyczyniły się bardzo do podejmowania nowych tematów, do studiów doktorskich. I na każdym festiwalu odkrywamy zawsze coś nowego. Powstają nowe książki, nowe artykuły badawcze, powstają artykuły. Dorobek tych 20 lat jest naprawdę ogromny. I wszystko społecznie robimy.
1: A ty postanowiłaś napisać dramat o Sarbieskim.
0: Tak, ja napisałam wcześniej taką pierwszą książeczkę, niewielką, ale bardzo, bardzo cenioną, która otwierała drzwi, żeby tego Sarbieskiego przybliżyć. To jest Maciej Kazimierz Sarbieski, SJ na Mazowszu. Współpracujemy z Litwą i był taki rządowy program Litwy. Litwa nas zaprosiła dokładnie do Kroszy i do Wilna. To są dwie miejscowości najbardziej związane z Sarbieskim. A w tym roku właśnie, żeby zainteresować uczniów, ale trzeba przyznać, że na północnym Mazowszu uczniowie czytają Sarbieskiego, recytują, malują, biorą udział w konkursach z wiedzy o Sarbieskim. I w tym roku Akademia Europa Sarbiewiana dzięki funduszom lokalnych samorządów, ziemi rodzinnej poety Sarbieskiego wydała moją sztukę w czterech aktach Poeta i Biskup. To jest książka biograficzna, która przybliża poetę Sarbiewa, ale też przybliża przyjaźń z biskupem Stanisławem Łubieńskim, z jego ordynariuszem ówczesnym płockim. Tak? Akcja się dzieje na cmentarzach różnych, w dniu zadusznym, w różnych miejscach, na cmentarzach mazowieckich, na Wileńskiej Rosie, na Powązkach, że trwają wspomnienia, rozmowy głównie Sarbieskiego z biskupem Łubieńskim, ale też występuje król Władysław IV Waza i ksiądz profesor Józef Warszawski i Rubens i aktorzy, dwoje aktorów, którzy recytują poezję Sarbieskiego. W czasie tegorocznego festiwalu w maju, bo te festiwale zawsze się odbywają w maju, ta sztuka już miała swoją prapremierę.
1: Od 17 marca 2025 roku Kazimierz Sarbiewski ma swoją asteroidę.
0: No nie, proszę.
1: Nie wiedziałaś.
0: Nie wiedziałam. 2025?
1: Tak, Sarbewius się nazywa.
0: To była 430. rocznica urodzin.
1: Więc nie tylko w Polsce się stara pamięć o nim kultywować, ale też w świecie ma swoje upamiętnienie, ale w dalszym ciągu jest to poeta kompletnie, powiedziałbym, jednak nieznany.
0: Niszowy.
1: Niszowy bardzo.
0: Niezasłużenie.
1: Człowiek, który niewątpliwie dla Polski miał wielkie zasługi. Człowiek, którego na wszystkich dworach czczono w czasie jego życia, a w Polsce jakoś zniknął kompletnie. I pewnie jest tak, jak mówiłaś, że główną przyczyną jest zanik łaciny w Polsce. No niewiele osób się posługuje tym.

0: językiem. Przekłady są od bardzo niedługiego czasu. Uczelnie, jak sama mówiłaś, no, te kursy dotyczące serbiewskiego są niewielkie albo żadne. Więc coś trzeba zrobić, żeby tego poetę przywrócić narodowi, no bo to jest człowiek, który powinien stanąć w jednym rzędzie z Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem,
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: oczywiście, że tak. I ja uważam, że bardzo potrzebny jest dwór serbiecki, czyli swoiste muzeum baroku poprzez jego życie, pokazane poprzez rodzinę serbieckich. Coś takiego, jak mamy w Opinogórze, poprzez Zygmunta Krasińskiego, tak? Ziemia Ciechanowska ma muzeum romantyzmu, ma muzeum pozytywizmu. Jaś się prosi, że miała również muzeum baroku. To byłby taki trójkąt
0: Zwieńczenie.
1: jedyny w Polsce. I o to walczymy. My jako Akademia mamy już pół hektara ziemi w Serbii, przekazane przez samorządy dla Akademii. Mamy już wersję, taki zarys architektoniczny dworu i oficyny z ogrodem nad rzeką w środku wsi. Mamy logo, mamy stronę internetową, mamy portrety serbskiego, bo wielu artystów należy do Akademii Serbowiana. Mamy hymn swój do utworu Ad Fontem Sonam. Natomiast nie mamy środków finansowych. Jako organizacja pozarządowa my potrzebujemy wsparcia finansowego i też akceptacji rządu, władz polskich, tak? A nie mamy szczęścia. Złożyliśmy raz wniosek, to uznano o fundusze unijne. Uznano, że jest to projekt komercyjny, bo też jest w zarysie architektonicznym jest karczma sarmacka, że będziemy zarabiać. Więc później, jeśli chodzi o fundusze unijne, to nie było takich możliwości, bo były ciągle pieniądze na rewitalizację, a nie na zbudowanie czegoś nowego. Gdyby na przykład podwórze serbieckich w Sarbiewie został chociażby fundament, to może byłoby łatwiej, a tam już nie ma śladu, bo Serbiecy się pozbyli tego majątku. Prawdopodobnie w XVIII wieku, później Serbię przechodziło z rąk do rąk, dzisiaj to jest wieś w rękach rolników. Stąd jest nam bardzo trudno. Ja zachęcam polskie władze państwowe, ale też samorządowe do zajęcia się tym projektem. Ja byłam kilkakrotnie osobiście u marszałka Adama Strozika, który jest patronem, jednym z patronów naszych festiwali, o pomoc w tejże sprawie. Ale on mówi właśnie, że musi rewitalizować to, co jeszcze istnieje. Ratować to, co jest, a nie budować nowe.
0: Więc będziemy apelować o powstanie Muzeum Baroku,
1: Bibliotekę,
0: w którym znajdzie
1: siedzibą
0: się
1: Akademii.
0: miejsce dla Macieja Kazimierza Serbieckiego.
1: Proszę sobie wyobrazić, że w dawnym kolegium jezuickim w Krożach, gdzie nauczał serbiecki, to była jego pierwsza praca tam, istnieje Dom Kultury imienia Serbieckiego, chociaż ocalał tylko jeden budynek, to jest dawny pałac Jana Karola Chodkiewicza. I tam jest muzeum, tam jest biblioteka, są nawet rękopisy serbieckiego, rękopisy wykładów spod jego ręki, są konferencje naukowe. Raz nas tam zaproszono i serbieckiego się tam po prostu czci. Na całej Litwie w ubiegłym roku znowu ogłoszono rok pod patronem prezydenta i premiera Litwy. I też na Litwie zanikła łacina.
0: To jest czymś zadziwiającym, że o poecie tak niewiele wiemy, tak niewielu Polaków wie, że był ktoś tak wybitny. Co więcej, był to z całą pewnością patriota, przywiązany do polskości, znakomity kaznodzieja.
1: Zdecydowanie tak.
0: W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii rozmawialiśmy o Macieju Kazimierzu Serbiewskim z panią doktor Teresą Kaczorowską. Bardzo ci, Tereso, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i polecam lekturę utworów poety.

0: uwieńczonego.
1: Ja już też się z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek Zaułków Historii już za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia. I wszystko na nic. Taka pani Szperlingowa ma ze 100 000 rubli gotówką i dystylatornię. Czego ona już nie kupiła u nas? A wszystko dlatego, żeby mnie zapytać, no cóż, nie żeni się pan Wokulski? Nie, pani dobrodziejko. Szkoda, mówi pani Szperlingowa wzdychając. Piękny sklep, duży majątek, ale wszystko to rozejdzie się bez gospodyni. Gdyby zaś pan Wokulski wybrał sobie jaką poważną i majętną kobietę, wzmocniłby się nawet jego kredyt. Święte słowa pani dobrodziejki, ja odpowiadam. Adie, panie Rzecki. Ona mówi, kładąc na kasie 20 albo 50 rubli. Ale niechże pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o tym, że ja mówiłam coś o małżeństwie, bo gotów pomyśleć, że stara baba poluje na niego. Adie, panie Rzecki. Owszem, nie zaniedbam wspomnieć mu o tym. I zaraz myślę, że gdybym ja był Wokulskim, w jednej chwili ożeniłbym się z tą bogatą wdową. Jak ona zbudowana, ach, Herr Jezus. Albo taki Schmetterling, rymarz. I ile razy załatwiamy rachunek, mówi. Nie mógłby się panie tego... Taki panie tego Wokulski żenić, chłop panie ognisty, kark jak u byka, żeby mnie piorun panie tego trzasł, sam oddałbym mu córkę, a w posagu dałbym im rocznie za 10 000 panie tego rubli towaru. No? Albo taki radca Wroński, niebogaty, cichutki, ale kupuje u nas co tydzień choćby

rękawiczek i za każdym razem mówi: a ma tu Polska nie ginąć, mój Boże, kiedy tacy jak Wokulski nie żenią się. Bo to nawet, mój Boże, nie potrzebuje człowiek posagu, więc mógłby znaleźć panienkę, która, mój Boże, i do fortepianu, i domem zarządzi, i zna języki. A takich swatów dziesiątki przewijają się przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie. Siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę. Wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki. Wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha. A jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił: taksacją zajmuje się pan Rzycki. Wyjąwszy rodzin mających dorosłe córki, tudzież wdów i panien na wydaniu, które zdają się być odważniejszymi od węgierskiej piechoty, biedny mój Stach nie cieszy się sympatią. No, nic dziwnego. Oburzył przeciw sobie wszystkich fabrykantów jedwabnych i bawełnianych, a także kupców, którzy sprzedają ich towary. Raz przy niedzieli, rzadko mi się to zdarza, zaszedłem do handelku na śniadanie. Kieliszek anyżówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu porcyjka flaków i ćwiartka porteru. Oto bal! Zapłaciłem niecałego rubla, ale com się nałykał dymu, a com się nasłuchał, a wystarczy mi tego na parę lat. W dusznym i ciemnym jak wędlarnia pokoju, gdzie mi flaki podano, siedziało ze sześciu jegomościów przy jednym stole. Byli to ludzie spasieni i dobrze odziani, zapewne kupcy, obywatele miejscy, a może i fabrykanci. Każdy wyglądał jak na 3 do 5 tysięcy rubli rocznego dochodu. Ponieważ nie znałem tych panów i zapewne oni mnie, nie mogę więc posądzić ich o umyślną szykanę. Proszę jednak wyobrazić sobie, co za traf, że właśnie, gdym wszedł do pokoju, rozmawiali o Wokulskim. Kto mówił? Z przyczyny dymu nie widziałem. Wreszcie nie śmiałem podnieść oczu od talerza. Karierę zrobił, mówił gruby głos. Za młodu wysługiwał się takim jak my, a ku starości chce mu się fagasować wielkim panom. Ci dzisiejsi panowie, wtrącił jegomość dychawiczny, tyle warci, co i on. Gdzie by to dawniej w hrabskim domu przyjmowali ekskupczyka, który przez ożenek dorobił się majątku? Ha, śmiech powiedzieć. A fraszka ożenek, odparł gruby głos, zakrztusiwszy się nieco. Bogaty ożenek nie hańbi, ale te miliony zarobione na dostawach w czasie wojny z daleka pachną kryminałem. Podobno nie kradł, odezwał się półgłosem ktoś trzeci. No, w takim razie nie ma milionów, huknął bas. A w takim znowu wypadku po co zadziera nosa? Czego pnie się do arystokracji? Mówią, dorzucił inny głos, że chce założyć spółkę z samych szlachciców. Aha, i oskubać ich, a potem zemknąć, wtrącił dychawiczny. Nie, mówił bas, on z tych dostaw nie obmyje się nawet szarym mydłem. Kupiec galanteryjny robi dostawy. Warszawiak jedzie do Bułgarii. Pański brat inżynier jeździł za zarobkiem jeszcze dalej, odezwał się półgłos. No zapewne, przerwał bas. Czy może i sprowadzał perkaliki z Moskwy? Tu jest drugi sęk. Zabija przemysł krajowy. Zaśmiał się ktoś dotąd milczący. To już do kupca nie należy. Kupiec jest od tego, ażeby sprowadzał tańszy towar i z lepszym zyskiem dla siebie. Nieprawda? No, w każdym razie nie dałbym 3 groszy za jego patriotyzm, odparł bas. Podobno jednak, wtrącił półgłos, ten Wokulski dowiódł swego patriotyzmu nie tylko językiem. Tym gorzej, przerwał bas. Dowodził, będąc gołym, ochłonął, poczuwszy ruble w kieszeni. O, że też my zawsze kogoś musimy posądzać albo o zdradę kraju, albo o złodziejstwo. Nieładnie, oburzał się półgłos. A co go pan mocno bronisz? Spytał bas, posuwając krzesłem. Bronię, bom trochę o nim słyszał, odpowiedział półgłos.
Furmani u mnie niejaki Wysocki, który umierał z głodu, nim Wokulski postawił go

0: za pieniądze z dostaw w Bułgarii. Dobroczyńca. Inni panie zbogacili się na funduszach narodowych i nic. No, w każdym razie ciemna to figura, zakonkludował Dychawiczny. Rzuca się w prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprowadza, szlachtę jakby chciał naciągnąć. Ponieważ chłopiec sklepowy w tej chwili przyniósł im nowe butelki, więc wymknąłem się po cichu. Nie wmieszałem się do tej rozmowy, gdyż znając Stacha od dziecka, mógłbym im powiedzieć tylko dwa wyrazy – jesteście podli! I to wszystko gadają wówczas, kiedy ja drżę z obawy o jego przyszłość. Kiedy wstając i kładąc się spać, pytam, co on robi, po co robi, co z tego wyniknie. I to wszystko gadają o nim dziś przy mnie, kiedy wczoraj patrzyłem, jak dróżnik Wysocki padł mu do nóg, dziękując za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie zapomogi. Prosty człowiek, a jaki uczciwy. Przywiózł ze sobą 10-letniego syna i wskazując na Wokulskiego mówił: przypatrzę się, Pietrek, panu, to nasz największy dobrodziej, jakby kiedy zechciał, żebyś sobie uciął rękę dla niego. Łutnij, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz. Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od Magdalenek. Przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów, ażeby modlić się za pana. Oto ludzie prości, oto dziewczyny występne. Czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć, aniżeli my, surdutowcy, po całym mieście chwalący się cnotami, w które zresztą żaden z nas nie wierzy. Ma Staś rację, że zajął się losem tych biedaków, chociaż mógłby się nimi zajmować w sposób trochę spokojniejszy.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.

Dzień dobry, przed mikrofonem Adam Suprynowicz, program realizuje Katarzyna Firszt-Wojtkowska, a dzisiaj nasze popołudniowe pasmo, od razu zapowiadam, nieco krótsze, bo o 15.45 już spotkają się z Państwem Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska. Tuż przed 16 usłyszymy fanfary z Zielonego Wzgórza w Bayreuth. Dzisiaj transmitujemy z festiwalu wagnerowskiego Walkirię pod batutą Christiana Tillemana. Na pewno będzie po około 15.30 płyta na lato. Dzisiaj będziemy słuchać pianistyki Leifa Uwe Andsnesa, ale w bardzo niecodziennym połączeniu z chórem. Tymczasem w części koncertowej dziś tylko Vivaldi. Viva Vivaldi, taki tytuł nosi koncert orkiestry Concerto Copenhagen. Burzowy sezon jeszcze trwa, więc w takim też nastroju zaczniemy.

La Tempesta di Mare, koncert F-dur numer 570 w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego. Concerto Copenhagen na koncercie zarejestrowanym 14 maja tego roku na 13-wiecznym Zamku Królewskim w Kolding na Półwyspie Jutlandzkim. Zamek, będący obecnie częścią tzw. duńskich zbiorów królewskich, zawiadujących kolekcjami eksponowanymi w Królewskim,

w niewielkim wyborze, bo koncertów instrumentalnych tego kompozytora zachowało się ponad 500. Choć nie ma tutaj 4,5 roku, no to kilka tych takich, które mogą Państwo rozpoznać, w tym programie się pojawi. Są za to koncert na smyczki G-moll numer 157 w katalogu dzieł kompozytora i sonata wiolonczelowa B-dur numer 46. I ich teraz posłuchamy. Concerto Copenhagen.

Sonata wiolonczelowa B-dur numer 46 w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego, a wcześniej koncert na smyczki G-moll w katalogu Rioma numer 157. Smyczkowa sekcja Concerto Copenhagen to Fredrik Fromm, pierwsze skrzypce, Hanna Tibel, drugie skrzypce, Jesenka Balic-Zunic, Viola D'Amore i skrzypce, Antina Hugosson, altówka, Judith Maria Blomsterberg, wiolonczela i Megan Adie, kontrabas. Basso continuo realizują Fredrik Bock na lutni i Markus Molin na klawesynie, a w sonacie słychać było też fagot, na którym grała Kamila Marcinkowska-Prasad. Nie ma tym razem z muzykami założyciela Concerto Copenhagen Larsa Ulrika Mortensena, który prowadzi ten znakomity zespół od 35 lat, no ale z orkiestrami historycznymi tak jest, podobnie jak z zespołami muzyki współczesnej, to są zespoły wirtuozów zdolnych do wielokrotnych przeistoczeń i zmian ról nawet podczas jednego koncertu. Przed nami teraz koncert skrzypcowy D-moll numer 249 Vivaldiego ze zbioru La Stravaganza opus 4 numer 8. Koncerty z tego zbioru powstały w drugiej dekadzie XVIII wieku i stanowiły swoiste podsumowanie wczesnego stylu Vivaldiego. Tytuł po polsku to ekstrawagancja, osobliwość, fantazja i rzeczywiście te koncerty skrzą się fantazją, wirtuozerią, nieregularnymi formami, kontrastami dynamiki i faktury. To włoski barok w swojej najbardziej bodaj ekspresyjnej formie. A potem jeszcze koncert G-moll numer 104, La Notte, czyli noc. Ten koncert mogą Państwo znać w późniejszej wersji w katalogu dzieł Vivaldiego, figurującej jako koncert fletowy numer 439, który wszedł do zbioru 6 koncertów fletowych opus 10, wydanego około 1729 roku. Jednak koncert powstał dużo wcześniej, prawdopodobnie około 1715-1720, a zachował się w rękopisie jako koncert kameralny, przeznaczony na flet poprzeczny, traverso, dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo i tej wersji posłuchamy. A wcześniej koncert D-moll skrzypcowy, Concerto Copenhagen.

La Notte, Noc, koncert kameralny Antonia Vivaldiego, muzyka programowa z czasów przed czterema porami roku. Zbudowany z sześciu części, z których druga nosiła tytuł Zjawy, co brzmi jakby powstała w XIX wieku, w epoce romantyzmu. A piąta część nosi tytuł Sen. Wcześniej zabrzmiał koncert skrzypcowy D-moll numer 249 w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego. Concerto Copenhagen, w którym ponownie do smyczków dołączyły instrumenty dęte. Na flecie gra dziś Katie Bircher, na fagocie Kamila Marcinkowska-Prasat. Za chwilę dołączy do nich z obojem Antoine Toruńczyk, bo kolejny koncert to Il Gardellino, czyli szczygieł, a więc instrumenty dęte mają tu pole do popisu. I znowu podobna historia jak z koncertem La Notte. Vivaldi napisał szczygła w latach 20. XVIII wieku jako koncert kameralny, a kilka lat później, około 1729 roku, przeredagował ów koncert i ogłosił w Amsterdamie jako koncert fletowy, trzeci ze zbioru Sei Concerti op. 10. Przed nami więc wersja wcześniejsza, oznaczona numerem 90 w katalogu dzieł kompozytora, w której pta się brzmi nie tylko flet, ale i inne instrumenty. A że jesteśmy w Danii, to zaraz potem duński akcent z wcześniejszej twórczości Vivaldiego. Sonata skrzypcowa Adur numer 31 w katalogu dzieł Vivaldiego ze zbioru wydanego w 1709 roku w Wenecji. Kompozytor zadedykował go królowi Danii i Norwegii Fryderykowi IV, który zimą 1708-1709 przebywał z wizytą w Wenecji. Concerto Copenhagen.

Sonata skrzypcowa Adur numer 31 w katalogu dzieł Vivaldiego, dedykowana królowi Danii i Norwegii Fryderykowi IV, a wcześniej koncert D-dur Il Gardellino, czyli szczygieł numer 90 w katalogu Rioma, Concerto Copenhagen dzisiaj w koncercie w Porze Lunchu w dwójce. Jest 5 minut po 15. Dedykacji od Vivaldiego dla władców północy to nie koniec w dzisiejszym koncercie, bo przed nami kompozycja na dwa instrumenty, które po epoce baroku popadły w zapomnienie. Lutnie i viole d'amore. Vivaldi interesował się tym drugim instrumentem, na którym, tak się złożyło, grał ponoć całkiem nieźle królewicz Polski Fryderyk Krystian Leopold Wettyn, syn króla Polski i elektora Saksonii Augusta III i arcyksiężniczki austriackiej Marii Józefy. Fryderyk Krystian odwiedził Wenecję w 1740 roku. Podróżował z własnym zespołem muzycznym. Według zachowanych źródeł 21 marca 1740 roku wykonano dla niego kilka koncertów Vivaldiego. Wśród nich właśnie koncert D-moll na viole d'amore i lutnie numer 540 w katalogu Rioma, którego za chwilę posłuchamy. A potem na finał majowego wieczoru koncert kameralny G-moll numer 107, Concerto Copenhagen.

0: Koncert G-moll numer 107 w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego, a wcześniej przepiękny, liryczny koncert D-moll na Viole d'Amore i lutnie 540 w katalogu Rioma zamknęły program występu zespołu Concerto Copenhagen na Zamku Królewskim w Kolding 14 maja tego roku. Przypomnę, że na lutni grał Fredrik Bock, a na Violi d'Amore Jesenka Balić-Zunic. Koncert mogliśmy Państwu przedstawić w porze lunchu dzięki współpracy z Radiem Duńskim w ramach Europejskiej Unii Nadawców. To jest 2:28 minut po 15. Pora na naszą popołudniową zabawę.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: Wczoraj słuchaliśmy fragmentów bachowskiego albumu z suitami wiolonczelowymi w

W wykonaniu Anastazji Kobikin. Pytałem przy tej okazji tych z Państwa, którzy chcieliby mieć ten album, dlaczego Bach jest dla nich ważny. Nadesłali Państwo tyle ciekawych wypowiedzi, że chciałbym wybrać więcej, ale no, tylko dwa albumy mamy do rozdania. Do oddania w dobre ręce, by tak powiedzieć, bo pani Kamila napisała: gdy słucham Bacha, czuję, jakby pisał muzykę bezpośrednio dla mnie i do mnie. Jakbyśmy kontynuowali przerwaną kiedyś rozmowę, żywotną i inspirującą. A pan Bartłomiej: muzyka Bacha, towarzysząc mi w codziennych zajęciach, uparcie przypomina, że istnieje coś więcej niż to, co widać i czego można dotknąć. Do pani Kamili i do pana Bartłomieja wędrują płyty z suitami Bacha w wykonaniu Anastazji Kobiekiny, a pozostałych Państwa zapraszamy do zmierzenia się z nowym wyzwaniem.

Vexilla Regis, hymn Wenancjusza Fortunata z VI wieku, otwierający kantatę Via Crucis, Droga Krzyżowa Franciszka Lista. To muzyka rzadko prezentowana, o bardzo specyficznym uroku, niezwykłej urodzie, dość nowoczesna, jak na okres, w którym powstała. Pianista Leif Ove Andsnes we współpracy z wybitnym norweskim chórem solistów nagrał właśnie to późne arcydzieło Lista na chór i fortepian. Album uzupełnił doskonale dopasowanymi do tego dzieła Consolation oraz dwoma fragmentami z cyklu Harmonie poetyckie i religijne. Wszystko Franciszka Lista oczywiście. Słuchając tej płyty zacząłem się zastanawiać, jak to jest, czy słuchając dawnej muzyki religijnej przeżywamy ją właśnie religijnie, a jeśli nie jesteśmy wierzący albo to nie nasza religia, to jak ją przeżywamy? Andsnes mówi o tym tak. Żyjemy w świecie pełnym cierpienia i konfliktów, a Via Crucis pozostawia przestrzeń dla empatii, refleksji i przeżywania różnorodnych emocji. W muzyce klasycznej jest bardzo dużo dzieł religijnych. Jak państwo je przeżywają? Czysto muzycznie, czy jednak też trochę duchowo? Proszę to opisać w SMS-ie do 160 znaków, a potem wysłać go na numer 71211. Koszt SMS-a to złotówka 23 grosze brutto. Proszę nie zapomnieć zacząć wiadomości od słowa lato, dopiero po nim treść wiadomości. Czas jak zawsze do północy.

Przed chwilą stacja 14. Jezus umiera na krzyżu z Via Crucis Franza Liszta, Leif Ove Andsnes i The Norwegian Soloist Choir pod dyrekcją Grete Pedersen. Niezwykle piękna muzyka na płycie Sony. Dwa egzemplarze dla tych z Państwa, którzy w najciekawszy sposób odpowiedzą na moje pytanie, jak Państwo przeżywają muzykę religijną, muzycznie czy duchowo, a może to się łączy. Proszę o tym napisać w SMS-ie do 160 znaków i wysłać go na numer 71211. Żeby SMS do nas dotarł, proszę koniecznie zacząć go od słowa lato. Czas do północy. No i oczywiście najciekawsze dwie odpowiedzi nagrodzimy tymi przepięknymi płytami Leifa Ove Andsnesa i norweskich solistów śpiewających pod batutą Grete Pedersen. Jutro po 15. A teraz jest 15.41, prawie już za kilka minut wybieramy się do Bayreuth, wcześniej poezja ukraińska. Ja dziękuję za dziś, Adam Suprynowicz, na pożegnanie jeszcze kilka dźwięków Consolation Edur Franciszka Liszta, Leif Ove Andsnes.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Groza wojny w Ukrainie w medialnych przekazach zdaje się ostatnio prawie nieobecna. Tymczasem giną nie tylko cywile w nalotach, ale także żołnierze i żołnierki na froncie, czyjś bliscy. Niedawno na froncie poległ adresat wiersza, który zabrzmi teraz w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Elżbiety Kijowskiej.
2: Marianna Kijanowska, bez tytułu. Umówiliśmy się dzwonić. I dzwonisz, a ja milczę, bo mowa bije czołem o futrynę. Sezon wystaw, prezentacji, Soledaru, Wuchłedaru, Bachmutu. Dzwonisz, a ja milczę. Z rąk na ziemię padają drzwi, potem ściana, szafka z konikiem. Kogucika u nas nie było, z rąk na ziemię pada niebo. Wiem, że dzwonisz, ale nie wiem skąd twój głos. Miejsce na ziemi, ale ziemia się wznosi i płonie, wznosi i płonie. Popiół jak magma wpływa do gardła. Od ciebie do mnie wybuchy, przerwy, wyrwy, połączeń różne, pejzaże, ciała i tanki, miny, wozy pancerne, strączki sprzed 2 lat, tamtej wiosny kwiatów nikt nie siał. I teraz nie posieję. Jeśli ty, myślę zacinając się, jeśli ty mnie słyszysz, napisz do mnie błyskawicą na niebie, wyładowaniem w sercu i ja tobie odpowiem.

odpowiem, odpowiem nie słowami, Boże, lub nie tylko słowami. Nastaw termowizyjną, radiometryczną kamerę na moją chłodną piżamę we floksy i gorącego złotego kota i na zbutwiałą Biblię i na przedostatnią książkę. Niebo upadło, ale my wciąż jesteśmy tu nadal. Tu, ty słyszysz. Ty słyszysz. My nadal tu. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć.

0: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za 14,5 minuty będzie 16.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Bardzo serdecznie państwa witamy. Ja bardzo przepraszam, troszeczkę kuchni radiowej właśnie nam się zaplątały kabelki od słuchawek, ale już wszystko jest pod kontrolą. Witamy państwa bardzo serdecznie w drugim dniu Letniego Festiwalu Muzycznego, który poświęcamy na wizytę na Zielonym Wzgórzu, na Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth w roku 2026. To jest 150-lecie Zielonego Wzgórza, Teatru Wagnerowskiego i całego tego wydarzenia, które, tak jak mówiliśmy, z różnymi przygodami, z blaskami i cieniami właśnie od 150 lat tam trwa. W studiu wraz ze mną Dorota Kozińska. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Marcinie, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, jak to jest, Dorota, z tymi blaskami i cieniami Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth? Ciągle prywatne przedsięwzięcie, prawda? I jakby tak spojrzeć na tę historię, Bayreuther Festspiele to jakoś ten brak środków i stabilności finansowej jakoś jest takim leitmotywem od 150 lat wszystkiego.
2: Ja myślę, że jeżeli kiedykolwiek festiwal w Bayreuth przestanie istnieć, to mój wagnerowski świat się zawali. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo wiele przedsięwzięć Bayreuther Festspiele no, nie wzbudza jakiegoś mojego szczególnego zachwytu. Ostatnio jest kłopot przede wszystkim z inscenizacjami.
0: Wczoraj wyglądało na to, że wyglądało tak, że miałaś kłopot ze śpiewakami.
2: To też, ale te buczenia, które usłyszeliśmy na początku owacji.
0: Aplauzu na koniec, tak.
2: Pod koniec. Tak. Zdaje się, że były głównie związane z inscenizacją, a raczej jej brakiem, a raczej jej dość szczególnym wydaniem, dlatego, że inscenizację zaprojektowała i cały czas projektuje w czasie rzeczywistym sztuczna inteligencja. Zajęło mi dzisiaj ładnych parę godzin przekopanie się przez fora internetowe towarzystw wagnerowskich i wagneromaniaków, którzy włosy rwali z głowy, bo podobno to, co się działo wczoraj na Złocie Renu, straszliwie odwracało uwagę od muzyki, od śpiewu i od całej reszty. I kostiumy też były dość dziwaczne. Zastanawiali się niektórzy wagneromaniacy, dlaczego wszyscy wyglądają jak Papageno. No ale cóż, niestety nie będziemy państwu w stanie opowiedzieć, jak wygląda inscenizacja Walkirii, którą dzisiaj będziemy komentować i sami słuchać przy okazji. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy już wczoraj, każdy z tych spektakli będzie wyglądał zupełnie inaczej. Sztuczna inteligencja jest nieprzewidywalna. Zasada jest tylko taka, że zapakowano jej w pamięć wszystkie dotychczasowe inscenizacje Pierścienia Nibelunga i ona sobie z tym robi, co ona sobie lubi i co ona sobie chce.
0: Co ona sobie lubi i co ona sobie robi?
2: No, trudno powiedzieć, dlatego, że chyba sztuczna inteligencja nie jest jeszcze na tyle czuła, na tyle świadoma istoty Pierścienia Nibelunga i muzyki wagnerowskiej, żeby nakładać na siebie te obrazy, fotografie kolorowe, barwne, ryciny, zdjęcia.

0: zdjęcia kostiumów w sposób, który przypadłby do gustu osobom, które naprawdę są rozkochane w muzyce Wagnera, dla których Pierścień Nibelunga jest absolutnym clue, ukoronowaniem dzieła niemieckiego kompozytora i którzy oczekują, że inscenizacja będzie zarazem koncepcją, że coś się tam będzie działo.
1: To do tego wszystkiego powrócimy, a do materii naszej transmisji powrócimy za mniej więcej 4 minuty i kilkadziesiąt sekund, bo teraz uznajemy pierwszeństwo serwisu kulturalnego w Dwójce.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. 114 wydarzeń w 3 weekendy września, koncerty, warsztaty, wystawa, a także spacery, oprowadzania i aktywności społeczne, tak zapowiada się Festiwal Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie. W ten sposób Warszawska Orkiestra otwiera dla publiczności swoją wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Grochowskiej, zapowiada dyrektor zespołu Janusz Marynowski.
3: Chcieliśmy ukazać Państwu takie pierwiastki tego, co będzie się działo na co dzień, czyli i koncerty kameralne, to będzie właśnie specjalnością tego drugiego weekendu. Oczywiście też pokazujemy symfoniczną orkiestrę, całą Sinfonię w Warszawie, te projekty w namiocie, ale również chcemy zwrócić na to uwagę, że Sinfonia Warszawa to już nie tylko zbiór znakomitych artystów orkiestrowych, ale to instytucja, która chce promieniować i odmieniać przestrzeń dookoła. To ma być miejsce do budowania wspólnoty.
2: Łukasz Strusiński, kierownik działu programowego Sinfonii Varsovii, dodaje, że w czasie festiwalu tegoroczne Szalone Dni Muzyki przeniosą się z Teatru Wielkiego do siedziby Sinfonii Varsovii na ulicę Grochowską.
4: Przenosimy się do nas, pawilon koncertowy będzie dla Państwa dostępny, tam koncerty symfoniczne, dwie sale koncertowe w zrewitalizowanych budynkach, jedna sala na blisko 200 miejsc, druga na blisko 100 miejsc, sala recitalowa i sala do muzyki kameralnej, ponad 88 wydarzeń i znowu mała zmiana, nie w ostatni weekend września, tak jak zazwyczaj Szalone Dni Muzyki są organizowane, a od już wtorku 22 września do niedzieli 27 września. Sinfonia Varsovia będzie koncerty powtarzać po to, żeby jak największa grupa odbiorców mogła z nich skorzystać.
2: Wyremontowane 3 zabudkowe budynki to pierwsza część inwestycji w siedzibę Sinfonii Varsovii. Drugą będzie budowa największej sali koncertowej w Polsce. Rozpoczęcie tej budowy już wkrótce. A w odnowionej siedzibie Sinfonii zabrzmią m.in. utwory Kilara, Szpilmana, Bacewicz, Lutosławskiego, Góryckiego, Chopina i Mozarta. Wśród solistów m.in. Krzysztof Jabłoński, Aleksander Dębicz i Hugh Lee. Festiwal będzie miał miejsce w 3 weekendy od 11 do 13, 18, 20 i 22 do 27 września. A już teraz Adam Orzechowski dostał powołanie na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Teatru Wybrzeże. Jest od 20 lat szefem instytucji, która wkrótce będzie obchodziła swoje 80-lecie.
5: To, co mnie napawa lękiem, trwogą i taką dumą, to jest to, że jestem tutaj już 20 lat. I jak sobie pomyślę, że to jest 1/4 historii tego teatru, to rzeczywiście ciarki przechodzą troszkę po plecach.
2: Jak poinformował marszałek województwa Mieczysław Struk, zdecydowano się powierzyć Adamowi Orzechowskiemu kierowanie Teatrem Wybrzeże na kolejne sezony artystyczne, doceniając jego konsekwencje, zmysł organizacyjny i twórczą pracę. Po raz 17 można zgłaszać kandydatów do nagrody honorowej Świadek Historii. To w Poznaniu organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Laur trafia do osób lub instytucji, które są szczególnie zasłużone w upamiętnianiu historii, zapowiada dyrektor poznańskiego IPN-u Rafał Reczek.
6: One muszą ściśle współpracować z Instytutem Pamięci Narodowej, czyli to są osoby, które na przykład swoim życiem i doświadczeniem, działalnością opozycyjną, na przykład w strukturach Solidarności, czy jeszcze wcześniej zaangażowane w działalność Polskiego Państwa Podziemnego, teraz i na przestrzeni tych lat współpracowały z Instytutem Pamięci Narodowej, pomagały nam w przygotowaniu różnych wydarzeń, eventów, ułatwiały nam na przykład dostęp do osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. To są wszystko osoby, które z nami współpracują, bo miały to swoje doświadczenie historyczne, ale są też te osoby honorowane Nagrodą Świadka Historii, które dzisiaj, nie mając tego doświadczenia i bagażu przeszłości historycznej, o tej historii mówią, popularyzują ją. I to na przykład są dziennikarze, bo takich mieliśmy laureatów, to są nauczyciele, to są historycy regionaliści.
2: Zgłoszenie do konkursu można nadsyłać do 7 sierpnia. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w grudniu w czasie uroczystej gali w słynnym hotelu Bazar w Poznaniu. A na koniec jeszcze wiadomość ocieplająca serce. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci w podróż do Australii. Mowa o pani Henry.

0: Lenie, która marzyła o tej wyprawie przez całe życie, a pomógł jej 25-letni influencer Damian Stefańczyk, który nagrał z nią międzypokoleniowy podcast i ogłosił zrzutkę na jej podróż. W ciągu kilku godzin udało się zebrać prawie 100 tysięcy złotych, powiedziała reporterce Radia Gdańsk pani Helena, która w tym roku skończy 90 lat.
1: Pojadę do wymarzonej Australii. Najważniejsze być w operze w Sydney i przytulić misia koale.
2: A skąd ta Australia się w ogóle pojawiła?
1: Nie wiem, to od lat miałam takie marzenie, żeby tak mnie ciągnie tam do tej Australii. Może tam się coś ma zdarzyć takiego, co będzie miało znaczenie na całe życie. Jak tak wszystko pójdzie, jak do dzisiaj idzie, no to polecę.
0: Podróż na antypody zaplanowano na wrzesień tego roku. Pani Helena z Gdyni planuje o swojej wyprawie napisać książkę, a w podróż do Bayreuth zapraszam Państwa już teraz, w tej chwili w imieniu Marcina Majchrowskiego. To były Wiadomości Kulturalne, kolejne już jutro o 7 rano. Kłaniam się, Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.
3: Nasza podróż cały czas trwa, ona jest w tych dniach audialna, ale w połowie sierpnia będzie realna. Dorota też wybiera się na Zielone Wzgórze. Za parę minut Walkiria, za trzy minuty dosłownie powinny zabrzmieć fanfary z Zielonego Wzgórza. Ja Państwu przypomnę treść aktu pierwszego, tego pierwszego dnia dramatu. Szaleje burza, do takiej chaty ustronnej dopada jakiś młody człowiek, wojownik, Zygmunt, ranny, bez broni, pada zemdlony przy ognisku. Po chwili zjawia się tam młoda kobieta, widzi przybysza, skrapia go wodą, krzepi miodem. Chata i kobieta należą do Hundinga, a Zygmunt znalazł się w domu nieprzyjaciela. No i chce odejść. Nazywa siebie synem nieszczęśliwego losu. Kobieta jednak nalega, aby pozostał. Skarży się, że jej pożycie z Hundingiem jest nieszczęśliwe. Zygmunt zostaje, od pierwszego wejrzenia właściwie zapłonął miłością do młodej dziewczyny. Powraca Hunding. Spostrzega nieznajomego. Okazuje z tego powodu niezadowolenie, ale według praw gościnności pozwala mu pozostać. Ostrzega jednak, aby uszanował świętość domowego ogniska. Hundinga jednak od pierwszej chwili uderza takie wielkie podobieństwo rysów twarzy, wyrazu oczu między Zygmuntem i Zyglindą. Pyta go więc o imię. Zygmunt po namowach Zyglindy opowiada swoją historię. Był synem wojownika Wolfego, miał bliźniaczą siostrę, no ale kiedyś tam z ojcem wyszedł na polowanie, potem powrócił do domu i zostali nieżyjącą matkę, dopalające się zgliszcza, siostrę uprowadzono, no i odtąd żył w dzikich lasach, z dala od ludzi. Nastawali na nich wrogowie, no ale raz w czasie walki stracił ślad ojca, znalazł potem tylko wilczą skórę, która była okryciem ojca. Z dalszego opowiadania okazuje się, że ostatni jego krwawy czyn na rodzie wojowników zaprzyjaźnionych z Hundingiem tego ostatniego wzywa do zemsty.

0: Hunding zapowiada więc, że rankiem staną do walki na śmierć i życie. Hunding udaje się na spoczynek, Zygmunt zostaje sam, nie ma broni, przypomina sobie jednak przepowiednie, kiedy znajdzie się w największej potrzebie, wtedy znajdzie także i miecz. Ognisko przygasa, do izby powraca Sieglinda. Mówi gościowi, że uśpiła ziołami Hundinga i radzi bezbronnemu, ażeby nocy tej użył dla swojego wybawienia. Wskazuje mu broń, w pniu jesionu tkwi wbity miecz. Pozostawił go tam w czasie wesela jakiś jednooki starzec. Miecz ten przeznaczył temu, który zdoła go wyciągnąć z pnia. Wielu usiłowało, ale broń nie drgnęła. Sieglinda czeka na przyjście walecznego męża, który wyrwie ją z niewoli nieszczęśliwego małżeństwa. Podmuch wiatru otwiera drzwi, czar wiosennej nocy i blask księżyca zalewają w izbę. Zygmunt śpiewa pieśń o miłości i maju.
1: Buonasera, Radio Televisione Italiana Rom. Und dobry wieczór, Polskie Radio Warschau.
0: Bo nie ma stwierdzenia dobre popołudnie po polsku. Po tej pieśni Sieglinda zaczyna rozpoznawać w nim brata. Namiętność rozpiera pierści Zygmunta, dodaje mu sił, przeskakuje do pnia jesionu, chwyta rękojeść miecza i go wyciąga. Nadaje mu miano Notung. Chce uprowadzić z domu nieprzyjaciela ukochaną. Poznali się wzajemnie jako brat i siostra, ale nie zwracają na to uwagi i z okrzykiem niech kwitnie w Elzungów krew padają sobie w objęcia. Jest erstmals im Ring mit dabei als Wotan. Und auch die

0: No i za chwilę usłyszymy całą obsadę. Nasza koleżanka z Radia Bawarskiego jest już z nami, jak państwo słyszą.
1: Im Ring präsentiert sie jetzt ihre erste Bayreuther Brünnhilde. Die Sängerinnen und Sänger finden hier im Festspielhaus eine einzigartige Akustik vor. Der komplette Innenraum besteht nämlich aus Holz. Darunter befindet sich ein Hohlraum. Ein idealer Resonanzboden also für die Musik.
0: To dazu kommt, nowość, dass der Orchestergraben abgibt. W zapowiedziach Radia Bawarskiego.
2: Właśnie nasza koleżanka opisuje dokładnie akustykę i skąd się ona bierze. Z tego, że drewno. Całe wnętrze teatru jest drewniane. Jeszcze trzeba dodać, że nad widownią rozciąga się taki plafon, który jest wykonany z trzciny narzuconej na zaprawę, ale to wszystko są materiały naturalne i doskonale w tym muzyka rezonuje.
0: Zygmunt Klaus Florian Vogt, Hunding Mika Kares, Wotan Michael Folle, Sieglinde Elsa van den Heber, Brunhilde Camilla Nylund, Frika Anna Kisch-Judith, Gerhilda Martina Welschenbach, Ortlinda Brittone Millerz, Waltrauta Kari Stracker, Schwertleita Freya Apfelstedt, Helmwige, Magdalena Hinterbolder. Ono właśnie. Sigrune Aleksandra Jonis, Grimgerda Marii Henriette Reinhold i Rosweisa Natalia Skrycka. Dzisiaj po raz drugi w tym spektaklu, w tych spektaklach Pierścienia Nibelunga. A całość prowadzi Christian Tilleman. No i za chwilę zacznie się pierwszy akt Walkirii.

0: Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals überträgt BR Klassik.
1: No i to był, proszę Państwa, pierwszy akt Walkirii, czyli pierwszego dnia uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. Właśnie się zakończył, a to jest transmisja z Festspielhausu w Bayreuth, z Festiwalu Wagnerowskiego 2026. Wykonawcy w pierwszym akcie. Sigmund Klaus Florian Vogt, Hunding Mika Kares i Sieglinde Elsa van den Hiefer. A grała orkiestra festiwalowa w Bayreuth pod dyrekcją Christiana Tillemana. Zdradzę Państwu, że Dorota miała łzy w oczach po zakończeniu tego pierwszego aktu Walkirii. Jak Państwo słyszeli, ten aplauz był gigantyczny, ale wszystko skomentujemy za kilkadziesiąt minut, bo najpierw wybieram dwójkę, a potem akt drugi. Tymczasem wracamy do Warszawy.
2: Autopromocja.
3: Dwa filmy Andrzeja Wajdy, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Opowieści o odwadze, manipulacji i poszukiwaniu prawdy, które do dziś nie tracą na aktualności. Dlaczego stały się symbolem swoich czasów i wciąż poruszają kolejne pokolenia widzów? O znaczeniu i ponadczasowym przesłaniu tych filmów porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00, Marcin Pesta.
4: Sezon urlopowy w pełni. Wypoczywamy w luksusowych hotelach, schroniskach, pensjonatach i na kempingach. Ale czy dokonując wyboru zastanawiamy się nad tym, jak te miejsca zostały zaprojektowane? O architekturze domów wczasowych i sanatoriów porozmawiamy w najbliższym studiu projektowym. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: 2 minuty po godzinie 17:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie, nieco później niż zwykle w przerwie transmisji z Bayreuth. Dziś jest wtorek, 28 dzień lipca, to jest 209 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa i zajdzie dziś 34 minuty po godzinie 20:00, a imieniny obchodzą Aida. To zupełnie nie na miejscu w takim dniu. Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor, życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. A proponujemy między innymi spotkanie z artystami prezentującymi swój kunszt podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. O święcie muzyki, o święcie kultury gór powiemy więcej już za kilka minut. Później także wątki z górami związane. 1 sierpnia minie 100 lat od śmierci Jana Kasprowicza. Znamy go przede wszystkim jako poetę, przedstawiciela młodej Polski, tłumacza dzieł literatury europejskiej, autora dramatów i recenzji teatralnych, ale był nie tylko literatem i profesorem uznanym zresztą Uniwersytetu Lwowskiego, ale i towarzyszem wieczorów w zakopiańskich kawiarniach, gdzie przebywał ze swoimi przyjaciółmi, choćby Stefanem Żeromskim, Leopoldem Staffem czy Stanisławem Witkiewiczem. Z okazji setnej rocznicy śmierci Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza oraz Muzeum Jana Kasprowicza zaplanowały szereg wydarzeń. O tych wydarzeniach powiemy więcej dziś, mniej więcej o godzinie 17:30. Z kolei Łukasz Ronduda odniesie się do retrospektywy swoich filmów fabularnych i dokumentalnych.
6: To jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz mam coś takiego, więc i to jest bardzo specyficzne, bardzo piękne.
5: Relacja z wrocławskich Nowych Horyzontów przed godziną 18:00.

0: Dawno już nie słuchaliśmy Wagnera, stąd też Lise Davidsen, Filharmonia Orkestra i Dich Teure Halle z opery Tannhäuser Ryszarda Wagnera. 8 minut po godzinie 17. Na początek zabieramy Państwa w Beskidy. W Beskidach Żywieckim i Śląskim trwa 63. tydzień kultury beskidzkiej. To jeden z najstarszych festiwali folklorystycznych w Polsce. W 9 miastach odbywają się uliczne korowody, potańcówki, warsztaty, wystawy, jarmarki, koncerty na górskich szczytach czy degustacje kuchni regionalnej. W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywa się też 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Akurat w tej chwili kończą się ostatnie występy solistów, instrumentalistów, grup śpiewaczych, mistrzów z uczniami, którzy prezentują folklor góralski. Podczas gali zakończenia Tygodnia Kultury Beskidzkiej 2 sierpnia poznamy laureatów tego festiwalu.
1: Chodziła u dziewce, zemrzyła w sakierce, ale mi ich nie żon, bo się tam wyraziął.
2: Tadek Papieżyński, zespół regionalny Istebna, ale też konferansjer tu u nas na scenie w Istebnej. To jest to nasze miejsce w Trójwsi Beskidzkiej, Kane od 301 roków też się spotykamy w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To jest ta impreza towarzysząca, czyli festyn istebniański. Trójwieś Beskidzko, powiedzmy, że to jest to serce, ten matecznik kultury górali śląskich, więc

0: Skoro Tydzień Kultury Beskidzkiej, no to nie może się to odbywać bez prezentacji tych zespołów i tych twórców, różnych artystów tu właśnie z Istebnej. Zresztą od samego początku, od roku 64, jak był pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, to z gminy Istebna trzy zespoły na tym pierwszym TKB występowały, bo i z Jaworzynki, i z Koniakowa, i z Istebnej, więc te związki są bardzo mocne.
1: Marysia Kukuc-Frączysta. Jesteśmy grupą śpiewaczą z parafialnego regionalnego zespołu.

0: W składzie żeńskim gdzieś, zespół Zazy, to i przyjeżdżał do Tutokna TKB w dużym składzie, ale nie udało się Syćkim, bo przyjechałem my godnie reprezentować, myślę.
1: Co przed chwilą zaśpiewałyście tutaj na żywieckim rynku, na festiwalu folkloru górali polskich?
0: Syćko to, co nam w dusy gro. Śpiewamy o kochaniu, o miłości, łotek nasyk, troska, łotek, łobawak, cy, kawaler będzie fajny, cy będzie dokucał, cy nie, ale o miłości do gór, do holi, do tego, co nam w dusy gro na co dzień, bo jak stajemy rano, widzimy piękne Tatry, widzimy Giewont, a tak się nazywa, to jest nasz zespół, to zaraz się zyć chce, zaraz kaj się człowiekowi zdej na dusy, no i to się chce pokazać na scenie, chce się pokazać tą radość, chce się pokazać wszystko to, co się mu wesołego w sercu.

0: Zbigniewała, Chrystewnej.
1: Jest pan w komisji oceniającej ten właśnie przegląd tutaj na żywieckim rynku. Czego słuchaliście? Na co zwracacie uwagę?
0: No ja tak z perspektywy już dość długiego czasu, bo ja już tu ponad 20 lat jestem, więc po prostu to wszystko ewoluuje, zmienia się, jest taki progres. Coraz więcej młodych ludzi wybrało folklor, muzykę i pokazują się już na przyzwoitym poziomie. I tak jak kiedyś był ten rozruch taki, spotykaliśmy po prostu dzieci, które gdzieś tam jako mistrz i uczeń próbowały. Ten poziom rzeczywiście był zgrzebniejszy. A teraz po prostu jest dość wysoki poziom. Są grupy na bardzo wyrównanym poziomie, więc ta ocena też jest trochę trudniejsza, żeby nikogo nie skrzywdzić. Tendencja jest ciągle wzrostowa, coraz więcej przybywa grup i zespołów. Także jest co robić. No i możemy się cieszyć z tego, że u nas w górach, w Beskidach, na Orawie, na Żywiecczyźnie i na Podhalu mamy bardzo dużo i wykonawców, i młodych ludzi, którzy po prostu chcą grać, śpiewać.

0: Grupa śpiewacza Wańcy z Wisły Jawornika, Zbigniew Czysz.
1: Sławomir Pilich, aktualnie prezes grupy śpiewaczej Wańcy, następca pana Zbyszka. Dla mnie Tydzień Kultury Beskidzkiej to jest właśnie piękno tego folkloru, nie tylko naszego tutaj rodzimego, czy z Beskidu Śląskiego, czy Żywieckiego, czy Podhalańskiego też tutaj regionu, ale też ta różnorodność międzynarodowa, gdzie właśnie możemy zobaczyć wszystkie te nasze kapele rodzime i wszystkie zespoły zagraniczne, także to jest to piękno, które jest nie tylko u nas, ale też poza granicami naszego kraju i warto to pielęgnować i przekazywać dalej pokoleniom.
0: Wszystko to wyrosło z potrzeby spotkania się człowieka z człowiekiem, no bo tych 60 roków temu, powiedzmy sobie szczerze, nie było telefonów, nie było social mediów, Facebooków, innych jakichś komunikatorów, że się szło kęsi dogadać, potrzeb dzwonić, pogadać, spotkać. A przedtem to była wielka radość. Co ta u ciebie? Jako ta, bo to się spotykali raz na porę miesięcy, czy raz na pół roku, czasami z innymi zespołami, bo przyjeżdżały na początku zespoły z Zaolzia przyjeżdżały, jako ta za granicą było, jakieś się tego zamiedzu, jako ta u was się, co ta jako się robi, jako się darzy, co tego i tak. To było sama radość w tym spotkaniu. A przy okazji se razem pośpiewali, nie ino na scenie występy były, ale to było, że tak powiem, ten folklor siedział dookoła. Przy każdej budce przy tego się spotkali, czy tu przy piwie, czy przy jakiej ważące się spotkali, czy miodące, jakie się pogodali, zaśpiewali. No to było to sedno tej właśnie kultury, że to z tego wyrosło i tego się trzymamy. Aczkolwiek, jak mówię, no możliwość spotkania, nawiązywania kontaktów w tej chwili różnorodno i w sumie pod tym względem nie trzeba było nic, ale daje to jakieś tego, chociaż czasami, że tak powiem, kęsi my są umęczeni, bo trzeba jechać 200 km kęsi na jakiś występ, czy koncert, czy tego. Potem powroty jeszcze dwa razy tyle trwają do chałupy, nie? Ale daje to pewną radość i mimo tego, że kęsi jakieś niedyspozycje, czy tego, to człowiek zawsze próbuje znaleźć ten czas na to spotkanie, na to bycie ze sobą. No, po prostu to daje to radość.
2: Z uczestnikami Tygodnia Kultury Beskidzkiej rozmawiała Mariana Krill. Wydarzenie zakończy się w niedzielę w amfiteatrze w Żywcu i stamtąd właśnie Magda Teichma poprowadziła.

Angelo Badalamenti i muzyka z serialu Twin Peaks, Audrey's Dance w wykonaniu The Roadhouse Band. 19 minut po godzinie 17 słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę. Dziś o nieco innej porze i w nieco węższym sweterku niż zazwyczaj. Wszystko w związku z transmisją z Bayreuth. My tymczasem wracamy do książki Kapuściński Nonfiction Artura Domosławskiego. Ukazuje się właśnie kolejne wznowienie tego tytułu. W ostatnich 100 latach nie było chyba ważniejszej biografii, a w każdym razie nie było chyba głośniej dyskutowanej książki. Kiedy ukazała się po raz pierwszy w 2010 roku, wywołała bezprecedensową debatę. W centrum pojawiały się inwektywy, argumenty ad personam, ale też pytania o najnowszą historię Polski, najnowszą historię świata, o to, jak pisać i jak rozmawiać o wielkich postaciach kultury, na ile może pozwolić sobie biograf, ale też pytania o warsztat jednego z najwybitniejszych polskich

0: polskich dziennikarzy i pisarzy XX wieku.
1: Chciałem Kapuścińskiego pokazać jako Kapuścińskiego do pewnego stopnia zbuntowanego, politycznego, nawet momentami, może nie wściekłego, bo to nie jest dobre słowo, które jego charakteryzuje, ale kogoś, kto jest bardzo radykalnym krytykiem tego porządku, który mieliśmy po 1989 roku. I mówię tu bardziej nawet o świecie niż w Polsce, bo Polska dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej gdyby nie musiała się zmagać z aż takimi problemami, z jakimi się wciąż zmagają kraje globalnego południa. Spodziewałem się rozmaitych dyskusji. Spodziewałem się, że komuś się coś nie będzie podobało. Natomiast no, takiej jazdy ciężkiej huzarii to rzeczywiście się nie spodziewałem, bo nawet nie wiem, czy warto przypominać, ale no, tylko epizod, że tak powiem, jakiś jeden czy drugi epizod. No, w głównym, czy w jednym z głównych programów informacyjnych w telewizji pojawia się ktoś, kto uchodzi za autorytet i strzela po nazwisku do mnie słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Więc to oczywiście nie jest przyjemne, ale wie pan, wydaje mi się, że też to jest jakaś cena tego, jak czasem człowiek chce no, być naprawdę wierny temu, co myśli i nie dopasowywać się. I, no i czasem tak się zdarza, nie zawsze, ale czasem akurat tak trafiło na mnie. Biograf zawsze podejmuje arbitralne bardzo decyzje. Ja w różnych kwestiach właśnie takich związanych z opisem globalizacji, opisem zamachów stanu, rewolucji, czasu zimnej wojny, ja jestem niemalże 100%, że tak powiem, z nim, za nim, po jego stronie. To też mnie trochę zwiodło, bo pan pytał na początku, czy się spodziewałem, że będzie taka wściekłość, taka zażarta dyskusja z personalnymi atakami. Ja sobie myślałem, no dobrze, coś tu się może nie podobać, no bo autor też myśli nad takimi rzeczami, ale no przecież jakby jeśli chodzi o taki content, prawda, polityczny, intelektualny, no to przecież jestem 100% z kapustą. A okazało się, że to nie wystarczyło, że to się okazało nieistotne, a istotniejsze było to, że napisałem, że Ryszard był mężczyzną, nazwijmy to, romantycznym. No.
0: Mówił w audycji Wybieram Dwójkę Artur Domosławski, reporter, pisarz, autor m.in. biografii Ryszarda Kapuścińskiego, Kapuściński Non-Fiction. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze tego właśnie wznowienia. Jeśli Państwo są zainteresowani, proszę wysłać do nas mail. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Czekają egzemplarze książki Kapuściński Non-Fiction.

0: trzecia część drugiego koncertu skrzypcowego góralskiego Jana Adama Maklakiewicza, Katarzyna Lassak i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Pawła Kapuły.
1: Goście dwójki.
0: Nasi goście dziś to prezes i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Piotr Kyc, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Beata Denis-Jastrzębska, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Karol Jaworski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy o tym, co już niedługo wydarzy się w Zakopanem. Chodzi o setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza i wydarzenia związane z tą właśnie okolicznością. Ale chciałbym na wstępie zapytać, panie prezesie, czy nasturcje kwitną przed muzeum w tym momencie?
2: Tak, w tym momencie nasturcje jak co roku kwitną, płoną, no i czekają na 1 sierpnia, na ten dzień obchodów.
0: Ukochane kwiaty Jana Kasprowicza, który ostatnie lata życia spędził w Zakopanem, z tym miejscem się związał. Co go przyciągnęło?
2: Przyciągnęła przede wszystkim Galicja, a więc pewna wolność w wyrażaniu myśli, swoboda. Przypomnę, był z zaboru pruskiego, a poza tym tak zwane piękno przyrody, którego bardzo mu brakowało na Kujawach, gdzie się urodził, w Szymborzu pod Inowrocławiem, które jak wiadomo są płaskie. I to go przyciągnęło, kultura później góralska.
0: Jak te ostatnie lata życia Kasprowicza w Zakopanem wyglądały, jak przebiegały, panie Karolu?
4: Kasprowicz w ostatnich latach życia tutaj osiadł na Harendzie w 1923 roku wraz z żoną. Zakupili wielką willę od Winifred Cooper, malarki, która wcześniej tutaj postanowiła malować, ale nie bardzo udał się jej ten pomysł. Także sprzedał tę willę, Kasprowiczowie ją kupili. Tutaj Kasprowicz, już rezygnując z zajęć na Uniwersytecie Lwowskim, postanowił oddać się pracy literackiej. Myślę, że tutaj chciał, także jak pisał do swoich przyjaciół w listach wielokrotnie, że tutaj chciał też odejść. W tym miejscu właśnie.
0: To była praca twórcza, ale to były też spotkania towarzyskie. Pani Beato, jak przebiegały?
3: Tak, ten dom właściwie od samego początku był takim zakopiańskim salonem artystycznym. Bywali tutaj wszyscy i malarze, i pisarze, i muzycy. Oni bardzo serdecznie byli witani tutaj na Harendzie, nawet Kornel Makuszyński, który był przyjacielem Kasprowicza, cudnie napisał, że gospodarz, gazda tego domu, Jan Kasprowicz, z każdym dzieli się uśmiechem jak chlebem, a pani Maria, która potrafi cuda wyczynić i z metra, i z kawałka kiełbasy potrafi metr zrobić, żeby wszyscy się najedli, bo są przecież wszyscy malarze, wszyscy poeci i jest dobrze. Taki znajdujemy opis. No i sama Marusia w swoich dziennikach wspomina tutaj wizyty i Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego, i Karola Szymanowskiego, Leopolda Stalfa, wiele innych osób. Te rozmowy pewnie ciągnęły się po blady świt, a wielu z bywalców Harendy zostawiało też pamiątki swoich pobytów. To są obrazy, które do dzisiaj można zobaczyć na ścianach domu. One zresztą wiszą tam, gdzie je gospodarze tego domu powiesili. Łącznie z portretami Marii i Jana malowanymi przez Witkacego.
0: Jakby czas się zatrzymał. Za chwilę porozmawiamy o zbliżających się obchodach, ale słowo jeszcze o samym domu, o samej willi. Czy jej założenia opierają się na wzorach typowej chałupy góralskiej, panie prezesie?
2: Tak, oczywiście, jest to typowa chałupa góralska, która została zakupiona przez Kasprowicza w innym kształcie niż obecnie jest. Mianowicie to była typowa dwuizbowa chałupa góralska, ale nie taka typowa, ponieważ wysokie były te pomieszczenia.

0: pomieszczenia. Była ona budowana przez dewelopera w lepszych czasach, Klusia, który zarobił pieniążki w Ameryce i 7 takich chałup w Zakopanem wybudował. A więc on jest typowa, a jednocześnie nietypowa, ponieważ ma wysokie pomieszczenia, 3,5 metra.
1: I tam teraz znajduje się Muzeum Jana Kasprowicza. A my rozmawiamy dziś o zbliżających się wydarzeniach 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia. Będą Państwo przypominać o setnej rocznicy śmierci Jana Kasprowicza, chociaż obchody już trwają i potrwają jeszcze do końca roku. Jak rozumiem, to jest kulminacja, to co przed nami, te 4 dni.
2: Tak, to będzie kulminacja. Zaplanowaliśmy i otwarcie wystawy. Tutaj zapewne Karol kilka słów o niej powie, bo to jest taka wystawa historyczno-biograficzno-literacka, która ma piękny tytuł, ale to zostawię ci, Karolu, ten tytuł, bo to ty go wymyśliłeś. I on naprawdę wiele mówi i o samej postaci Kasprowicza, i o tym, co możemy, prawda, na tej wystawie zobaczyć. Będzie spektakl teatralny Teatru Witkacego, wyreżyserowany przez aktora Teatru Witkacego Krzysztofa Najbora, i będzie koncert utworów Kasprowicza, do których muzykę napisali członkowie zespołu, między innymi Magda Lazar. To są członkowie zespołu Polifonika i Magda Lazar.
0: Panie Inowrocławia.
1: Z Inowrocławia,
2: tak.
1: Czyli
2: tak,
1: most między Inowrocławiem a Zakopanem.
2: Jak najbardziej.
1: Panie Karolu, parę słów o wystawie?
3: Tak, wystawa, której kuratorami jest Małgorzata Karpiel, wieloletnia kustosz muzeum, Wiktoria Dorula, studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i ja. I ona ogniskuje się wokół ostatnich lat życia pisarza, czasów, w którym tutaj właśnie poeta mieszkał na ukochanej Harendzie. I według scenariusza wystawy Kasprowicza poznajemy jako autorytet literacki, jako rektora Uniwersytetu Lwowskiego, jako członka licznych organizacji naukowych i kulturalnych, i także jako wybitnego tłumacza i pisarza, który był tłumaczony, i to tłumaczony na ważne europejskie języki, między innymi niemiecki, rosyjski, bułgarski, a zwłaszcza włoski, bo we Włoszech ta twórczość szczególnym się cieszyła uznaniem. Widzimy go także jako uczestnika wydarzeń społeczno-politycznych, bardzo istotnych w tamtym okresie, jak na przykład plebiscyt na Warmii i Mazurach i Powiślu. Ważnym punktem tej wystawy jest oczywiście okres harendziański, czyli lata 1923-1926. Oczywiście choroba i śmierć, a także budowa mauzoleum. I wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 31 lipca do 10 września, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Państwo wspomnieli też o spektaklu teatralnym Kartki z dziennika. To będzie opowieść o Kasprowiczu, ale z perspektywy jego żony?
2: Tak, to taki jest zamysł reżysera Krzysztofa Najbora. On wykorzysta teksty z tego dziennika i również utwory Kasprowicza. Ja tylko jeszcze powiem, że w postać Marusi wcielą się dwie aktorki, Adrianna Jerzmanowska i Agnieszka Michalik. Dlatego dwie, bo ten spektakl jest umieszczony w różnych strefach czasowych. A dlaczego rzecz jest oparta na dzienniku ostatniej towarzyszki życia poety Marii z Buninów Kasprowiczowej? Otóż Kasprowicz nigdy dziennika nie pisał, prawda? Właściwie wszystko to, co mu się przydarzyło w życiu, możemy znaleźć w jego poezji. I wiem, że Krzysztof Najbor też fragmenty poezji Kasprowicza wykorzysta. Natomiast doskonale życie z Kasprowiczem opisała Maria Kasprowiczowa w swoich dziennikach. Pierwsze wydanie tego dziennika miało miejsce w 1932 roku i wywołało pewien skandal, bo proszę sobie wyobrazić, że w tamtych czasach przecież nie było mediów społecznościowych. Nie było Instagrama, Facebooka, a nawet, nie wiem, TikToka, i ludzie nie pokazywali na co dzień, co się ubierają, co jedzą i jak żyją. Tymczasem ten dziennik Marii Kasprowiczowej właśnie troszeczkę taki był. No wiadomo, jak dziennik, prawda, opisywała kolejne dni spędzone z Kasprowiczem, i chyba po raz pierwszy w sposób tak intymny ktoś pisał właśnie o wielkim człowieku.

0: Ten dziennik z jednej strony wywołał skandal, z drugiej cieszył się olbrzymią popularnością i już rok później, w 1933 roku, ukazało się jego drugie wydanie. I ta data, Marusia nie wierzyła w przypadki, potrafiła doskonale odczytywać znaki, właśnie to drugie wydanie w 1933 roku. Proszę sobie wyobrazić, że to jest rok, w którym Kasprowicz doczekał się drugiego pogrzebu. Bo poeta miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się zaraz po śmierci, kiedy pochowano go na starym zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzysku, grobowcu rodziny Dłuskich. Natomiast drugi pogrzeb miał miejsce właśnie 7 lat później, kiedy udało się ze składek społecznych wybudować na Harendzie mauzoleum. Niezwykły budynek w stylu art déco. No dzisiaj uważa się, że to jest perełka art déco zaprojektowana przez Karola Stryjeńskiego. Nie wiem, czy mogę jeszcze mówić, bo...
1: Jeszcze jedno zdanie, bo musimy wrócić do wydarzeń zbliżających się. Może tu postawmy kropkę. Główne uroczystości zaplanowane na pierwszy dzień sierpnia, czyli dokładnie w setną rocznicę śmierci poety. Najpierw msza przed południem, a później wspomniany już koncert. Natomiast 2 sierpnia przewidują państwo wieczór na Harendzie. Przyjaciel całego świata, Jan Kasprowicz we wspomnieniach. Panie prezesie, czego się spodziewać?
2: No, przede wszystkim będziemy pracowali na tekście źródłowym, a więc na konkretnych tekstach napisanych przez osoby, które znały Kasprowicza. I będzie to przegląd tekstów opisujących jego osobę od czasów dziecięcych, w zasadzie czasów gimnazjalnych, aż do ostatnich dni. Będzie to 19 tekstów, wspomnienie 19 osób, które po prostu wspominają Kasprowicza. I wyłoni się nam w tym momencie obraz bardzo ciekawego człowieka. Nie tylko potężnego duchem, nie tylko wielkiego autorytetu moralnego i literackiego, ale zwykłego człowieka lubianego i szanowanego. Tego się należy spodziewać, tak.
1: Wspomnieliśmy, że obchody potrwają do końca roku. Co państwo jeszcze przygotowali, co państwo jeszcze przewidują?
2: No, mamy jeszcze kilkanaście wieczorów, właściwie 11 wieczorów na Harendzie. Będą to wieczory poświęcone spotkaniom z poetami, literatami oraz naukowcami. Ale to może Karol powie szczegółowo, jak te wieczory będą wyglądały.
1: Jednym zdaniem, bo już niestety musimy kończyć, panie Karolu.
3: Tak, będziemy przede wszystkim promować najnowsze publikacje poetów, między innymi Bianki Rolando. Będziemy mieć też parę spotkań literaturoznawczych, podczas których będziemy prezentować najnowsze wydania krytyczne poetów i pisarzy bardzo ważnych dla Kasprowicza, takich jak Juliusz Słowacki czy Eliza Orzeszkowa.
1: A zatem polecamy państwu uwadze wszystko to, co wokół twórczości i postaci Jana Kasprowicza działo się, dzieje się i będzie się jeszcze działo w tym roku w Zakopanem. Do tego miejsca na wspomniane wydarzenia zapraszali państwa Piotr Kyc, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i członkowie tego stowarzyszenia Beata Denis-Jastrzębska i Karol Jaworski. Bardzo państwu dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Program drugi jest 17:38.

0: Muzyka Claude'a Debussy'ego, preludium Dziewczę w włosach jak len, Maria Dueñas i Simon Bolivar Symphony Orchestra pod dyrekcją Gustavo Dudamela. 17.41 do Kasprowicza w Zakopanem. Jeszcze będziemy w dwójce wracać, choćby w piątek wieczorem. Proponujemy Państwu audycję poświęconą właśnie Kasprowiczowi. A tymczasem zapraszamy do Wrocławia. Oskar Dawicki, Daniel Rycharski, Wojtek Bąkowski, Zuzanna Bartoszek, a niedawno także Patryk Różycki. Między innymi tych artystów w swoich filmach portretował krytyk sztuki, kurator i reżyser Łukasz Ronduda. Retrospektywa jego fabuł i dokumentów jest prezentowana podczas trwającego we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, na który już teraz się przenosimy.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz mam coś takiego, więc i to jest bardzo specyficzne, bardzo piękne. Szczególnie na tym festiwalu, który jest dla mnie bardzo ważny. Ja się tutaj uczyłem kina na festiwalu Nowe Horyzonty, jeszcze od tych pierwszych festiwali Romana Gutka. Szlak bojowy przeszedłem. I tam właśnie uczyłem się kina. To był dla mnie taki uniwersytet, taki festiwal, na którym właśnie te retrospektywy tych wybitnych reżyserów oglądałem. Kształtowałem się jako reżyser. Dzięki temu festiwalowi w znacznej mierze robię takie kino, jakie robię. To był zawsze taki festiwal otwarty na to przecięcie sztuki wizualnej i filmu. To jest moje przecięcie. Ja pochodzę z tego zderzenia, powiedzmy. No i teraz właśnie, tak jak kiedyś oglądałem te retrospektywy tych wielkich reżyserów, tak teraz mam swoją retrospektywę na tym festiwalu i to jest dla mnie po prostu szok.
2: Ale to także jest okazja do spotkania z publicznością, do rozmowy. Zastanawiam się, jakie emocje, bo o emocjach także będziemy dziś rozmawiać, towarzyszą tym rozmowom. Co interesuje widzów, być może także widzów młodych, takich jest tutaj sporo, a przecież również to młode pokolenie pana inspiruje. Tu nawiązuje do tego nowego filmu. Powiedz mi, co czujesz?
1: Jestem bardzo zainteresowany właśnie w tym, jak kino wciąż ma siłę tworzenia wspólnoty. Mnie bardzo to w kinie zawsze interesowało, to, że możemy jakoś spotkać się z innym człowiekiem, możemy przez projekcje w kinie jako widzowie, zanurzyć się w życiu kogoś innego, tak trochę odpocząć od siebie i poczuć się kimś innym, a zarazem poczuć jakąś wspólnotę z kimś innym, z tym w jakimś ludzkim losie. I to jest na tym festiwalu bardzo widoczne, że ludzie, tak jakby szczególnie młodzi, chcą być razem, chcą budować jakieś relacje, chcą budować jakąś nową wspólnotę. Żyjemy w bardzo takich trudnych czasach, gdzie jest bardzo duży nacisk tego systemu, powiedzmy, kapitalistycznego, na to, żebyśmy się dzielili, żebyśmy byli w jakiejś separacji, że każdy z nas jest jakąś autonomiczną, niezależną jednostką, która walczy o siebie, sama o siebie dba i nie ma nacisku na to, byśmy budowali jakieś więzi, byśmy byli razem. I to jest tak jakby też główny temat moich filmów o tym, jak można przełamać tą samotność, jak ludzie mogą przełamać polaryzację, jak mogą być razem, na jakich warunkach obecnie, teraz w Polsce. No i to w tych dyskusjach, w tych spotkaniach, przy filmach, no to się materializuje na chwilę. Jesteśmy tak fajnie wspólnotą, rozmawiamy o kinie, o takim przeżyciu bycia w filmie. I to ja w to wciąż wierzę, że tak kino działa i to jest może trochę oldschoolowe takie myślenie, ale w pozytywnym sensie, humanistyczne.
2: Pan w swojej twórczości filmowej tworzy taką galerię portretów.

0: polskich artystów. Czy w tej figurze artysty pana najbardziej interesuje ukazanie tego, co niezwykłe, co ponadnormalne, czy jednak skupienie się na tym ludzkim wymiarze człowieka twórcy? To jest ciekawe także w kontekście tego, jak zmienia się postrzeganie roli artystów w społeczeństwie. Widzimy to chociażby w przypadku dyskusji o zabezpieczeniach socjalnych. Czy w pewnym sensie pan także tę swoją twórczość filmową postrzega jakoś w tym kontekście umieszczania artystów właśnie w tym społecznym spektrum?
1: Oczywiście punktem wyjścia mojego kina było to, żeby zwiększyć obecność sztuki współczesnej w społeczeństwie, że ja traktowałem i gdzieś ten wymiar jest wciąż obecny u mnie, a taki sposób popularyzatorski, moje filmy, że sięgam po takie mocne medium, jakim jest kino, żeby wzmocnić obecność, wydźwięk sztuki współczesnej w społeczeństwie. I tak jakby ta dyskusja wokół statusu artysty, to jak ludzie wciąż społecznie nie mają jakiegoś wyobrażenia właściwego tego, jak wygląda życie artysty, no jest dla mnie takim też wyzwaniem. Chciałbym to wyobrażenie zmieniać. Dzięki moim filmom, wydaje mi się, ludzie mogą zobaczyć artystów prawdziwych, ich życie, jak oni żyją, jak tworzą, i dzięki temu mogę na przykład zmienić wyobrażenie na ten temat. Myślę, że ten najnowszy film ma taką siłę.
0: Pan zachęca do tego, żeby ten film, powiedz mi, co czujesz, inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego, odbierać bez dystansu i bez ironii, która jest bardzo obecna w naszej codzienności, ale także w świecie sztuki. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie w ogóle z odbioru sztuki czy kina. Czy ma pan takie poczucie, że my żyjemy w czasach odwrotu od ironii?
1: Bardzo bym chciał, żeby tak było. Wydaje mi się, że na pewno możemy to obserwować teraz jako zjawisko. Wydaje mi się, że jest coraz szersze, też jest związane z kulturą terapeutyczną, w której żyjemy, której można robić dobry użytek, bo ta kultura jest tylko narzędziem. Można to wykorzystać właśnie, żeby lepiej się kontaktować ze swoimi emocjami, lepiej je komunikować, lepiej właśnie tworzyć relacje takie na bazie jakiejś autentyczności. I wydaje mi się, że tego jest coraz więcej właśnie w związku też z młodymi ludźmi. Żyjemy w świecie, w którym emocje są najważniejsze i wszyscy chcą tymi emocjami sterować, ale w kierunku takiego konfliktu społecznego. A ja widzę w tym najmłodszym pokoleniu i w ogóle taką chęć sięgnięcia po te emocje, ale żeby zupełnie inaczej podejść do nich i pokazać, że być może ta lepsza wspólnota jest możliwa, gdy tylko nie będziemy ich jeszcze tak rozogniać, a właśnie jakoś je zaakceptujemy i zrozumiemy. No i może one przez to przestaną mieć taką władzę nad nami.
2: Z Łukaszem Rondudą spotkała się we Wrocławiu Monika Zając. Najnowszy film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, wejdzie na ekrany kin we wrześniu, a w czasie festiwalu Nowe Horyzonty będzie go można obejrzeć jeszcze dwukrotnie, w piątek i w sobotę. To już prawie wszystko, jeszcze tylko ogłoszenia, mianowicie książkę Kapuściński Nonfiction wysyłamy do pani Agnieszki z miejscowości Wydminy i do pana Szymona z Torunia. Gratuluję państwu bardzo serdecznie. Za kilka minut wracamy na Zielone Wzgórze, wracamy do Bayreuth, a my słyszymy się jutro. Za dziś państwu bardzo dziękujemy. Magdalena Wojtulanis, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: To był fragment piątego koncertu brandenburskiego D-dur Jana Sebastiana Bacha. Za 8 minut będzie 18.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: No i wróciliśmy do studia w sprawie wagnerowskiej, w sprawie letniego festiwalu muzycznego i oczywiście festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth 2026. Za kilka minut zabrzmią fanfary anonsujące początek transmisji drugiego aktu Walkirii Ryszarda Wagnera, ale może przez chwilę Dorota się może wytłumaczyć ze swoich łez w oczach po pierwszym akcie.
2: Ja się wytłumaczę z twojego teasera, to znaczy łzy w oczach ze wzruszenia, to ja miałam, ale nie pod koniec. To znaczy ogromne wrażenie na mnie zrobił Mika Karys jako Hunding.
0: Czyli cały czas miała Dorota łzy w oczach.
2: A potem miałam łzy w oczach troszkę z innego powodu. Oczywiście znowu wyjdę na tego złego policjanta, ale operetkowej pary Zyglindy i Zygmunta to już dawno nie słyszałam.
0: W Pieśni o Wiośnie.
2: Ale ja wiem, że jesteśmy troszkę poszkodowani, dlatego że mikrofon ma to do siebie, że głos Klausa Floriana Vogta jeszcze bardziej ścina. To jest głos wbrew pozorom duży i dobrze się niosący. Nadal zupełnie moim zdaniem i nie tylko moim, niestosowny do repertuaru wagnerowskiego. Niemniej no, w nagraniu brzmi to chwilami gorzej niż źle. No ale cóż, o gustach się nie dyskutuje podobno, chociaż my podyskutujemy, ale dopiero po drugim akcie.
0: No to powiedziałaś o Klausie Florianie Vogcie, a Elsa van den Heever?
2: Więc bardzo jestem ciekawa, na ile tutaj dochodzi albo nie dochodzi do synergii z dyrygentem. Dlatego, że ta śpiewaczka południowoafrykańska zadebiutowała w partii Zyglindy w zeszłym roku w La Scali, gdzie dyrygowała Simone Young, którą mieliśmy przyjemność wysłuchać całego ringu pod jej batutą i był to ring zupełnie inaczej prowadzony. W tym momencie nie wartościuje, była to zupełnie po prostu inna koncepcja. Znacznie lżejsza, znacznie bardziej taka, powiedziałabym, no, dziwnie to zabrzmi, jak powiem, kobieca, ale trochę tak było. W każdym razie było mnóstwo delikatności faktury, bardzo przejrzyste było to granie w orkiestrze. Tutaj jest znacznie bardziej masywnie, co też jest wartością dodaną, ale z zupełnie innego końca spektrum. Jeżeli chodzi o szczególnie właśnie o dialogi pomiędzy Zygmuntem a Zyglindą, to wydaje mi się, że te dwa głosy zdecydowanie się z tą taką ciężką, monumentalną, furtwänglerowską koncepcją Tillemana, no nie schodzą, ale no zobaczymy. Jeszcze Zyglinda będzie jeszcze miała sporo do powiedzenia. Zygmunt mniej, ale jeszcze przed nami Wotan, jeszcze przed nami Brunhilda, a w trzecim akcie cały komplet Walkirii. Jeszcze bardzo ciekawych rzeczy możemy się w tym wykonaniu dosłuchać.
0: A nie dooglądać, bo

0: tym oczywiście
1: to
0: jest...
1: To może lepiej, lepiej, tak, że
0: ale to
1: nie dooglądamy.
0: Chociaż trochę. Proszę Państwa, akt drugi przed nami, Walkirii, czyli dramatu dnia pierwszego, bo przecież Złotorenu jest prologiem do dramatu i według pierwotnej koncepcji Ryszarda Wagnera powinno być wykonywane przed południem, przed Walkirią, ale to jest niemożliwe z różnych względów. Po miłosnej nocy Zygmunt i Sieglinda opuszczają chatę Hundinga, a Wotan sądzi, że jego nadzieje się ziszczają, no bo on cały czas knuje, jak tu odzyskać pierścień i mieć wszystko w komplecie. Poleca swojej ukochanej córce Walkirii Brunhildzie, aby w pojedynku między Hundingiem i Zygmuntem dała zwycięstwo właśnie Zygmuntowi, lecz w tym momencie przybywa małżonka Wotana, bogini Fryka, opiekunka ogniska domowego. Ona uważa czyn Zygmunta i Sieglindy za podwójną zbrodnię, czyli cudzołóstwo i kazirodztwo. Żądania jej są stanowcze. Tak jak nakazuje sprawiedliwość, zwycięstwo w pojedynku ma przypaść Hundingowi, który pomści w ten sposób hańbę swojego domu. Wotan się sprzeciwia i obstaje przy swoim. Z jego perspektywy związek dwojga istot grzeszny jest tylko wtedy, gdy brak w nim miłości, więc to Hunding jest grzesznikiem. Ponadto Zygmunt przeznaczony jest do wykonania wielkiego zadania, ma odzyskać pierścień Nibelunga. Bohater ma być tym narzędziem Wotana. On sam tego nie może uczynić, no bo jest związany boskimi prawami. Fryka oświadcza jednak, że Zygmunta, syna Wotana, obowiązują również boskie prawa. Zrozpaczony Wotan musi ustąpić swojej małżonce. A do pogrążonego w ponurych myślach ojca bogów powraca Brunhilda i teraz dopiero Wotan opowie jej całą historię przeklętego pierścienia i przyzna się do własnej bezsilności. Dowiadujemy się tutaj, co się stało między finałem złota i początkiem Walkirii. Wotan zabrania Brunhildzie dopomagać Zygmuntowi w walce. Nieopodal zatrzymują się Zygmunt i Sieglinda. Po nocy szału miłosnego niepokój i wyrzuty sumienia gnały ich z miejsca na miejsce. Zygmunt chciał już zadać mieczem śmiertelny cios siostrze i sobie, kiedy z ust Brunhildy dowiaduje się o swoim przeznaczeniu. Wiedziona współczuciem dla miłującej się pary, Walkiria postanawia dać zwycięstwo jednak synowi Wotana. W oddali brzmi złowieszczy dźwięk rogu, to zbliża się pogoń na czele z Hundingiem, Zygmunt staje do walki, rozpoczyna się pojedynek. Brunhilda ochrania Zygmunta swą tarczą, nagle pojawia się jednak na placu boju Wotan, miecz Zygmunta, notung roztrzaskuje się o jego włócznie. Hunding zwycięża, ale sam długo nie pożyje. Umiera zabity spojrzeniem Wotana.

0: No i Brunhilda wtedy zbierze szczątki Nothunga, porwie Sieglindę i ucieknie przed gniewem ojca bogów. To nieposłuszeństwo postanowi potem Wotan Srodze ukarać. Mamy już sygnał z Zielonego Wzgórza, z festiwalu i z teatru festiwalowego, więc za moment nasza koleżanka z Radia Bawarskiego przedstawi wykonawców aktu drugiego.
1: Classic presents the opera premiere of Die Walküre, the first day of Richard Wagners stage cycle Der Ring des Nibelungen. In a few minutes the second act will begin here in the Festival Theater. Mein Name ist Anna Greiter und ich begrüße auch wieder herzlich die Hörerinnen und Hörer folgender Rundfunkanstalten, die live mit dabei sind. Welcome back, Radio Nacional de España Madrid, Eliniki Radiofonia Teleorasi Athen, Modio Radio Budapest, Radio Televisione Italiana Rom und Polskie Radio Warschau. Wagners Ring wird in
0: tak,
1: diesem
0: jesteśmy
1: Jahr
0: właśnie
1: nicht
0: w takim towarzystwie, w tym bezpośrednim przekazie z Bayreuth.
1: Das wird live von künstlicher Intelligenz erschaffen, inspiriert von
0: 150
1: Jahren Rezeption
0: Zeitgeschichte. To jest reżyseria i pomysł w ogóle scenograficzny i sceniczny sztucznej inteligencji, a właściwie zaprzęgnięcie jej do reżyserowania tego wszystkiego i to jest historia 150 lat recepcji właśnie tego wieczoru, który ma się ukazać w nowych obrazach tutaj w tym roku na Zielonym Wzgórzu.
1: The set is being created live by artificial intelligence, inspired by 150 years of critical reception and contemporary history. The AI generates new images every evening that flow into one another. At the center of it all are the singers. They barely move and appear like sculptures.
0: No właśnie.
1: With this concept,

0: Markus Lobbes, director of the Academy for Theatre and Digital in Dortmund, tak? Is making his debut on the green.
1: Być może po to, żeby nie odciągać uwagi publiczności od obrazów, ale to chyba nie o to chodzi.
2: Zygmunt Klaus Florian Vogt, Hunding Mika Kares, Wotan Michael Volle,
0: Sieglinde Elsa van den Hefer.
2: Sieglinde Elsa van den Hefer, Brunhilde Camilla Nylund i Fryka Anna Kisch-Judith. Gra Orkiestra Festiwalowa w Bayreuth, dyryguje Christian Thielemann.

lauten, löst ich dann nicht meines Willens haltenden Haar.

sorgt allmählich. Jetzt versteh ich den Strom.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic im Rahmen
1: Festivalu
0: des
1: Wagnerowskiego Bayreuth w ramach Festiwalu ARD Radio. Transmitujemy premierowy spektakl Walkirii, czyli pierwszego dnia uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. Właśnie się zakończył drugi akt.
0: From the Festival Theater in Bayreuth, you've just heard the second act of Richard Wagners Walküre. Christian Thielemann ist der Musical Director.
1: Dyrektorem muzycznym całości jest Christian Thielemann.
0: Es waren Sigmund, Klaus Florian Vogt,
1: Klaus Florian Vogt, Sigmund,
0: Mika Kares, Hunding,
1: Michael Volle, Wotan,
0: Elsa van den Hefer,
1: Sieglinde, Camilla Nylund, Brunhilda i Fryka Anna Kisch-Judith. No i tak właśnie, proszę Państwa, to zabrzmiało. Duże oklaski po tym drugim akcie. Jakoś publiczności festiwalowej w Festspielhausie to wszystko przypadło do gustu. Ciekaw jestem, z jakiej perspektywy to jest tam rozliczane i doceniane. No, muzyka brzmi znacznie lepiej nawet niż w przekazie radiowym. Inne są proporcje brzmienia między śpiewakami a właśnie orkiestrą. Troszeczkę się trzeba do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy ty tak miałaś, Dorota, za pierwszym razem?
2: Ja zaczęłam w ogóle od Parsifala w Bayreuth i dotarło to do mnie z całą mocą, dlatego, że kiedy pierwsze dźwięki preludium wydobywają się znikąd.
1: To jest to
2: dzieło, które rzeczywiście zostało napisane specjalnie, już myślą o istniejącym teatrze, natomiast no, nie da się ukryć. Pierścień Nibelunga jest skrojony pod ten teatr, który jeszcze wtedy istniał wyłącznie w sferze idei i to się sprawdza.
1: Proszę Państwa, fanfary anonsujące akt trzeci około 20:28:25 powinny zabrzmieć, a my za kilkanaście minut wrócimy do materii muzyki Ryszarda Wagnera i Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth.
3: Wojka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.
1: Minęła 19:30.
4: Książka do słuchania.
1: Powracamy do powieści Jacka Bocheńskiego, Boski Juliusz, opowieści o naturze władzy i naturze ludzkiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
5: Z wszystkich jego posunięć widać, że uświadomił sobie pewną podstawową prawdę. Jeśli chce zabić republikę, nie może zaczynać od ataku na jej zalety, bo istnieje dostateczna ilość wad, abym zrobił karierę, zwalczając wady. Obrońcy republiki nie są zdolni do niczego poza powtarzaniem banałów. Ci niewolnicy tradycji i poczciwych fetyszów będą w kółko ględzić o wolności i praworządności. Będą oburzać się i protestować, lecz nie potrafią nic zdziałać. Oto indolencja starych wsteczników. –

żółwiąt, który oznacza rychłą śmierć. Czy rzeczywiście nie można stworzyć lepszego ustroju? Stworzę nawet ustrój doskonały, jeśli zdobędę swobodę działania, czyli pełnię władzy. Pompejusz tym się ode mnie różni, że nie wie, jak powinien wyglądać ustrój doskonały. Dąży jedynie do władzy. Trzeba najpierw załatwić sprawy z ludem, z tymi tłumami biedaków. Trzeba rozbudzić ich nadzieję i pozyskać ich poparcie, a nie, jak woli Pompejusz, aprobatę senatorów oraz innych bardzo przestraszonych konserwatystów. Zaiste, Pompejusz, ów tępawy posiadacz wszystkich cnót rzymskich, nie mógł nic ciekawszego wymyślić. Kazałem do jego obozu wrzucić placki, którymi żywią się moi żołnierze w braku lepszego pieczywa i nie tracą ducha. Powiedział tylko, z jakimi zwierzętami walczymy? Mój przeciwnik jest bezbronny wobec propagandowych bochenków, stróż republiki. Wcale nie zamierzam znosić republiki ani jej urządzeń. Niech dogorywają. Te stare idiotyzmy wykończą się same, ale nie tak, abym ja wyglądał na grabarza wolności. Wystarczy, że nim jestem. Szkoda, że zaginął Antykato. Broszura polityczna, w której Cezar musiał sprecyzować nieco dokładniej swój stosunek do ideałów republikańskich. Szkoda także, iż Cezar nie zdążył napisać dalszego ciągu wojny domowej. Dowiedzielibyśmy się może czegoś o miłości, bo dalszy ciąg był w Egipcie, a miodowy miesiąc z Kleopatrą bardzo by nas interesował. Nie, to niemożliwe. Cezar z pewnością byłby pominął wątek osobisty. W każdym razie pobił Pompejusza pod Farsalos. To państwo także pamiętają z historii i został właściwie panem sytuacji. Dalszy ciąg w Egipcie, a później w innej części kontynentu afrykańskiego poszedł mu nie gorzej. Odtąd przyjmował prawie wszystkie tytuły, łącznie z dyktatorskim. Były to tytuły coraz dziwniejsze. Brak tekstu wpędza nas w niewygodne położenie. Skończyły się pamiętniki Juliusza Cezara, ale jego życiorys jest niezakończony. Wolelibyśmy poprzestać na lekturze dokumentów osobistych, niestety jednak oba dzieła, którymi rozporządzamy, o wojnie galijskiej i wojnie domowej, stanowią jak gdyby dwa pierwsze akty dramatu, a nas obchodzi zakończenie. Ponieważ na podstawie innych źródeł sądzimy, że zakończenie było bardzo istotne. I tu właśnie następują trudności. Słowa niniejsze są zapiskami antykwariusza. Antykwariusz czuje się czasami bezradny wśród eksponatów, które zebrał. Przystawia ucho do posążków i słyszy echa historii. Rozpoznaje poszczególne głosy, chwyta początki lub końce wątków. Lecz przerażają go nagłe umilknięcia. Wątki urwane w połowie, niejako amputowane i unicestwione na zawsze. Nieswojo mu wobec okaleczonych kadłubów, odłamanych głów, rąk, nóg, które próbuje składać, łudząc się, że widzi właściwy sposób składania. Niebawem dostrzega pomyłkę. Sięga wówczas po dzieła uczonych. Tu jednak napotyka nowe nieporządki. Do wrzawy brzmiącej w starych zabytkach dołącza się wrzawa badaczy. Prawie każdy występuje z odmienną oceną materiału. Każdy inaczej zalepia dziury, przyprawia inne ręce i głowy. Tak właśnie historycy kleją Cezara, dodając mu już to głowę planisty, już to awanturnika, głowę mędrca lub oficera, dobroczyńcy albo tyrana, śmiertelnika albo kandydata do roli Boga. Cezar miał dziesiątki. Może setki biografów. Jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach. Obecnie pominiemy większość związanych z nim kwestii spornych. Ograniczymy się do zagadnienia boskości Cezara. Brak dokumentów osobistych będzie nam utrudniał pracę. Wyłuskamy więc najpierw ze źródeł pomocniczych to, co sam Cezar powiedział o sobie.
Biografem starożytnym, który

który go stosunkowo szybko i dokładnie oplotkował, był Swetoniusz. Minęło jednak mniej więcej półtora wieku, zanim Swetoniusz to zrobił. W swoim boskim Juliuszu przypisał Cezarowi takie oświadczenie. Ród mojej ciotki, Julii, wywodzi się po kądzieli od królów. Po mieczu łączy się z nieśmiertelnymi bogami. Następował wywód genealogiczny i wniosek. Jest więc w rodzie zarówno świętość królów, którzy są najmożniejsi wśród ludzi, jak i będąca przedmiotem kultu religijnego boskość. Tenże Swetoniusz notuje o Cezary. Zginął w 56 roku życia i został zaliczony w poczet bogów nie tylko przez tych, którzy wydali taką uchwałę, lecz również w przekonaniu ludu. Mianowicie podczas uroczystości, które zaraz po konsekracji wydał na jego cześć spadkobierca August, przez 7 dni bez przerwy świeciła kometa wschodząca koło godziny 11 i uwierzono, że jest to dusza Cezara przyjętego do nieba. Pomiędzy pierwszym a drugim cytatem można by umieścić wiele dodatkowych wiadomości. Można by powtórzyć za Appianem i Dionem wzmiankę o świątyni zbudowanej dwubóstwom. Cezarowi i komuż? Liberalizmowi, jeśli wolno tak przetłumaczyć wyraz klemencja, co chyba najlepiej oddaje polityczną w tym wypadku treść pojęcia. W świątyni stały posągi Cezara i liberalizmu, łącząc dłonie w uścisku. Można by przypomnieć również za Dionem informację, której wprawdzie nie poświadcza żadna moneta, o posągu Cezara zaopatrzonym w inskrypcję. Niezwyciężonemu Bogu. Ale trudno sądzić, że te argumenty byłyby najistotniejsze. Wiele bowiem przemawia za tym, iż Cezar, póki żył, nie pretendował do roli boskiej w sensie formalnym. Jak więc pogodzić sprzeczne świadectwa? Chciał być Bogiem, czy nie chciał? A może ten przedsiębiorczy człowiek nie umiał się zdecydować? Warto przez analogię zadać pytanie. Chciał być królem, czy nie? Mamy i w tej sprawie sprzeczne świadectwa. 3 razy odrzucał diadem królewski, gdy Marek Antoniusz pragnął go koronować. I 3 razy spotkał się z owacją ludu, demonstracyjnie odrzuciwszy diadem. Kiedy jednak niezręczni trybuni fałszywie zrozumieli jego intencje i zdjęli białą wstęgę, którą ktoś wespół z wieńcem wawrzynowym powiesił na pomniku Cezara, co było oznaką władzy królewskiej, wówczas ojciec ojczyzny, dyktator wieczny, dozorca moralności, popadł w irytację i ukarał trybunów usunięciem ze stanowisk. Swetoniusz zastanawia się nad tą reakcją. Czy bolało go, że sprawa tytułu królewskiego poruszona została w tak niefortunny sposób? Czy żałował utraconej okazji odmówienia? Popularności, którą by mu była przyniosła odmowa? Bądź co bądź, Cezar nie ogłosił się nigdy królem, natomiast istniało dość rozpowszechnione mniemanie, że to zrobi. Zdaniem Swetoniusza, republikanie pośpieszyli się ze zamachem na Cezara, aby uniknąć przykrej sytuacji, gdyby musieli głosować w Senacie za wnioskiem o przyznanie mu tytułu królewskiego. Spodziewano się takiego wniosku. Skoro nie został w rzeczywistości zgłoszony, powstaje kwestia, dlaczego? Czy w ogóle nie wchodził w rachubę, czy miał przyjść później? Widzimy więc podobieństwo między zagadnieniem boskości i władzy królewskiej. W obu wypadkach brak formalnego aktu, który by wyraźnie ustanawiał Cezara królem czy też Bogiem. Skąd wobec tego tak silne podejrzenie u starożytnych i u współczesnych, że jednak zmierzał do tych celów? A może nie zmierzał? Może je po prostu osiągnął? Zróbmy jeszcze jedną dygresję. Przypomnijmy sobie, jak Cezar obalił ustrój. Obalił go
pozornie.

0: utrzymując. Przecież wszystkie instytucje republikańskie zostały zachowane. Od kolaboranci galijscy, którymi Cezar uzupełniał skład senatu, zdjęli spodnie i przebrali się w togi, ale senat istniał. Przy pomocy tak nieskomplikowanych zabiegów z kostiumami obalono zarazem i utrzymano cały ustrój. Był to zapewne pierwszy w dziejach przypadek gigantycznego manewru politycznego polegającego na udawaniu, że nie to samo jest tym samym. Pierwszy na tak olbrzymią skalę i pierwszy pomyślnie przeprowadzony, jeśli nie uwzględnić nagłej śmierci Cezara. Cezar miał się kiedyś wyrazić. Republika jest niczym, nazwą jedynie bez ciała i kształtu. Działał zgodnie z tą oceną prawdziwego stanu rzeczy, okazując wszelako tolerancję nazwom. Trudno uwierzyć, aby ten realista ubiegał się poważnie o jakieś nazwy dla siebie, gdy lud wiwatował, zadowolony z ich nieprzyjęcia. Zróbmy domysł, że może z biegiem czasu oszalał, czemu niepodzielność władzy znakomicie sprzyja. Ale zbyt krótko upajał się władzą. Niespełna 5 lat, które spędził głównie na wojnach, bez pewności zwycięstwa. Istotne jest to, że władzę posiadał. Nie musiał pogarszać swej sytuacji niepopularnymi tytułami. Nad boskością zastanowił się dobrze. Boskość była sprawą trudniejszą niż królewskość. Niewątpliwie rozumiał, że nikt nie osiąga boskości przez wydanie odpowiedniego dekretu. Można w ten sposób zostać królem, Bogiem mimo wszystko nie. Król wymaga posłuchu, Bóg wiary, iż jest lepszy od ludzi i rozporządza siłami nadprzyrodzonymi. Bóg musi dokonywać rzeczy niewytłumaczalnych dla ludzkiego rozumu. Boga nie czci się z rozsądku, lecz dopiero wtedy, gdy rozsądek nie potrafi objaśnić pewnych zjawisk. Należało stworzyć takie zjawiska, jeśli Cezar miał być Bogiem. Samo ustawienie własnych posągów obok boskich i zaopatrzenie ich w napisy sakralne nie mogło wystarczyć. Tworzył więc zjawiska tajemnicze. Jak pamiętamy z wojny galijskiej, nigdy się tam nie pomylił. Nie mylą się tylko bogowie lub ich pełnomocnicy. Gdy człowiek zabiega o nieomylność, dowodzi przez to, iż pragnie być otoczony kultem irracjonalnym. Od tego Cezar zaczął. Przyszła wojna domowa, a z nią klemencja. Cóż oznaczała klemencja? Doskonałość moralną, bardzo potrzebną bogom. Ale to nie wszystko. Stanowiła również cud. Tak, nikt się jeszcze w Rzymie nie zachował. Kto pozwala sobie na zagadkową pobłażliwość wobec przeciwnika, najwidoczniej w ogóle się z nim nie liczy. Ba! Cóż go upoważnia do nieliczenia się z przeciwnikiem? Jest aż tak silny? Więc na czym polega jego siła? Przecież właśnie siły materialnej nie użył. Ma inną? Jaką? To jednak musiało niepokoić. W dążeniu do boskości dokonał Cezar jeszcze jednego znamiennego posunięcia. Zagrał o stawkę najwyższą. Zaryzykował życiem.
1: A następny odcinek powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza jutro o 19:00. Jutro też wybitny pisarz skończy 100 lat.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Z festiwalem wagnerowskim w Bayreuth połączymy się o 20:28 mniej więcej. Za 14 minut będzie 20, proszę państwa. Ale pozostajemy teraz cały czas w kręgu i w tematyce wagnerowskiej, bo transmitujemy dla państwa dzisiaj Walkirię. Trwa druga przerwa właśnie na Zielonym Wzgórzu. Publiczność sobie na pewno wyszła z teatru, żeby go troszeczkę przewietrzyć. Tam nie ma klimatyzacji. Można się częstować napojami, także spożyć jakąś niewielką przekąskę.

0: No chyba, że się wcześniej zarezerwowało kolację w restauracji.
1: Bo i to tak można i zjeść kolację, bo czasu jest wystarczająco, więc wszystko tam podporządkowane słuchaniu i smakowaniu muzyki Ryszarda Wagnera. No my również słuchamy przede wszystkim, także próbujemy smakować. Ale chyba dzisiaj ze zmiennym szczęściem, Dorota, ta interpretacja przebiega pod dyrekcją Christiana Tillmana w Walkirii. Orkiestra na początku znacznie lepsza niż wczoraj, tak to przynajmniej odebraliśmy. Sam początek pierwszego aktu był bardzo obiecujący, nawet bardzo wartkie tempa, ale właśnie jeśli miałbym zauważyć te tempa, które dyktuje Christian Tillman, to jakoś on jest niekonsekwentny w tym wszystkim. Raz jest bardzo szybko, raz jest rozciągnięte i wolno.
0: Bo to nie jest kwestia tempa tak naprawdę, to w czym tkwi dramaturgia dzieł Wagnera i w gruncie rzeczy nie tylko Wagnera. To nie chodzi o tempa, to chodzi o puls. Tu chodzi o to, żeby to cały czas żyło jak jakiś stwór, żeby to oddychało i żeby nie dochodziło do nagłego zatrzymania akcji serca, a potem ruszamy od nowa z zupełnie inną koncepcją. Oczywiście upraszczam i Tillman nie robi aż tak strasznych rzeczy, natomiast rzeczywiście grzęźnie czasami narracja w orkiestrze w długich monologach czy dialogach między bohaterami. Znaczy, kiedy zaczyna się coś bardziej, nazwijmy to, melodyjnego, czy to w orkiestrze, czy w śpiewie, to wtedy wszystko się całkiem ładnie składa. Wrócę jeszcze raz do preludium, które zaskoczył mnie Tillman, dlatego, że ja znam nagrania jego wcześniejszych wykonań Walkirii. I preludium do pierwszego aktu, który usłyszeliśmy dzisiaj, było chyba najlepszym, z jakim miałam do tej pory do czynienia. Z tym wszystkim, co w tym nieprawdopodobnym fragmencie jest głęboko zakorzenione jeszcze w pieśni romantycznej, to bodaj Altinoglu powiedział kiedyś, że korzenie preludium do pierwszego aktu Walkirii to tak naprawdę jest Król Olch. I coś w tym jest. Ten sam nastrój grozy, ta sama wręcz namacalna, wręcz namacalny obraz burzy, która przygasa, szaleje. Znowu tam zresztą, to jest nie tylko malarstwo dźwiękowe, tam są w to również wplecione poszczególne motywy. Grzmot, piorun uderza w momencie, kiedy pojawia się motyw Donera. To jest mniej więcej w połowie preludium. I bardzo pięknie to wszystko się złożyło u Tillmana dzisiaj, zarówno pod względem retorycznym, jak i pod względem czysto muzycznym. Także byłam bardzo mile zaskoczona, ale no, później bywało różnie.
1: No na przykład początek drugiego aktu, te kotły wybite straszliwie i no, jakoś tak niezręcznie zupełnie.
0: To nie brzmiało dobrze, ale tutaj musimy się jednak zastrzec, że być może...
1: A potem Brunhilda bardzo wolno.
0: No, ale tutaj też nie jesteśmy do końca pewni, do jakiego stopnia Tillman próbuje ulżyć śpiewakom, a kiedy próbuje ich do czegoś zmobilizować. Tutaj obsada jest bardzo nierówna w tej Walkirii, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, o ile...
1: No popatrz, to zupełnie jak w Złocie Renu wczoraj.
0: No w Złocie Renu było dość zabawnie, dlatego że na plan pierwszy wybiły się postaci w gruncie rzeczy drugoplanowe.
1: Olbrzymy
0: i córy Renu. Natomiast im było wyżej w hierarchii ważności postaci, tym bywało gorzej. Natomiast tutaj jest inaczej. Przede wszystkim, może na razie jeszcze trzymamy się pozytywów, Michael Fole wyraźnie się już rozśpiewuje. To nadal nie jest taki Wotan, do jakiego on moim zdaniem byłby zdolny kilka lat wcześniej, gdyby był po prostu młodszy. Ale w tej części Pierścienia, która dla śpiewaka wykonującego rolę Wotana Wanderera jest w gruncie rzeczy, no powiedzmy sobie szczerze, najłatwiejsza, chociaż to może zabrzmieć dziwnie, bo tu wszystko jest trudne tak naprawdę. Wotan w Złocie Renu ma dosyć niewdzięczną rolę, również ze względów dramaturgicznych, natomiast Wanderer w Zygfrydzie to jest partia napisana dla troszkę innego głosu, znaczy tam jest bardzo wysoko i niewielu jest śpiewaków, którzy potrafią w tych dwóch tesuturach
1: odnaleźć, tak.
0: Więc z tego punktu widzenia w ogóle Walkiria uchodzi za stosunkowo przyjazny utwór dla śpiewaków wagnerowski.

0: partia Zygmunta wręcz uchodzi za zdrową, taką na dobry początek dla początkującego tenora wagnerowskiego. Tam jest dużo fajnego śpiewania, poradzi sobie na pewno i tak dalej. Partia Zyglindy też jest stosunkowo wdzięczna. Ona z kolei powinna być bardzo dziewczęca, co nie oznacza, że ma być płaska, czy że ma być groteskowa. No chwilami bywało tak w pierwszym akcie, niestety. Natomiast tutaj znowu, podobnie jak w Złocie Renu, gdzie się, ale to jest znowu ten sam śpiewak, no jest absolutnie wybitny Hunding.
1: Mika
0: Kares, który zresztą będzie nam towarzyszył aż do ostatniego członu Pierścienia Nibelunga.
1: No bo będzie Hagenem.
0: Będzie też, również tak? Hagenem Zmierzchu Bogów. No, miejmy nadzieję, że uda się nam zaprezentować państwu ten spektakl w późniejszym terminie, bo teraz na razie mamy tylko 3 części. Jestem bardzo rozczarowana Brunhildą, muszę to przyznać.
1: Kamilla Nylund. Ale z Brunhildami jest kłopot, Dorota, od dekad właściwie.
0: Ale to nie jest kwestia tego, że jest kłopot z Brunhildami, bo to nie jest debiut Kamilli Nylund. Ona w tej partii i po prostu to już kolejny śpiewak, kolejna śpiewaczka wagnerowska, która zbyt wcześnie, jak na standardy sprzed 50, 70, 100 lat, zaczyna tracić po prostu głos. Bo to nie jest tak, że ona tego nie umie, że ona nie potrafi tego zinterpretować, że ona nie czuje tej muzyki. Ona po prostu fizycznie nie daje rady, stąd potwornie szerokie vibrato.
1: Tak.
0: I to przedziwne vibrato, bo gdyby to było vibrato na jakiejś stałej amplitudzie, a tutaj się pojawiają jakieś zupełnie przedziwne odchylenia intonacyjne w zależności od dynamiki. Jak jest forte i wysoko, to to potem się troszkę wyrównało, ale na początku to było wręcz szokujące dla mnie. Jakieś dziwne niechlujstwo w podawaniu tekstu. Tu szczególnie na początku prawie nie było spółgłosek. Kiedy jest ich za dużo, też niedobrze. To wtedy się robi słynne szczekanie bajrońskie. Ale coś z tym głosem się dzieje i ja za każdym razem mówię to z ogromnym żalem, kiedy to dotyczy naprawdę świetnego śpiewaka. Bo jeżeli ktoś po prostu się nie sprawdzi w danej partii, zejdzie ze sceny, bo ma na tyle samoświadomości, żeby zdać sobie sprawę, że żaden z niego wagnerowski śpiewak, to wtedy po prostu należy to uszanować i nie wylewać kubłów pomyj na takiego śpiewaka, bo każdy musi chociaż raz sprawdzić, czy kto ma ambicje kiedyś śpiewać Wagnera. Zwłaszcza w Bayreuth, który jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jest to teatr ze specyficzną akustyką, ze specyficznymi wymaganiami wobec zarówno śpiewaków, jak i publiczności. Może tutaj powinniśmy podkreślić jedną bardzo istotną sprawę, że śpiewacy w Bayreuth między innymi dlatego kładą tak ogromny nacisk na dykcję, na podawanie tekstu, często niestety kosztem frazy, kosztem piękna dźwięku, że to jest teatr, w którym nie ma napisów.
1: Tak. No i nigdy miało nie być. No.
0: Dobrze, ale to już jest ostatni taki teatr na świecie. Żeby
1: nie mów hop, pełni... Może się okazać za parę lat, że napisy również się pojawią.
0: Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Pozwól, że na razie sobie nie będę tego wyobrażała. Więc jeżeli ktoś wybiera się do Bayreuth...
1: Elektroniczne okulary, które będą wyświetlały.
0: I nie zna języka niemieckiego, to... No ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi... Daj mi skończyć. Tutaj
1: Proszę
0: chodzi
1: bardzo.
0: O zupełnie inną rzecz. Chodzi o to, że... Festiwal w Bayreuth, przynajmniej kiedyś tak było, oczekuje od publiczności, że ona przyjdzie już przygotowana do lekcji. Że nie będzie to pierwsze zetknięcie, zwłaszcza dla obcokrajowca, dla którego język niemiecki nie jest językiem rodzimym, że nie będzie innymi słowy siedział tych 4-5 godzin jak na tureckim kazaniu. Ale niestety obawiam się, że coraz więcej jest takich słuchaczy na widowni tego teatru. I bardzo często sądzę, że stąd się

0: bierze też opinia o Wagnerze jako o nudziarzu straszliwym, dlatego że jeżeli nie rozumiemy, co tam z tej sceny pada, no to tak jakbyśmy, nie znając kompletnie angielskiego, poszli w angielskim teatrze na Szekspira i też nie zrozumieli z niego ni w ząb.
1: Ani... Szekspir też będzie nudziarzem.
0: I wtedy będzie też okropnie nudne. No więc sednem Pierścienia Nibelunga i w ogóle większości dzieł operowych Wagnera jest dramaturgia. Tutaj się musi dziać, nawet jeżeli reżyser zawiedzie.
1: No tak, no wiesz, no on chciał być równy Szekspirowi, to w ogóle nie ulega wątpliwości.
0: Wcale nie jest powiedziane, że mu to w pewnej mierze nie wyszło. To
1: ale znaczy, tylko w połączeniu z muzyką.
0: Będę zdecydowanie bronić samego tekstu Wagnera. Uważam, że on jest niesprawiedliwie nazywany grafomanią. Jest to, no ale to jest temat na zupełnie inną audycję. Ja będę jak niepodległości bronić libret wagnerowskich i uważam, że pod pewnymi względami być może one wyprzedziły swoją epokę. One bywały takie wręcz ibsenowskie chwilami. Przykład takiego zupełnie nieprawdopodobnego dialogu mieliśmy właśnie w drugim akcie Walkirii przed chwilą, czyli ta słynna kłótnia małżeńska Fryki z Wotanem. No przecież to jest coś niesamowitego. W ogóle kłótnie małżeńskie i sprzeczki kochanków świetnie Wagnerowi wychodziły.
1: No wiesz, coś wiedział na ten temat.
0: W Lohengrinie też jest jedna taka fajna scena nocy poślubnej, także. Więc jeszcze raz, jeszcze raz bym tutaj była bardzo ostrożna w zarzucaniu Wagnerowi czegokolwiek. No więc wracając do śpiewaków, to obsada dzisiaj jest nierówna i Tilleman zdaje się jej nie zawsze pomagać, ale może krzywdzę dyrygenta, może tutaj nie tylko o to chodzi.
1: Mieliśmy też przykład właśnie na końcu tego drugiego aktu, jak zwolniło to wszystko po tym, jak już Hunding poległ od spojrzenia Wotana pogardliwego i ten finał miał swoją wagę, ale to tak na granicy prawie wynaturzenia właśnie te proporcje muzyczne się ułożyły tego wszystkiego, chociaż nie powiem, żeby to źle zabrzmiało, akurat ten moment zabrzmiał dobrze i pod względem intonacyjnym ta orkiestra bardziej wyrównana niż wczoraj
0: zdecydowanie,
1: w Złocie Renu. Mm-hmm. Bo tam się zdarzały różne przygody. Jednak niestety.
0: No ale bądźmy też wyrozumiali. To była w ogóle premiera i pierwszej części tetralogii. Także no, ja między innymi z tego powodu bardzo nie lubię chodzić na premiery operowe. Dlatego, że ja wiem, że dopiero za drugim, trzecim razem to wszystko krzepnie na tyle. I to nie jest tak, że ja wybieram się i akredytuję się do rozmaitych teatrów na kolejne przedstawienia, nie dlatego, że chcę sobie wcześniej przeczytać, co inni na ten temat napisali, podsłuchać, co inni o tym powiedzieli, tylko dlatego, że wiem, że premiery bardzo rzadko bywają
1: idealne,
0: w pełni ucieleśnieniem tego, co sobie wymarzyli realizatorzy i muzycy.
1: Anna Kisz, Judith jako Fryka, przekonała cię do końca, czy nie?
0: Ja jeszcze cały czas nad tym pracuję. Tak jak wspomnieliśmy na początku, publiczność ta właśnie wyrobiona, ta uważająca się za koneserów publiczność Bayreuth była zdecydowanie na nie po wczorajszym Złocie Renu. Ja bym tak surowa nie była.
1: No właśnie, zgoda.
0: Jest to bardzo ciekawy pomysł, bo jest to partia na angielsko rozumiany kontralt, czyli alt z wysoką górą, z rozwiniętą górą. Kisz Judith to wszystko ma. Mm-hmm. Jest to śpiewaczka stosunkowo młoda, nawet chyba bardzo młoda z tego, co ja pamiętam, bo myśmy ją w zeszłym roku słyszeli jako Erdę.
1: Tak.
0: I jest to kawał głosu prawdziwego, nieudawanego, bo bardzo często zdarzają się głosy sztucznie pompowane na duże. To jest głos, który nie tylko ma bardzo szeroki wolumen, ale też mnóstwo barwy, wszystko się tam skrzy.
1: 29 lat.
0: No gdzieś to jest bardzo młody wiek, jak na śpiewaczkę wagnerowską. Vibrato jest bardzo dobrze kontrolowane na razie. Intonacja też jest na ogół bezbłędna. Tam bardzo rzadko się zdarzały wpadki. Wszystko po rejestrach się pięknie klei. Natomiast ja się troszeczkę obawiam, czy ona nie za bardzo szarżuje. I być może to jest jest kwestia braku doświadczenia młodego wieku. Ona jest brawurowa. Tak. To znaczy, wydaje mi się, że być może, tak jak napisał sam Thielemann w swojej książce o Wagnerze,

0: że zdarzają się śpiewacy, którzy mają kondycję wołu, ale to należy do rzadkości. To nie jest moje porównanie, tym razem to Tilleman.
1: Cytujesz Krystiana Tillemana.
0: Tak. I no być może ona właśnie ma kondycję wołu i nie trzeba się specjalnie o nią martwić. Ale no dla lwiej części śpiewaków wagnerowskich to się kończy niestety nie najlepiej. No zobaczymy. Na razie to są jej pierwsze sezony.
1: Największą kontrowersję dla ciebie wykazał w swoim śpiewie Klaus Florian Vogt, czyli Zygmunt, tak?
0: No z znaczy tego, ja już nie chcę po raz kolejny. Może ja spytam ciebie, co, jak ci się to podoba, bo może oddam ci głos.
1: No ja muszę powiedzieć, że gdybym tak rozpatrywał w jakiejś przestrzeni Pierścieni Belunga, we fragmentach oczywiście Klausa Floriana Vogta, takiego spektaklu dla dzieci trochę z przymrużeniem oka, z pewnym dystansem, to tak, to z tą poetyką jego śpiewu bym się tutaj zgodził. Natomiast z takim poważnym dramatem muzycznym, uroczystym, jak sobie to zaplanował Wagner, to nie do końca powiem.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o samą barwę, to tu jest bardzo szerokie pole do dyskusji. Niektórzy uważają, że właśnie ta chłopięcość, bo chłopięcość w jego głosie jest bezsporna.
1: Jest.
0: To ona jest. Zgoda. Z tym, że to jest kwestia tego, jak my tego chłopca interpretujemy, kiedy już przefiltrujemy sobie ten dźwięk przez własny mózg. Dla mnie jest to taki nieznośny, złośliwy, ja w nim widzę takiego herszta bandy podrastających nastolatków.
1: To znaczy Juraja Hip jak
0: coś w tym rodzaju, albo coś mi tak mechaniczną pomarańczą pachnie i tak dalej. No, w każdym razie mnie w tym głosie coś odpycha wręcz, więc to jest, ja się trochę boję tego głosu, o tak bym to ujęła. To są wrażenia czysto subiektywne, każdy może to odbierać zupełnie inaczej. Natomiast to, co jest bezsporne, to fakt, że ten głos jest stosunkowo płaski. On nie tylko jest jasny,
1: no
0: ale on jest właśnie płaski. Bo są piękne, jasne głosy, na przykład wczorajszy Froch. Ale w tym głosie nie ma tej głębi, nie ma tego nasycenia, tego wszystkiego, co nawet w najbardziej młodzieńczo brzmiącym głosie się daje wyczuć. Młodzieńczo można śpiewać też tenorem wpadającym barwą w baryton, co pokazał Michael Spiers w ubiegłych sezonach, śpiewając.
1: No ja cię
0: Zygmunta
1: właśnie chciałem zapytać, bo jak tutaj jeszcze raz nawiązuję do Wes Doroty, dyskutowaliśmy o
0: ale
1: tym,
0: sobie
1: że
0: wpadłeś,
1: Klaus Florian Vogt i ja. Ja tylko chcę, żeby to było plastyczne, proszę państwa. Że Klaus Florian Vogt na nie jest w tej naszej ocenie dzisiaj jako Zygmunt, to prosiłem cię, żebyś sobie tam ułożyła taką listę trzech potencjalnych Zygmuntów do Bayreuth.
0: No mamy takich śpiewaków. Mamy na przykład Stanislasa de Barberac, bardzo dobrego francuskiego śpiewaka, zresztą o polskich korzeniach, którego słyszałam w tej partii w Londynie, w Royal Opera House, a ty słyszałeś całkiem niedawno w Sopocie, na festiwalu, więc może zatrzymajmy się przy nim, dlatego, że to jest śpiewak, którego polscy wagneromaniacy mieli okazję spotkać na żywo i usłyszeć na żywo barwę jego głosu, sposób prowadzenia tej postaci. To jest dość specyficzny wykonawca tej partii. Francuzi troszeczkę inaczej do tego podchodzą, ale oni mają też bardzo bogatą tradycję wagnerowską i to nie jest jakieś idiomatycznie francuskie śpiewanie, tylko to jest po prostu śpiewanie odrobinę inne. Wymieniony już Michael Spiers, który znaczy ja się z kolei obawiam, że on kiedyś zacznie porywać na partie wagnerowskie, na które moim zdaniem nie powinien się nigdy porywać.
1: Myślisz o innym panu na Z?
0: Słucham?
1: Myślisz o innej postaci na Z?
0: Moim zdaniem on do Zygfryda, zwłaszcza ze Zmierzchu Bogów, to nie, nigdy chyba. Natomiast to jest moim zdaniem bardzo dobrym Zygmuntem, znacznie lepszym niż Walter ze śpiewaków norymberskich, chociaż też sobie tam nieźle poradził. A dlaczego właśnie mniej mi się podobał Spiers jako Walter? Otóż dlatego, że

0: Spiracy jest zanadto liryczny jako Walter. Właśnie to, co by się przydało Spiersowi, to jest pewien rys interpretacji Fokta, nie głos, czyli właśnie taka pewność siebie, której ten jego Walter nie okazał. I nie chodzi mi o sposób opanowania, czy stopień opanowania partii i pewności siebie na scenie, tylko chodzi o to, że właśnie Walter powinien być takim przywódcą nastoletniej bandy, a tutaj tego nie było, za lirycznie było po prostu chwilami.
1: Wracając na chwilę do Sopotu właśnie i do Walkirii w Sopocie, którą prowadził Axel Kober, zresztą znakomity,
0: jeden z moich ulubionych dyrygentów wagnerowskich.
1: Muszę powiedzieć, że ta para Zyglinda i Zygmunt, Izabela Matua i Stanislas de Barbeyrac, oni byli naprawdę tam świetni na swoim miejscu i to wszystko się doskonale składało i nie było żadnego momentu jakiegoś takiego dysonansu estetycznego w ich sposobie interpretacji i w tym, jak się to odbierało.
0: No więc powinni nam państwo wybaczyć. Marcin jest na świeżo po doświadczeniu sopockiej Walkirii. Oboje mamy wciąż w pamięci zarówno na żywo usłyszanego Spiersa, zresztą też ze świetnymi partnerkami, tak, bo on tych Zyglind miał kilka. Najpierw, zanim pojechaliśmy do Bayreuth, żeby usłyszeć go na żywo, to prowadziliśmy transmisję. Potem jeszcze do tego powielokrotnie wracaliśmy. I w ogóle bardzo przeżywaliśmy tamten ring ze względu na dyrygentkę, która podeszła do tego w bardzo specyficzny sposób, łącząc piękne tradycje, które Thielemannowi są trochę obce, ale szczerze mówiąc, żeby tutaj znowu wrócić do Thielemanna i tego, jak on postrzega i słyszy Wagnera, to ja ku swojemu zdumieniu stwierdzam, że się zasadniczo prawie w 100% ze wszystkim z nim zgadzam.
1: Mogę ci coś zacytować?
0: Tak.
1: To z innego miejsca tej książki. To jest Moje życie z Wagnerem, tak?
0: Tak.
1: Tak. Christiana Thielemanna. Uważaj. Bayreuth to jedyna szkoła dyrygentury, do jakiej kiedykolwiek uczęszczałem. To tam nauczyłem się ujarzmiać własne serce. Teatr festiwalowy zmusza do konfrontacji z samym sobą, co nie zawsze jest przyjemne, ale na dłuższą metę okazuje się pouczające. Zawsze uważałem się za muzyka kierującego się intuicją, jednak w Bayreuth zrozumiałem, że pod żadnym pozorem nie powinienem eksponować swojej emocjonalności. Donikąd to nie prowadziło, a efektem, jeśli mogę to tak ująć, była jedynie wyrafinowana ckliwość.
0: A no to tak, to jest znamienne i myślę, że nie wiem, nie znam się na meandrach duszy i psychiki Christiana Thielemanna.
1: Konkretnie
0: Christiana Thielemanna. Jeżeli on tak pisze, jeżeli on tak mówi, to znaczy, że coś ważnego dla siebie ma na myśli. Być może w jego przypadku rzeczywiście jego osobowość uzewnętrzniała się pod postacią tego, co on określa mianem ckliwości. Znam z nagrań już nieżyjących oraz żyjących dyrygentów wagnerowskich wybitnych, którzy jak najbardziej pakują wszelkie emocje w swoje interpretacje z ogromnym pożytkiem dla dzieła. Więc może zależy od tego, jaką dyrygent ma osobowość, bo jeżeli albo jakie ma problemy, traumy, ukrywane strachy, lęki. Niewykluczone, że Thielemann traktuje swoją podróż przez twórczych Wagnera również jako coś w rodzaju terapii. Bo tak by pośrednio wynikało.
1: Jego szkoła dyrygentury, Dorota.
0: No, szkoła dyrygentura, a zarazem szkoła uczuć.
1: No właśnie.
0: W jakiś sposób.
1: To jeszcze dalej. Rozkoszując się brzmieniem orkiestry w tym orkiestronie, wpadłem w pułapkę przyjemności. Początkowo nie wiedziałem, że w cudzysłowie opium fest Spielhausu w Bayreuth należy dawkować z umiarem. Byłem wstrząśnięty. Czułem się tak, jakby grunt usuwał mi się spod nóg. Dowiedziałem się jednak, że każdy nowicjusz przeżywa to samo. Nie było to wielkim pocieszeniem, ale postanowiłem, że będę po prostu słuchał Wolfganga Wagnera i jego asystentów. Postanowiłem być grzeczny i posłuszny. Kiedy debiutowałem na Zielonym Wzgórzu, dyrygując śpiewakami norymberskimi, miałem 41 lat. Wiek, w którym dyrygent ma już zazwyczaj wyrobioną pewną renomę. Rzeczywiście tak było w moim przypadku, a moje poglądy artystyczne często rozmijały się z tym, co w Bayreuth mi doradzano i czego ode mnie oczekiwano. Jednak

stając naprzeciw Wolfganga Wagnera, z całym ciężarem jego osobowości i doświadczenia, nie mogłem nie uświadomić sobie, że słyszał on tu wszystkich wielkich dyrygentów. Od Furtwängla, przez Toscaniniego i Knappertzbusza, aż po Böhma i Carlosa Kleibera. Jeśli ktoś taki stwierdza, że w danym fragmencie

0: Wolfgang Wagner akurat jako wielki autorytet w dziedzinie interpretacji wydaje się dość zaskakującym wyborem, no ale to jest też temat.
1: Ale wiesz,
0: no
1: Christian Tillemans się na Wielanda nie załapał już.
0: To tak, ale ja bym na jego miejscu raczej kontaktowała się z innymi dyrygentami. Nie wiem, no każdy ma swoją drogę kariery, każdy ma swoją drogę dochodzenia do prawdy muzyki, która najbardziej leży mu na sercu. Nie, ale w tym momencie to zapewne brzmi, jakbym drwiła sobie z Tillemana, czego w żadnej mierze nie robię. Tilleman bardzo zajmująco pisze na temat,
1: samej materii muzycznej,
0: istniejących już i zarejestrowanych interpretacji Pierścienia Nibelunga przez jego poprzedników. Jak gdyby dając nam wskazówki, do kogo mu jest najbliżej, do kogo jest mu najbardziej po drodze, a co go z tymi samymi dyrygentami dzieli. To jest bardzo ciekawe, dlatego że on nieprzypadkowo, kiedy go spytać o najlepszych dyrygentów wagnerowskich, on ich wymienia stosunkowo niewielu. I jak gdyby pomija w ogóle pewne nurty interpretacji Wagnera. I zawsze się pojawia w tym kontekście Knappertsbusch, pojawia się Bem, pojawia się Boulez, pojawia się oczywiście Furtwängler, Karajan, kto tam jeszcze, Keilbert, ale generalnie mało co słyszymy o innych dyrygentach wagnerowskich, a było ich imię, ich legion, no,
1: ale
0: naprawdę.
1: Ale wymieniłaś po prostu taką stawkę, ale, i plejadę, że...
0: Dobrze, tylko wiesz, że właśnie to jest, zwróć uwagę, że ta stawka jest tą stawką kanoniczną i mało kto chce w ogóle eksplorować interpretację, historię interpretacji wagnerowskich jakkolwiek poza ten ścisły kanon, mimo że dosłownie tuż poza tym kanonem znajdują się nazwiska wybitne, na przykład Krauss, na przykład Klemperer, który stosunkowo mało dyrygował Wagnera, ale jak już dyrygował, to drżyjcie narody. To jest nie ten Kleiber na przykład. Wszyscy mówią wyłącznie Carlos Kleiber, Carlos. Erich Kleiber, to był dopiero wagnerysta. Więc zwróć uwagę na to, że to są, żebyśmy się zamknęli w tym kanonie, i Tillemans się też troszkę w tym kanonie zamknął. Natomiast niezwykle celnie potrafi sformułować swoje opinie na temat tych dyrygentów, i to jest naprawdę godne podziwu, bo on czasami w jednym zdaniu potrafi wydobyć sedno ich interpretacji, o co w tych interpretacjach chodzi. Na przykład w bardzo celnych słowach kiedyś podkreślał, że pod względem dramaturgicznym to mało spośród tego kanonu, zaznaczam, to mało które interpretacje są aż tak wspaniale zrobione jak interpretacje Knappertsbuscha czy Karajana.
1: No pamiętam, że Wiktor Aleksander Breżi Knappertsbuscha bardzo wysoko cenił.
0: To jest, Knappertsbusch jest też jednym z moich absolutnie ukochanych wagnerytów. A
1: daj Boże zdrowie takie wyczucie dramaturgii, jak miał Karajan.
0: A Karajan, wiesz, do którego mam stosunek mięszany, no
1: a
0: właśnie
1: nagrał
0: jeden
1: momencie,
0: z najlepszych ringów i moich ulubionych. Historii. To znaczy, szczerze mówiąc, takiej sceny zejścia do Nibelheimu, jak ją sobie pomyślał i nagrał z filharmonikami berlińskimi Karajan, to ja już ani przedtem, ani potem nie słyszałam i chyba już więcej nie usłyszę. Bo zawsze czekam.
1: Ja wiem, że nie lubisz Scholtiego.
0: Czekam. To nieprawda, że ja nie lubię Scholtiego, tylko że Scholti, ja mam trochę za złe Scholtiemu, a raczej losowi, który dał Scholtiemu aż tak nieprawdopodobną szansę, bo Scholti się po prostu załapał na wszystkie
1: najwspanialsze głosy wagnerowskie w XX wieku.
0: Nie tylko o to chodzi. On się po prostu załapał na wszystkie najcudowniejsze zrządzenia losu. Na złoty czas Royal Opera House w Londynie. Na złoty czas fonografii.
1: Tak,
0: na najwspanialsze głosy, które umiały dobrze brzmieć w nagraniach, bo to też nie jest takie oczywiste. Ileż było znakomitych śpiewaków wagnerowskich, którzy w nagraniach wypadali nie najlepiej. I tutaj chociażby przykładem Max Lorenz, jeden z ulubionych tenorów Christiana Tillemana. No i w ogóle generalnie wiodło mu się, wszystko mu przychodziło, no oczywiście nie można powiedzieć, że z łatwością, bo w tym przypadku o łatwości

0: już wcześniej mówiłam, mówić nie sposób, no ale miał chłop szczęście, naprawdę. A jest w wielu i było wielu dyrygentów, którzy naprawdę zasłużyli na...
1: Mieli podgórkę, tak?
0: Albo mieli podgórkę, albo mieli paskudną osobowość, albo mieli szemraną przeszłość, albo wszystko naraz. Albo nie lubili być nagrywani, albo nie rozumieli, po co to w ogóle komu nagrywać. Przecież do teatru operowego się chodzi po to, żeby słuchać na żywo i poniekąd racja. To, że my w tej chwili słuchamy przez radio, no to też jest to konieczność, ale nie jest to dla mnie przynajmniej sytuacja idealna. Powiedziałabym wręcz, że dla mnie jest to sytuacja wręcz sztuczna. No ale skoro mamy to, co mamy, no to musimy się przynajmniej oswoić z tym, że nie można traktować tego, co słyszymy w radiu i nie można zwłaszcza traktować tego, co słyszymy w przepięknie zremasterowanym nagraniu. Nie można tego traktować w skali 1:1 z tym, co się mogło w tym czasie dziać na scenie.
1: Oczywiście. Ale wiesz co, wracając jeszcze do Christiana Thielemana na moment, to nie można mu odmówić świadomości tego, nad czym się pochyla.
0: Zdecydowanie.
1: Materię dzieł Wagnera zna i to wszystko, co jakby buduje interpretację, przynajmniej tę postulowaną, bo oczywiście też może być tak, że nie zawsze wszystko się uda i wszystko wyjdzie według tych założeń, które się tworzy. I pod tym względem no, jest to chyba jeden z najbardziej świadomych dyrygentów naszych czasów, jeśli chodzi o Wagnera.
0: Zdecydowanie tak. Ja może się od razu jeszcze raz wytłumaczę, że ja zawsze najostrzej krytykuję tych, od których najwięcej wymagam. I to na tym polega. Dlatego, że jeżeli widzę i słyszę, że ktoś po prostu nie ma zdolności, czy nie ma aparatu do tego, żeby zaprezentować jakiekolwiek umiejętności, to po prostu, no co ja się będę nad nim znęcać i kopać leżącego. Ale jeżeli chciałabym w jakikolwiek sposób podsumować inspirację, drogę twórczą Christiana Thielemana, wydaje mi się, że spośród tej w sumie niewielkiej liczby kanonicznych dyrygentów wagnerowskich, do których on się odwołuje, to najbliżej mu jest jednak do Furtwängla. Do Furtwänglera, o którym sam Thielemann wielokrotnie mówił z najwyższym podziwem, że to bodaj jedyny dyrygent wagnerowski, któremu w jakiś tajemniczy sposób udało się połączyć pierwiastek dionizyjski z apollińskim. Także tego szwu nie widać, tej fastrygi się nie czuje. Ja myślę, że Thielemann uparcie próbuje zrobić to samo. I nie zawsze mu to właśnie wychodzi.
1: To jeszcze od tej strony, Dorota. Mija 26 lat w tym roku, kiedy Thielemann się pojawił na Zielonym Wzgórzu. Mija 20 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy poprowadził Pierścień Nibelunga na Zielonym Wzgórzu. Może Thielemann ciągle jeszcze zbiera te doświadczenia i zresztą właściwie dyrygował wszystkim, czym mógł dyrygować na Zielonym Wzgórzu. Bo i Pierścieniem, i Tannhäuserem, i Parsifalem, i Śpiewakami, jak powiedziałem.
0: No
1: czekaj, nie ma Lohengrina, zdaje się.
0: Jak to nie ma Lohengrina? No przecież sama byłam na Lohengrinie.
1: Byłaś na Lohengrinie? A jest Lohengrin, oczywiście. 20 rok, 22, 25, tak, tak. Ale właśnie to się pojawia.
0: Zresztą bardzo mi się podobał jego Lohengrin.
1: Partiami.
0: Tak.
1: Holender Tułacz, Tristan i Isolda, wszystko jest.
0: Wszystko jest i jeżeli chodzi o przebieg jego kariery i twoje podejrzenie, że być może on cały czas jeszcze do czegoś dąży i czegoś się uczy, jak najbardziej.
1: Znaczy ja bym chciał, żeby tak było, bo uważam, że najgorzej jest spocząć na laurach.
0: To po pierwsze, a po drugie, ja jestem może kobietą starej szkoły, ale ja uważam, że najlepszy wiek dla dyrygenta to zaczyna się tak w okolicach 70. I kompletnie nie ufam dyrygentom, którzy mają po 20 parę lat, a nawet po 30 parę lat. To znaczy, ja ich sobie posłucham za 20 lat i wtedy porozmawiamy. To jest właśnie piękne. To znaczy, przede wszystkim dla mnie, tu znów będę staroświecka, dla mnie dyrygent to jest absolutne ukoronowanie sztuki muzycznej. To jest człowiek, który musi, wcale nie musi, ale powinien umieć wszystko. Mhm. Powinien wiedzieć, na czym polega dobry śpiew. Powinien być absolutnie biegły, jeżeli nawet nie jako wirtuoz, ale powinien wiedzieć, na czym polega.

0: ograniczenia i atuty poszczególnych instrumentów w orkiestrze i jak grup, to wszystko spiąć. Tak. Powinien rasowy dyrygent operowy powinien mieć do tego wyczucie sceny, wyczucie kondycji ludzkiej śpiewaków, żeby wiedzieć, w którym momencie im pomóc, w którym momencie pomachać rękami, powiedzieć, nie, nie, mój drogi, śpiewasz fortissimo, a tutaj ma być forte. I przede wszystkim, żeby zbudować mądrą, dobrą interpretację, musi być nie tylko niesłychanie biegły w odczytywaniu partytur, i ukrytych w nich gdzieś głęboko między liniami, między pięcioma liniami systemu, zagadek, tak. tajemnic, które być może tam zakodował kompozytor, ale przede wszystkim musi być człowiekiem ogromnej kultury i wiedzy ogólnej. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o studiowanie tradycji interpretacyjnej, ale no ale przepraszam bardzo, człowiek ograniczony, człowiek słabo wykształcony nie zbuduje mądrej interpretacji Pierścienia Nibelunga. Może zbuduje mądrą interpretację Rossiniego, w niczym nie ujmując Rossiniemu. Ale Wagner to jest inna liga.
1: No zgoda. Mamy dzisiaj Walkirię. Walkiria to jest ta część tetralogii, która bodaj najczęściej jest wykonywana także osobno, jako autonomiczne dzieło, chociaż oczywiście najbardziej kochamy Walkirię i całą tetralogię w komplecie, w kontekście i w tym, jak to się nadbudowuje. Ja zapytany kiedyś, którą część Pierścienia Nibelunga lubię najbardziej, najpierw powiedziałem, że wszystkie po kolei, ale potem sobie pomyślałem, że wszystkie po kolei, znowu po raz drugi, po raz trzeci, ale chyba tak najbardziej to kocham Złotorenu, dlatego że wiem, że jeszcze są trzy wieczory i kilkanaście godzin muzyki.
0: A najmniej Zmierzch Bogów, bo już koniec.
1: Nie, właśnie Zmierzch Bogów to jest znowu oddzielna przestrzeń, bo wiesz, bo tam są, o tym rozmawialiśmy kilkakrotnie, nie wiem, czy tak bezpośrednio z państwem również, ale dzieląc się tymi myślami, ale Zmierzch Bogów to jest to dzieło, które, no, wiedzie jakieś fatum i patrząc na kondycję ludzką, tak generalnie ludzkości, czy w ogóle moralności człowieczeństwa, no jest to dzieło takie mądre z tej perspektywy, że tego się nie da naprawić. Wagner miał świadomość tego, że człowiek jest istotą ułomną, upadłą i jednak to fatum, które wisi od samego początku nad tym, to mityczne fatum, okazuje się tą prawdą, bo musi dojść do tej katastrofy, żeby może pojawiła się nadzieja, że kiedyś tam się odrodzi w jakiejś innej postaci.
0: Ja mam nadzieję, że poprowadzimy przynajmniej retransmisję Zmierzchu Bogów, dlatego że wydaje mi się, że choć zasadniczo masz rację, masz zanadto jednak pesymistyczną wizję Zmierzchu Bogów, a sprzeczną właśnie z istotą mitu. Jeżeli w dowolnej mitologii, również wagnerowskiej, jeżeli naciąga kataklizm na miarę Zmierzchu Bogów, to wiadomo, że świat się musi odrodzić. I prawdopodobnie musi się odrodzić w lepszej formie. Przynajmniej tak sądzę, myślał Wagner. Ale nie muszę mieć racji, ale bardzo ciekawie byłoby o tym porozmawiać. Natomiast ja będę człowiekiem prostym i powiem, że ja najbardziej lubię jednak tę Walkirię. Pod tym względem okaże się takim zwykłym operomanem, który lubi, jak są fajne piosenki, jak tu można wyodrębnić jakiś pojedynczy numer.
1: No popatrz, ja słyszałem takie stwierdzenie, oczywiście, że w tej dziwnej operze nie ma żadnej melodii, którą by państwo zapamiętali. No to też doświadczenie z Sopotu.
0: Chciałam powiedzieć, że melodii i to bardzo pięknych jest w Walkirii zdecydowanie więcej niż w jakiejkolwiek innej części Ringu. Ale odwołam się znów do cudzych słów, tym razem Kozimy Wagner, która też zauważyła, że w Walkirii jest coś wyjątkowego. I mówiła o wyjątkowej zwartości dramaturgicznej i o emocjach zawartych w tym dziele.
1: A propos zwartości dramaturgicznej, to nie przypomnieliśmy państwu tego, co się dzieje w akcie trzecim, ale jakbyś miała to teraz streścić w minutę. Najpierw jest właściwie taka humorystyczna scena z walkiriami, które się tam ze sobą
0: przekomarzają.
1: No przepraszam, one się przekomarzają ze sobą, mówią, że ten się nie lubił z tamtym, a teraz razem ich na jednego konia włożą i zabiorą do Walhalli.
0: Trochę zgoda. Przesady.
1: Potem wściekły Wotan wpada, bo poszukuje Brunhildy i Sieglindy i ma ukarać swoją córkę za to, że mu się jednak sprzeniewierzyła. Potem ją zasypia. Potem ona zasypia, a on ją żegna. I w tym momencie kończymy.
0: No bo ja właśnie tylko powiem, że rzecz, na którą się mało zwraca uwagę,

0: to to, jak Brunhilda pięknie pokochała Zygmunta, ale o tym może kiedyś
1: będziemy mieli okazję po trzecim akcie, a teraz czekamy na fanfary z Zielonego Wzgórza.

0: To ostatnie kilkadziesiąt sekund ciszy właściwie, która trwa teraz przed tym, jak te fanfary powinny zabrzmieć. One na Zielonym Wzgórzu są grane z balkoniku przed teatrem, który jest zresztą niewielkim budyneczkiem w kontekście, gigantycznych scen operowych.
1: To jest bardzo duży teatr, tylko tego nie widać. Nie, ja teraz mówię całkiem poważnie. No i ten balkonik też nie jest taki mały.
0: Nie jest mały.
1: Natomiast na tym rzeczywiście niewielkim placuku ludzie zbierają się tłumnie przed każdym aktem, bo to jest jeden z rytuałów. Usłyszeć fanfarę z bliska.

Sinn, lass dich denn leiten. Von mir sagtest du dich los.

0: Mogłaby nam pani koleżanka podpowiedzieć, kto się pojawia na proscenium.
1: Anna Kischjudit, Fryka. Letztes Jahr hat sie hier am Hügel debütiert als Erda.
0: No właśnie, w zeszłym roku debiutowała na Zielonym Wzgórzu w roli Erdy. Anna Kischjudit.
1: Viel Applaus auch für den finnischen Bassisten Mika Kares.
0: Mika Kares, teraz dla niego Applaus, czyli to był Hunding.
1: Als Hunding gegeben. Ist auch schon länger dabei, aber erstmals als Hunding.

0: Ponieważ nie byłam, ale jedyne co
1: musisz
0: mam...
1: mi uwierzyć na słowo.
0: Nie muszę, ale ci wierzę na słowo.
1: Musisz.
0: A jedyne czego bym się tutaj ewentualnie czepiała, to zanadto masywne brzmienie orkiestry na początku trzeciego aktu, ale znów podejrzewam, że może być to kwestia ustawienia mikrofonów.
1: No to jeszcze raz wymieńmy. Zygmunt Klaus Florian Vogt, Hunding Nika Kares, Wotan Michael Folle, Zyglinda Elsa Vandenhoeve, Brunhilda Camilla Nylund, Frika Anna Kisch-Judith, Gerhilda Martina Welschenbach, Ortlinda Brittone Millerz, Weltrauta Kari Stacker, Schwertleita Freya Apfelstedt, Helmwiga Magdalena Hinterdobler, Sigruna Aleksandra Jonis, Grimgerda Marie Henriette Reinhold i Rozweise Natalia Skrycka. Grała orkiestra festiwalowa w Bayreuth, dyrygował Christian Thielemann. To była Walküria z Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth 2026. Byliśmy razem z Radiem Hiszpańskim, Radiem Greckim, Radiem Węgierskim, Radiem Rumuńskim, Włoskim, przepraszam, Radio Telewizione Italiana.
2: Radio Telewizione Italiana Rom und Polskie Radio Warschau. Unser Team heute abends im Festspielstudio in Bayreuth.
1: Ten przekaz z Bayreuth już dzisiaj kończymy. No, jeszcze reżyserzy dźwięku, Eckhard Glauche i Christiane Feutz. Wiesz co, pamiętam lepsze transmisje wyreżyserowane dźwiękowo przez kolegów z Radia Bawarskiego właśnie z Zielonego Wzgórza. Dzisiaj nie wszystko było przekonujące do końca, o tak bym powiedział.
0: Zgodzę się z tobą, aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, nie wiemy na ile była to kwestia ustawienia mikrofonów, a na ile być może faktycznego zaburzenia proporcji pomiędzy orkiestrą, bądź co, bądź
1: orkiestra
0: w krytym kanale.
1: Orkiestra jest wyciągnięta jednak do góry ale w tym przekazie radiowym.
0: I poza tym są jakieś dziwne dysproporcje w brzmieniu.
1: Te nie słyszałaś fletów na koniec,
0: sądzę,
1: tak?
0: Tak, nie sądzę, żeby one wynikały z tego, że coś naprawdę się aż tak popsuło w samej orkiestrze. To znaczy właśnie w tym nie tyle dogasającym, ile właśnie tańczących iskrach,
1: pełgających
0: płomykach. Tam bardzo dużą rolę odgrywają flety, których w ogóle tu nie było słychać.
1: No mówiłem, że nie słyszałaś fletów.
0: I takich dziwności było w tym trzecim akcie i w ogóle zresztą w całej tej Walkirii więcej. I momentami masa orkiestrowa przykrywała śpiewaków. To chyba pierwsza Walkiria, jaką słyszałam w życiu, której chwilami rzeczone Walkirie ginęły w morzu dźwięków. Ale z tego, co udało nam się wysłyszeć, zespół Walkirii może nie był aż tak dobry jak w Sopocie, ale był naprawdę bardzo dobry.
1: Zawsze musisz pilę pić.
0: Zawsze muszę się odwinąć, kiedy mnie zaczepiasz. Ale tak już mówiąc poważnie, no, poza tym w tym trzecim akcie niewiele było dobrego śpiewania. To trzeba przyznać z dużą przykrością. Zawiodła zarówno Zyglinda, jak i przede wszystkim chyba Brunhilda, która...
1: Oj tak.
0: Naprawdę... Nie wiem, co powiedzieć, no właśnie, o Michaelu Folle, dlatego, że było to jedno z najpiękniejszych naprawdę interpretacji. Natomiast Michael Folle pod koniec walczył z wyraźną niedyspozycją. Dowiózł, za co go podziwiam naprawdę bezgranicznie. Ale w ostatnim monologu trafiły mu się dwa koguty chwilami rzeczywiście, ale z drugiej strony...
1: Ale zaraz, Leib Wohl to było piękną frazą zaśpiewane, potem Der Augenleuchten des Stars.
0: Ale w ogóle te piana były niezwykłe, eteryczne,
1: tak.
0: To się w ogóle rzadko zdarza, żeby... cała ta interpretacja świadczy o tym, że mamy do czynienia ze śpiewakiem absolutnie najwyższej klasy, który zresztą, ja podejrzewam, że gdyby taka niedyspozycja głosowa trafiła się komuś mniej doświadczonemu i mniej inteligentnemu, mniej świadomemu swojego aparatu głosowego, to moglibyśmy być świadkami takiej spektakularnej katastrofy wokalnej, bo tam się bardzo złe rzeczy działy. Ja się w ogóle zaczynam obawiać, czy on zaśpiewa w Zygfrydzie Wandererera. Ja naprawdę się boję, co będzie pojutrze.
1: Myślisz, że może być zastąpiony?
0: To znaczy, coś się strasznie złego z tym głosem zaczęło pod koniec dziać. Może jest to tylko kwestia zmęczenia, a może to jednak potwierdza pośrednio moją hipotezę, że coś z tymi proporcjami

0: nie tylko na konsolecie było, ale też w realu tak zwanym. No cóż.
1: Tam mogło być inaczej, Dorota. Mm-hmm. Tam rzeczywiście orkiestra jednak przez to zamknięcie, w cudzysłowie zamknięcie oczywiście, tak, w orkiestronie jest troszeczkę wytłumiona i na pewno
0: znaczy,
1: słuchacze...
0: Tak powinno być. Tak
1: powinno być. I słuchacze na pewno nie mieli wrażenia, że walkirie zostały przykryte przez, znaczy, przez orkiestrę.
0: Byłabym ostrożna na pewno, dlatego, że wiem, jak potrafi masę orkiestrową rozpętać Tilleman. Naprawdę. Bo słyszałam go wprawdzie tylko raz na Zielonym Wzgórzu, ale i tak jak zrobił absolutnie eteryczny, czarodziejski, nieprawdopodobny wstęp do Lohengrina, to jak było fortissimo, to nawet...
1: To było prawdziwe fortissimo.
0: To tak? Nawet w Bayreuth
1: trzeszczały mury.
0: Trzeszczały belki raczej, bo wszystko w środku i niektóre głosy w tym ginęły. Zakładam, że tutaj tak nie było, ale pewności nie mam. Tak mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o ogólną koncepcję orkiestrową, jeszcze raz podkreślam, że nie koncepcję całości, tylko koncepcję orkiestrową, to chyba najbardziej mi się podobała jak drugi, mimo że,
1: zgoda,
0: że
1: tak,
0: bardzo mi się też podobał tak, wstęp do aktu pierwszego. Jeżeli natomiast chodzi o obsadę, to niekwestionowanymi władcami tej walkirii, moim zdaniem, jest Mika Kares jako Hunding.
1: Zgoda.
0: I mimo wszystko będę stawała w obronie
1: Follego.
0: Żałuję,
1: że nie śpiewał w trzecim akcie.
0: No cóż, tam, tak się złożyło, że już nie żył. Natomiast właśnie niesłychanie dojrzałą, bardzo piękną kreację, interpretację Michaela Follego przyjmuję ze smutkiem, bo nie wiem, co będzie dalej. Martwię się.
1: Słuchaj, no może w czwartek znajdziemy go lepiej, ale sama podkreślałaś w naszych kuluarowych
0: wymianach
1: zdań, że wędrowiec jest trudny.
0: Najtrudniejszy jest dla śpiewaka, który się mierzy z tymi trzema częściami. Czasami się nawet zdarza, że oczywiście też Tilleman o tym wspomina w swojej książce, że Karajan robił takie myki, że oczywiście podobnie jak Scholti nagrywał Pierścień Nibelunga w odcinkach i niekoniecznie w kolejności, w odstępach bardzo długich, ale Karajan chyba jeszcze bardziej niż Scholti, znaczy Karajan w ogóle gmerał w obsadzie, tam rzeczywiście każdy z członów tego pierścienia ma pewne zmiany w poszczególne partie są przejmowane przez innych śpiewaków. Ja też uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie, ale mimo to często się zdarza, że ten Wanderer jest podejmowany przez innego śpiewaka i tak to jest od początku planowane. Tutaj Fole ma zaśpiewać w trzech częściach. No i oby się
1: trzymamy kciuki.
0: Udało. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że to tylko chwilowa niedyspozycja, tak, tak, a nie jakiś poważny szwank na wiązadłach głosowych.
1: Przypomnijmy sobie jak trzeci śpiewaków norymberskich z ubiegłego roku. To naprawdę
0: nie,
1: było cudo.
0: To jest naprawdę wielki artysta.
1: Ale wiesz, to jest prawda też
0: naprawdę
1: chwili oczywiście i być może tamten dzień był po prostu jego dniem i byliśmy uniesieni tym wszystkim.
0: Znaczy, Jacques jest przede wszystkim zdecydowany. To jest jego partia popisowa. On tego Zaksa ma ośpiewanego od tylu lat i tak mądrze przemyślanego i tak dobrze zrobionego, a to jest jego zadziwiające, bo, że to jest jego debiut na Zielonym Wzgórzu w partii Wotana, aczkolwiek nie jest to jego debiut tej partii w ogóle i akurat ja go nie słyszałam w Wiedniu, w Staatsoper, ale słyszałam bardzo dobre opinie o jego występach, w związku z tym myślę, że to jest kwestia, mam nadzieję, że jest to kwestia jakiejś przejściowej niedyspozycji.
1: Przekonamy się we czwartek, to już niebawem. Możemy odliczać czas już mniej niż 48 godzin do tego momentu. Zostało, kiedy usłyszymy Michaela Follego. Spokojnie. Będziemy mieli czas po tym, jak się skończy Pierścień Nibelunga, aby się wyspać. Więc mniej niż 48 godzin do czasu, kiedy państwo usłyszą Michaela Follego jako wędrowca Wotana. A jeszcze dwa słowa, Dorota, o tym, co nas powinno zainteresować i czekać w Zygfrydzie. Pamiętasz, są takie zdania komentatorów, muzykologów, że w całej tetralogii Zygfryd pełni rolę

0: takiego skerca.
1: No aż tak daleko bym się nie posunęła, chociaż rzeczywiście są elementy ewidentnie komiczne, zwłaszcza w pierwszym akcie, ale jest to komizm,
0: niedźwiedź, tak.
1: Powiedziałabym, dość okrutny, taki trochę no, jakby rodem z braci
0: oczywiście.
1: Grimm. Dla mnie, a jeżeli chodzi o ulubione fragmenty, ja bardzo lubię wymianę, znaczy turniej na zagadki między wędrowcem a mimem. To jest jeden z moich ulubionych epizodów. Mhm. Zygfryda. No i oczywiście, jak wszyscy, rozpływam się też w końcówce trzeciego aktu.
0: Ach, no to jest coś
1: takie obrazy górskiej wzniosłości. Ja chodzę po górach i dlatego ja też tym bardziej doceniam Tillemana, który mówi, że muzykę trzeba widzieć uszami i słyszeć oczami. I trzeci akt Zygfryda...
0: Ma na swoim koncie świetną symfonię alpejską Ryszarda Straussa,
1: Tillemana. Tak, i trzeci akt Zygfryda jest znakomitą potem okazją, dlatego, że nie wiem, mam wrażenie, że nie tylko ja widzę, czuję i słyszę i przeżywam góry, a konkretnie tę jedną górę, na którą Zygfryd się wspiał, żeby odkryć Brunhildę.
0: Wcześniej połamie włócznie
1: i jeszcze muzyczny
0: Zygfryda,
1: obraz słońca, blasku słońca, w którym się ta ich miłość nagle rozkwita. To tam jest mnóstwo bardzo pięknej muzyki, chociaż szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia Zygfryd ma dość taki przedłużony start. O ile w Złocie Renu się wciągam i w Walkirii zwłaszcza od samego początku, to samo w Zmierzchu Błogów.
0: No, scena tyle... kucia miecza jeszcze, wiesz.
1: No, nie chciałam wspominać o rzeczach zupełnie oczywistych.
0: Dziękujemy Państwu dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Spotkamy się we czwartek o 15.45, o 15.57 będą fanfary. Dzisiaj już się żegnamy.
1: Dorota Kozińska, dobranoc.
0: I Marcin Majchrowski, do usłyszenia. Magdalena Wojtulani z Państwem pozostaje. Program drugi, minęła 22. Rozmowy na lat.

0: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dziś na opowieść o Georgu Johanie Trybowskim, malarzu, artyście, którego być może Państwo nie znają, a być może jedynie o nim słyszeli. Teraz tę postać przypomina Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Witam serdecznie kuratorki tej ekspozycji, pani Magdalena Kołtunowicz. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I pani Paulina Szymalak-Bugajska.
2: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Rozmawiałyśmy przed anteną i od razu przyznamy się naszym słuchaczom, że nazwisko Georga Johana Trybowskiego nie było panią znane, mnie również. Kiedy się dowiedziałyście o tym artyście i w jakich okolicznościach?
2: To może ja zacznę i tu muszę wspomnieć o sobie, o inicjatorze, właściwie o pomysłodawcy, o takim dobrym duchu tego całego projektu, panu Tadeuszu Deptule. No, kiedyś w czasie jednej z wizyt Tadeusza w naszym muzeum, to było chyba przy okazji takiego roku naszego stulecia, naszej instytucji, Tadeusz oglądał akurat wówczas wystawę czasową sprowadzoną z Lwowskiej Galerii Polskich Monachijczyków ze zbiorów lwowskich. I tak od słowa do słowa zainteresowany, zaczął zadawać pytania, czy również współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, czy pokazujemy artystów zagranicznych. Ja wiem, że jesteśmy generalnie otwarci na współpracę. To okazało się, że Tadeusz ma jakby takiego, no, fantastycznego, jak się okazało, artystę, malarza, z którego twórczością nas zaznajomił oczywiście. I okazało się przez te kilka lat jakby przygotowań do wystaw, współpracy, no, stwierdziłyśmy z Magdaleną, że szykuje się bardzo ciekawa postać, interesująca twórczość, którą warto by było, nie mówię, że odkryć, ale bardziej spopularyzować.
0: I przypomnieć. Z całą pewnością, tak. Bo to jest artysta urodzony w Gdyni w 1935 roku, zmarł w roku 2002. Jego malarstwo jest bardzo różnorodne, inspirowane i sztuką nowożytną, i malarstwem współczesnym, i awangardą. Bardzo kolorowe, jednocześnie bardzo intrygujące. No i sama jego postać jest intrygująca, bo to taki trochę artysta wędrowny, chyba możemy tak powiedzieć. Urodzony w Gdyni, to może kilka słów na początek o jego biografii, o jego dzieciństwie i o takiej jego skomplikowanej tożsamości.
1: Tak, jego ojciec był Kaszubem, matka była Niemką, więc no, te dwie narodowości tutaj wchodziły w grę. No i w domu u niego mówiło się po niemiecku, więc u niego ten akcent niemiecki był dosyć taki wyraźny, nawet jak mówił po polsku.

0: w Gdyni spędził
1: 12
0: tak,
1: lat.
0: Życia, później przeprowadzili się całą rodziną do Szczecina. I tam między innymi tam się też narodziła ta miłość do sztuki i tam rozpoczął też edukację w Liceum Plastycznym Szczecińskim. I też to środowisko szczecińskie miało bardzo duży wpływ na jego twórczość. Ta edukacja przez tą właśnie, przez skomplikowane losy, prawda, powojennej Polski i ten Szczecin, który nagle został polskim miastem, prawda, i ta jego tożsamość i ten wyraźny niemiecki akcent, no bardzo utrudniały mu zdobycie nawet tej edukacji, maturę zdawał później eksternistycznie. Studiował na ASP we Wrocławiu. Ten dyplom też z trudem zdobył. No władze po prostu polskie przez to jego pochodzenie utrudniały mu zdobycie tej edukacji, więc on tutaj tak jakby nie czuł się do końca w domu i też z całą rodziną planowali wyjechać do Hamburga i im się dopiero to udało po, jak Georg miał
1: 17 lat czekali na to, żeby wyjechać do miejsca, w którym mieli nadzieję, że poczują się
0: jak w domu.
1: Jak w domu.
0: Tak. Ale niestety właśnie też Georg, już zdobywając w Polsce z trudem ten tytuł malarza, artysty, plastyka, no tam w środowisku hamburskich artystów również nie był.
1: U siebie.
0: Tak. I tam był traktowany jak Polak.
1: Polsce jak Niemiec.
0: Jak Niemiec. Tak. Więc to jest o tyle tragiczny los właśnie jednostki, naznaczony właśnie tymi też losami historii Polski, prawda, historii Niemiec. Więc no też on nigdy nie żył też ze sztuki. Ta sztuka była jego hobby. On w każdej wolnej chwili malował, ale niestety pracował w fabryce normalnie na etacie. Też warto wspomnieć, że był Niemcem, ale jego wyznaniem był katolicyzm, więc tutaj też te wątki katolickie w jego twórczości się przeplatają, a też ciekawą postacią na pewno była jego żona, która też bardzo dużo dobrego zrobiła i dla niego i myślę, że miała duży wpływ też na jego twórczość.
2: Pani Gertruda była Polką, co ciekawe. I państwo, Trybowscy pobrali się w 1977 roku.
1: Dosyć późno, prawda? Bo nasz artysta miał 42 lata wtedy.
2: Tak. Pani Gertruda była wtedy kilka lat młodsza. Jest w ogóle geografką z wykształcenia po Uniwersytecie Jagiellońskim i tu faktycznie ten kierunek, jej wykształcenie też nadały pewien ton ich życiu, ponieważ dzięki temu małżonkowie podróżowali najpierw po Europie, a później właściwie po całym świecie. I to też było takie źródło inspiracji dla artysty. I to też, to fajnie Magda powiedziała właściwie o tych, jeszcze wspomnę, że my często zapominamy z perspektywy czasu, jak wyglądała historia. No jakby niechęć do Niemców była, zresztą zdecydowanie zrozumiała po II wojnie światowej, prawda, na terenach polskich, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że były postacie kompletnie niezwiązane jakby z tym czasem okrutnym w ogóle, w żaden sposób. I dla Trybowskiego sztuka była ucieczką. On w ogóle był takim introwertykiem, prawda? To też nas obydwie zafascynowało, że on sobie radził w jakiś sposób w życiu z tym, uciekając w sztukę. I te jego fascynacje historią sztuki, malarstwem, no były formą takiego radzenia sobie z tą teraźniejszością, w której jakiś sposób był wykluczany jednak przez to państwo komunistyczne polskie, które budowało nową tożsamość. Przecież wiemy o tym. I to były ciężkie czasy dla wszystkich, myślę, w tym okresie powojennym. Natomiast te kilkanaście lat spędzone w Szczecinie, ten przystanek, podejrzewam, który miał być na chwilę, prawda, no też sprawił, że w jakiś sposób musiał się odnaleźć w tych ciężkich czasach.
1: Musiał się odnaleźć, ale też te czasy, okoliczności, miejsce, w którym żył, nie mogło pozostać bez wpływu również na jego twórczość. Wiem, że podczas edukacji jedną z takich postaci, która bardzo go inspirowała, być może trochę sztuką zaraziła, szczególnie tą sztuką dawną, był profesor, który był historykiem sztuki.
0: Tak, jego mistrzem był właśnie profesor Kusztelski, który był historykiem sztuki. Miał podobną historię i podobną właśnie problemy tożsamościowe niż on też. Jego matka była Niemką, ojciec był Polakiem. Więc też tutaj taką więź między, myślę, że właśnie taką więź czuli między sobą. No i właśnie też Kusztelski był mediawistą, więc te wątki i fascynacja sztuką gotyku głównie i widoczna jest w twórczości Trybowskiego, między innymi inspiracje Dürerem.
1: I wspaniały

0: Portret starszej kobiety
1: Tak.
0: w katalogu, który towarzyszy wystawie, bardzo pięknym, gdzie mamy mnóstwo reprodukcji, a tam malarstwo jest imponujące i też bardzo różnorodne. Jest reprodukowany właśnie portret starej kobiety autorstwa Georga Tribowskiego, a obok ten szkic Dürera. I to jest wspaniałe, bo od razu widać, że to jest inspiracja, jednak tak różne style.
1: Tak, jednak ten sposób malowania Tribowskiego, posługiwanie się tym grubym konturem, płaską plamą barwną i taka skrajna geometryzacja wręcz prowadząca niekiedy do deformacji, prawda? To jest bardzo charakterystyczny motyw i taki styl właśnie na początków jego twórczości, tego okresu szczecińskiego.
0: I taka mroczna kolorystyka,
1: tak,
0: prawda?
1: Ta paleta była znacznie bardziej ograniczona, bardziej taka przytłumiona. To się diametralnie zmienia w okresie hamburskim.
0: Tak, tak.
1: I to myślę, że też bardzo dużo mówi o nastroju i o tym, jak się sam artysta czuł, tworząc te obrazy.
0: Są tu piękne obrazy związane z ruchem i tańcem. I to też jest inspiracja no, polską i polskością, tak w sumie jeden do jednego. Bo Tribowski maluje, patrzę na datę, to jest rok 64 na przykład. Tańczące Mazowsze, zespół ludowy pieśni i tańca imienia Tadeusza Sygietyńskiego. I to jest dosłownie kilka kolorowych kresek, a my nie mamy wątpliwości, że to są tancerki, które na przykład w łowickich strojach wirują na scenie. Ta inspiracja folklorem polskim też gdzieś tam się pojawiała.
1: Tak, tak. Nie wiemy dokładnie skąd aż taka właśnie fascynacja i skąd ten temat artysta zaczerpnął, ale później nawet w latach 80. już w Hamburgu wraca do tych motywów i maluje właśnie portret, właściwie taką postać łowieczanki. Więc tak, to też bardzo ciekawe i też wskazuje na pewne przywiązanie się jednak Tribowskiego do tej polskiej kultury.
2: I do tej polskiej tradycji, prawda, w której jednak wyrastał, no chcąc, nie chcąc, dotykał jej bezpośrednio. Ja bym tu jeszcze nawiązała właśnie do postaci małżonki, pani Gertrudy, no zresztą fantastycznej postaci, dzięki której też właściwie no, wysiłkom zawdzięczamy to, że ta twórczość męża nadal żyje, nadal funkcjonuje i którą chce się jakby dzielić zarówno no, w Niemczech, jak i w Polsce. Ja tylko przypomnę jeszcze, że wcześniej odbywały się wystawy między innymi w Muzeum Narodowym w Szczecinie, artysty, a jego prace właśnie znajdują się w Muzeach Narodowych Wrocławia, Szczecina, czy również w Muzeum w Bydgoszczy imienia Leona Wyczółkowskiego. Też pasjonujące, ja tak teraz powiem, ponieważ zajmowałam się tą troszeczkę późniejszą, barwniejszą częścią.
0: Zaraz do niej przejdziemy.
2: A, dobrze.
0: To zanim właśnie do tej barwnej twórczości, bo to też pięknie pokazują te reprodukcje w katalogu, kiedy otwieramy katalog na ostatnich stronach, to mamy wrażenie, że to jest inny człowiek, inny artysta. Ale chciałabym jeszcze na moment powrócić do tego pierwszego okresu jego twórczości, bo spoglądam na obrazy i on się podpisywał bardzo ciekawie. Podpisywał się nazwiskiem Belling, a nie nazwiskiem Tribowski.
1: Tak, miał taki epizod właśnie w tej wczesnej twórczości, gdzie wybrał sobie taki pseudonim Belling. Niewątpliwie chodziło o Maxa Bellinga, ekspresjonistę, rzeźbiarza niemieckiego. Zresztą te inspiracje niemieckim ekspresjonizmem są tutaj bardzo, bardzo wyraźne. Tutaj też zasługa jego ulubionego profesora.
0: Ale tutaj nawet się pojawiają takie jego własne interpretacje dzieł na przykład Pabla Picassa, trzej muzykanci. Zastawiają państwo obraz Picassa
1: bo
0: z
1: myślę,
0: jego interpretacją.
1: Tak, to jest bardzo też ciekawe i też ja się lubię śmiać, że jego interpretacja Picassa jest bardziej picassowska od całego Picassa.
0: No coś w tym jest, trzeba to przyznać, ale już jeżeli patrzymy na obraz z kolei Courbetta, to jednak widzimy, że jest to inspiracja, no ale już daleko zgeometryzowana.
1: Tak, i właściwie dla mnie też bardzo fascynujące było to takie skrajne uproszczenie i właśnie operowanie tą bryłą geometryczną, bo to też nie jest takie łatwe stworzyć obraz figuratywny za pomocą geometrycznych brył, prawda?
0: No właśnie, tutaj spoglądam z kolei na obraz, który jest inspirowany Chagallem. Czy to oznacza, że Tribowski tak trochę poszukiwał swojego stylu i zrobił taki przegląd jakby historii sztuki, interpretował te style? Czy jego po prostu fascynowało?
1: Myślę, że tak. On cały czas chyba, całe życie właściwie pracował nad jakimś takim swoim, chciał wypracować jakiś taki swój styl, a przez to, że ten historyk sztuki jednak, nie malarz, był jego mistrzem, to tak jakby czerpał z tego, co widział w podręcznikach

0: Z tego, co widział później chociażby w Hamburgu, w galeriach sztuki. Między innymi też jest Friedrich i to Morze Lodu, które też widział w galerii w Hamburgu na żywo i zainspirował się właśnie i stworzył własną wersję. Więc tak.
1: Czyli zmierzamy powoli do Hamburga, czyli do tego

0: jest ciekawy wątek. No i co w tym Hamburgu zastaje? Jaki to jest moment w sztuce tego miejsca? Co wtedy tam się dzieje? Jakie to jest miasto? Czym ono żyje? No i czy mu się udało jakoś właśnie wsiąknąć w to środowisko?
1: Ja bym na początku jeszcze zaznaczyła taką jedną ważną rzecz, o której pani redaktor wspomniała na samym początku, mianowicie te miasta, z którymi związane było jego życie. Mhm. Czyli Gdynia, Szczecin i Hamburg, to wszystko są miasta portowe. Przyznam, że dla mnie też takim uderzającym, też, znaczy może nie odkryciem, ale są te dwie prace, które prezentujemy na wystawie, czyli te portowe żurawie. Mhm. To jest po prostu dla mnie coś taka następuje, może nie antropomorfizacja, ale coś jakby staranie się właśnie w tym przypadku, żeby tą całą maszynerię, ten przemysł upodobnić właśnie do owadów. Dla mnie jest takie troszeczkę zwierzęce to, niesamowite, a zarazem ekspresyjne. Artysta działa tam za pomocą oczywiście tego mocnego konturu, który znamy w przeważającej części jego twórczości, ale również tym takim kolorem mocno ekspresyjnym, tą czerwienią, która do nas mocno przemawia. I myślę, że te jego związki właśnie, w ogóle ta cała podróż, my też z koleżanką na tytuł tej wystawy wpadłyśmy chyba równocześnie, prawda, w drodze. Mhm. Stwierdziliśmy, że jest z jednej strony symboliczny, ponieważ odnosi się do tej wędrówki artysty, do tego poszukiwania swojej tożsamości, ale również tego malarstwa. On wyszedł właściwie z teorii, prawda, od profesora Kusztelskiego. Tak jak Magda przed chwilą wspomniała, to nie był praktyk taki i dlatego te jego poszukiwania wychodziło od zagadnień teoretycznych. To jest właśnie fascynujące,
0: to bardzo dobrze,
1: prawda?
0: Widać w tym, tak, w jego malarstwie.
1: Przy tych odwołaniach, tak, przy tych próbach jakiejś trawestacji tego malarstwa. I te poszukiwania wyglądały dosyć inaczej. Natomiast te późniejsze podróże, które się wiążą jakby z tym Hamburgiem, z tą bazą, o właśnie tak, te niesamowite, takie przestrzenne właściwie drogi,
0: maluje autostrady, prawda? Tak, to jest, tak, właśnie tak. Mam tutaj przed sobą tę reprodukcję. Wielki horyzont, błękitne niebo i autostrada. W zasadzie tylko dwa kolory, zieleń i błękit, mm-hmm, w różnych odcieniach. I ja mam takie wrażenie, że ja siedzę w tym samochodzie, którego nie widać, i że on pędzi. To jest niesamowite, że on potrafi oddać ruch, nie malując ruchu.
1: Ale to jest właśnie prawda. Ja myślę, że też to zagadnienie ruchu, to o czymśmy wcześniej też mówiły, na przykład te tańce Mazowsza, to było jeden z jego problemów artystycznych chyba, który próbował też w jakiś sposób usiedlić w swoim malarstwie. Natomiast tutaj faktycznie mamy wrażenie ruchu, ponieważ to też wiemy z wywiadu oczywiście Tadeusza Deptuły z małżonką, panią Gertrudą. Na początku artysta nie był przekonany do umiejętności do kierowania, do prowadzenia samochodu, jeśli chodzi o małżonkę. No po czasie się przekonał i bardzo jakby w sposób taki, no, z chęcią jakby przysiadł się na to
0: miejsce pasażera.
1: Miejsce pasażera, tak, tego obserwatora z boku. I ja myślę, że to też jest właśnie przykład tych, przez te kolejne lata tych podróży. A Trybowski zawsze miał ze sobą jakiś ekwipunek artysty, malarza, jakieś szkice, jakieś notatki robił, jakieś akwarelki, rysunki, czy cienkopisem właśnie, które też właściwie Tadeusz odkrył właśnie w domu artysty. One są czasami jakimś wstępem, jakąś próbą kompozycji, rozwiązań kompozycyjnych,
0: jakąś notatką, prawda, tak, z rzeczywistości.
1: Tak, ale widać, że artysta jakby cały czas próbuje interpretować, analizować, co będzie lepsze.
2: Tak, i cały czas tym żyje, bo to są jakieś właśnie fragmenty papieru, jakieś stare serwetki, jakieś po prostu hotelowe takie notesiki, więc on wszędzie, gdzie był, tam ten wolny czas spędzał właśnie na
1: I to też pokazuje, że on był faktycznym artystą. On, jeśli chodzi o tą osobowość, to, że pracował w fabryce, był brygadzistą bodajże, tak, także zupełnie niepowiązane z tym, co czuł, prawda, z tą jego duszą artystyczną. I tu jeszcze spotyka kobietę, która inspiruje całe to malarstwo.
0: I zabiera go w podróże.
1: Tak. I to też ciekawe, też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że w jego malarstwie nie pojawia się właściwie postać ludzka.
0: To prawda.
1: Sporadycznie. Też się zastanawiałyśmy, no szczególnie ja, zajmując się tym późniejszym okresem, gdzie dominuje właśnie natura, przyroda, w jakiś sposób też pokiereszowana przez człowieka, czy to też nie była forma jakby takiego rozliczenia z wojną, z tym, co przeżył w dzieciństwie, no bo musiał być świadkiem wielu różnych dziwnych sytuacji, czy nawet, znaczy dziwnych, no traumatycznych, prawda, dla dziecka.
0: Z kolei kolor szalenie intensywny.
1: Intensywny.
0: Ale pejzaże trochę niepokojące. Jest coś w tym, mimo tej
2: barwy.
0: No ja
2: myślę, że tutaj dla psychologów mogłaby być jego twórczość taka bardzo ciekawa pod kątem nawet sztuki jako takiej autoterapii. Moim zdaniem to właśnie sztuka go w jakiś sposób uleczyła też.
0: Piękne są te nadmorskie pejzaże. Plaże, jakieś domki, morze i ta intensywna, płaska plama.

0: ma barwna, one robią duże wrażenie, ale obok zupełnie geometryczne prace,
1: abstrakcje,
0: zupełne abstrakcje.
1: tak.
0: To też kolejny jakby taki rozdział jego twórczości, jakaś kolejna inspiracja.
1: To znaczy, to też jest pewnego rodzaju, myślę, ewolucja, na pewno wywodząca się z tych wcześniejszych lat pod wpływem profesora Kusztelskiego, czyli tego okresu szczecińskiego, ale ja myślę, że te kwestie abstrakcyjne, niefiguratywne, nieprzedstawiające, on cały czas krążył jakby wokół tego tematu. Mhm. Są te prace, na przykład właśnie te afrykańskie, prawda, gdzie jest próba
0: takie organiczne są bardzo.
1: Tak, właśnie, przetworzenia jakiejś natury, przyrody,
2: ale
1: elementów
2: to też, tak
1: zarośli.
2: Trochę, wydaje mi się, z obserwacji świata i tej fauny i flory w różnych częściach świata. To też wynika. Część właśnie tych prac takich floralnych, że tak powiem, myślę, że właśnie bazuje na tej faunie i florze, no którym tak. gdzieś tam zetknął się w czasie podróży. Australia, prawda, Afryka.
1: Ale jest w tym, wiecie, taki element syntetyzujący. Mhm. To, że on miał jednak to oko, no i sprawną rękę oczywiście, ale że potrafił wydobyć te charakterystyczne elementy, które w całości tworzyły. Z jednej strony, znając to, nie wiem, drzewo, ten krzew, możemy odczytywać dosyć dosłownie, a z drugiej strony jako taki element bardzo nieprzedstawiający.
0: To jest ciekawe, bo patrzę teraz na jedną z akwarel i nie mam wątpliwości, to znaczy tak mi się to skojarzyło, że to jest rafa,
2: tak.
0: Ale to są abstrakcyjne formy, organiczne, jakieś biomorficzne i też bardzo piękne i dekoracyjne.
1: Tak.
0: Bo to jest też w pewnym momencie ta gięta linia jest bardzo dekoracyjna. No a zaraz obok mamy rzeczywiście abstrakcyjne przedstawienia i dość dużą geometryzację. Wspomniała pani już o jego zainteresowaniu przyrodą. Tą przyrodą również trochę zdewastowaną przez człowieka. To może idźmy tym tropem, bo w niektórych obrazach pojawiają się jakieś puszki na przykład pozgniatane.
1: Puszki, tak, jakieś elementy przemysłowe pokryte rdzą. To też jest dla mnie pewnego rodzaju fenomen w jego sztuce, że przy tych podróżach z małżonką, przy tym odkrywaniu piękna, harmonii otaczającego świata, następował pewnego rodzaju zgrzyt. Mhm. Bo to jest niesamowite, kiedy, nie wiem, zjawiamy się na pięknej, piaszczystej plaży, czyli kolor żółty, przy pięknym, błękitnym morzu, błękitny, pod błękitnym niebem, i nagle wyrasta jakiś, nie wiem, rdzawy taki cołownik, nie wiem jak to się nazywa. Coś takiego pręt, tak wyrzucone przez morze, jakieś resztki z przemysłu czy okrętów. I sam artysta nawet z pewną, właśnie ta praca na przykład, tytułuje jako fotel plażowy, prawda? Którego kształt faktycznie się tak układa w taki nowoczesny fotel plażowy.
0: Ale to jest jakaś blacha chyba powykręcana.
1: Tak, powykręcana, jakieś fragmenty po nitach, coś takiego. Mm-hmm. Więc to jest niesamowite, że on w tym całym azylu, który powinna nam dawać przyroda i natura, no, dostrzegał cały czas tą negatywną działalność ludzką, którą też potrafił w sposób dekoracyjny przedstawić jednak, no bo to jest feria barw, kolorów nasyconych, kształtów, które w jakiś sposób układają się naturalnie, prawda, na obrazie.
0: Taki piękny śmietnik momentami,
1: piękny
0: prawda?
1: Śmietnik, tak, dekoracyjny bym powiedziała, tak. Układający się w ramy, czy nawet motyw drzew, ranionych właśnie przez człowieka. Ja czasami miałam wrażenie, może to dziwnie zabrzmi, że te gwoździe wbijane w drewno, czy opaski stalowe, to są aż tak bardzo, znaczy zmysłowo odczuwane, powiem tak, że to jest ten okrutna działalność człowieka, która nie potrafi się oprzeć wycince lasów, nie wiem, uszkadzaniu drzew. No takim, to mówię, takim okrutnym działaniem człowieka. No jest to fascynujące w jakiś sposób i dla mnie, mówię, działające jednak na zmysły. Nie tylko zmysł wzroku, ale również ten takiego dotyku, nie wiem.
0: W niektórych obrazach mamy taki gąszcz form, gąszcz różnych obiektów i wyłaniają się głowy ptaków, takich białych ptaków i one, można się tego przestraszyć troszeczkę, one są takie dosyć specyficzne, jakoś takie złowieszcze, może tylko to tak interpretuję, ale...
1: To może zacznę właśnie o tym mówić, że to jedną z przyczyn jakby to też była katastrofa tankowca na Łabie, która wydarzyła się bodajże w połowie lat 80. I artysta jakby zainspirowany tym zdarzeniem zaczął malować właśnie i olejny cykl ptaków przedstawionych w takiej pułapce właśnie po raz kolejny tych przemysłowych różnych odpadów, ale i kleistej mazi. I tu myślę, że no Magdalena może nawet by się lepiej wypowiedziała, jeśli chodzi o temat ptaka jako symbolu wolności. Również nie tylko w życiu, ale i w tej działalności artystycznej. W niesamowity sposób artysta sportretował właśnie ptaka uwięzionego, unieruchomionego, właściwie zakleszczonego, no i skazanego na zagładę w tym wykwicie przemysłowym spowodowanym właśnie działalnością ludzką. ludzką.
2: No ja myślę, że też ta metafora tego ptaka bez przestrzeni, tak jak on tytułował te swoje prace,

0: Pracę też w pewnym sensie odnosi się do samej biografii artysty, że on też tej przestrzeni nigdzie nie miał. Nie potrafił się znaleźć tego miejsca, też czuł się jak taki uwięziony ptak.
1: Jeden z tytułów, Ptak w opresji, rok 85. Ten ptak jest piękny, ale utknął gdzieś wśród rzeczy absolutnie niepięknych i trochę przerażających. Wspomniały panie na początku naszej rozmowy, że Georg Tribowski no, pochodził, był Niemcem z pochodzenia, mieszkał w Polsce, tam się wychował, później wyjechał z rodziną do Hamburga i był katolikiem. I to też mu wielokrotnie nie ułatwiało drogi twórczej, ale też życia i określenia gdzieś swojej tożsamości. No i ta religia, motywy chrześcijańskie w jego twórczości się również pojawiają.
0: Tak, tylko warto zwrócić uwagę, że te motywy też odnoszą się raczej do cierpienia. Malował ukrzyżowanego Chrystusa, malował Adama i Ewę też według Dürera przy zakazanym owocu, prawda, z jabłkiem. No i jeżeli sięgał po motywy hagiograficzne, to znowu był święty Sebastian i jego męczeńska śmierć, więc myślę, że on też takiego ukojenia w tej religii szukał. Samo to odniesienie też w jego twórczości do Grunewalda, czy do tego ukazywania Chrystusa w tym stylu takim gotyckim, czyli tego umęczonego, wycieńczonego, to myślę, że też miało właśnie podkreślić to cierpienie właśnie.
1: Artysta powraca do figuracji, prawda? Przechodzi przez taki okres abstrakcyjny i z powrotem interesuje go ludzka figura, której wcześniej w tych pejzażach jednak nie widzieliśmy. Czy uważają panie, że Georg Tribowski to jest artysta, który niezasłużenie został troszkę zapomniany? Skąd taka dziura w tej pamięci o tym artyście? Bo wydaje mi się, że zasługuje absolutnie na to, żebyśmy poznali jego twórczość. No a nie było o nim słychać do tej pory.
0: Znaczy ja myślę, że właśnie to pochodzenie, to skomplikowana dosyć biografia i to, że no nie było mu dane też takiego pełnego wykształcenia zdobyć, prawda?
1: Tak.
0: I też jakoś zaistnieć w tym środowisku przez tą jego podróż, wędrówkę i tułanie się z miejsca do miejsca. Więc to wszystko myślę, że no nie działało na korzyść, jeżeli chodzi o tą właśnie budowanie tej kariery.
2: Ja myślę, że też, że to, że gro jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych faktycznie, też no, wbrew pozorom no, działa negatywnie, ale no, też wiemy, że jednak ktoś, kto by pokierował, nie wiem, ktoś na jakiś impresario, menadżer, prawda, jego karierą i to, co Magda właśnie mówiła, że podzielone te dwa kraje, gdzie właściwie nie czuł się związany chyba tak stuprocentowo z żadnym z nich, no trudno mi było się przebić troszeczkę, bo powiedzmy, że w Polsce zaczynał, ale coś się urywało, prawda? No i Niemcy
0: no, ale też
2: oczywiście.
0: Myślę, że to charakter z tego, co wiemy, no raczej był taką zamkniętą osobą.
2: Skrytą, tak.
0: I no, bardzo kochał to malarstwo, uciekał w to malarstwo, no ale tak jakby no, nie był menadżerem, nie umiał tego sprzedać, prawda? Raczej wszystko,
2: a to wiemy, że jest bardzo ważne.
0: Wszystko sobie składał gdzieś tam u siebie w pracowni i też może nie zależało mu bardzo na tej takiej autopromocji. Wiemy, że też może powiemy już o tym ostatnim momencie w biografii artysty i tym 2002 roku, kiedy właściwie na godzinę przed swoim wernisażem umiera na zawał serca, więc to też taka, myślę...
2: Też taka symboliczna.
0: Tak, śmierć.
1: Czyli do końca życia pracował, do końca życia malował.
2: Do końca życia i no, odwiedzając naszą wystawę, myślę, że też państwo zobaczycie no, ewolucję tematów, formy i samo to, że udało nam się, myślę, że bardzo fajnie zresztą pogrupować te prace w takie konteksty, w takie zbiory, które aż się prosiły, powiem wręcz. No, ja przyznam, że miałam ogromną przyjemność przy robieniu tej wystawy. Tak barwna, interesująca, jeśli chodzi o ten późniejszy fragment, twórczość, zabawa formą, która też pozwala właściwie kuratorowi na jakąś, nie mówię absolutnie indywidualną ścieżkę, ale jednak na sposób dobierania.
0: Tak, ta aranżacja była bardzo, no była dużym wyzwaniem.
2: Ale i pasjonująca.
0: Tak, bardzo się tego bałam, widząc tę pracę tak po prostu luzem w magazynie, byłam przerażona. Powiem szczerze, bo...
2: Ilość wątków, tak. Ilość rozwiązań formalnych. W pierwszej chwili nas to przytłoczyło troszeczkę, ale później zobaczyłyśmy, że No, to jest

0: to jest coś fantastycznego.
1: Tak, i jednak składa się w historię.
0: Naprawdę.
2: Piękną historię, piękną opowieść. 120 prac Georga Johanna Tribowskiego. Na wystawie zatytułowanej W drodze, malarstwo Georga Johanna Tribowskiego 1935-2002. Wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. A kuratorkami tej ekspozycji i naszymi gośćmi były pani Paulina Szymalak-Bogajska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Bardzo dziękuję. Oraz pani Magdalena Kołtunowicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: A państwu polecamy zapoznanie się z malarstwem Tribowskiego i odwiedzenie Muzeum w Radomiu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Festiwal Bachowski w Świdnicy trwa już ponad tydzień. Gościmy na nim słuchając transmisji, opowieści wykonawców, zapowiadając kolejne wydarzenia i przedstawiając te, które nagraliśmy, by nic państwa nie ominęło. Inauguracyjny koncert zespołów Lubem Harmonique i kapeli Krakowiensis z muzyką Marc-Antoine Charpentiera usłyszą państwo w środę o 19:15. Zapraszam, Magdalena Łoś.
3: „150 lat festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Zygfryd, drugi dzień dramatu, we czwartek, 30 lipca. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Zygfryd, Gerhard Ziegel, Mime, Michael Folle, Wędrowiec, Jochen Schmeckenbecher, Alberyk, Peter Rose, Fafner, Krista Mayer, Erda, Camilla Nylund, Brunhilda. Dyryguje Christian Tillemann. Początek transmisji o 15:50. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
5: Dwójka, jesteś na miejscu masacyjki.
6: Jest 22:30.
7: Nocna strefa.
6: Jego fazy wyznaczały rytm świąt i obrzędów, przypływów i odpływów, zasiewów i zbiorów. Rozświetlał drogę podróżnym, śpiewano przy nim i o nim pieśni, odprawiano rytuały. Bywał bogiem, boginią, opiekunem nocy. Na jego tarczy dostrzegano królika i twarze przodków. Księżyc. To on będzie naszym przewodnikiem w dzisiejszej nocnej strefie. Hanna Szczęśniak przy mikrofonie. Dobry wieczór. A wraz ze mną Magdalena Wojtulanis, która niezmiennie realizuje nasz program za konsoletą. Nadchodzi pełnia, księżyc osiągnie ją już jutro. To moment, gdy tradycyjnie wróżono, czuwano, opowiadano historię. My w nocnej strefie opowiemy kilka historii muzycznych i szukać będziemy księżycowych wątków w brzmieniach tradycyjnych i transowych. Nie zabraknie field recordingu, ambientu, dronów, eksperymentów z harmonią i rytmem. Czeka nas kilka długich form spowalniających czas, co przypominać może uważne wpatrywanie się w księżyc. Nocą świat ludzi i zaświaty, czy też świat istot nadprzyrodzonych, zdają się być bliżej siebie. I takie właśnie pogranicze interesuje Ayana Lyncha, znanego z irlandzkiej grupy Lancum, który w maju wydał płytę Crown jako One Leg, One Eye. Jej punktem wyjścia jest dawna irlandzka legenda o pewnej kobiecie, czy też istocie przypominającej kobietę. Po zachodzie słońca podeszła do drzwi gospody, prosząc, by ją wpuszczono. Każda z jej piszczeli była długa niczym belka tkackiego krosna i czarna jak grzbiet jelonka rogacza. Miała na sobie szarawy, wełniany płaszcz. Jej włosy sięgały aż do kolan. Usta znajdowały się z boku głowy. Podeszła i oparła jedno ramię o futrynę, rzucając złowrogie spojrzenie na króla i młodzieńców zgromadzonych wokół niego w gospodzie.

Zaprawdę widzę, rzekła, że ani skóra, ani ciało twoje nie wydostaną się z miejsca, do którego przybyłeś, z wyjątkiem tego, co ptaki uniosą w swoich szponach. Taki tekst Ian Lynch i George Brennan, czyli duet One Leg, One Eye, dołączają do swojego nowego albumu. Ani skóra, ani ciało, neither flesh nor fell, taki tytuł nosi elektroniczna kompozycja, w której artyści budują i odpuszczają napięcie, szukając w nim momentów skrajnych i niepokojących.

Eksperymenty z powtarzalnością i barwą dźwięku, tak grupa Magic Tuber String Band odczytuje na nowo tradycje muzyczne Karoliny Południowej i Północnej. Można było w ich muzyce usłyszeć wyraźne wyciągnięcie ozdobników na pierwszy plan i zapętlenie rytmów balansujące na pograniczu taneczności i zawieszenia w czasie. Takie improwizowane podejście do brzmień południowego wschodu Stanów Zjednoczonych znaleźć można na albumie Heavy Water, który ukazał się w maju tego roku, a powstał w składzie Courtney Werner, skrzypce, nagrania terenowe, Ewan Morgan, gitara, organy, Mike DeVito, gitara basowa, banjo. Dla artystów wyjątkowo istotny jest splot losów człowieka i przyrody, świata ożywionego i nieożywionego. Krajobraz w ich muzyce przechowuje pamięć, a same dźwięki powstają w wyniku procesu uważnego słuchania konkretnego miejsca. Tak jak my w Nocnej Strefie usiłujemy dziś usłyszeć księżyc, chwilę temu u One Leg One Eye w splocie irlandzkich dud, indyjskiego shruti box, liry korbowej i elektroniki. Ze skupionej, intymnej mikroopowieści przechodzimy do szerszych palet dźwiękowych, choć na moment zostajemy jeszcze w Appalachach z Lingwą Ignotą, jej pieśnią The Sacred Lineament of Judgment. Zaraz potem indonezyjski duet Senyawa z albumu Vai Ranala, zanurzonego w lokalnych rytuałach, odwołującego się do potęgi duchowej, kulturowej i politycznej szamanizmu. W tym konkretnym utworze, po który sięgniemy za moment, Kaca Benggala, pojawia się m.in. luku, tradycyjny indonezyjski pług, przerobiony przez artystów na gigantyczny instrument strunowy o kształcie łuku. A sam utwór nawiązuje do początku sezonu zasiewów. W wielu częściach Europy uważano, że rośliny wydające plony nad ziemią najlepiej siać między nowiem a pełnią, gdy księżyca przybywa. Z kolei rośliny korzeniowe wiązano z ubywającym księżycem. Gdy trwała pełnia, pracować można było też w nocy. Księżyc był tu i towarzyszem, i źródłem cykliczności, powtarzalności, porządkowania czasu. I tak pełnia czerwcowa jest truskawkową, gdyż oznacza czas zbioru dzikich truskawek, lipcowa koźlim księżycem czy księżycem rogaczy, gdyż samcom jeleniowatych odrasta i rośnie nowe poroże. W sierpniu towarzyszy nam księżyc jesiotrów, przy którym, jak twierdzili przedstawiciele niektórych rdzennych ludów Ameryki Północnej, połowy właśnie tych ryb w wielkich jeziorach były najbardziej obfite.

I have sinned. First of all, Christ, my wife, God never gave a man.

like cats of hell. The one whom I serve, and I love, and I worship.

And clear.

Sandy Shamoon, Anthony Sahyun i Jad Atui oraz ich modlitewne, swobodne podejście do niesprecyzowanych czasowo struktur rytmicznych klasycznej muzyki arabskiej z wędrującym w swoim tempie głosem, opierającym się co jakiś czas na wibrującej elektronice. Teksty wybrane przez trio pochodzą z różnych źródeł. Tu z poematu Abu Firasa al-Hamdaniego z X wieku oraz z komentarza politycznego dziennikarza Józefa al-Domukiego dotyczącego wojny w Gazie. Gadr, taki tytuł nosi album, z którego pochodzą wysłuchane przez nas przed chwilą utwory. Po arabsku słowo to oznacza zdradę, tak jak, cytując muzyków, zdradzony został Bliski Wschód rozdarty wojną, pozostawiając ludzi na pastwę sił militarnych i wpędzając w szaleństwo rozpaczy. Łacińskie słowo luna było źródłem francuskiego i angielskiego słowa lunatic i lunatic, czyli szaleniec. Po polsku słowo lunatyk oznacza kogoś, kto wędruje we śnie. Mówi się, że określenia te wzięły się z obserwacji, że podczas pełni ludzie zachowują się nieswojo, inaczej niż na co dzień. Przez Bliski Wschód prowadził nas głos. Teraz dajmy się poprowadzić długiej, ambientowej formie elektroniczno-gitarowo-perkusyjno-field-recordingowej. Metalowa grupa Furia na swoim albumie z 2023 roku Huta Luna w kontraście z gorącymi, ognistymi kompozycjami tworzącymi większość płyty jako ostatni umieściła utwór świecący zimnym światłem. Księżyc, czyli słońce. Tak zatytułowana jest ta kompozycja, opowiadająca być może o księżycu obojętnym, patrzącym na nas tak samo nad gazą, nad hutą, nad lasem i nad wodą. Tu w świecie prawie bez człowieka, w czystym

Na pograniczu sound artu, field recordingu, ambientu, księżyc jako odbicie słońca, nie mające swojego światła, świecące światłem odbitym. Księżyc, czyli słońce, tak grupa Furia nazwała swoją monumentalną, ziemsko-kosmiczną, lamentującą, eksperymentalną kompozycję, zupełnie inną od tych, z których najszerzej są znani. I w ten sposób wkroczyliśmy w kolejną dobę. Chwilę temu minęła północ, a w nocnej strefie sięgamy do zbiorów muzyki tradycyjnej Polskiego Radia. I w radiowych archiwach właśnie znalazłam dla Państwa nagranie z 1999 roku. Bolesław Zyśk, śpiewak z Kurpiów w pieśni leśnej Świeć ze Niesiądzu, świeć ze Wesoło, już za moment zabrzmi na antenie Dwójki. Motyw świecącego Niesiądza jest chyba tym, z którego ten region Polski słynie w pieśni najbardziej. Towarzyszy on pieśniom o miłości i tęsknocie, z księżycem, który przyświeca naszym rozterkom, jest świadkiem spotkań kochanków, rozstań i zdrad, a jednocześnie powiernikiem naszych trosk, kimś, do kogo się śpiewa, kto towarzyszy ludziom w ich intymnych sprawach, gdy wszyscy śpią, a czas płynie inaczej. A Niesiądz to kurpiowska forma słowa miesiąc, co dawniej oznaczało księżyc. Możemy wyobrazić sobie, że Bolesław Zyśk patrzy w nocne niebo i śpiewa.

Kosmiczna elektronika Katrin Krister-Henix, szwedzkiej artystki, która działała w przestrzeniach muzyki minimalistycznej i dronowej, programowania komputerowego, poezji, rzeźby i sztuki światła, a która po studiach u Henry'ego Flinta i Lamonte Younga odkryła muzykę hindustańską i to w niej właśnie się zakochała. Tu grała na własnoręcznie skonstruowanym instrumencie, interfejsie klawiszowym kontrolującym aż 88 nagrań indyjskiego instrumentu, zwanego na północy kraju tanpurą, a na południu tamburą. W nocnej strefie wysłuchaliśmy fragmentu tej trwającej ponad godzinę kompozycji Solo for Tamburium, zgłębiającej relacje harmoniczne poprzez zderzanie alikwotów i przeplatanie coraz gęstszych warstw brzmienia. W dwójce tej nocy słuchamy muzyki o wątkach księżycowych, sięgamy też po opowieści związane z księżycem. W Chinach, Japonii i Korei, patrząc w księżyc, ludzie dopatrywali się na jego powierzchni królika. W tradycji chińskiej był to królik mieszkający na księżycu i ucierający w moździerzu substancję związaną z nieśmiertelnością, a jego postać łączyła się z opowieściami o bogini księżyca Chang'e. Ta po wypiciu eliksiru

śmiertelności miała wznieść się na księżyc, a królik pozostawał jej towarzyszem. Dlaczego akurat królik? Uważa się go za zwierzę płodne, aktywne o zmierzchu i nocą, żyjące blisko ziemi. Zdaje się więc, że pasuje do księżyca jako symbolu odnowy, cyklu i powrotu. I tak zapraszam na ostatni księżycowy cykl w naszej audycji. Elektroniczne krajobrazy Kenijczyka KMRU z tegorocznej płyty Kin, sprowadzające nas na ziemię Space Africa, singla zapowiadającego nadchodzący we wrześniu album i nowe kompozycje Sophie Birk, również z tegorocznego albumu artystki. Tej nocy są Państwo z dwójką.

Światło księżyca odbijające się w radośniejszych barwach, tak brzmi najnowszy album Sophie Birk, Biva Bippa Bua Lucca, sięgający inspiracjami daleko od Danii, rodzinnych stron artystki. W tradycjach ludów San z południowej Afryki księżyc pojawia się jako postać związana ze śmiercią i odrodzeniem. W jednej z opowieści daje ludziom obietnicę powrotu po śmierci. Podobnie jak sam księżyc, znika i pojawia się ponownie. Jednak posłannik księżyca, królik, przekazał ludziom obietnicę śmierci jako ostatecznego kresu. Od tego czasu jesteśmy śmiertelni, a królik, uderzony przez księżyc za karę kawałkiem drewna, ma przecięty na środku nos. Cykle księżycowe prowadziły dziś dla Państwa Magdalena Wojtulanis i Hanna Szczęśniak. Dziękujemy. Do usłyszenia.

Minęła godzina pierwsza, słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Monika Kopcik. Dzień dobry, zapraszam na kolejne nocne spotkanie z muzyką polską, które dzisiaj wypełni muzyka Marty Ptaszyńskiej. To w związku z jubileuszem 83. urodzin tej wybitnej kompozytorki i perkusistki, jubileuszem, który przypada właśnie dziś, 29 lipca. Rozpoczniemy jednak tradycyjnie od sonetu Williama Szekspira. Dziś Miłosz Bębinow i sonet 151 śpiewa zespół Promodern.

By znać sumienie, miłość jest zbyt młoda. Sonet 151 Williama Szekspira w opracowaniu Miłosza Bembinowa. Była to interpretacja zespołu Promodern. Nagranie pochodzi z płyty Shakespeared i ten album rozpoczyna każde nasze nocne spotkanie w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. Dzisiejszą audycję wypełni już odtąd wyłącznie muzyka Marty Ptaszyńskiej. Na początek koncert podwójny na flet i harfę. To kompozycja z 2008 roku, zbudowana z dwóch części, o tytułach Gra kolorów oraz Gra rytmów. Można powiedzieć, że właśnie w tych tytułach wyrażone zostały dwie najważniejsze w twórczości Marty Ptaszyńskiej dziedziny, czyli z jednej strony barwa dźwięku i wrażliwość na tę barwę zakorzeniona często w inspiracjach malarskich, a z drugiej strony jakości rytmiczne i motoryczne, które nadaje perkusja. Koncertu podwójnego posłuchamy w interpretacji flecisty Daniela Mieczkowskiego i harfistki Zuzanny Elster. Solistom towarzyszy Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którą prowadzi Mariusz Smolij.

Koncert podwójny na flet i harfę Marty Ptaszyńskiej. Daniel Mieczkowski, flet, Zuzanna Elster, harfa oraz Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Mariusza Smolija. W kolejnej części Fantazji Polskiej słuchać będziemy wcześniejszych kompozycji Marty Ptaszyńskiej, czyli tych napisanych w latach 70. Na początek epigramy na chór żeński, flet, harfę, perkusję i fortepian, wykorzystujące teksty poezji starogreckiej. To akcent przypominający, że w tym tygodniu w Fantazji

Polskiej motywem przewodnim są rozmaite muzyczne tropy antyku. Słuchamy utworu w interpretacji Phoebe Hauk, flecistki, Caroline Horn przy fortepianie, harfistki Barbary Imhoff, chóru Dorian Choir, całość prowadzi Michael Ingham, w partii perkusji sama Marta Ptaszyńska.

Epigramy Marty Ptaszyńskiej. Kompozycja napisana do tekstów starogreckich. Wysłuchaliśmy kolejno części preludium, nie ma nic słodszego.

go od miłości, północ, taniec, wieczorna gwiazda i część finałowa, odwieczna cisza. Phoebe Haug, flet, Caroline Horn, fortepian, Barbara Imhoff, harfa, Marta Ptaszyńska, perkusja, chór Dorian Choir, a całość prowadził Michael Ingham. Przed nami ostatni już utwór w dzisiejszej Fantazji Polskiej, w której słuchaliśmy kompozycji Marty Ptaszyńskiej w dniu urodzin kompozytorki. Na koniec zabrzmi dialog dwóch instrumentów, czyli Je partie na harfę i wibrafon. To utwór napisany na samym początku lat 70., którego tytuł, Je partie, nawiązuje do gatunku francuskiej poezji średniowiecznej, do błyskotliwego dialogu truwerów. Tutaj w wersji czysto instrumentalnej grają harfistka Zuzanna Elster i wibrafonista Leszek Lorentz.

Zuzanna Elster, harfa, Leszek Lorent, wibrafon, Je partie Marty Ptaszyńskiej. Ta kompozycja zamyka środową fantazję polską. Monika Kopcik, do usłyszenia.